0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Zespół Omasta towarzyszy nam od jakiegoś czasu, niebawem wyda nową płytę. No i dzisiaj pomaga nam rozpocząć audiokrację. No a dzisiaj m.in. powrót kultowego wydawnictwa, no ale też zapowiedź nowej płyty Jordana Rakai. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: To był Rzecz Jasna, zespół Plastik. A mówię Rzecz Jasna dlatego, że jeżeli ktoś słuchał wczoraj Audiokracji, to może pamięta, że miałem przyjemność połączyć się z Agnieszką Burcan i Pawłem Radziszewskim, którzy opowiedzieli o wznowieniu swojego debiutanckiego albumu. To wznowienie jest na wosku, na winylu. Właśnie ten nośnik wybrali sobie Aga i Paweł, spełniając swoje wieloletnie marzenie, dlatego że jeszcze w karierze zespołu Plastik winylu nie było. Jacek Gawłowski w związku z tym winylowym tłoczeniem przygotował remaster płyty, natomiast słuchaliśmy siłą rzeczy utworu w wersji takiej, która jest dostępna na kompakcie sprzed wielu lat, czy w cyfrze, w streamingu, więc żadnych modyfikacji brzmieniowych nie było. Słuchaliśmy nagrania sprzed 20 lat i no bez obaw można powiedzieć, że wciąż brzmi fantastycznie, wciąż brzmi świetnie. Niebawem, jeżeli ktoś się przeoczył wczoraj rozmowę z Plastikiem, powinna pojawić się na stronie internetowej Radia Opole. Wczoraj utworu Superstar w tym zestawie, który towarzyszył rozmowie, nie było, natomiast dzisiaj sobie do niego wróciliśmy, bo tak naprawdę to jest taki najbardziej 80-sowo odwołujący się do lat 80. utwór, wbrew pewnemu stereotypowi dotyczącemu grupy Plastik, która jest traktowana jako właśnie taki zespół mocno retro. Gdzieś tam ta synth-popowość jest traktowana jako odniesienie do lat 80., a to jest nieprawda. Choć grupa jest bardzo erudycyjna i takie tropy też się pojawiają. Teraz artysta, chciałem powiedzieć, z Londynu, choć nie do końca, dlatego że urodził się w Nowej Zelandii, stacjonował później z rodziną w Australii, natomiast ostatecznie rzeczywiście zamieszkał w Londynie, no i tam robi karierę. Natomiast wracając do tego, kto to jest, to chodzi o Jordana Rakai, który zresztą kilka lat temu, 4 lata temu to było, występował na Opolszczyźnie podczas pierwszej odsłony festiwalu Jazz Around w Moszynie. Niestety kolejne odsłony festiwalu odbyły się gdzie indziej i na razie impreza jest zawieszona, ale myślę, że ta pierwsza zapadła w pamięć wielu fanom muzyki. Jordan Rakai przygotowuje się do wydania płyty A Safe Place to Be Wild. Tym razem, jeżeli chodzi o promocję, artysta postawił na utwór Paradise i w tym numerze postanowił wrócić myślami do dzieciństwa i relacji z braćmi, no ale nie chciał, żeby to był taki sielankowy, nostalgiczny obraz przeszłości. Pokazuje, jakie sprzeczności się pojawiają w tym wieku. Jak zaznacza artysta, z jednej strony kojarzy mu się ten czas z beztroską i bliskością, z drugiej strony pojawia się w życiu młodego człowieka chaos oraz doświadczenia, które nabierają znaczenia dopiero z perspektywy dorosłego człowieka. Nowa płyta Jordana Rakai ma liczyć 14 utworów, a materiał powstał w kultowym studiu Abbey Road. O współpracy Jordana z tym studiem za krótką chwilę, no ale wcześniej słuchamy nowego singla artysty, który, przypominam, nazywa się Paradise.

To był Jordan Rakai i zapowiedź jego nadchodzącej płyty. A skoro jesteśmy przy artyście, to warto też wrócić do bardzo udanej epki zarejestrowanej w kultowym Abbey Road. Na to wydawnictwo Jordan Rakai postanowił zaprosić wyjątkowych gości, takiego jak Jalen Gonda.

To był Jordan Rakai i jego wyjątkowa epka, którą zarejestrował w studiu Abbey Road, czyli Between Us. Album, czy mini album, ukazał się na początku tego roku. A propos związków Jordana Rakai ze studiem Abbey Road, to historia jest co najmniej wyjątkowa, dlatego że Jordan Rakai został pierwszym w historii artystą, rezydentem tego studia, co oznaczało, że miał je do dyspozycji, mógł korzystać ze sprzętu, na którym nagrywali najwybitniejsi muzycy w historii muzyki rozrywkowej. Korzystał z jego zaplecza, mikrofonów, mógł tam robić, mówiąc wprost, to co chciał, co zaowocowało nie tylko przywołaną przed chwilką epką, no ale też płytą A Safe Place to Be Wild, która ukaże się 19 lutego przyszłego roku. Zwiastunów tego albumu słuchaliśmy również przed chwilką na antenie Radia Opole. Skoro jesteśmy przy Abbey Road, no to wiadomo, że absolutną legendą tego studia, kiedy jeszcze nosiło nazwę EMI Studios, jest zespół The Beatles. Tutaj czas przeszły, na pewno nie jest wskazany. Czwórka z Liverpoolu to będzie taka najistotniejsza wizytówka tego studia, dopóki będzie istniało, a nawet i dłużej. No i dzieje się rzecz bardzo ciekawa, dlatego że jest szereg albumów The Beatles, które prawdopodobnie miały być nigdy niezmiksowane, nie ze względu na to, że Beatlesi nie wyrazili takiej ochoty. Nie był to na pewno przejaw jakiegoś ortodoksyjnego podejścia, niechęci do ingerowania w świetną pracę Sir George'a Martina i innych znakomitych producentów i realizatorów, tylko kwestia techniczna tutaj była przeszkodą, bo ślady były ze sobą sklejone siłą rzeczy, możliwości studyjne wtedy były ograniczone i nie dało się ich odseparować tak, żeby troszeczkę zmienić ich proporcje, coś poprawić, jeżeli chodzi o samo brzmienie, porzeźbić w tym wszystkim. No ale kilka lat temu w sukurs przyszła technologia, to AI, które często jest odsądzane od czyjej wiary, jednak okazało się pomocne, dlatego że da się algorytm nauczyć tego, co jest na danej ścieżce i dzięki temu można odseparować ślady, a później gdzieś tam się z nimi bawić i uzyskać pożądany efekt. Zresztą dzięki tej technologii powstał między innymi ostatni w historii singiel zespołu The Beatles, czyli Now and Then. Mówię o tym dlatego, że doczekaliśmy się wznowienia płyty Rubber Soul z nowym miksem, za który odpowiada Giles Martin, syn tego George'a Martina, także wszystko zostaje w rodzinie i wydaje mi się, że efekt jest powalający. Pozwoliłem sobie sprawdzić, zestawić te wersje, posłuchać najpierw tego oryginalnego miksu, który oczywiście był rewolucyjny i do dziś brzmi świetnie, no ale też właśnie tego miksu stereo, który pojawił się aktualnie, gdzie jest mnóstwo detali, takich rzeczy, które wcześniej było trudno wychwycić, słyszalne. Zresztą nie ma co o tym opowiadać. Słuchamy sobie fragmentów nowego miksu płyty Rubber Soul. Zaczynamy od Think for Yourself.

Peterowi Jacksonowi zawdzięczamy nie tylko imponujące blockbustery, piękne kinowe widowiska z duszą, oczywiście tym najbardziej głośnym i chyba najskuteczniejszym, najlepszym jest trylogia Władcy Pierścieni. Trudno będzie kiedykolwiek taką ekranizację przeskoczyć, no ale też miłość Petera Jacksona do zespołu The Beatles spowodowała, że dostaliśmy dokument Get Back i ta praca nad cyfrową rekonstrukcją nie tylko obrazu, ale też dźwięku do dziś robi wrażenie, dlatego że oglądając to dzieło można odnieść wrażenie, że ktoś to nakręcił korzystając ze współczesnej technologii. No ale właśnie a propos też pracy nad Get Back, to wtedy została rozwinięta technologia demixingu, jakkolwiek by ją można po polsku nazwać. W każdym razie taka, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji po to, żeby uczyły się konkretnych śladów i później je rozdzieliły. Dlatego możemy dostawać remiksy wielkich płyt zespołu The Beatles, których nikt się w sumie nie spodziewał, bo technicznie nie było to możliwe. I wydaje mi się, że dzięki temu, że nad tym wszystkim czuwa Giles Martin, to wszystko jest zrobione po mistrzowsku i jest wykorzystana technologia w słusznej sprawie. Ten repertuar brzmi jeszcze lepiej. A Rubber Soul to też, jeżeli chodzi o ten transformacyjny czas The Beatles, kluczowa płyta. Można bez obaw powiedzieć, że na tym wydawnictwie stali się takim już w pełni dojrzałym zespołem. Zarówno ewoluowała tematyka ich tekstów, no ale też wtedy w pełnej krasie ujrzeliśmy ich eksperymentalne oblicze i na pewno gdyby nie Rubber Soul, nie powstałaby choćby rewolucyjna płyta Revolver. Z jednej strony możemy posłuchać dzięki temu wznowieniu, które się ukazało, nowego miksu, no ale z drugiej strony pojawiają się też bonusy, dodatki, demówki. Możemy zajrzeć w ten proces twórczy zespołu The Beatles, no i dowiedzieć się, jak ewoluowały bardzo ważne utwory. Na przykład Nowhere Man w pierwotnej wersji brzmiało tak. 2, 1, 2, 3, 4.

jednej strony słychać, jak fantastycznym, doskonale zgranym, zwracającym uwagę na niuanse zespołem byli The Beatles i jak dużo wnosiły te zespołowe, grupowe aranżacje, no ale też fenomenalna praca George'a Martina, no ale z drugiej strony słychać, że Nowhere Man jest jednym z tych utworów, które John Lennon wymyślił, jeżeli chodzi o ten kształt kompozytorski. Samodzielnie słychać, że cała struktura utworu w tych wczesnych wersjach brzmiała właśnie w ten sposób. George Martin był nazywany piątym Beatlesem nie tylko ze względu na to, że bez jego produkcji te płyty nie robiłyby takiego wrażenia i ta muzyka nie uzyskałaby takiej oprawy, no ale też bardzo często udzielał się instrumentalnie na płytach The Beatles, choćby w utworze In My Life, którego słuchaliśmy wcześniej, zagrał piękną partię organową, a dzięki nowemu boksowi możemy poznać inną wersję tego organowego sola, która nie weszła na płytę.

teorii to są jakieś niuanse i czasami trudno wychwycić te różnice, no ale słychać, że to był inny take, inne podejście, a zawsze przyjemnie jest mieć wgląd w ten proces twórczy, zobaczyć piramidę od środka. A propos współpracy tej kluczowej dla Beatlesów, czyli współpracy Paula McCartneya i Johna Lennona, no to panowie ustalili sobie, że wszystkie piosenki, które wyjdą w trakcie kariery Beatlesów, które będą przez nich stworzone, będą podpisywane jako utwory stworzone przez ten duet. I 90% przypadków, jeżeli chodzi o The Beatles, to jest jednak kooperacja i nawet jeżeli utwór został napisany w większości przez Paula albo Johna, to jednak ten jego partner w zbrodni zawsze coś od siebie dorzucił. Czasami te niuanse powodowały, że to wszystko właśnie było wyjątkowe. Dostawało to wszystko tego magicznego pierwiastka. Natomiast oczywiście są utwory, które były zdominowane przez jednego albo drugiego z nich, ale już nawet w tym schyłkowym okresie The Beatles, czy w trakcie już trwania tego dojrzałego oblicza grupy, czymś pięknym było to, jak panowie potrafili napisać zupełnie inne sekcje utworu, później je zlepić i spowodować, że ten utwór zyskał nowy wymiar, że inaczej można było go interpretować. No i chyba najlepszym przykładem na taki właśnie proces twórczy był utwór We Can Work It Out, którego pierwszą część napisał Paul McCartney.

0: And this week's willing couple number.
1: No i wydaje się, że to jest piękna, kompletna piosenka, ale każdy wie, że pojawił się mostek, który napisał John Lennon, który trochę wywraca ten utwór, też wzbogaca jego komunikat, przekaz i powoduje, że to jest ponadczasowa piosenka. Niezależnie od tego, co pojawiło się w różnych publikacjach, już można bez obaw mówić, historycznych, nawet kiedy między Lennonem i McCartneyem była w teorii zła krew, to nie było to tak dramatyczne, jak przedstawiają niektórzy. Miałem przyjemność porozmawiać z Chrisem Thomasem, który pierwsze szlify zdobywał u boku George'a Martina i współpracował z zespołem The Beatles, i on mówił, że dla niego te wszystkie historie o jakichś konfliktach, o pracy w różnych studiach, to są bajki. Panowie często pracowali rzeczywiście w różnych studiach, dlatego że mieli tyle pomysłów i można było szybciej skończyć płytę, pracując nad utworami osobno, ale jak trzeba było, to była sztama, było braterstwo. Słuchaliśmy utworu We Can Work It Out, a chyba taką najpiękniejszą wersję tego numeru nagrał Stevie Wonder. No i właśnie tej wersji posłuchamy w Audiokracji.

We Can Work It Out bezbłędnie zinterpretował Stevie Wonder, a wróciliśmy do tego utworu, dlatego że w Audiokracji pojawiło się dzisiaj wznowienie i nowy mix płyty Rubber Soul. We Can Work It Out powstało oczywiście w trakcie sesji nagraniowych tego albumu. Wielkimi krokami zbliża się 31. Międzynarodowy Festiwal Drumfest. Zapowiadaliśmy tę imprezę na antenie Radia Opole z Wojciechem Laskiem, czyli rzecz jasna dyrektorem artystycznym Drumfestu, no ale sugerowałem, kiedy rozmawiałem z panem Wojciechem, że pojawią się zaproszenia dla słuchaczy Radia Opole. Oczywiście słowa dotrzymujemy. No i dzisiaj mam do zaoferowania państwu zaproszenie na koncert międzynarodowej grupy Pola Vertigo, fenomenalnego bębniarza specjalizującego się w Jazz Fusion, który zresztą ponad ćwierć wieku temu występował na Drumfestie, kiedy impreza była wznowiona po kilkuletniej przerwie. Wtedy Paul Vertigo zagrał z zespołem SBB, no i znowu towarzyszyć mu będą polscy muzycy, również jak w przypadku SBB, ekstraklasowi, dlatego że z Paulem Vertigo zagra Krzysztof Puma Piasecki i Krzysztof Ścierański. Takie trio 23 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, a jeżeli ktoś chciałby z osobą towarzyszącą wybrać się na ten koncert, może przez najbliższe 3 minuty dzwonić pod numer 774-546-546. Przypominam, Paul Vertigo wystąpi razem z międzynarodową grupą, w skład której wchodzą Krzysztof Puma Piasecki, Krzysztof Ścierański w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu 23 października, a bilety rozdajemy pod numerem 774-546-546. Skoro wywołaliśmy Paula Vertigo, słuchamy jego tria utworu Clybourne Strut 774-546-546.

77 4 546 546. Pod ten numer można dzwonić jeszcze przez 2 minuty, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na koncert Pola Vertigo z Krzysztofem Pumą Piaseckim i Krzysztofem Ścierańskim. Natomiast za audiokrację dziękuję Państwu Tomek Wojtułko i Marcin Głowiękowski. Zachęcamy rzecz jasna, żeby z nami dłużej zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem. Przez 1,5 minuty rozdajemy jeszcze zaproszenia na Pola Vertigo. 77 4 546 546.

Dobry wieczór, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Trwa 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy w stolicy regionu. Do soboty bardzo dużo filmów można oglądać w kinach opolskich, w instytucjach kultury. Szczegóły m.in. na stronie internetowej Radia Opole, tam pełen program tegorocznego festiwalu. My za moment będziemy rozmawiać z reżyserką Emilią Śniegowską, autorką filmu dokumentalnego, który bierze udział w konkursie. Film nosi tytuł Kumotry, został zrealizowany w polskiej wsi w Rumunii. Opowiada o dwóch bohaterkach, o ich bardzo silnej relacji, ale także o tym, jak na tej pleszy się żyje, bo to właśnie tam zrealizowana jest akcja filmu. O kulisach pracy z kamerą będzie mówić za moment Emilia Śniegowska. Przede wszystkim będzie mówić o swoich cudownych bohaterkach i o relacji, która też rodzi się pod wpływem tworzenia takiego dokumentu. Zapraszam do słuchania.

0: Więcej kultury.
1: I teraz będziemy rozmawiać o festiwalu filmowym o Polskie Lamy. Jedna z reżyserek tegorocznego konkursu, Emilia Śniegowska, reżyserka filmu Kumotry, dzisiaj gości w naszym studiu. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Będziemy rozmawiać o Twoim filmie dokumentalnym pod tytułem Kumotry, który pokazuje polską wioskę w Rumunii.
2: Tak, akcja tego filmu toczy się w polskiej wsi w Rumunii. Ta wieś nazywa się Plesza. Natomiast akcja filmu toczy się wokół dwóch mieszkanek tej wsi, Hanki i Bronki.
1: Jak znalazłaś swoje bohaterki?
2: Dziewczyny spotkałam w trakcie realizacji stypendium Młoda Polska, które otrzymałam w 2019 roku, właśnie na to, aby pojechać do tej rumuńskiej Bukowiny i zdokumentować istniejące tam jeszcze polskie wsi. I napisałam taki projekt, otrzymałam to stypendium z takim założeniem, że będę dokumentować te wsie i szukać również tematu na długi film. I tak też się stało. W 2019 roku pojechałam tam z Ewą Radzewicz, z operatorką, autorką zdjęć, trzy razy właśnie w ramach tego stypendium i pod koniec drugiego wyjazdu poznałyśmy dziewczyny i właściwie od razu było jasne, że to z nimi spędzimy ten czas.
1: Słuchacze, którzy jeszcze nie widzieli filmu, mogą pomyśleć, że to bardzo młode osoby są, tak jak mówisz, dziewczyny. Natomiast te panie mają już swoje lata, historię, którą przeżyły. Jest w nich taka niesamowicie zapisana ta cała droga ich życia, jak się na nie patrzy.
2: Tak jest, ale mają w sobie niesamowitą siłę i radość życia, mimo wszelkich trudów, które je spotkały i spotykają nadal. I dlatego nie umiem mówić o nich inaczej niż właśnie jako dziewczynach, bo po prostu są niesamowicie takie świeże i mają w sobie mnóstwo poczucia humoru i właśnie nadal takiej radości z życia, z prostych rzeczy.
1: To wróćmy do tego momentu, bo nie dałam ci dokończyć, że zobaczyłaś swoje bohaterki i wiedziałaś, że to one wystąpią w twoim filmie. Jak to się stało? Dlaczego one?
2: No to pierwsze nasze spotkanie odbyło się w ramach, ja poprosiłam jedną z mieszkanek Pleszy, naszej filmowej wsi, czy mogłaby zorganizować takie spotkanie u siebie, na które przyszłoby trochę więcej osób. Chciałyśmy po prostu jak najwięcej ludzi poznać. I na to spotkanie, które zorganizowała pani Halusia, przyszło 5 osób. No ale między innymi dziewczyny. Dziewczyn nie znałyśmy jeszcze do tej pory. I one po prostu siedziały przy stole, wyszywały koszule, tam nosi się takie tradycyjne właśnie wyszywane koszule, plisowane spódnice, to jest taki strój tradycyjny tych Polaków bukowińskich i one wyszywały te koszule, śpiewały pieśni, opowiadały sobie różne historie. No i tego się nie da jakoś tak racjonalnie wytłumaczyć, co się wydarzyło. Po prostu sposób, w jaki były w stosunku do siebie, to jak mówiły, jak reagowały na siebie, ale też na te inne osoby, które tam były. I po prostu miałam takie silne uczucie, że to są jakieś wyjątkowe osoby i że tu właśnie dzieje się coś szalenie wyjątkowego. Zapragnęłam po prostu bliżej je poznać. Jeszcze wtedy nie do końca rozumiałam tę gwarę, którą się posługują, ale jakby poczułam, że mają w sobie coś takiego no, wyjątkowego, czego chciałabym dotknąć po prostu.
1: Jak to zrobiłaś, że panie zapomniały o kamerze przed kamerą występując? Mamy wrażenie, że podglądamy tak czyste życie bez ingerencji kogoś z zewnątrz.
2: Bardzo mi na tym zależało, żeby właśnie tak było. Czas. Ten film realizowałam tak od klamki do klamki, to znaczy od spotkania dziewczyn do premiery upłynęło 6 lat. Te zdjęcia z dziewczynami realizowałyśmy na przestrzeni prawie 4 lat. Jakby jestem bardzo wdzięczna za to, że miałam ten czas, bo bez tego to by się nie udało. Ogromnie dużo czasu spędzałyśmy, bo większość zdjęć realizowałam tylko ja z Ewą Radzewicz, a ja również robiłam dźwięk. Te zdjęcia obserwacyjne z dziewczynami, no bo jest jeszcze ten element muzyczny, który realizowaliśmy już na samym końcu, po tym etapie zdjęć obserwacyjnych. Natomiast te zdjęcia, wszystkie sceny z udziałem dziewczyn to są sceny obserwowany. My po prostu bardzo dużo czasu spędzałyśmy razem. Ja tak próbowałam kiedyś policzyć, ile tego czasu, który spędziłyśmy razem, był tym czasem, kiedy kamera tak była jakby w zapisie. To może 10% tego czasu. Cała reszta to było po prostu wspólne bycie, obserwowanie tego życia, ale też takie szczere dawanie siebie poznać. To znaczy, to była jakby taka dwustronna podróż. Ta relacja odbywała się w dwie strony. To znaczy, dziewczyny odkrywały te kolejne elementy swojego życia przed nami, a my odkrywałyśmy te kolejne elementy naszych żyć przed nimi. Więc czas.
1: Mhm. Czyli ten czas spędzony przed kamerą sprawił, że ona się stała naturalnym elementem w sumie, o którym się nie myśli.
2: Ona była zawsze, to znaczy nawet jeżeli nie kręciłyśmy, to kamera była z nami, bo jasne, że my robimy film. No i to wyglądało tak po prostu, że no, pracowałyśmy na przykład razem na polu. Kamera leżała gdzieś z boku. I nagle dziewczyny zaczynały o czymś opowiadać, coś robić, co jakby wydawało mi się super dla filmu, albo jakąś opcją dla tego, żeby zaistniało w filmie. Albo już jakaś rozmowa trwała dłużej i ja nagle myślałam sobie, fajnie byłoby mieć to, fajnie po prostu było mieć to. I wtedy pytałam, czy to jest dla nich okej, że będziemy rejestrować. I my wtedy przestawałyśmy pracować razem z nimi, znaczy robić to, co one. I ja robiłam dźwięk, Ewa zaczynała kręcić i obserwowałyśmy, co się dzieje. Tak to się odbywało. To nie było tak, że my przychodziłyśmy, mówiłyśmy, no to co panie teraz robią, my to będziemy teraz kręcić, tylko jakby wychodziła raczej z tego, że no to co robimy dzisiaj i jakby w tym naszym wspólnym działaniu pojawiały się te momenty, które po prostu rejestrowałyśmy, ale to też była też taka wspólna nauka się siebie, bo na początku faktycznie trudno im było przestać tę kamerę widzieć i Broncia na przykład szczególnie chętnie zaglądała tam za nami, gdzie jesteśmy, co robimy, czy patrzyła wprost w kamerę, więc jakby uczulała mnie na to, że nie chcę w ten sposób opowiadać tego filmu i że to właśnie ma tak być, że my jakby współuczestniczymy z nimi, ale że zależy mi na tym, żeby nie patrzyły w kamerę. Tego się uczyłyśmy. Uczyłyśmy się też te dawania nam szansy, bo dziewczyny były szalenie szybkie i zawsze parę kroków przed nami i my z Ewą po prostu z tym wywieszonym językiem goniłyśmy za nimi, więc też rozmawiałyśmy o tym, że my po prostu potrzebujemy, jesteśmy troszkę wolniejsze, więc prosiłyśmy je o to, żeby, jeżeli widzą, że my biegniemy za nimi, albo że bardzo chcemy coś złapać, no bo to już wyczuwały w którymś momencie, żeby po prostu dawały nam szansę i faktycznie tak ta relacja jakoś, zaczęłyśmy się nawzajem siebie uczyć. My, jak to zrobić, żeby nie psuć jakby im tego, co robią, a one z kolei coraz bardziej rozumiały, na czym polega nasza praca i dawały nam te szanse.
1: Do rozmowy z reżyserką filmu dokumentalnego pod tytułem Kumotry, Emilią Śniegowską, wracamy za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: Jak myślisz o tym filmie? On jest o bardzo dojrzałej przyjaźni, o upływie czasu, może trochę też o odchodzeniu, tak sobie pomyślałam też, czy jakiejś zgodzie na to, że życie się zmienia. Jak myślisz o tym filmie? Albo może też o jakimś świecie, który zanika, bo kobiety żyją w taki sposób, który już właściwie jest coraz rzadszy na świecie, prawda?
2: To jest w jakiś sposób dla mnie film o końcu pewnego świata, bo ja na Pleszy, tak po pleszańsku powiem, bo pleszań mówią na Pleszy, nie w Pleszy. Plesza jest położona na górce, jako jedna z niewielu tych miejscowości tam właśnie. Więc na Pleszy, tam na Pleszy odnalazłam część swojego dzieciństwa, świata, który dzisiaj już nie istnieje. Bo pamiętam doskonale ten moment, pierwszy raz, tą pierwszą wyprawę. No ja po prostu byłam w szoku. No nagle przeniosłam się w czasie do wsi mojej babci, która dzisiaj jakby już niczym nie przypomina tej wsi z mojego dzieciństwa, więc dla mnie jest to też w jakiś sposób film o końcu pewnego świata, w ogóle o czasie, o przemijaniu, o pamięci, o tym, co zostaje, kiedy właśnie tak wiele się kończy, o wspólnocie, o tym drugim człowieku. To ten film, czy dziewczyny, spotkanie z nimi zmieniły mnie bardzo. Po prostu postawiły mi takie lustro i musiałam sobie odpowiedzieć na bardzo wiele takich naprawdę kluczowych pytań. Jak chcę żyć? Jak myślę o tym życiu? Jaką mam w ogóle postawę w stosunku do życia? Więc myślę o tym filmie w kategorii takiego doświadczenia. I tak próbowałam też go budować, że jakby to doświadczenie spotkania ich i tej naszej obecności w tym świecie, poznawania jego zasad i tego, jakimi właśnie rządzi się zasadami i jakim jest trybem i w jakim jest rytmie, ono było dla mnie szalenie ważnym doświadczeniem, takim na życie. I konstruując ten film, myślałam o tym, że chciałabym widzowi, widzkom również dać taką szansę po prostu doświadczenia tego spotkania.
1: Ja niemal od pierwszej chwili tego filmu myślałam sobie o tym, jak ważny jest drugi człowiek. Te kobiety w tym filmie są tak pokazane, jakby nie miały świata poza sobą. Być może tak jest, nie widzimy ich na tle szerszej społeczności. I jakie to jest istotne, kiedy jest ten drugi człowiek, a ponieważ obie są już w pewnym wieku, to miałam też takie poczucie lęku. Co się stanie, kiedy jednej z nich zabraknie na świecie?
2: Tak, no ten lęk towarzyszy im na co dzień. Nie wiem, co się stanie. Tak, on też towarzyszył nam w trakcie naszej pracy. Towarzyszy mi teraz również, bo przyjaźnimy się. Jakby ta filmowa relacja przerodziła się w taką przyjaźń. Są mi bardzo bliskie. Nadal odwiedza mnie regularnie i jesteśmy w stałym kontakcie. Tak, oczywiście, no nie wiem, co
1: nie ma już
2: stanie.
1: Świata, w którym są wielopokoleniowe domy, prawda? Bo ludzie mają rodziny, one są właściwie rozsiane, mogą być rozsiane po całym świecie, tak jak dzieci tych kobiet, które są w Hiszpanii.
2: Tak, ale to są szalenie kochające się rodziny. I dziewczyny są same na Pleszy, ale są ze swoich dzieci szalenie dumne. To znaczy są dumne z tego, że nie muszą tak ciężko pracować jak one, że swoją własną ciężką pracą po prostu stworzyły świetne warunki życia tym kolejnym pokoleniom, więc tam nie ma w tym, no powiem to, opuszczeniu, jakiegoś żalu czy goryczy. One są dumne ze swoich dzieci.
1: Tak, to jest kolej losów i czasów, w jakich żyjemy też po prostu. Myślę sobie, że taki film też zawsze jest jakimś lustrem dla widza. Myśli się o świecie, w którym się jest, którego już nie ma. O tym, jak bardzo na przykład sobie pomyślałam, kiedy jest ta scena z kurą, którą się uśmierca, jak bardzo my dzisiaj wypieramy to w ogóle, co się dzieje ze zwierzętami, które zjadamy, jak kiedyś one były, ludzie byli blisko tego świata i mnie jest żal tej kury, tak ona mówi, że dużo rzeczy lubię robić, lubiłam się opiekować koniem i tak dalej, ale tego jednego nie lubię, czyli zabić kurę, jakieś pożywienie, zapewnić sobie, jak też ten świat jest zbudowany, że jesteśmy częścią łańcucha pokarmowego, o czym zapominamy.
2: Tak, tak, no ale ta kura, bo w filmie obserwujemy to zabicie kury, jest również świniobicie. No te zwierzęta są tam zjadane na przestrzeni miesięcy, to znaczy zabija się tą kurę czy tą świnię i ją się potem je miesiącami i zjada się wszystko, więc to, tak, dla mnie to też było jakieś takie bardzo ubogacające w sumie obserwowanie tego, jaki one mają stosunek do natury. i do zwierząt właśnie. Do tego wszystkiego jest jakieś takie ogromne poszanowanie tego, co natura daje. Jest też zgoda na to, że czasami nie daje, że nie wszystko, nie wszystko jesteśmy w stanie skontrolować, ale trzeba się we wszystkim odnaleźć. Jest ogromna pokora i ogromny szacunek również, więc dla mnie to było naprawdę jakieś takie zupełnie świeże z tego właśnie miejskiego świata, takiego zupełnego przepychu, naprawdę mamy wszystkiego w nadmiarze, to było jakieś takie naprawdę świeże i cieszę się, że mogłam też po prostu przypomnieć sobie, że bez natury nie ma nic i że to my w jakiś sposób służymy tej naturze, a nie na odwrót.
1: Dla ciebie tworzenie tego filmu to była też podróż do czasu dzieciństwa.
2: Tak. No, pamiętam jeszcze wieś mojej babci Józefy. Też miała ogromne, bardzo losy dziewczyn w ogóle bardzo przypomniały mi też, ale nie od razu, nie miałam od razu tej refleksji, że tak jest. Upłynęło trochę czasu realizacji tego filmu, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że oprócz tego jakby natychmiastowo poczułam na pleszy, jakby miałam tą refleksję, że wow, jestem po prostu, cofnęłam się w czasie do świata, który myślałam, że już nie istnieje. A na pleszy go znalazłam, czyli właśnie tej wsi mojej babci Józefy, która dzisiaj jest jakby zupełnie innym miejscem. Nie ma tam już tego miejsca. Natomiast dopiero po jakimś czasie obcowania z dziewczynami, poznawania ich, zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę robię trochę film właśnie o swojej babci, że ich losy są jakąś taką, że naprawdę aż do złudzenia przypominają te losy mojej babci Józefy i to jej życie. I ucieszyłam się szalenie, że tak się wydarzyło, że jakby poprzez nie również mogłam opowiedzieć trochę o swoich korzeniach, o tym, skąd pochodzę i miałam jakby też jakieś takie przeświadczenie, że na pewno jest wiele takich ludzi jak ja, którzy też odnajdą w tym świecie trochę siebie i za wszelką cenę chciałam zrobić taki film uniwersalny.
1: Emilia Śniegowska, reżyserka filmu dokumentalnego Kumotry, pokazywanego w ramach 24. Festiwalu Filmowego w Opolu. Dzisiaj nam towarzyszy w Radiu Opole. Za chwilę kolejna odsłona naszej rozmowy.

0: Więcej kultury.
1: Też bardzo piękne zdjęcia pojawią się w tym filmie i są też fragmenty, kiedy orkiestra tamtejsza gra. Takie przebitki. Jak to wyglądało? Jak pracowałyście właśnie nad tą częścią takiego właściwie jakiegoś rytmu, który się pojawia w tym filmie, kiedy ta orkiestra się znów pojawia w kadrze?
2: Tak, więc pomysł na orkiestrę pojawił się dość wcześnie. No, na bardzo wczesnym etapie realizacji tego filmu. Wiedziałyśmy już, że to na pewno będą dziewczyny, to znaczy, że będą one dwie i że wokół nich będziemy snuć tę filmową opowieść. Wiedziałyśmy, że natura będzie bardzo, bardzo ważnym elementem tego filmu, bo bez natury tam nie ma nic, więc jakby fotografowałyśmy ją tak, żeby była bohaterką również tego filmu. I długo szukałam tego elementu, znaczy długo, no jakby myślałam o tym trzecim elemencie, czułam, że potrzebuję jeszcze poszerzyć ten świat o te doznania, które tam mam. Znaczy to jakby bardzo mocno czułam tam na tej pleszy to załamanie się tego czasu. No bo dziewczyny opowiadają dużo o tej przyszłości. Widzimy tą przyszłość, która tam po prostu wdziera się w ten świat, no właściwie z każdej już strony. No bo siedząc z nimi, czy kopiąc te ziemniaki, czy pracując właśnie na polu, to trudno czasami powiedzieć, w jakim jesteśmy roku, jaki to czas. Te telefony, przejeżdżające samochody, one nam przypominają, że jesteśmy tu i teraz. No ale właśnie ta odbudowa tej drogi, no ta przyszłość naprawdę tam zagarnia już to miejsce. No jest też ta teraźniejszość. Ja po prostu czułam, że jakoś potrzebuję sposobu, w którym będę mogła opowiedzieć o tym trwaniu. Mhm. I no bo to jest takie trwanie, że tam się to wszystko się zmienia, ale jednocześnie nie zmienia się nic. I szukałam tego trzeciego elementu, który byłby takim chórem trochę. I poprosiłam Haneczkę, czy mogłabym, dziewczyny w ogóle poprosiłam, czy mogłabym pooglądać jakieś zdjęcia z czasów, kiedy był młody, no, z tego czasu, do którego nie mam już dostępu. I u Haneczki znalazłam takie zdjęcie ze ślubu we wsi. Hanka stoi przed domem z koleżankami, są tak pięknie, odświętnie ubrane. I z tyłu w tle stoi gość i gra na trąbce. No i to mnie jakby tak odpaliło, to zdjęcie, ponieważ ja już wcześniej w swoich pracach filmowych w szkole, w tych moich etiudach, ćwiczeniach, próbowałam takiego zabiegu, żeby muzyka wynikała, jakby ta muzyka w filmie wywodziła się z tego świata przedstawionego, a nie była elementem dodanym po prostu w postprodukcji filmu. Więc kiedy zobaczyłam tego gościa właśnie grającego na tej trąbce z tyłu tego kadru, tego zdjęcia, no to zobaczyłam tą obietnicę czegoś, co chciałam w filmie spróbować na taką szerszą skalę od dawna. No i zaczęłyśmy rozmawiać. Faktycznie okazało się, że muzyka tam była bardzo obecnym elementem tego świata, że jakby co weekend chodziło się na zabawę, żeby odreagować też te trudy tygodnia, no bo ludzie naprawdę pracowali bardzo ciężko, to nie było łatwe życie, więc spotykali się, tańczyli ze sobą, to była też możliwość porozmawiania właśnie o tym, co się u kogo wydarzyło. No i cieszę się, że mogłam tego spróbować, że są. Panów znalazłam w Kalafindesztach, to jest taka rumuńska miejscowość, właściwie już pod ukraińską granicą, bo Plesze leży bardzo blisko granicy z Ukrainą. I no cieszę się, że są, że mam ten mój chór.
1: Jak myślisz w ogóle o tworzeniu filmów? Czym one mają być dla widza? Albo jak ty o nich myślisz? Dlaczego są? Czym jest ten obraz filmowy? Czym może być ten zapis?
2: No Kumotry są moim pierwszym pełnometrażowym filmem, więc nie chciałabym brzmieć jak ktoś, kto zrobił już tego szalenie dużo, bo jest to, odkrywam po prostu trochę, co to znaczy. No to była długa, 6-letnia podróż tego pierwszego filmowego dziecka. Od troszkę ponad roku rozwijam kolejny film dokumentalny. Tym razem jest to, pracuję na materiałach archiwalnych. I to, co zauważam, znaczy jest to szalenie, najbardziej chyba interesuje mnie ten proces. To znaczy to, w jaki sposób ten film się wyłania, i kontrola, którą w końcu kiedyś trzeba odpuścić. To znaczy, Myślę o filmie jako takim tworze, który się częściowo jakby jest stwarzany przeze mnie i on jakby wychodzi ze mnie, ale jakby w którymś momencie staje się już jakby takim tworem, który ma swoje potrzeby, charakter i jest to dla mnie szalenie ciekawe po prostu wsłuchiwać się w tego, czego ode mnie chce, czyli odkrywanie go. Więc myślę o filmie w ogóle jako doświadczeniu. Chciałabym, jasne, że opowiadać historię, ale chciałabym się dzielić właśnie tym doświadczaniem tych historii i tego, jak one się manifestują, objawiają. Myślę o filmie jako o doświadczeniu i dzieleniu się tym doświadczeniem.
1: O czym będzie kolejny film?
2: No, o kondycji człowieka. To jest taki humanistyczny film. Zadaję tam, przynajmniej teraz, zadaję sobie dużo pytań o to, czy jeszcze rozumiemy, czym jest w ogóle prywatność, wolność.
1: Ważne pytania, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych i rozwijającego się internetu. A na koniec zapytam cię o to, jak bohaterki zareagowały, kiedy zobaczyły dokument. Myślę, że pokazałaś kumotry, na pewno były bardzo ciekawe i co powiedziały. Pewnie były w szoku.
2: Dziewczyny widziały parę różnych wersji filmu. Pierwszy raz miałam taką naprawdę bardzo szeroką układkę, bardzo dużo scen, tu właściwie trudno mówić, że to była układka. Dużo podmontowanych scen. To było bardzo długie. Chciałabym to pokazać, żeby jakby dostać tę informację zwrotną, czy jest może coś, czego nie chcą, żeby znalazło się w filmie, żebym ja się z kolei do tego za bardzo nie przywiązywała. I to wydarzyło się na pleszy. No, to było ogromne przeżycie. To znaczy, ja byłam przerażona w którymś momencie, że źle się to skończy, bo dziewczyny reagowały tak żywo i tak się śmiały również. To były dla nich takie emocje, że naprawdę bałam się, że skończymy na ostrym dyżurze, że to jest jakby za dużo. A potem nasz film miał premierę w zeszłym roku na takim festiwalu Vision du Réel. Strasznie się cieszę, że to było możliwe w Szwajcarii. Jest to świetny festiwal. Marzyłam o tym, żeby móc tam kiedyś pokazać film. A drugim naszym festiwalem to było Dogfest München w Monachium. I tak się szczęśliwie ułożyło, że jedna z córek Haneczki mieszka właśnie pod Monachium i dziewczyny przyjechały na ten festiwal i obejrzałyśmy film razem w kinie. I to było szalenie po prostu wzruszające, ale też no znowu po prostu ja nie wiem, to są tak niesamowite osoby. Przepięknie przeżywały to wszystko na swoich zasadach. Byłam pod ogromnym wrażeniem, jak odnalazły się w całej tej atmosferze. Cieszę się, że miałyśmy taką szansę. No mogę już zdradzić, że niedługo będziemy miały okazję dzięki DSH, Dom Spotkań z Historią w Warszawie i Festiwalowi Bohaterek oraz zaproszeniu Katarzyny Puchalskiej właśnie naszego filmu, żeby pokazać się na tym festiwalu oraz dziewczyn. Również będziemy miały szansę znowu zobaczyć ten film razem w kinie, tym razem z polską publicznością już 14 października w Warszawie w Kinie Kultura. Nie mogę się doczekać, to jest ogromny prezent. Natomiast dziewczyny nie mogą mi wybaczyć, że im nie powiedziałam, że to będzie takie, bo gdyby wiedziały, to założyłyby nowsze fartuszki, a nie takie stare. Aha. Albo nowsze chustki, a nie takie stare, więc nie mogłam mi tego wybaczyć, że nie powiedziałam im, że to będzie takie, bo one by się wtedy lepiej ubrały.
1: Bardzo dziękuję, to dobra puenta. To była Emilia Śniegowska, mówiła o filmie dokumentalnym pod tytułem Kumotry. Obraz bierze udział w konkursie 24. Festiwalu Filmowego o Polskie Lamy. To wydarzenie w stolicy regionu trwa do soboty włącznie. Sporo filmów można oglądać. My w jednym z kolejnych programów Więcej Kultury będziemy mówić też o dokumencie pod tytułem Igrając z Diabłem, który jest portretem Christophera Morrisona, fotoreportera, korespondenta wojennego. Piotr Małecki i Maciej Nabrdalik gościli w studiu Radia Opole, mówili o pracy nad filmem Igrając z Diabłem, też w jednej z kolejnych audycji Więcej Kultury rozmowa na ten temat. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia niebawem w Radiu Opole wiadomości i kolejny program, czyli Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Radio Opole, Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń dnia i spotkanie, 60-minutowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Na dzisiaj w programie m.in. uczelnie techniczne nadal w modzie. W magazynie będziemy na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Opolskiej.
1: To jest czwarty rok, w którym liczba studentów na Politechnice Opolskiej rośnie.
2: Bardzo lubię matematykę i fizykę, więc stąd ten pomysł. Pomyślałem, że to może być fajna kontynuacja gdzieś tam i wizja kariery jakiejś na przyszłość.
0: Nawalne deszcze podtapiają stadion miejski oraz korty w Prudniku, mimo że po powodzi w 2024 roku zostały zmodernizowane.
3: Studzienki są najprawdopodobniej za małe albo za wysoko osadzone i nie odbierają wody deszczowej.
4: W czasie nawalnych deszczów tam ta kanalizacja nie wytrzymuje. Rozmawiamy z wykonawcą, żeby pewne rzeczy poprawili.
0: Kolejny rodzinny dom dziecka pojawił się na mapie województwa opolskiego. Nową placówkę uruchomiono w Strzelcach Opolskich.
5: Dzieci warte są tego, żeby dostały taki wspaniały nowy dom.
6: Ta rodzina na dzisiaj ma 4 osoby w pieczy, a docelowo będzie miała 8.
7: One naprawdę są biedne, poranione, takie jak w mgle czasami się poruszają, bez nadziei. Ich życie może być dobre, pomimo ich przeszłości.
0: Reporterski obraz dnia, Marcin Głowinkowski, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Na inwestycje poszły miliony złotych, a nawalne deszcze ponownie podtapiają obiekty sportowe w Prudniku. Niepokojące sytuacje związane z odprowadzaniem wody pojawiły się w rejonie Stadionu Miejskiego i kortów tenisowych. Prudnickie obiekty sportowe znajdują się w sąsiedztwie rzeki i były zalane przez powódź w 1997 i 2024 roku. Zmodernizowano je niedawno przy dużym udziale państwowych funduszy. Sprawą zainteresował się Jan Poniatyszyn.
1: Za blisko 840 tysięcy złotych gmina wyremontowała korty tenisowe, zainstalowano trybuny, oświetlenie, a inwestycję zakończono w sierpniu. Obiekt ma nowy system drenarski odprowadzający nadmiar wody deszczowej do miejskiej kanalizacji. Uwagi do tych zabezpieczeń ma prudnicki radny Wiesław Zawiślak.
2: Zostały wyremontowane korty, które przy ulewach zalewa woda, która nie jest pobrana przez studzienki. Te studzienki są najprawdopodobniej za małe albo za wysoko osadzone i nie odbierają wody deszczowej. Woda gromadzi się na korcie bezpośrednio, na całym prawie boisku.
1: Czy widać już jakieś uszkodzenia, które spowodowała ta woda?
2: Nawet się dokładnie na tym nie znam, żebym stwierdził uszkodzenia, ale mam zdjęcia, które mogę przedstawić, gdzie korty są całkowicie prawie zalane. Należałoby zrobić jakąś małą przepompownię bądź dodatkową studzienkę, która by tą wodę była w stanie odprowadzić.
1: Pod koniec minionej kadencji samorządowej rozpoczęto modernizację Stadionu Miejskiego w Prudniku. Koszt to 29 milionów złotych. Gdy inwestycja była zaawansowana, budowę zalała powódź, wymuszając zmiany projektowe. Kanalizację deszczową odprowadzającą wodę ze stadionu uzbrojono w automatyczne klapy zwrotne blokujące napływ wód rzeki na płytę boiska. Zastosowano też odwodnienia powiązane z pompowniami. O prawidłowość wykonania i funkcjonowania tego systemu pytał prudnicki radny Krzysztof Fejdych.
3: Interpelacja pojawiła się tak naprawdę na podstawie informacji, jakie uzyskaliśmy od mieszkańców, którzy widzieli na miejscu służby, które odpompowywały wodę i zaniepokojeni tą sytuacją, przecież mamy nowy stadion, który powinien z takimi problemami sobie bez problemu radzić, poprosili o sprawdzenie i ewentualną interwencję. Stąd zapytanie. Odpowiedź otrzymałem, przyjmuję ją w dobrej wierze. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie to kontrolowane w przyszłości. Jeżeli pojawią się jakieś niezgodności z projektem, to gmina będzie zwyczajnie reklamować do usługodawcy.
4: Potwierdzamy informację, że w czasie nawalnych deszczów tam ta kanalizacja nie wytrzymuje.
1: Mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
4: Ta woda wydostaje się na zewnątrz, a biorąc pod uwagę, że te studzienki są niedaleko kortów tenisowych, ta woda pojawia się na kortach, ale robimy wszystko, żeby tą sytuację zniwelować. Rozmawiamy z wykonawcą, żeby pewne rzeczy poprawili i myślę, że w niedługim czasie ta sytuacja się unormuje.
1: Przed 2 laty wyzbrana rzeka po raz drugi zniszczyła prudnicką halę sportową Obuwnik. Koszt odbudowy z rozbudową to 26 milionów złotych. Inwestycja przewiduje zastosowanie technologii i zabezpieczeń chroniących przed dużą wodą. Kluczowe dla miejskich obiektów sportowych jest też wzmocnienie i podwyższenie obwałowań rzeki. Prace realizowane są już w pobliżu stadionu i kortów tenisowych. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: polskie uczelnie techniczne, nadal popularne wśród młodych ludzi. Ponad 5 tysięcy studentów rozpoczęło dzisiaj nowy rok akademicki na Politechnice Opolskiej. Uczelnia podkreśla, że to już czwarty rok z rzędu, gdy rośnie liczba studentów. Zainteresowanie uczelnią zwiększają m.in. uruchamiane nowe kierunki studiów. Na inauguracji była Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Jaki kierunek wybrałeś?
2: Inżynieria mechaniczna.
1: Dlaczego akurat to?
2: Bo jestem po liceum, jestem z pierwszego roku, nazywam się Pascal Ceglarek, po kierunku matwiz i pomyślałem, że to może być fajna kontynuacja gdzieś tam i wizja kariery jakiejś na przyszłość.
1: To jaka jest ta wizja kariery?
2: Chciałbym dalej kontynuować pracę gdzieś tam z maszynami. Bardzo lubię matematykę i fizykę, więc stąd ten pomysł.
1: Czyli problemów raczej nie będzie?
2: Mam nadzieję, że nie.
1: A czego się spodziewasz po studiach? Bo to trochę taki przeskok ze szkoły już to dorosłe życie.
2: Zdecydowanie duży przeskok. Na razie jestem bardzo otwarty, pozytywnie nastawiony. Pierwsze wrażenie też było bardzo dobre, więc myślę, że będzie w porządku.
3: Kamila Wito, jestem z pierwszego roku komunikacji wizerunkowej. W szkole średniej byłam na kierunku technii reklamy, więc coś w tym stylu bardziej szukałam, coś podobnego i komunikacja wizerunkowa brzmi bardzo podobnie. Interesuję się też marketingiem i tymi sprawami, więc bardzo mi się podobało. Te budynki takie bardzo fajnie wyglądają. My jesteśmy też jeszcze w tym nowym budynku, świeżo otwartym. Mi się wydaje, że pół roku w tym klipsie i bardzo ładnie, nowoczesne.
1: Czego oczekujesz od studiów?
3: Przede wszystkim poznać fajnych ludzi i nauczyć się czegoś nowego ze względu na ten kierunek.
4: Politechnika Polska w tym roku zaczyna nowych studentów, studentek i studentów ponad 2000. Marcin Lorenz, Politechnika Polska, rektor. I to daje nam łączną sumę 5300 studentów. Co jest ważne, to jest czwarty rok, w którym liczba studentów na Politechnice Opolskiej rośnie, czyli nie tylko fala, która w tej chwili do nas dopłynęła po reformie gimnazjów, ale już wcześniej, wcześniejsze 3 lata, mieliśmy wzrost liczby studentów. To cieszy, bo to jest odpowiedź z jednej strony na to, jest zauważone to, co robimy. Zmieniamy Politechnikę, można powiedzieć, od strony również budynków, ale co najważniejsze, od strony kierunków studiów, które w tej chwili tworzymy, bo w ostatnie 3 lata 19 nowych kierunków studiów, to jest bardzo dużo. Dopasowujemy do zmieniającej się rzeczywistości. Inwestujemy bardzo mocno również w kadrę naukowo-badawczą, bo różnego rodzaju kursy, szkolenia i to przynosi efekty, to widać, bo to jest właśnie ta odpowiedź kandydatów i kandydatów, którzy zaczynają rok akademicki w Politechnice Opolskiej.
1: W tym roku jakie nowe kierunki?
4: W tym roku na przykład AI w biznesie, sztuczna inteligencja, na przykład informatyka stosowana, czy dietetyka i jakość żywności.
1: I jak słyszeliśmy, to AI w biznesie dość mocno było oblegane.
4: Dosyć mocno, duże zainteresowanie i rzeczywiście dużo mamy kandydatek i kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, bo to jest ponad 100 osób, więc to jest całkiem sporo. Natomiast sam jestem też tam wykładowcą, więc dla mnie to będzie duża sprawa i duża przyjemność, żeby tutaj te nowe kierunki, no bo też na uczelni wdrażamy te rozwiązania i żeby te nowe kierunki też przekazywać, bo wiem, jaka jest sytuacja w tej chwili w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Z jednej strony są firmy, które boją się tego, lepiej nie dotykać, z drugiej strony są firmy, które zaczynają wdrażać wszystko i bez takiego porządku, można powiedzieć. Stąd dobrze, żebyśmy to uporządkowali, my też eksperymentujemy, też się uczymy i żebyśmy przekazywali tą wiedzę do otoczenia społeczno-gospodarczego.
5: Nazywam się Kamil Postawa, jestem na inżynierii zarządzania, dokładnie to się nazywa zarządzanie i inżynieria produkcji. I ja stwierdziłem, że w sumie Politechnika Opolska jest w sumie fajnym kierunkiem, więc warto będzie pójść, duże są możliwości po tym, a wiadomo, wykształcenie wyższe jest też bardzo pożądane w dzisiejszych czasach, więc będzie fajnie je zdobyć. Miałem już z kilkoma prowadzącymi pierwsze wykłady i bardzo wyrozumiali, fajnie wszystko wytłumaczyli. Mieliśmy też opiekunkę roku, która wszystko nas zaprowadziła, pokazała gdzie co jak, bo wiadomo, że można się pogubić, jak to jest pierwszy dzień, więc super wrażenie.
1: Co po tym kierunku studiów?
5: Po tym kierunku studiów wydaje mi się, że w sumie jakaś własna firma, coś fajnie byłoby zrobić w tym stylu i no, mieć własną firmę. Warto myśleć co dalej, no bo to w sumie 3,5 roku są studia, a to szybko mija, więc warto się zastanowić, co w przyszłości.
0: Tak wygląda właśnie studiowanie na Politechnice Opolskiej. Za kilka minut powiemy o kształceniu, ale na poziomie szkół średnich. Będziemy na konferencji doradców zawodowych w Kluczborku.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Doradca zawodowy w nowej rzeczywistości. Konferencja specjalistów i dyrektorów szkół odbyła się w Kluczborskim Branżowym Centrum Umiejętności. Rozmawiano o konieczności odpowiednich szkoleń, ale też jak skutecznie wspierać uczniów w wyborze ścieżki zawodowej. Na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
2: Marzena Perucka, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Kluczborku, również dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Pokazanie dyrektorom, doradcom zawodowym i szkołom, w jakich obszarach będziemy z nimi współpracowali, ponieważ zmieniły się przepisy prawa, które też jakby narzucają Branżowym Centrum Umiejętności współpracy ze szkołami, z doradztwami właśnie w tym obszarze. Będziemy otwierali furtkę dla szkół, dla uczniów szkół podstawowych, ale też i nie tylko, bo zaprosiliśmy dzisiaj dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, po to, żeby pokazać im ścieżkę, która będzie łączyła ich uczniów z pracodawcami, a my będziemy właśnie tym pomostem, który będzie pokazywał, w jaki sposób można pozyskać dla pracodawców, nowych pracowników, uczniów, żeby zapoznać z potrzebami rynku pracy, żeby pokazać, w jaki sposób tworzyć dokumenty, czego oczekują ci pracodawcy.
3: Wachowicz Karolina, doradca zawodowy w Branżowym Centrum Umiejętności.
4: Jakich specjalistów rynek pracy kluczborski poszukuje?
3: Specjalistów i nie trzeba tego określać co do zasady, jaki to ma być specjalista, tylko to mają być specjaliści. Oczywiście w dobie dzisiejszego rozwoju bardzo poszukiwani są specjaliści, którzy wiążą swoją pracę z nowoczesnymi technologiami.
4: Czyli AI na przykład?
3: Oczywiście AI, ale i też wszystko, co za tym rozwojem idzie, bo czy to jest fotowoltaika, czy nowoczesne źródła odnawialne, wszystko, co idzie za rozwojem, to tutaj w takich dziedzinach specjalistów potrzebujemy i to nie tyczy się tylko rynku pracy w Kluczborku, to tyczy się ogólnopolskiego rynku pracy.
4: To jak teraz przekonać tych młodych ludzi, żeby szli w tę stronę? Oczywiście trzeba wyłowić tych, którzy mają zdolności odpowiednie.
3: Nie wiem, czy trzeba przekonywać, bo patrząc na zespół szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, to rzeczywiście dość liczna młodzież jest ukierunkowana dość mocno. Ci młodzi ludzie naprawdę w dużej mierze wiedzą, co chcą robić. I oczywiście nawet jeśli to nie jest technikum, nie jest to na przykład technik mechatronik czy technik elektryk, to faktycznie nawet jeśli jest to szkoła branżowa, ale jest to na przykład elektryk, to również jest specjalista w danej dziedzinie.
5: Martyna Mazur.
4: Jesteś uczennicą, jak rozumiem, tej szkoły tutaj.
5: Tak, chodzę właśnie tutaj do technikum.
4: Wy to już raczej idziecie w tym kierunku, żeby po zakończonej szkole mieć zawód.
5: Właśnie technikum jest o tyle fajne, że można jednocześnie zdobyć maturę, jak i wykształcenie w zawodzie, co uważam za bardzo korzystną opcję, bo matura bardzo fajnie, zawód też fajnie, a tu możemy mieć to i to.
4: A potem ewentualnie studia.
5: Oczywiście, jak najbardziej.
6: Gabriela Hajduk-Plaminiak, firma produkcyjno-handlowa, która zajmuje się projektowaniem, sprzedażą i produkcją instalacji odpylania na terenie całego kraju. My właśnie korzystaliśmy właśnie z dwóch szkoleń. Jedno to było szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa i drugie to jest szkolenie SAP-owskie. Tego typu szkolenia są bardzo potrzebne, ponieważ podnoszą kwalifikacje pracowników, ale przede wszystkim zwiększają ich świadomość zagrożenia w codziennej pracy.
1: Prelegenci podkreślali też rolę branżowych centrów umiejętności jako ważnych elementów łączących szkoły, doradców zawodowych i rynek pracy.

0: Powiat Strzelecki zyskał trzeci rodzinny dom dziecka. W budynku przy ulicy Dolińskiej w Strzelcach Opolskich zamieszkają państwo Dorota i Dariusz Mielniczukowie, którzy pod opieką mają czworo dzieci. Teraz dzięki przeprowadzce do nowego miejsca będą mogli dać schronienie nawet ósemce podopiecznych.
1: One naprawdę są biedne. Poranione, takie jak w mgle czasami się poruszają, bez nadziei. Teraz mamy czwórkę dzieciaków, a na ten dom żeśmy się zdecydowali, bo takżeśmy powiedzieli: Panie Jezu, jeśli my tam mamy być, to my chcemy, żeby to było tu blisko, żebyśmy nie musieli zerwać naszych więzi z naszym zięciem, z naszą córką, jedną, drugą, dorosłą. No i okazało się, że tutaj jest dom obok. No i starostwo go kupiło, Dariusz Mielniczuk. No i dlatego tutaj będziemy mieszkać z tymi dzieciakami.
2: Ja się bardzo cieszę, chociaż boję, bo jest to takie wielkie, jak widać, przedsięwzięcie. Natomiast my już od wielu lat jakby żyjemy i służymy wśród ludzi wykluczonych spoza środowiska. I właśnie te dzieci tych ludzi trafiają do nas i one mogą zmienić swoje życie i nie pójść już tą drogą, co ich rodzice. Dorota Mielniczuk. Dzieci warte są tego, żeby dostały taki wspaniały nowy dom. Wierzymy, że będą miały tutaj bardzo dobre warunki, żeby się rozwijać. Dom jest kilkupiętrowy, więc mamy te części sypialne i te wspólnego pobytu.
3: Całość projektu jest oczywiście bardzo istotna z punktu widzenia powiatu, bo to jest prawie 3 miliony złotych. Ten obiekt wraz z remontem, 1 300 000 zakup plus remont, to też prawie 2 miliony.
4: Mówi Waldemar Gajda, starosta strzelecki. Remont budynku obejmował wymianę części okien, wymianę drzwi, remont łazienek czy malowanie ścian. To także kompleksowe wyposażenie całego domu w meble do wszystkich pokoi czy w sprzęt AGD.
3: Bardzo dużo, a z drugiej strony namiastka normalności. Tu wartością dodaną jest to, że ta rodzina na dzisiaj ma 4 osoby w pieczy, a docelowo będzie miała 8, czyli ten dom będzie przeznaczony na podwójną liczbę tych dzieciaków. Poza tym 13 arów działki to też forma aktywności fizycznej. No i co za tym idzie, taka budowa emocji w rodzinnym domu dziecka. Dodajmy, powiat jest źródłem utrzymywania tego domu, tak? Czyli to jest dom dziecka instytucjonalny, ale zbudowany jak rodzinny.
5: Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Rodzinny dom dziecka, który otwieramy tutaj w Strzelcach Opolskich, to już jest akurat trzeci taki dom w powiecie i 33 w województwie opolskim. Rodzinne domy dziecka to jest coś, na co stawiamy właśnie w kontekście deinstytucjonalizacji usług społecznych właśnie wobec systemu pieczy zastępczej, czyli ograniczanie tych miejsc opieki instytucjonalnej, czyli domy dziecka na rzecz właśnie tych form rodzinnej pieczy zastępczej. Oczywiście potrzeby mamy duże, nie tylko w regionie, ale w ogóle w całym kraju. U nas i tak jestem bardzo zadowolona, bo ta piecza zastępcza zawodowa, ona się u nas rozwija na poziomie rodzin właśnie zastępczych zawodowych, ale także rodzinnych domów dziecka. Tylko w stosunku do roku poprzedniego mamy więcej tych placówek już o 4, a samych rodzin zawodowych o 5, czyli to jest 9 jakby nowych podmiotów rodzinnej pieczy.
6: Przede wszystkim to miejsca, gdzie możemy zapewnić dzieciom i młodzieży, którym zabrakło miłości w ich rodzinnych domach, na rozwój.
4: Mówi Zuzanna Donat-Kosiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
6: Na to, aby przygotować je do dorosłego życia, ale przede wszystkim wyposażyć w takie kompetencje, które są nam najbardziej potrzebne. We wrażliwość, w zrozumienie i w przekonanie, że dorośli są po to, aby im pomagać i przygotować do dorosłego życia.
1: Krok po kroku te nasze dzieciaki stają się takie, no mówią do nas, te młodsze mówią: mamo i tato. Widzimy, że one nas kochają, że one widzą, że to jest dobre dla nich miejsce.
2: To poczucie bezpieczeństwa i chyba o to tak naprawdę chodzi, żeby do tego momentu, tej dojrzałości doprowadzić ich do takiego momentu, żeby dobrze wybrały w swoim życiu.
1: Żeby miały alternatywę i mogły po prostu zobaczyć, że ich życie może być dobre, pomimo ich przeszłości. To jest chyba najważniejsze, co my chcemy tym dzieciom pokazać.
0: Dodajmy, że remont i przekazanie rodzinnego domu dziecka w Strzelcach Opolskich były możliwe dzięki projektowi Bliżej Rodziny i Dziecka etap drugi, realizowanego w ramach funduszy europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. A materiał przygotowała nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń. W dzisiejszym reporterskim obrazie dnia to wszystko. Wracamy jak zwykle po 14, ale jutro

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś dyrektor Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Michał Wojczyszyn. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wcześniej duże targi zbrojeniowe, teraz Europejskie Forum Samorządowe Local Trends w Poznaniu. Opolskie bardzo mocno się promuje na tego rodzaju imprezach. Czy to się opłaca?
2: Mamy jasno postawiony cel, jasno postawione zadanie. Chcemy być województwem, które wyznacza trendy, które wyprzedza pewne trendy, które kreuje możliwości, które pokazuje, że w naszym województwie zarówno pod kątem technologicznym, biznesowym, gospodarczym, edukacyjnym, społecznym można rozwijać projekty najwyższej jakości. Stąd naszą ambicją, naszym celem obecności na tych wydarzeniach zarówno w Kielcach, jak i teraz w Poznaniu było to, aby pokazywać nasze województwo poprzez firmy technologiczne i pokazywać wszystkim wystawcom, wszystkim uczestnikom, że w naszym województwie właśnie te trendy są realizowane, że to, o czym mówimy globalnie właśnie o inwestycjach w cyfryzację, o inwestycjach w obronność, o inwestycjach w nowoczesne technologie, to u nas to się dzieje, u nas to się realizuje, u nas są przykłady, bardzo dobre przykłady przedsiębiorców, którzy są w stanie wdrażać te technologie, realizować, pokazywać w jaki sposób wykorzystywać środki europejskie właśnie po to, aby żeby te trendy wyznaczać i żeby pokazywać, że w naszym opolskim regionie, w naszym województwie ten local trends działa.
1: Można tak powiedzieć, upraszczając, że chcemy trochę zmienić wizerunek województwa, żeby się nie kojarzyło z Kołoczem Śląskim, a na przykład z Parkiem Naukowo-Technologicznym bardziej?
2: Ja myślę, że każda skrajność jest zła, więc ja myślę, że musimy tak, iść tak troszeczkę hybrydowo, że oczywiście to chcemy, żeby nasze województwo było kojarzone jako miejsce dobre do życia, dobre do, żeby ta jakość życia była tym standardem, który wyznacza nasze województwo, ale ten standard musi być oczywiście zachowany we wszystkich tych aspektach życia, zarówno w tym aspekcie takim społecznym, czyli żebyśmy mieli i pokazywali te takie naturalne, nasze bardzo dobre cechy kulinarne, turystyczne, ale żeby też właśnie pokazywać, że firmy, które chcą u nas inwestować, myślą o tym, ażeby wybudować swoją fabrykę na Opolszczyźnie, pokazywać im przykłady przedsiębiorców, przykłady firm właśnie, które są w stanie takie technologie realizować. Także myślę, że my nie odwracamy trendu, ale pokazujemy, że nasze województwo jest miejscem, jest regionem, jest przede wszystkim taką przestrzenią, gdzie ta współpraca pomiędzy uczelniami, między biznesem, między samorządem realnie występuje i gdzie absolutnie ktoś, kto myśli o ambitnym projekcie, ktoś, kto myśli o rozwoju nowoczesnej technologii, o tym, żeby rzeczywiście być w tym nurcie, w tym trendzie nowoczesnych technologii i tej koniunktury gospodarczej, absolutnie w naszym województwie znajdzie miejsce do tego, aby taki właśnie projekt rozwinąć.
1: Dzisiaj bardzo często, gdy rozmawia się o gospodarce, o tych najnowszych trendach, pojawiają się takie dwa pojęcia, dual use i local content, czyli podwójne zastosowanie i lokalna zawartość, lokalny wkład. Jak nam idzie wpisywanie się w te trendy?
2: Uważam, że idzie nam bardzo dobrze, a powiem dlaczego. 27 października uruchamiamy na poziomie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki nabór dla przedsiębiorców. I ten nabór dla przedsiębiorców jest odpowiedzią i jest pewną realizacją obietnicy, którą marszałek województwa złożył w stosunku do opolskiego biznesu w kwietniu tego roku. Bo w kwietniu tego roku samorząd województwa podpisał list intencyjny, takie porozumienie o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, gdzie wyraźnie marszałek zaznaczył, że samorząd województwa poprzez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki będzie stwarzał warunki do tego, aby nasi przedsiębiorcy w naszym województwie mieli jak największe szanse do tego, aby właśnie do tego local content, do tego łańcucha dostaw się dostać, jeśli chodzi o rynek zbrojeniowy i żeby zwiększać możliwości produkcyjne naszych opolskich przedsiębiorców w zakresie tej koniunktury gospodarczej związanej z obronnością. Pojawia się nowa oś priorytetowa wskutek negocjacji z Komisją Europejską, oś 14, związana z tym, że przedsiębiorcy z naszego województwa, mikro, małe, średnie, ale też i duże firmy, mogą dostać od 650 tysięcy do aż 5 milionów złotych bezzwrotnej dotacji na to, aby w swoich firmach produkcyjnych doposażyć się, zwiększyć linię, czy zwiększyć możliwości produkcyjne swoich przedsiębiorstw. I teraz ten dual use, oczywiście my go nie traktujemy stricte obronnościowo, czyli to nie jest tak, że firma musi być jedynym poddostawcą czy wykonawcą pewnej usługi czy produktu dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma produkuje to, co produkuje, ale na potrzeby wzmacniania bezpieczeństwa naszego województwa, na potrzeby wzmacniania tych kompetencji właśnie odpornościowych regionu, firma ma możliwość dostosowania swojej linii produkcyjnej pod tym kątem bezpieczeństwa.
1: A to jest opłacalny interes? Bo tak przypuszczam, że biorąc pod uwagę wysokość kontraktów zawieranych właśnie z przemysłem zbrojeniowym, czy w ogóle z tym szeroko pojętym przemysłem pracującym na rzecz potrzeb przemysłu zbrojeniowego, to tam są ogromne pieniądze. Da się... Jak to zrobić, żeby uszczknąć coś z tych ogromnych pieniędzy dla naszego polskich firm?
2: No to jest ten local trend, właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli lobbowanie za tym i łączenie potencjału wielu instytucji w tym, aby pokazywać nasze opolskie firmy, naszą rodzimą opolską gospodarkę, jako miejsce, gdzie ten local content, jako ten może być absolutnie realizowany. I w tym momencie rzeczywiście my wzmacniamy naszych przedsiębiorców poprzez to, że dajemy im możliwość doposażenia swoich firm, ale również za tym idzie to, że pokazujemy nasze województwo, pokazujemy nasze instytucje otoczenia biznesu, nasze uczelnie jako miejsce, jako podmioty, jako te organizacje, które są w stanie budować właśnie ten potencjał gospodarczy. I tutaj rzeczywiście, jeśli mówimy o tym, że te nakłady, czy to chociażby poprzez program SAFE, czy inne środki finansowe, ta koniunktura idzie w kierunku rzeczywiście wzmacniania polskiej zbrojeniówki, to chociażby właśnie poprzez taki udział naszego województwa na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, pokazujemy naszych opolskich przedsiębiorców, którzy mogą być zarówno tym bezpośrednim dostawcą, jak i mogą w tym łańcuchu dostaw być. I to jest wspólna odpowiedzialność nas wszystkich, ale to jest absolutnie, tutaj uważam, wiodąca nasza rola jako tego łącznika OCRG pomiędzy właśnie sektorem biznesowym, samorządowym i umożliwianie naszym firmom wejścia w ten łańcuch dostaw.
1: A czy Opolszczyzna ma szansę zbudować taką własną specjalizację właśnie w przemyśle obronnym? No nie wiem, no mamy na przykład kiedyś kojarzyliśmy się z przemysłem obuwniczym, ze sprawą, prawda, Krapkowicz, czy z azotami, prawda, z Kędzierzynem Koźlem. To są jakieś takie wydeptane już ścieżki, którymi można iść?
2: Kiedy w kwietniu marszałek województwa podpisywał porozumienie właśnie z Polską Grupą Zbrojeniową, na potrzeby tego spotkania, czy jakby taką inauguracją tego spotkania była pewna analiza wykonana przez pewną firmę doradczą, tutaj nie chcę nazwy zdradzać, która właśnie pokazywała te najmocniejsze argumenty, najmocniejsze strony naszego województwa pod kątem wykorzystania branży zbrojeniowej. I tutaj rzeczywiście mówimy o takich trzech bardzo mocnych filarach naszej gospodarki. To jest przede wszystkim motoryzacja i branża metalowa, dlatego że u nas w naszym województwie jest ogrom firm, które tworzą komponenty, są dostawcami, tworzą produkty dla szeroko pojętej branży zbrojeniowej. Drugi temat to jest branża chemiczna, czyli cała ta infrastruktura i ten potencjał gospodarczy, chociażby w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, oraz bardardzo mocna inwestycja w zakresie cyberbezpieczeństwa i chociażby ta ostatnia inwestycja, czyli przekazanie dotacji przez samorząd województwa i OCRG tych 42 milionów złotych na rozbudowę Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, to jest przede wszystkim wsparcie dla mikro, małych, średnich firm w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarówno pod kątem lokowania ich danych w serwerowni, ale również tworzenia dla nich oprogramowania i jakby wykorzystywania potencjału i możliwości, jaki Park Naukowo-Technologiczny tworzy w zakresie właśnie budowania tego cyberbezpieczeństwa wśród firm. Także te trzy filary to są te filary, na których my na pewno będziemy opierali, czy będziemy je wspierali, ale absolutnie firmy, które również tworzą w innych, czy jakby są w innych obszarach gospodarczych, również mogą z tego naboru na dual use skorzystać.
1: No właśnie, bo teraz mówi się o rewolucji sztucznej inteligencji, bo na świecie, w Stanach Zjednoczonych buduje się ogromne centra. Myśli pan, że kiedyś powstanie takie centrum w naszym województwie? Taka wielka fabryka sztucznej inteligencji, tysiące serwerów.
2: No myślę, że jakby to jest dobre pytanie, ale jestem absolutnie przekonany, że gdyby taka decyzja zapadła, to z pewnością i zarówno jest gro opolskich przedsiębiorców, gro opolskich firm, które by mogły być dostawcami usług, mogłyby taką fabrykę stworzyć i mogłyby ten local content w praktyce realizować.
1: Trochę już właśnie można potraktować chyba Park Naukowo-Technologiczny jako taki poligon, na którym się z zdobywa doświadczenia w tym zakresie, prawda? Bo to jest, to są te najwyższe technologie już.
2: To są te najwyższe technologie, to jest też 15 lat już jakby funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, więc myślę, że zarówno to wsparcie ze strony, no przede wszystkim właściciela, czyli prezydenta miasta, ale również ogromne wsparcie środków europejskich, zarówno pod kątem tej infrastruktury serwerowej, ale również tej infrastruktury badawczo-rozwojowej, więc myślę, że to jest absolutnie takie bardzo dobre miejsce, które może być przykładem tego, w jaki sposób tą innowacyjność, te startupy, ten element właśnie związany z tymi pracami badawczo-rozwojowymi u nas pokazywać w naszym województwie.
1: Michał Wojczyszyn jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy zgodnie z obietnicą usłyszą Państwo i zobaczą na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Niebieska w Radiopole i jej absolutna nowość pod tytułem Niebieska. Bardzo ciekawa historia, bo to jest utwór inspirowany historią i energią Haliny Rogozińskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która już niedługo, 30 października, będzie obchodziła swoje setne urodziny. No niesamowita sprawa, prawda, Jacku?
1: Zupełnie niesamowita. Taka historia na początek czwartku.
0: Taki czwartek nam się rozpoczyna. Jak będzie wyglądał, jeżeli chodzi o najnowsze informacje z kraju, ze świata i z regionu, no to o tym przekonamy się już niebawem. To, co ważne na teraz, to już to, że dzisiaj chyba taki ostatni ciepły, letni dzień tej jesieni, prawda?
1: Ciekawe, jak długo ta jesień będzie łaskawa dla nas. Zobaczymy.
0: To będziemy sprawdzać już za moment, a teraz już na zegarach godzina 6, pora więc na wiadomości w Radio Opole.
1: Zaczynamy. W nich jest zarzut oszustwa wobec byłego koordynatora SOR-u w Warszawie, Dawida K. Zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce. Sprawa budzi emocje. Przed nami sejmowe głosowanie. W ekonomii stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zatem oprocentowanie kredytów złotowych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze poranne wiadomości ma dla nas w Radio Opole Jacek Rudnik.
1: Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Zarzut oszustwa rozpoczynamy od Warszawy. Usłyszał w prokuraturze były lekarz szpitala południowego, koordynator tamtejszego SOR-u Dawid K. Miał zarobić ponad 500 000 zł za dużo, przedkładając pracownikom lecznicy nierzetelne faktury.
3: Zgromadzona została dokumentacja pracownicza nie tylko ze szpitala południowego, ale również ze szpitala brudnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony.
1: Tyle rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba. Dawid K. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
1: Uczniowie w Ostrołęce dziś nie mają zajęć. Miast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. O 9:00 ponownie zbiera się sztab kryzysowy. To po głosie wczorajszego ataku w zespole szkół zawodowych numer 4, w wyniku którego 10 osób, w tym napastnik, zostało rannych. Jakub Z. został zatrzymany. Po kilkudziesięciu minutach od zdarzenia dokonał samookaleczenia.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Sejm zagłosuje dzisiaj nad ustawą antyalkoholową. Proponowane przepisy budzą emocje, zakładają m.in. zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce oraz całkowity zakaz reklamy alkoholu. PSL uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ale ustawa może zostać przyjęta głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Michał Makowski.
4: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk deklaruje poparcie dla ustawy w niezmienionej formie.
5: Może jeszcze nie jest idealna, bo też zgłosiliśmy poprawkę dotyczącą całkowitego zakazu sprzedaży małpy. No ale też może nie wszystko naraz.
4: Wyniki głosowania nad ustawą poznamy dzisiaj wieczorem.
1: Ostatni dzień oficjalnej wizyty prezydenta Polski na Filipinach zdominują kwestie militarne. Karol Nawrocki odwiedzi bazę lotniczych filipińskich sił powietrznych wyposażoną m.in. śmigłowce Black Hawk, które na amerykańskiej licencji są produkowane także w polskich zakładach lotniczych w Mielcu.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Pierwsza polska morska farma wiatrowa w rozruchu. Na Baltic Power zainstalowano wszystkie 76 generatorów. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Pierwszy prąd z farmy popłynął w lipcu, to fakt, ale z pełną mocą Baltic Power ma zacząć pracować do końca roku. Tymczasem coraz wyższe koszty pracy niepokoją przedsiębiorców. O sprawie obszernie informuje Rzeczpospolita, powołując się na dane zebrane przez serwis Trading Platforms. Wynika z nich jasno, że Polska znalazła się na 8. miejscu pod względem największego wzrostu płacy minimalnej od 2016 do 2026 roku. Najwyższe wzrosty odnotowała Mołdawia, Albania i Serbia. W Polsce przez ten czas, to 10 lat powtórzmy, wzrost wyniósł 168%.
2: Światowe agencje informują.
1: Wybrzeże Zatoki Meksykańskiej objęte stanem najwyższej gotowości, ponieważ sztorm tropikalny Isaias przesuwa się na północ. Prawdopodobnie gwałtownie się nasili, przekształcając się w najbliższych godzinach w huragan. W piątek w godzinach wieczornych dotrze do lądu w środkowej części Florydy. We Francji nie ustają protesty licealistów. Dziś związki zawodowe sektora edukacji zapowiadają kolejne demonstracje, domagając się poprawy warunków nauki.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Joanna Matylak, dzień dobry. Stopy procentowe bez zmian. To decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżane, co skutkowałoby m.in. tańszymi kredytami. Dodaje jednak, że z powodu wzrostu inflacji sytuacja się zmieniła.
7: Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła i być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych. Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
6: Przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Ministrowie handlu kilkunastu państw grupy G20, a także Polski i Unii Europejskiej podpisali przygotowane przez Stany Zjednoczone oświadczenie wzywające do działań na rzecz wyeliminowania strukturalnych nadwyżek mocy produkcyjnej w przemyśle oraz polityki o charakterze nierynkowym, która sprzyja nadprodukcji. Poinformowało o tym Biuro Przedstawiciela Handlowego USA. Oświadczenie zostało uzgodnione przez wysokich rangą przedstawicieli przy okazji posiedzenia Komitetu do Spraw Handlu OECD. Spółki energetyczne będą wspólnie dbały o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Ułatwi to porozumienie podpisane pomiędzy przedstawicielami Skarbu Państwa oraz spółkami takimi jak Orlen czy Enea. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że zwykłe spółki rozwiązują problemy indywidualnie, jednak w kwestii bezpieczeństwa konieczna jest współpraca.
8: Kluczem to jest to, żebyśmy dzielili się informacjami, żebyśmy stworzyli system, który będzie przekazywał w sposób maksymalnie szybki informacje o zdarzeniach czy o zagrożeniach i o sposobie ich rozwiązywania.
2: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Fale pogasili światło. Ja ciebie, ciemno jak nie wiem. No to jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt nawet minut tak ciemno będzie, bo słońce wstanie dopiero przed godziną 7. Ale jak zmienimy czas na zimowy, to o tej porze to już będzie jasno. 11 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Dzisiaj do 21 stopni. Ostatni taki ciepły dzień na Opolszczyźnie tej jesieni. No chyba, że nagle tak przyjdzie jeszcze jakiś upał w listopadzie, w co tak raczej słabo wierzę. Już jutro mamy mieć delikatną zmianę w pogodzie. Jutro termometry pokażą maksymalnie do 15 stopni.
2: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tak nie wiem, czy latarnie pogasili, czy jeszcze ich nie zaświecili. Mamy 6-7 nawet minut po godzinie 6. Witamy bardzo serdecznie w porannym programie Radio Opole. Tutaj Magda Szybińska, ze mną Marcin Kobza. No i w takim duecie witamy wszystkich tych, którzy rano wstają.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Była Agnieszka Chylińska, królowa łez. Niedługo to każda z nas to będzie królowa Kataru. Mamy kwadrans po godzinie 6:00 i to jest taka pora, kiedy część z nas już jest w działaniu, a dopiero pewna część negocjuje z budzikiem dalsze warunki działania. Przed nami poranek w Radio Opole. Sprawdzimy, co się wydarzy w regionie. Zajrzymy do najważniejszych wiadomości. Będzie też oczywiście muzyka, która od razu stawia nas na nogi i potrafi nas rozbudzić. A skoro mamy październik, to będziemy przypominać o jednej bardzo ważnej rzeczy, której jesienią zdecydowanie nie warto odkładać na później. Dbanie o własne zdrowie, dbanie o własne bezpieczeństwo. Odblaski przydadzą się nie tylko wtedy, kiedy zajdzie słońce. Przydają się także teraz, kiedy słońce jeszcze po prostu nie wstało. Jesień w pełni, a skoro tak, no to sezon na gry planszowe także w pełni mamy. W co się będzie grało tej jesieni? O tym powiemy jeszcze przed godziną 10:00. No i na bank będzie się można dzisiaj w Radio Opole pochwalić swoimi talentami. Zaproszenie na koncert finałowy Banku Talentów dzisiaj znowu będzie.

0: bardzo przyjemne nagranie od Leona Krzyśniaka w Radiu Opole. Kręci się Ziemia 21 minut po godzinie 6. Wokół jakich spraw kręciła się Ziemia 8 października? A na przykład w 1901 roku wokół tego, że Sopot otrzymał prawa miejskie, założony jako gród w VIII wieku, obecnie jest najmniejszym pod względem ludności miastem na prawach powiatu w Polsce. Sopot liczy ponad 31 tysięcy mieszkańców. No i te prawa miejskie otrzymał 125 lat temu. A dzisiaj tak w ogóle to mamy 8 października i to jest 281 dzień roku do Brygidy, do Demetriusza, Marcina, Pelagi, Symeona i do Walerii idziemy z kwiatami i życzeniami imieninowymi. W 1910 roku zmarła Maria Konopnicka, poetka i pisarka, krytyk literacki, publicystka, tłumaczka, autorka poematu Pan Balcer w Brazylii, wierszy Jak poszedł król na wojnę czy Rota, a także opowieści dla dzieci o krasnoludkach i sierotce Marysi czy Na Jagody. Brała udział w walce o prawa kobiet oraz w akcjach pomocy na rzecz więźniów politycznych i kryminalnych. W 1958 roku w Klinice Karolińska w Sztokholmie wszczepiono pierwszy rozrusznik serca. Rozrusznik niestety zawiódł po 3 godzinach, a Szwed Arne Larsson, pierwszy pacjent ze wszczepionym urządzeniem, zanim zmarł w wieku 86 lat w 2001 roku, miał zamontowane 24 rozruszniki. W Polsce pierwszy zabieg implantacji rozrusznika został wykonany w 1963 roku. 50 lat temu, w 1976 roku, oddano do użytku dwupasmową drogę Warszawa-Katowice, czyli tak zwaną Gierkówkę. Pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy właśnie na tej trasie teraz prawdopodobnie się poruszają. Miała ona zapoczątkować budowę systemu autostrad w Polsce. Początkowo trasa nie dochodziła jednak do Katowic. Dopiero w 1984 roku ukończono budowę drogi łączącej Będzin z Katowicami. Jeżeli dobrze widzę, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku. Mamy też Międzynarodowy Dzień Podologii i Międzynarodowy Dzień Ośmiornicy.
1: Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
3: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
11: Reklamie.

0: Lady Gaga, nagranie z filmu Biały ubiera się u Prady 2. Gdzie ubiera się Adam Wołek? Tego nie wiem, ale wiem, że teraz wybiera się na opolskie drogi.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ja ubieram się w sklepach z odzieżą dla rock'n'rollowców. Nie ma żadnych zdarzeń na opolskich traktach, informują służby. Korków o tej porze tak, że mi uświadczycie, ale za to zderzycie się z remontami, a tych w regionie nie brakuje. Zaczynamy natomiast od dobrej informacji z Nysy, bo tam zakończyły się roboty na Grodkowskiej i na nowo wybudowanym rondzie. Już nie ma przeszkód, za to rozpoczęły się prace na Bema i trwają jeszcze na Prusa. W Brzegu Pomarańczowe ekipy operują w ciągu Łokietka, sporo ich także na Krajówkach, 40 w Głuchołazach, 45 w stronę Kluczborka mamy wahanie. Ograniczenie do 50. W stronę Raciborza wahadło w Ciężkowicach na wysokości cukrowni, to tuż za polską cerekwią, a wcześniej w Krapkowicach objazd mostu nad Oso błogą przeprawą tymczasową. Utrudnienia na 94 w Walii Drogach, tam powstaje chodnik i ścieżka rowerowa, za to A4 całkowicie przejezdna.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Jeśli nie zadbamy o młodzież w środowisku cyfrowym, takich przypadków niestety może być więcej, ostrzegają po ataku nożownika w Ostrołęce organizacje pozarządowe. Przypomnijmy, 8 osób zostało rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce, miał w plecaku także ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Bakterie grupy coli stwierdzono w wodociągu w Szymonkowie, to gmina Wołczyn, w konsekwencji czego mieszkańcy nie tylko Szymonkowa, ale także Świniar Małych oraz przysiłków Borownia, Cegielnia, Szklarnia, Wesoła i Mścisław mogą używać wody z kranu wyłącznie po co najmniej dwuminutowym przygotowaniu. Ponad 700 tysięcy złotych będzie kosztować przebudowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Tarnów. Wynika z podpisanej właśnie umowy z wykonawcą. Znajdujący się nieopodal osiedla budynek trzeba docieplić ze względu na wartość przechowywanego tam sprzętu. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa. O 7:00 zapraszam państwa. Służba zdrowia w szpitalach w Głubczycach przygotowuje się do połączenia oddziałów wewnętrznego i neurologii.
4: Przy połączeniu oddziałów nadal będą realizowane zarówno procedury z zakresu chorób wewnętrznych, jak i procedury neurologiczne.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek, całkiem przyjemny, 11 stopni opolskie termometry teraz pokazują, więc jest dosyć wysoka temperatura jak na tę porę dnia. 21 stopni dzisiaj w najcieplejszym momencie i dzisiaj już szykujemy się na zmianę w pogodzie. Wieczorem ma zacząć kropić, popadać tak gdzieś do północy, no i to nam przyniesie ochłodzenie, bo już od jutra na opolskich termometrach koło 15 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Bardzo, bardzo powoli razem z nami wstaje nowy dzień na Opolszczyźnie. Słońce wprawdzie jeszcze tak 20 minut będzie pod kołderką, ale za chwilę będzie.

23 minuty do godziny 7. Wszyscy ci, którzy są teraz w podróży do pracy, no to powinni jeszcze mieć cały czas włączone bardzo, bardzo mocno oświetlenie z światła w samochodach, no bo ciemno, jeszcze ciemno cały czas, powoli dnieje, ale to dopiero się rozkręca. Też rozkręcacie się trochę w komentarzach na Facebooku. Bezpieczniej na przejeździe w Kotorzu Małym ma być, taki tekst opublikowaliśmy, jeszcze przed zmianą rozkładu jazdy zaplanowaną na 13 grudnia. Przejazd drogowo-kolejowy w ciągu ulicy Opolskiej ma być zabezpieczony, pojawią się tam sygnalizatory świetlne oraz półrogatki, które zwiększą bezpieczeństwo pasażerów i kierowców. O tym na Facebooku. No i komentujecie to bijąc brawo, tak robi Grażyna. Daria dodaje, że super, a Marek pisze, wszystko okej, tylko drogi nieprzystosowane dla pieszych. Jełowa Dworcowa, to chyba chodzi o miejscowość i o ulicę. Stefan dodaje, że do tego czasu przydałyby się lustra z lewej strony, bo tiry, czy bez tirów lub busów było widać prawą stronę jazdy pociągów. Kornelia pisze, kiedy zrobicie wreszcie tę ścieżkę, rowerzyści i pieści muszą wyjeżdżać na ulicę, żeby przejechać przez tory. Miała być dawno, a na razie mówicie o bezpieczeństwie, a tam tego bezpieczeństwa nie ma. No taki temat, który na pewno porusza wszystkich tych, którzy przez ten przejazd kolejowy w Kotorzu Małym codziennie przejeżdżają. Ale temat, który mocno was rozkręca, to aquapark, który ma być budowany w stolicy województwa polskiego. Trzy firmy chcą wybudować taki aquapark w miejscu byłego stadionu Odra Opole przy ulicy Oleskiej w stolicy regionu. Najtańsza oferta w przetargu opiewa na ponad 219 milionów złotych netto i została złożona przez firmę Adamiec. Wcześniej władze szacowały koszt budowy parku wodnego na poziomie między 200 a 250 milionów. No i jak się nie trudno domyślić, to dla jednych jest dobra informacja, dla innych trochę gorsza. Bajka, pisze Michał z takim wielkim uśmiechem i z piąstką do góry wyciągniętą. A to będzie jeszcze przed wojną, dopytuje Ryszard, bo ja już na emeryturę będę chciał iść i nawet zniżka nie pomoże. Agnieszka, najważniejsze, żeby firma budująca zmieniła projekt, bo nadal zjeżdża się na beton. Oj, to trochę może zaboleć. A Dariusz, tutaj w trochę innym kontekście. Drogi dziurawe, trawa nieskoszona, a tu kolejny bubel, który będzie drenował kasę miasta. A wy co myślicie? Dajcie nam znać pod 774-541-541. Czy budowa aquaparku w Opolu to jest dobry pomysł, czy wręcz przeciwnie, czy są pilniejsze potrzeby? Możecie oczywiście włączyć się także do tej dyskusji na Facebooku.

0: Za 14 minut będzie godzina 7, ależ piękne, teraz mamy różowo-niebieskie niebo nad Opolem, pewnie nad całym województwem opolskim. Wstaje dzień i to będzie ten dzień, kiedy będziemy mówić, jak pięknie ciepło. I się będziemy zastanawiać, czy to już trzeba kaloryfery odpowietrzać, Jacku.
1: Nie, jeszcze nie.
0: Grzeje, jeszcze nie grzeje.
1: Dzisiaj. Nie, ja grzeję wtedy, kiedy grzeję. Mam indywidualne wobec.
0: Ale to bardzo, bardzo takie trafne powiedzenie. Grzeje, kiedy grzeje.
1: Tak jest.
0: Jak jest zimno, to jest zimno. Jak jest ciepło, to jest ciepło.
1: To muszę grzać. 21. Dzisiaj, z tego co widzę w takich prognozach długoterminowych, nie wiem, czy analizujesz też tę sytuację. Ja wiem, że sprawdzalność tych prognoz to jest tak w granicach 50%, ale do przyszłego czwartku w okolicach 18-19 nie wygląda to źle.
0: Wiesz, jak to jest z tą pogodą, na Hieronima, jak deszcz jest albo go nie ma, to potem pod koniec listopada śnieg pada albo nie pada.
1: A te górale mówią, że jak w czwartek macie 20 w plusie, to najbliższy tydzień będzie całkiem dobry.
0: No i hej.
1: I tak to poszło.
0: Dobrze, a jak pójdzie dzisiaj reporterom?
1: 7. Dużo ciekawych rzeczy, zapraszam Państwa. Służba zdrowia, szpital w Głubczycach przygotowuje się do połączenia oddziałów chorób wewnętrznych i neurologii. Sprawdzamy, co wynika z tego dla samych pacjentów. Mamy bakterie grupy coli. Niestety w wodociągu w Szymonkowie, to gmina Wołczyn, są ważne zalecenia dla mieszkańców. Przed posłami dzisiaj głosowanie nad budzącą emocję ustawą antyalkoholową. Są ciekawe zapisy. Zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce i kompletny zakaz reklamy alkoholu, łącznie z wszelkimi odmianami piwa.
0: Ale też nie będzie można robić promocji 12 plus 12. 60 plus 60 i tak dalej.
1: Branża winiarska troszkę tam się ma swoje ważne argumenty i to między innymi jest pewną kością niezgody. Także wśród posłów, nawet w ramach samej koalicji, zobaczymy, jak to się poukłada.
0: No trzeba być trzeźwym okiem na ten temat, trzeba
1: zdecydowanie na pewno tak. Na naukę nigdy nie jest za późno. Dziś mamy także na Ostrówku uroczystą inaugurację roku akademickiego naszych uniwersytetów trzeciego wieku. W naszym regionie mamy ich ponad 20, około 24. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, ale ten w Opolu, który jest jednym z najstarszych w ogóle w kraju. Prowadzi kształcenie jeszcze od lat 70.
0: Niesamowita sprawa. A swoją drogą, Jacku, to na Politechnice Opolskiej jest też Uniwersytet II i III wieku, czyli Akademia Młodych Serc. Ty wiesz, jaki jest próg wejścia?
1: Proszę bardzo.
0: 45 lat.
1: O kurczę. No. Ja już się łapię.
0: Także tego. Kolejne wiadomości w Radio Opole. Za 12 minut.
1: Zapraszam.

0: dobrą energią gramy dla Was o poranku w Radiopole. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w południowej części kraju. Za moment sprawdzimy, czy to dotyczy także Opolszczyzny. Zostańcie z Radiem Opole.
1: Radio Opole.
2: W Twoim samochodzie i w Twoim domu.
3: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
3: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Kłaniam się z motoryzowanym. Autostrada A4 przejezda w naszym regionie to najważniejszy trakt. Coraz więcej pojazdów natomiast grupuje się na wlotach do stolicy regionu. Budzi się także centrum, a przejazd łatwy nie będzie, bo mamy pomarańczowe ekipy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych i wahadło. Drogowcy też na Wrocławskiej i braci Kowalczyków w Brzegu. Drogowcy pracują na Łokietka. Więcej pojazdów pojawia się już w Nysie na Grodkowskiej w kierunku przepraw. Suną te pojazdy. Prace na Bema i Prusa. Kędzierzyn hamuje na rondzie milenijnym. Problem 45 w stronę Kluczborka i w kierunku Raciborza. Wahadło na 94 w Walii Drogach. Tam powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. To wahadło raz się pojawia, raz znika.
6: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Światowy Dzień Wzroku dzisiaj mamy. Do tego mamy też Międzynarodowy Dzień Podologii. Stajemy na równe nogi. Na zegarach już godzina 7.
8: Wiadomości poranne, w nich służba zdrowia. Szpital w Głubczycach połączy oddziały chorób wewnętrznych i neurologii. Bakterie grupy coli w wodociągu w Szymankowie są ważne zalecenia dla mieszkańców. Posłowie pochylą się nad ustawą antyalkoholową i jest co czytać. Swoje argumenty ma branża winiarska.
6: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
8: Szpital w Głubczycach, od tego rozpoczynamy. Przygotowuje się do połączenia oddziałów chorób wewnętrznych i neurologii, co ma przynieść obniżenie kosztów funkcjonowania oraz lepsze wykorzystanie liczby łóżek.
9: Pozwoli nam również na uwolnienie bazy lokalowej pod inną działalność i, co istotne, przy połączeniu oddziałów nadal będą realizowane zarówno procedury z zakresu chorób wewnętrznych, jak i procedury neurologiczne.
8: Wyjaśnia dr Wioletta Magiera, dyrektor szpitala. Konsolidacja oddziałów będzie się wiązać ze zmniejszeniem liczby etatów z wyłączeniem personelu medycznego. Wynikające z fuzji oszczędności mogą sięgnąć rocznie 2 milionów złotych.
6: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
8: Zarzut oszustwa. Usłyszał w prokuraturze były lekarz szpitala południowego, koordynator tamtejszego SOR-u Dawid K. Miał zarobić ponad 0,5 miliona złotych. Za dużo przedkładał pracownikom lecznicy nierzetelne faktury.
10: Zgromadzona została dokumentacja pracownicza nie tylko ze szpitala południowego, ale również ze szpitala brudnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony.
8: Wyjaśnił rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba. Dawid K. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia.
6: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
8: Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Sprawa budzi emocje. Proponowane przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce oraz całkowity zakaz reklamy alkoholu. Czy to przejdzie? Swoje argumenty ma także branża winiarska. Dowiedział się Michał Makowski.
11: PSL domaga się poprawek dotyczących degustacji win na wydarzeniach oraz stoisk promocyjnych lokalnych producentów piwa i wina. Bez poprawek posłowie ugrupowania będą przeciwni ustawie. Jednak poprawki PSL-u wymagają notyfikacji przez Komisję Europejską, co wydłuży wejście ustawy w życie nawet o rok. Wyniki głosowania nad ustawą poznamy dzisiaj wieczorem.
8: Bakterie grupy coli stwierdzono w wodociągu w Szymonkowie w gminie Wołczyn, w konsekwencji czego mieszkańcy nie tylko Szymonkowo, ale także Świniar Małych oraz przysiłków Borownia, Cegielnia, Szklarnia, Wesoła, Zielona Góra i Mścisław mogą używać wody z kranu tylko po co najmniej 2-minutowym przygotowaniu. Czwartek, 8 października.
6: To przyniesie dzień.
8: O 11 na Ostrówku mamy inaugurację Roku Akademickiego Opolskich Uniwersytetów III wieku. W Opolskie mamy ich ponad 20. Ten w Opolu jest jedną z najstarszych placówek w Polsce, kształci od 77 roku. 10.30 finał wojewódzkich sztafetowych biegów przełajowych szkół w Namysłowie, organizowany przez Szkolny Zespół Sportowy Opolski oraz lokalne władze samorządowe. Dziś dowiemy się, kto dostanie literackiego Nobla. Wśród faworytów są chińska pisarka Kan Shue, Japończyk Haruki Murakami, Australijczyk Gerald Murnane oraz Meksykanka Christina Rivera Garza.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
12: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. To zjawisko może występować w południowej części kraju. Mówią, że prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 75 km na godzinę. No i teraz sprawdzamy, czy to też dotyczy Opolszczyzny, bo według IMGW przede wszystkim to zjawisko będzie w południowej części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na Opolszczyźnie może trochę bardziej wiać, ale bez przesady. 12 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 21.
12: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A jednak słuchacze piszą, że już wieje. No to teraz Daria Zawiałow, Radio Opole, Magda Szybińska i Marcin Kobza też razem z wami.

0: już piękny dzień wstał. 10 minut mamy po godzinie 7. Coraz wcześniej się robi ciemno, to na pewno zauważyliście, ale też coraz późno robi się jasno, a pieszych bez odblasków kierowcy zauważają znacznie później. Bardzo dużo będziemy mówić tej jesieni o odblaskach, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo. Niewielki element przy kurtce, plecaku czy torbie może zwiększyć widoczność i uratować życie, a my zapytaliśmy pieszych, czy sami noszą takie odblaski i czy zwracają na to uwagę.
1: Gdzie nie gdzie. Czy może trafić jakiś młody dzieciak, żeby starsi nosili, albo nie, że nie noszą, to jeszcze zapatrzeni w telefony i nie zwracają w ogóle uwagi na nich. Sami nie dbają o siebie.
2: Piesi są widoczni przede wszystkim. To jest podstawa, żeby ich nic nie groziło na drodze. Ale to się poprawia. Poprawia się. Widać, że ludzie noszą.
3: Tak, bo mam cały czas...

0: 17 minut mamy po godzinie 7. Przeglądam stronę internetową Radio Opole i co tam za historia jest? Posłuchajcie tego. Pijany 30-latek zdewastował radiowóz w Brzegu i na przesłuchaniu motywował swoje zachowanie niechęcią do policji. To było w miniony piątek. Pod numer alarmowy zadzwonił świadek widzący, jak mężczyzna kopie i uderza pięścią w samochód. Mundurowi w tym czasie byli na interwencji w jednym z mieszkań. No i śledczy namierzyli tego rozbójnika w rejonie osiedlowego sklepu. 30-latek był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad promil alkoholu. Wartość uszkodzeń radiowozu oszacowano na 3000 zł. No, niesamowita sprawa. Zdewastował radiowóz, bo nie lubi policji. To nie wiem, jak się mleka nie lubi, to się krowę tłucze? No, chyba nie tak to działa.
1: Bądź w kontakcie z Radiem Opole. 774-541-541. Reklama społeczna.
2: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
3: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
10: Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
12: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
13: Tak.
12: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
13: Mhm.
12: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
13: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
14: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
12: Już rozumiem.
13: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
1: Reklama społeczna.
15: Reklama.
16: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe. Pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
17: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
18: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
17: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
18: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
17: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
19: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
20: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
21: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
22: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
20: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
23: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.

0: prawie w pół do ósmej o tej porze na polskich drogach robi się powoli tłoczna. Wyjeżdżamy więc na nie, a prowadzi po nich dzisiaj Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Uwaga, zmotoryzowani w Opolu na norweskiej potrącenie pieszego, policjanci na miejscu, droga przejezdna, ale mogą być utrudnienia w związku z pracą służb na 4 na 245 kilometrze na wysokości Krapkowic. W trasie na Katowice samochód wpadł w poślizg i uderzył w bariery. Nie ma osób poszkodowanych. Kierowca pojazdem zjechał na pas awaryjny, ale trzeba zwolnić w tym miejscu. W Opolu kłopoty na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Tam pracują drogowcy, mamy wahadło i wystartował nam szczyt komunikacyjny. Tłoczno robi się już na Piastowskiej, a samochodów będzie tylko z minuty na minutę przybywać. Zgrupowania na wlotach do miasta, pojazdy oczekują także na wjazd na rondo na Placu Konstytucji od strony budowlanych. W Nysie na Grodkowskiej formują się kolejki, mamy jeszcze pracę na Prusa i Bema, a w Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy rondzie milenijnym.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Polska i Litwa podpiszą dziś umowę odnośnie budowy nowego połączenia energetycznego. Nazywa się Harmony Link. Sparuje część linii przesyłowych obu krajów, zwiększy także możliwości przesyłu. Do Wilna jedzie minister energii Miłosz Motyka. O korzyściach z podpisania tej energetycznej współpracy będzie na wspólnej konferencji obu ministrów. Do końca roku potrwa remont hali sportowej przyolimpijskiej w Głubczycach z kompletną wymianą parkietu. Inwestycja za ponad 3,5 miliona złotych jest w połowie finansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. We Wszystkich Świętych już po raz czwarty wolontariusze ze Społecznego Komitetu działającego na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy Wrocławskiej w Opolu przeprowadzą kwestę na ten cel. To jedno z najstarszych miejsc pamięci w stolicy regionu. Dzięki zaangażowaniu społeczników i także mieszkańców udaje się przywracać dawny wygląd poszczególnym nagrobkom. O 8 zapraszam. Trzy firmy zainteresowane budową akwaparku w miejscu byłego stadionu Odry Opole przy Oleskiej, a w porannej rozmowie Radio Opole Kwadrans po 8. Dziś u nas dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski. Dużo pyta nie tylko o rynek pracy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieje, a to znaczy, że te chmury, które mamy teraz na opolskim niebie, to trochę się rozgonią. 12 stopni mamy teraz w stolicy województwa opolskiego i ten czwartek będzie należał do bardzo ciepłych jeszcze. 21 stopni ma być. Dzisiaj synoptycy też prognozują wieczorem opady deszczu po godzinie 20. Już nam się trochę to przesunęło w prognozie pogody. Po godzinie 20 spora szansa na opady. No a to też nam przyniesie lekkie ochłodzenie. Jutro temperatura spadnie do 15 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Cały czas jednak jeszcze będzie pogodnie, będzie słonecznie. Delikatne chmury czasami mogą się zdarzyć, a w sobotę trochę pokropi.

0: 23 minuty do godziny 8. Mamy dzisiaj czwartek. Ireneusz Prochera razem ze mną w studiu. Cześć, Irku.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, Irku, mam taką refleksję, że czwartek to w sumie jest nawet lepszy niż
1: piątek.
0: Niedziela. Nie, no bo po czwartku jest piątek.
1: Aha, no tak, no bo poniedziel jest poniedziałek.
0: A poniedziel,
1: a my
0: to
1: nie lubimy
0: tylko zostaje poniedziałek. Więc ten czwartek do całkiem dobrych dni należy, tym bardziej, że dzisiaj to się powinniśmy jeszcze cieszyć taką wysoką, piękną temperaturą. A od jutra? Od jutra też będzie ładnie, tylko trochę chłodniej.
1: Pogoda jest zawsze.
0: Mhm, tylko trzeba mieć odpowiednie ubranie i odpowiedni nastrój.
1: Tak jak na rower.
0: I nastawienie. Pewnie, pewnie tak. Albo jak do pracy w ogródku.
1: No właśnie, albo w ogóle do pracy.
0: A, no tak. Bijesz w takim razie do porannej rozmowy Radia Opole, przy której
1: poranną
0: też się
1: kawę,
0: trochę napracujesz.
1: Tak, oczywiście. Mhm. Wspólnie z naszym gościem wypijemy po kwadrans po godzinie 8. Dzisiaj gościem porannej rozmowy będzie dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski. A propos zmiany pogody. Idzie jesień, a jesienią oczywiście zmienia się również sytuacja na rynku pracy. Tak było do tej pory. Kończyły się te prace, które wymagały dobrej pogody, bo na przykład w budownictwie, prawda?
0: Więc kończyły się też prace sezonowe właśnie. Już nie ma truskawek, których można by było pozbierać trochę.
1: Tak jest. I to zawsze miało wpływ na sytuację na rynku pracy. Czy tak jest nadal? O to będę między innymi pytał naszego dzisiejszego gościa, ale też i odniesiemy się do zapowiedzi budowy w naszym regionie kolejnych zakładów pracy. Duże firmy inwestują duże pieniądze, no ale firmy i zakłady potrzebują też pracowników. Biorąc pod uwagę te nasze problemy demograficzne, z którymi się borykamy, no trzeba zadać pytanie, czy będzie miał kto tam pracować.
0: Czy mało nas do pieczenia chleba?
1: Kolokwialnie mówiąc, czy pracodawca będzie miał kim robić.
0: Mm-hmm.
1: A jest też oczywiście gdzieś tam w tle rewolucja sztucznej inteligencji. Czy to jest ta szalupa ratunkowa dla rynku pracy? Jak
0: myślisz? Ja się, tak, się cały czas zastanawiam, jak to jest. Tak mówimy o tym, że nam ta sztuczna inteligencja pracę zabierze. Ja tak wracam z pracy i do roboty się biorę. Bo jakoś praje, to nie ma kto poskładać.
1: No to hasło roboty do roboty jeszcze chyba jednak nie udało się wprowadzić w życie, ale wszystko przed nami.
0: Poranna rozmowa Radio Opole, jak zwykle kwadrans po godzinie 8. Ireneusz Prochera i jego gość pojawią się w studiu obok, a już teraz u nas pojawia się ogólnopolska premiera, coś, czego do tej pory nie słyszał nikt w Polsce, nowy Dawid Kwiatkowski, a nagranie nosi tytuł Już się nie boję.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: za 14 minut będzie godziną 8. Bardzo pogodnie, bardzo energicznie gramy dla was o poranku w Radio Poety. Była grupa Łam. I'm your man. Naszym człowiekiem w Prudniku, nawet w Prudniku Śląskim, jest Marek, który jak tylko słyszy jakieś informacje związane z motoryzacją, to od razu do nas dzwoni.
1: Pani redaktor, na początku tygodnia wspominaliście państwo o wiadukcie w Niemodlinie, a dzisiaj przypomniała pani Gierkówkę. A to właśnie na wiadukcie, tyle że w Częstochowie, Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz tą Gierkówkę otwierali. Co prawda ten wiadukt 2 tygodnie później został zamknięty i poszedł do remontu, ale propagandowy sukces jakiś tam był.
0: No pewnie, że tak. Można? Można. 774-541-541 to jest numer telefonu do nas, do Radia Opole. Jeżeli macie takie albo inne informacje, którymi chcecie się podzielić, to dzwońcie do nas koniecznie.

0: Smash Mouth w Radio Opole. I'm a Believer. Wierzymy w to, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć piątą odsłonę serii ze Shrekiem w roli głównej. To podobno jest zaplanowane na 30 czerwca następnego roku. A my planujemy, że za 2 minuty będziemy mieć dla Was najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WD-Ko.eu.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Policjanci pracują na A4 na jezdni w kierunku Katowic. Tam osobówka wpadła w poślizg i uderzyła w bariery bez osób poszkodowanych. Pojazd stoi na pasie awaryjnym w Opolu. Na Norweskiej potrącenie pieszego, tam także służby na miejscu. Są korki w stolicy regionu spowodowane m.in. pracami na wiadukcie w ciągu ulicy Struga. Tam mierzymy się z wahadłem. To wiadukt Żołnierzy Wyklętych. Zwężka prawego pasa na Wrocławskiej. Ruch spory w kierunku centrum. Na tej ulicy zapycha się skrzyżowanie z Nysy Łużyckiej i Niemodlińską. Oba te trakty mocno zatłoczone, podobnie jak ciąg z Pychalskiego przez Piastowską w kierunku 1 maja. Kędzierzyn-Koźle przystaje na rondzie milenijnym, a w brzegu mamy pracę na Łokietka i tłok na Chocimskiej.
7: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej.
0: Mamy dzisiaj 8 października, to jest czwartek. Brygida, Pelagia i Laurencja dzisiaj świętują imieniny, a my już teraz przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole.
8: Jesteśmy na miejscu, rozpoczynamy. W wiadomościach: 3 firmy zainteresowane budową akwaparku w Opolu. Nowy rodzinny dom dziecka już działa w Strzelcach Opolskich. Europejskie firmy wiatrowe słabo chronione na wypadek cyberataku. Mamy dość niepokojący raport holenderskiego think tanku Modet.
7: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Grudnik.
8: Rozpoczynamy od stolicy regionu. 3 firmy zainteresowane budową akwaparku w miejscu byłego stadionu Odry przy Oleskiej. Najtańsza z ofert przetargu mieści się w założeniach miasta. Akwapark o powierzchni niemal 3500 m2 ma pomieścić 1500 wypoczywających. Prace powinny się rozpocząć najpóźniej na początku przyszłego roku. Potrwają około 2,5 roku.
7: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
8: 21 października poznamy wyrok w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmierci wypadku na A1 w Łódzkiem, w którym zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Według ustaleń śledczych w ich pojazd uderzyło auto prowadzone przez Sebastiana M., poruszające się z prędkością powyżej 300 km na godzinę. Mowy końcowe w tej sprawie wygłoszono właśnie w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
8: Teraz Strzelce Opolskie. Nowy rodzinny dom dziecka działa już w budynku przy ulicy Dolińskiej. Zamieszkają w nim państwo Dorota i Dariusz Mielniczukowie, którzy pod opieką mają 4 dzieci. Dzięki przeprowadzce będą mogli dać schronienia nawet 8 podopiecznych.
9: Natomiast my już od wielu lat jakby żyjemy i służymy wśród ludzi wykluczonych spoza środowiska i właśnie te dzieci tych ludzi trafiają do nas i one mogą zmienić swoje życie i nie pójść już tą drogą, co ich rodzice. I warte są tego, żeby dostały taki wspaniały nowy dom. Wierzymy, że będą miały tutaj bardzo dobre warunki, żeby się rozwijać. Dom jest kilkupiętrowy.
8: Wyjaśniła nam Dorota Mielniczuk. To 3 taki dom w powiecie strzeleckim i 33 w regionie opolskim.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Kwadrans po 8, poranna rozmowa Radio Opole. Ireneusz Prochera zaprosił dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Macieja Kalskiego.
10: Idzie jesień, a jesienią oczywiście zmienia się również sytuacja na rynku pracy. Tak było do tej pory. Kończyły się te prace, które wymagały dobrej pogody, na przykład w budowni. lotnictwie. I to zawsze miało wpływ na sytuację na rynku pracy. Czy tak jest nadal? O to będę między innymi pytał naszego dzisiejszego gościa, ale też i odniesiemy się do zapowiedzi budowy w naszym regionie kolejnych zakładów pracy. Dużych, duże firmy inwestują duże pieniądze, no ale firmy i zakłady potrzebują też pracowników.
8: Ważne pytania zatem do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Macieja Kalskiego. Rozpoczynamy kwadrans po godzinie 8.
11: Światowe agencje informują.
8: Negocjacji z Kremlem i wstrzymania pomocy dla Ukrainy chce skrajna prawica w Niemczech. Parlament Landu Saksonia-Anhalt zamierza przyjąć odpowiednią uchwałę właśnie w tej sprawie, w czym pomoże jej prawdopodobnie ta prorosyjska partia. Systemy zarządzające europejskimi farmami wiatrowymi i słonecznymi są bardzo słabo chronione przed cyberatakami. To najsmutniejszy wniosek z badań holenderskiej firmy Modat, która zajmuje się zawodowo cyberbezpieczeństwem. Podczas prowadzonych symulacji hakerzy byli w stanie w krótkim czasie przejąć kontrolę nad ponad 8000 parków energetycznych w 35 krajach.
11: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piękny dzień nam się szukuje na Opolszczyźnie. Teraz opolskie termometry pokazują już 13 stopni i chyba jednak synoptycy zmieniają zdanie co do tego, czy będziemy mieć słoneczny czwartek w regionie. Mówią, że dzisiaj zachmurze nie ma, być umiarkowane, a nawet miejscami duże. Do 21 stopni za to na opolskich termometrach zobaczymy, a wieczorem zacznie padać deszcz.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ten deszcz będzie kropił tak gdzieś około 19. Ma się wypadać do północy. W piątek już chłodniej, bo do 15 stopni, ale jeszcze pogodnie. Mamy 4 minuty po godzinie 8. Z wami cały czas Magda Szybińska i Marcin Kobza.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
4: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
3: Tak! Spinaczkę, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
4: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
0: Po reklamie.

0: I jeszcze ostatni powiew lata w Radio Pola, to był James Blunt, Taste Like Summer. Mamy kwadrans po godzinie 8:00, przenosimy się do studia porannej rozmowy, gdzie już jest Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Pola jest dziś dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Maciej Kalski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry.
1: Jaka będzie ta jesień, jeżeli chodzi o rynek pracy w naszym regionie?
2: Myślę, że mimo wszystko możemy spodziewać się minimalnego wzrostu bezrobocia. Zresztą co roku tak to jest jesienią. Ja tylko przypomnę mieszkańcom naszego regionu i słuchaczom Radio Pola, że w chwili obecnej to około 21,5 tysiąca osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Podejrzewam, że w grudniu wartość to może wzrosnąć do nawet być może 22,5 tysiąca, 23 tysięcy, ale z drugiej strony na szali mamy 419 tysięcy osób pracujących.
1: A ile mamy wolnych etatów? Ile mamy wakatów?
2: Wartość ta waha się w ostatnich miesiącach w okolicach 1000, 1100, 1200 w całym regionie, ale chciałbym zwrócić uwagę na silne zróżnicowanie lokalne w naszym województwie, bo są powiaty, w których tych ofert pracy zdecydowanie jest więcej, a są powiaty, w których ich wyraźnie brakuje. In plusem, to tak mogę państwu zdradzić z wstępnych danych, które mamy policzone ze września, no to nam powiat kędzierzyńsko-kozielski zrobił bardzo pozytywną niespodziankę, ponieważ blisko 200 ofert pracy, prawie tyle samo co w mieście Opolu, czyli stolicy gospodarczej i nie tylko naszego regionu.
1: A co się wydarzyło w Kędzierzyn-Koźlu?
2: No właśnie, co się wydarzyło?
1: Zadałem
2: to pytanie ostatnio pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Ona mu pokazuje na aktywność Urzędu Pracy, który bardzo silnie w ostatnim czasie nawiązał współpracę z pracodawcami, odwiedza ich i pozyskuje oferty pracy dla swoich bezrobotnych.
1: A to są tak zwani duzi pracodawcy, czy to raczej jest rozwój małych i średnich firm?
2: Chyba to są raczej oferty przekrojowe, bo pracodawcy to też przecież instytucje publiczne. Po prostu chodzi o to, żeby przekonywać również pracodawców do tego, że Urząd Pracy może być skuteczny, a osoby bezrobotne, które są w rejestrach, rzeczywiście chcą znaleźć pracę, są gotowe do podjęcia pracy, czasami przy jakiejś interwencji.
1: A to są osoby, które mają wysokie, niskie klewy.

0: kwalifikacje, no bo tutaj mówi się o tym, że do, właśnie te osoby, które wykonują gotowe są wykonywać proste prace, one są najbardziej podatne na te zmiany koniunkturalne na rynku pracy. Jak tutaj jest?
1: W strukturze bezrobocia dominują osoby z wykształceniem zawodowym, z wykształceniem podstawowym. Osób z wykształceniem wyższym jest zdecydowanie mniej, ale z roku na rok również udział i liczba, wartość tych osób rośnie w statystyce bezrobocia. Czyli raczej tam nie znajdziemy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale osoby do prac prostych, ale i nie tylko, bo przecież mamy również specjalistów z usług świadczonych dla obywateli.
0: No właśnie, chociaż to pojęcie wysokich kwalifikacji, niskich kwalifikacji to jest dosyć płynne również, no bo to, że ktoś posiada wykształcenie zawodowe, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku pracy, wcale nie musi oznaczać, że będzie miał problem ze znalezieniem pracy, prawda?
1: O,
0: to jest raczej kwestia tego, jaki zawód ma wyuczony i wykonywany.
1: Oczywiście, po pierwsze bardzo duży wzrost zainteresowania jest w szkolnictwie branżowym. Czy technika, czy szkoły branżowe, tutaj młodzież widzi szansę dla siebie na rynku pracy. Po pierwsze, ta praca jest. Po drugie, pracodawcy bardzo poszukują tego typu specjalistów. I po trzecie, mówiąc zwyczajnie, coraz lepiej się zarabia. Natomiast studia wyższe oczywiście dają też dobre wykształcenie, dobre podłoże do konkurowania na rynku pracy, dają fach przede wszystkim, ale w niektórych zawodach czy po niektórych kierunkach no to wynagrodzenie, które dla nas jest jednakże bardzo kluczowe, czasami nawet jest porównywalne do tego, ile zarabia kierowca samochodu ciężarowego czy operator koparku ładowarki.
0: No właśnie, więc czy stwarzane są takie mechanizmy i takie możliwości również dla tych, którzy skończyli szkołę wyższą, ale na rynku pracy się nie mogą odnaleźć, by zmienili swój profil zawodowy, tak niemal z miesiąca na miesiąc, no chociażby zostając kierowcą właśnie tej ciężarówki, o której pan wspomniał.
1: Tak, oczywiście, tutaj jest dużo przykładów tego typu, chociażby Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to jest, są środki w dyspozycji powiatowych urzędów pracy dla pracodawców, którzy chcą inwestować swoich pracowników. Mamy duże instrumenty po stronie Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, które to świadczy wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji, rozwoju kwalifikacji dla osób pracujących, jak i również dla pracodawców. To akurat są środki unijne. Generalnie coraz częściej my jako Polacy, jako mieszkańcy naszego regionu inwestujemy w swoją przyszłość, bo wiemy, że każde zdobyte chociażby mikropoświadczenie jakiejś kwalifikacji, umiejętności powoduje to, że jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni na rynku pracy, a przez to też bardziej, czujemy się bardziej bezpieczni w danym miejscu pracy.
0: Panie dyrektorze, no mamy informację o tym, że powstają nowe zakłady pracy, czy to Ujazd, prawda, czy to tutaj Wrzoski. A jak wygląda kwestia rekrutacji do takich dużych zakładów? Czy ci pracodawcy mają szansę na to, że znajdą pracowników tutaj w regionie?
1: Tak, oczywiście. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to znakomicie, że takie inwestycje udaje nam się pozyskać i to pokazuje również w statystyce rynku pracy, jak popatrzymy na powiaty opolskie, na miasto Opole, czy powiat strzelecki, powiat krapkowicki, tam gdzie tych inwestycji jest, powiat brzeski, gdzie tych inwestycji jest zdecydowanie więcej, również sytuacja na rynku pracy jest lepsza. Natomiast zawsze są jeszcze zasoby rynku pracy, ukryte zasoby rynku pracy. Myślę, że inwestorzy, którzy chcą przyjść do nas, stworzyć miejsca pracy, wybudować fabryki, zakłady pracy, doskonale wiedzą, że mogą pracowników jeszcze tutaj pozyskać. Zwróćmy uwagę chociażby na gminę Ujazd, na strefę aktywności gospodarczej, które tam występuje. No bezrobocie w Strzelcach Opolskich czy powiecie strzeleckim jest bardzo niskie i wydaje nam się, że a co chwilę mamy nowego inwestora. Wydaje nam się, że już nie ma takich możliwości, żeby pozyskać z rynku pracy osoby, które podejmą tam pracę. Jednakże inwestorzy inwestują, a ludzie znajdują się do tej pracy.
0: No ale muszą coraz dalej sięgać ci pracodawcy, dowożąc na przykład pracowników, prawda?
1: Tak, tak. Oczywiście to też jest naturalne, bo rzeczywiście tego typu sytuacje są no, zauważalne, że pracodawcy dowożą pracowników.
0: Z kolei słyszymy, że w strefie tej przygranicznej z Czechami sporo Polaków pracuje po czeskiej stronie, na przykład w Opawie.
1: Tak, też to się zdarza, chociaż chciałbym zwrócić uwagę, że te rejony przygraniczne raczej pokazują, czy no, można je wyróżnić wyższą stopą bezrobocia, mówię tutaj szczególnie o powiecie głubczyckim, prudnińskim, kiedy również ta komunikacja z resztą naszego województwa, z Opolem, z Kędzierzynem, Koźlem jest już utrudniona, ta odległość robi jednak duże znaczenie.
0: No, chyba, że rozbudujemy komunikację kolejową, autobusową i wtedy to będzie łatwiej. Ale czy to nie jest trochę tak, bo mówi pan, że ci pracodawcy nie mają problemu z rekrutacją, ale czy to nie jest tak, że oni po prostu sięgają po obcokrajowców?
1: Znaczy mają problemy z rekrutacją, bo pracodawcy mówią, że cały czas brakuje im właśnie fachowców, rąk do pracy generalnie. Rzeczywiście można uznawać, że cudzoziemcy mogą w jakimś stopniu pomóc w zapewnieniu czy załataniu tych luk na rynku pracy, jednak to tylko jeden z elementów. W dalszym ciągu mamy całkiem sporą grupę osób tak zwanych biernych zawodowo, szczególnie pań, które z różnego typu powodów i przyczyn nie podejmują pracy.
0: Mhm. Ale co to znaczy bierny zawodowo? To nie chce czy nie może pracować?
1: No właśnie, chyba częściej nie może. Oczywiście odrzućmy z tej kategorii osoby w wieku emerytalnym. Mają prawo te osoby odpocząć na zasłużonej emeryturze. Odrzućmy osoby uczące się, ale mamy całkiem spore grono osób z niepełnosprawnością, osób, które z różnego typu i powodów nie podejmują zatrudnienia, a takim powodem w przypadku kobiet są chociażby dalej wykonywane obowiązki rodzinne, obowiązki opiekuńcze.
0: Wspomniał pan o niepełnosprawnych. No, czytałem taką analizę, z której wynika, że pracodawcy trochę się boją ciągle jeszcze zatrudniać osoby niepełnosprawne.
1: A chyba to jest zdecydowany mit, bo tak naprawdę z tego tytułu mamy duże korzyści. Jeżeli zatrudniamy osobę, która od dłuższego, nie mówię tutaj koniecznie z kategorii osób z niepełnosprawnością, jeżeli taka osoba dłuższego czasu szuka pracy, jest zaangażowana w ten proces i w końcu uzyskuje to swoją szansę, to myślę, że będzie chciała za wszelką cenę udowodnić, że jest dobrym pracownikiem, przynajmniej zdolnym i chętnym do rozwoju zawodowego.
0: Ale możemy postawić taką tezę, że to jest ta rezerwa na rynku pracy, po którą jeszcze warto i można sięgnąć?
1: Oczywiście, zdecydowanie tak. Przynajmniej szacuje się z danych OECD, że w kraju jest około 2 miliona kobiet, które nie pracuje, które ma dzieci w wieku szkolnym i no nie ma tej pracy. Pozostają w domach, czyli pozostają poza rynkiem pracy. Jest to z jednej strony utracony kapitał tych pań, które mogłyby rozwijać się wewnętrznie, działać dla siebie, dla swojej rodziny, ale z drugiej strony również nazwę to tak górnolotnie, dla polskiej gospodarki.
0: Bo to jest to, później się to odbija na ich emeryturach, prawda?
1: Oczywiście to też, jak najbardziej.
0: I to jest ten problem, z którym się będą musiały prędzej czy później zmierzyć. A w przypadku osób takich w wieku przedemerytalnym, no był problem, czy udało się go rozwiązać?
1: Te osoby też coraz częściej chcą podejmować zatrudnienie, szukają takiej pracy.
0: No właśnie, tylko czy znajdują, bo to był ten problem, że pracodawcy nie bardzo chcieli zatrudniać na przykład osoby w okresie tym ochronnym, przedemerytalnym.
1: To też na dwa sposoby można ten problem patrzeć, bo z jednej strony te osoby szukają bycia w środowisku, bycia wśród innych ludzi, praca im to daje. Czasami te emerytury nie są zbyt wysokie, daje im możliwość podniesienia budżetu domowego, ale z drugiej strony wiemy, że osoby są w tak zwanym wieku ochronnym tuż przed odejściem na emeryturę i rzeczywiście niestety pracodawcy czasami obawiają się zatrudniać osób w tym wieku, ponieważ dając im chociażby umowę o pracę, wiedzą, że na 2 lata chociażby zobowiązują się utrzymać zatrudnienie dla tych osób, a nie wiedzą, czy taka osoba sprawdzi się w danym miejscu pracy.
0: A te zmiany w prawie pracy, no tutaj o tym możliwości przekształcania przez Państwową Inspekcję Pracy umów tymczasowych na te stałe, w jaki sposób wpłynęło to na rynek pracy?
1: Nie widzę jakby większego wpływu w chwili obecnej, ale warto podkreślić, że warto walczyć z wszelką patologią na rynku pracy, ale z drugiej strony też tak działać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.
0: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Przenosimy się oczywiście do internetu na stronę internetową Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Grzegorz Chorzy w Radio Opole, grupa TAP. Wstaje i idę, a my teraz wyruszamy po raz kolejny na opolskie drogi. Prowadzi po nich Adam Wołek.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Ostrzeżenie dla jedących A4 w kierunku Wrocławia od strony województwa śląskiego. Nogowczyca, 280 km tego traktu w kierunku Wrocławia mamy zdarzenie. Policja w drodze, ale mapy wskazują, że już tworzą się tam korki i zatory. Policjanci jeszcze pracują na Norweskiej w Opolu. Tam doszło do potrącenia pieszego. Nie ma natomiast już utrudnień na A4, na którą wracamy, na jezdni w stronę Katowic. Na 245 km na wysokości Krapkowic pojazd uderzył w bariery. Tam już działanie służb zostało zakończone, informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Korki w stolicy regionu, do tego prace na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych, tam wahadło, drogowcy też na Wrocławskiej, braci Kowalczyków. Ciasno w centrum i na Zaodrzu, szczególnie na Niemodlińskiej do Lotowych, ale też na Nysy Łużyckiej. Sporo aut na węźle Opole Wschodnie. Przystaje Ozimska. Przypominam, że mamy zwężkę prawego pasa na Wrocławskiej za kanałem Ulki.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Jesień może przynieść minimalny wzrost bezrobocia, przyznał w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski. Co zwykle ma miejsce o tej porze roku, nie powinno to specjalnie dziwić. Obecnie w opolskich pośredniakach mamy zarejestrowane 21,5 tysiąca poszukujących zatrudnienia. Do końca grudnia ta liczba może się zwiększyć, czasowo nasz gość, do 23 tysięcy. Jak wskazywał dyrektor Kalski, przyjemnie zaskoczył ostatnio powiedział Kędzierzyńsko-Kozielski, w którym jest obecnie około 200 ofert pracy, czyli prawie tyle, co w stolicy regionu. Już za pół godziny Sejm rozpocznie pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu, w którym m.in. zwiększenie wydatków na obronność, ochronę zdrowia czy utrzymanie programów społecznych. Plan finansowy krytykuje opozycja po 15 stycznia po tych sejmowych dyskusjach i senackich poprawkach. Całość powinna trafić na biurko prezydenta. O 9:00 sport zapraszam m.in. tam awans Igi Świątek do 1/4 turnieju w Pekinie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i realizuje się scenariusz, który przedstawili nam synoptycy i MGW. Chmury przyszły teraz, w stolicy województwa niebo zachmurzone, ale bez opadów deszczu przynajmniej do wieczora. 13 stopni teraz opolskie termometry pokazują, dzisiaj w ciągu dnia do 21.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wprawdzie jutro będziemy mieć już ochłodzenie, ale te najbliższe dni jeszcze z przyjemną temperaturą. Jeszcze będziemy mieć takie 14, 15, nawet momentami 17 stopni, ale w nocy temperatura już będzie spadać do 5, będzie chłodno.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Czwartkowe przedpołudnie. Trochę pochmurne się zrobiło, ale mamy coś, co na pewno was rozpogodzi. Podwójne zaproszenie na finałowy koncert Banku Talentów i to w najlepszym możliwym miejscu, w którym tylko sobie usiądziecie, bo taką wejściówkę, tak zwaną open, mamy dla was do zdobycia, czyli miejsce takie, które zajmiecie jako pierwsi, będzie do waszej dyspozycji. W sobotę wielki finałowy koncert Banku Talentów. No i my jak zwykle liczymy na waszą kreatywność. Mamy dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Wzroku, więc pytamy was o coś, co może się przydać też w życiu codziennym. Czy macie swój sprawdzony patent na to, skąd najlepiej widać? To znaczy, gdzie trzeba usiąść, stanąć albo się ustawić, żeby mieć najlepszy widok. I to niekoniecznie chodzi o koncert, to może chodzić o kino, teatr, o stadion, o góry, o plaże, restauracje, a nawet o rodzinne zdjęcie. Gdzie wy zajmujecie miejsce, żeby wam nic nie umknęło? Dzwońcie do nas pod 774-541-541. Im ciekawsza odpowiedź na to pytanie, tym większa szansa na dobre widoki, na wejściówki. Podwójna wejściówka na finałowy koncert Banku Talentów do zdobycia. Czekamy na wasze telefony, a już teraz nowość w Radio Opole, ogólnopolska premiera Szangaj. Posłuchajcie i dajcie głośniej.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: gdzie zajmujecie miejsce, żeby wam nic nie umknęło, gdzie trzeba usiąść, stanąć albo się ustawić, żeby mieć najlepszy widok. Oto przed momentem pytaliśmy w zabawie, w konkursie, w którym do zdobycia jest podwójna wejściówka na koncert finałowy Banku Talentów. No i proszę bardzo, krótka, zwięzła odpowiedź.
1: Najlepiej myślę usiąść na miejscu VIP-owskim.
0: No i to jest jakaś taka życiowa porada. Jak najbardziej. 774-541-541. Dziękuję za ten telefon i czekam na kolejne. A teraz na pewno usiądziecie z wrażenia, kiedy usłyszycie o tym, że klub piłkarski drugiej Bundesligi VfL Bochum zakazał kibicom, uwaga, wspólnego podskakiwania w jednej z części stadionu, ponieważ ruchy trybun wywołują u niektórych widzów dyskomfort. W ramach planu modernizacji obiektu inżynierowie potwierdzili, że trybuna ma odpowiednią nośność, ale jednocześnie wskazano, że zsynchronizowane podskoki kibiców w trakcie meczów powodują tak zwany efekt trampoliny, co może wywoływać nieprzyjemne odczucia u osób nieprzyzwyczajonych do takich doznań. Klub więc ogłosił, że od 11 października w sektorze miejsc stojących na trybunie wschodniej będzie obowiązywać zakaz wykonywania wszelkich zsynchronizowanych ruchów i ten zakaz ma obowiązywać do 2028 roku. A ja coś tak czuję, że zakaz z zakazem, a kibicom to i tak można najwyżej naskoczyć.

0: domu, w pracy albo w swoim aucie słuchacie Radio Opole. Już za moment wracamy do Was z najnowszymi wiadomościami. Nie odchodźcie za daleko, koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Uwaga, zmotoryzowani, mamy kolizję na autostradzie A4 na 280 km w kierunku Wrocławia na wysokości Nogowczyc. Tam zderzyła się osobówka z ciężarówką. Nie ma osób poszkodowanych. Przyblokowany jest prawy pas ruchu, ale jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ruch odbywa się płynnie. W Głuchołazach cały czas trwa przebudowa DK 40. Przypominam, że mostem nad Białą Głuchołazką jeździmy wahadłowo. W Nysie prace na Prusa i Bema, a także jeszcze tłok na rondach przy przeprawach nad Nysą Płocką. W Opolu na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych mamy wahadło. Drogowcy na Wrocławskiej i Braci Kowalczyków. Na opolskim odcinku autostrady A4 poza Nogowczycami. Natężenie ruchu w normie i jedziemy swobodnie.
3: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Mamy dzisiaj 8 października, to jest czwartek. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Ośmiornicy, Międzynarodowy Dzień Podologii, a do tego Światowy Dzień Wzroku. Jest 9.
5: Wiadomości, a w nich dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski o trudnym, zwykle jesiennym okresie na rynku zatrudnienia. Bakterie grupy coli w wodociągu w Szymonkowie są ważne zalecenia dla mieszkańców. W sporcie przegrana industrii z Magdeburgiem w Lidze Mistrzów Szczepioniaka.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
5: Jesień może przynieść minimalny wzrost bezrobocia, przyznał w porannej rozmowie Radia Opole dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski, co zwykle ma miejsce o tej porze roku.
6: Myślę, że mimo wszystko możemy spodziewać się minimalnego wzrostu bezrobocia, zresztą co roku tak to jest jesienią. W chwili obecnej to około 21,5 tysięca osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Podejrzewam, że w grudniu wartość to może wzrosnąć do nawet być może 22,5 tysiąca, 23 tysięcy.
5: W naszym regionie liczba pracujących wynosi obecnie 419 tysięcy. Jak wskazywał na naszej antenie dyrektor Kalski, w całym regionie liczba proponowanych ofert pracy sięga momentami 1200. Przyjemnie zaskoczył ostatnio powiat kędzierzyńsko-kozielski, w którym jest około 200 ofert pracy, czyli prawie tyle co w Opolu. Przyjrzymy się temu dokładniej w wiadomościach o 10.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Proponowane przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży alkoholu z 22 do 6 w całej Polsce oraz całkowity zakaz reklamy alkoholu. Czy to przejdzie? Swoje argumenty ma także branża winiarska, informuje Michał Makowski.
7: PSL domaga się poprawek dotyczących degustacji win na wydarzeniach oraz stoisk promocyjnych lokalnych producentów piwa i wina. Bez poprawek posłowie ugrupowania będą przeciwni ustawie. Jednak poprawki PSL-u wymagają notyfikacji przez Komisję Europejską, co wydłuży wejście ustawy w życie nawet o rok. Wyniki głosowania nad ustawą poznamy dzisiaj wieczorem.
5: A posłowie właśnie teraz rozpoczynają pracę nad budżetem kraju na przyszły rok, który po poprawkach senackich 15 stycznia powinien trafić na biurko prezydenta.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Polska i Litwa podpiszą dzisiaj umowę dotyczącą budowy nowego połączenia energetycznego. Nazywa się Harmony Link. Sparuje część linii przesyłowych obu krajów i zwiększy możliwości przesyłowe. Do Wilna jedzie w tej sprawie minister energii Miłosz Motyka. O korzyściach z podpisania tej energetycznej współpracy będzie na wspólnej konferencji obu ministrów. Bakterie grupy coli stwierdzone w wodociągu w Szymonkowie to gmina Wołczyn, w konsekwencji czego mieszkańcy nie tylko samego Szymonkowa, ale także Świniar Małych oraz Przysiłków, Borównia, Cegielnia, Szklarnia, Wesoła, Zielona Góra i Mścisław muszą używać wody z kranu tylko po co najmniej dwuminutowym przygotowaniu. Do końca roku potrwa remont hali sportowej przy Olimpijskiej w Głubczycach z kompletną wymianą parkietu. To jedna z ważniejszych takich elementów tego całego projektu. Inwestycja za ponad 3,5 miliona złotych jest w połowie finansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponad 700 tysięcy złotych, tyle będzie kosztować przebudowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Tarnów. Wynika z podpisanej właśnie umowy z wykonawcą. Znajdujący się nieopodal osiedla budynek trzeba docieplić ze względu na wartość przechowywanego tam sprzętu. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa.
3: Światowe agencje informują.
5: Polityka. Jutro i w sobotę Czesi będą wybierać lokalne władze. W niektórych okręgach również senatorów. Kończąca się kampania wyborcza po raz kolejny pokazała, że granica między politycznym spotem a internetowym memem coraz bardziej się zaciera. Czytamy na czeskich portalach informacyjnych. Władze Estonii chcą, by nastolatkowie nauczyli się korzystać z broni pneumatycznej. Rozszerzone zajęcia z edukacji obronnej są wprowadzone w około 20 szkołach podstawowych. Program ma być w najbliższym czasie poważnie poszerzony.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 minuty po 9.
3: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dzień dobry. W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali w hali Legionów z SC Magdeburg 30-35. Najwięcej bramek dla gospodarzy zdobyli Alex Vlach i Julian Boc. W niemieckim zespole najskuteczniejsi byli Gisli Christiansson i Omar Magnusson. Obaj rzucili po 11 bramek. Rozgrywający Industrii Piotr Jędraszczyk przyznał, że w końcówce meczu Kielczanie nieco opadli z sił.
9: Bo tak to całe spotkanie biliśmy się jak równy z równym, no i zabrakło tam kilku detali, zarówno w obronie, jak i w ataku. Jesteśmy tak naprawdę i zadowoleni, i niezadowoleni z tego spotkania, bo liczyliśmy na więcej, liczyliśmy, że 2 punkty zostaną w hali Legionów, ale teraz trzeba jechać do Magdeburga i walczyć o zwycięstwo.
8: Trener Kielczan Krzysztof Lijewski mimo porażki chwalił swój zespół.
10: Przed meczem zakładałem inny scenariusz, natomiast to spotkanie pokazało nam, gdzie mamy jeszcze braki i nad czym musimy pracować. Natomiast już chłopakom na gorąco w szatni powiedziałem, że jestem z nich dumny, bo grali naprawdę. Dali siebie ile mogli, walczyliśmy z całych sił, ale jeżeli masz przestoje w ataku, nie zamieniasz sytuacji, które sobie kreujesz z przeciwnikiem, szczególnie takim mocnym jak Magdeburg, to nie masz co myśleć o wygranej, bo oni nie wybaczają takich przestojów i sami kontrolowali już do samego końca. Natomiast dużo rzeczy było pozytywnych, kilka było złych.
8: To pierwsza porażka mistrzów Polski w tej edycji Ligi Mistrzów. Jeremy Sochan zanotował udany debiut w barwach Portland Trail Blazers, zdobywając 10 punktów w niewiele ponad 9 minut w meczu przedsezonowym koszykarskiej ligi NBA. Jego zespół wygrał z Golden State Warriors 123-118. Polak pojawił się na parkiecie w samej końcówce trzeciej kwarty, zmieniając Sidiego Sissoko, a swój dorobek zgromadził w finałowej odsłonie. Serię rozpoczął od celnego rzutu z półdystansu, po czym w krótkim odstępie czasu 2 razy trafił zza obwodu. Druga trójka dała Blazers prowadzenie, a na koniec przypieczętował swój występ efektownym wsadem. Zespół Warriors grał bez m.in. Stefana Kerego. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. Kolejną rywalką Świątek będzie Belgijka Elise Mertens, która pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Arsenal Londyn przedłużył kontrakt z trenerem Mikelem Artetą. Piłkarscy mistrzowie Anglii uzgodnili z Hiszpanem umowę obowiązującą do czerwca 2030 roku. Arteta pracuje w Londynie od 2019 roku. Pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca Arsenal wrócił do czołowej piątki ligi w sezonie 2021-2022, a następnie 3 razy z rzędu zajmował 2. miejsce, by w poprzednim sezonie sięgnąć po tytuł mistrzowski. Zespół dotarł również do tegorocznego finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Paris Saint-Germain po rzutach karnych.
3: Pogoda.
11: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Zachmurzenie w stolicy regionu rośnie wprost proporcjonalnie do wzrostu temperatury. 14 stopni teraz mamy na opolskich termometrach. No i coraz więcej tych chmur rzeczywiście na niebie się pojawia. Do 21 stopni ma wzrosnąć temperatura powietrza w ten czwartek, a od piątku delikatne ochłodzenie.
11: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy dzisiaj czwartek, to jest 8 października i imieniny Brygidy mamy, a po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. Takie jest przysłowie na dzisiaj. Mamy teraz 8 minut po godzinie 9. Z wami cały czas Magda Szybińska i Marcin Kobza. Cześć, dzień dobry.

Mamy 14 minut po godzinie 9, a my wracamy do konkursu, do zabawy, w której zdobycia jest podwójna wejściówka na finałowy koncert Banku Talentów. Na jednej scenie zobaczymy 200 osób z orkiestry Banku Talentów, do tego też chór. Oprócz tego gwiazdy takie jak Natalia Zastępa, Natalia Grosiak z Micro Music, wystąpi także Miłosz i Piotr Zioła, czyli znani artyści popularni, także pochodzący z Opolszczyzny. W najbliższą sobotę o godzinie 19 w Opolskiej Stegu Arenie taki koncert 7 edycji już Banku Talentów, czyli programu stypendialnego, który ma zachęcić młodych muzyków z Opolszczyzny do stawiania odważnych kroków w świecie muzyki. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w tym koncercie, to koniecznie do nas zadzwońcie pod 774-541-541. A dzisiaj z okazji Światowego Dnia Wzroku szukamy takich porad życiowych związanych z dobrymi widokami na przyszłość. W którym miejscu stanąć, żeby wszystko dobrze widzieć? Gdzie się ustawić i usiąść, żeby mieć dobre widoki? Takie dzisiaj pytanie, a na odpowiedzi czekamy pod numerem 774-541-541.

0: 21 minut po godzinie 9. Pięknie nam czas mija w porannym programie Radio Opole, ale trochę mniej pięknie się robi za oknami, bo zachmurzenie przyszło. A kiedy tak się zrobi bardziej pochmurnie, bardziej jesiennie, to będziemy chętniej czas spędzać przy grach planszowych. Tak się składa, że w naszym studiu kierowniczka Strefy Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Dominika Gorgosz-Złote. Cześć Dominika.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Roczek wam mija.
1: Dokładnie w sobotę, 10 października, rok od tego, kiedy po raz pierwszy zagościły na dobre gry planszowe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Miało to miejsce 10 października 2025 roku. Nieprzypadkowa data, bo wszyscy fani gier planszowych wtedy świętują. To taki oficjalny dzień gier planszowych w Polsce. Wtedy w całej Polsce kluby organizują różnego rodzaju wydarzenia, turnieje, spotkania, wydawnictwa. Na przykład zapowiadają jakieś premiery, sklepy z grami oferują jakieś zniżki w tym dniu. Zatem warto śledzić to, co dzieje się na tym rynku planszówkowym.
0: Mhm. O tym dniu gier planszowych to za chwilę porozmawiamy, ale powiedz jeszcze, Dominiko, czego was nauczył ten rok funkcjonowania tej strefy
1: bardzo
0: gier planszowych? O Polanach czego się dowiedzieliśmy?
1: O Polanach, że mają wiele pasji, że chcą wychodzić z domu, to przede wszystkim. No i też co ja dla siebie prywatnie wyniosłam, to chociażby zakocham się w puzzlach. My już kilkakrotnie rozmawiałyśmy, prawda, o tych puzzlach.
0: 42 tysiące powodów.
1: Może kiedyś, na razie nie zmieścimy się, ale no, ja wiedziałam, że ludzie układają puzzle, ale dzięki tej akcji ja się nauczyłam układania puzli. Sama układam puzzle regularnie w domu, prywatnie. Na razie zatrzymam się na 500, ale i tak uważam, że to jest sukces. Kupuję puzzle dla siebie, coraz więcej puzli kupujemy dla strefy gier. Ci ludzie wyszli z domu, przychodzą do nas, układają te puzzle i uważam, że to jest chyba, gdybym miała wskazać, największy sukces strefy gier to ta akcja, bo dzięki niej naprawdę kilkaset osób, w samym lipcu 600 osób przewinęło się przez strefę gier i układało tą wielką układankę.
0: A ile osób się przewinęło przez strefę gier w ciągu tego roku, to pytanie zadam ci już za moment.
2: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
3: Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
5: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: Wracamy w Radio Poe do rozmowy z Dominką Gorgosz-Złoty, kierowniczką strefy gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Strefa już ma rok, dokładnie rok temu zapraszaliśmy na jej otwarcie, a tymczasem przez strefę przeszło już ile tysięcy osób?
1: Ponad 7600 osób dokładnie.
0: Tyle osób grało w gry.
1: Tyle osób, ale nie tylko w gry, bo grały także nie tylko gry planszowe, ale grały też w retro gry wideo, układały puzzle, rozwiązywali jakieś łamigłówki, bo mamy też takie łamigłówki solo, czytali komiksy, bo też mamy komiksy, tak więc u nas robi się różne rzeczy, dla każdego jest przestrzeń i miejsce.
0: A ile pionków się zgubiło w tym czasie?
1: No, powiem tak, żadna gra na szczęście nam się nie zgubiła, pionki się szybko odnajdują, bo już mamy taki nawyk, że sprawdzamy, czy pod stołami coś się nie zagubiło, a jak się nawet zagubi, to szybko odnajdujemy. Mimo już tych gier mamy 800, ale już mamy jakieś sposoby.
0: 800 gier?
1: Tak, 800 gier mamy.
0: O matko,
1: tak,
0: to przecież roku nie wystarczy, żeby to wszystko zgrać.
1: No dokładnie, ale na szczęście mamy ludzi, że tak powiem, odwiedzających. Skoro mamy 800 gier, ponad 7600 odwiedzających, to łatwo sobie policzyć, że każdy mógł zagrać w jakiś wybrany tytuł właśnie z tej kolekcji. No i ta kolekcja rośnie cały czas i też odwiedzający tworzą tą kolekcję, bo mamy taką listę, którą co jakiś czas realizujemy. Zaproponuj swój tytuł, czyli jakąś grę, czy tą układankę, czy puzzle, które mamy zakupić. No i udaje nam się część rzeczy zakupić, bo niektóre propozycje są już takimi białymi krukami, no i tutaj cudów jeszcze nie potrafimy robić.
0: No, a powiedz mi, Dominiko, czy robiliście taki ranking najpopularniejszych gier,
1: oczywiście,
0: w które grano
1: oczywiście przez ten rok? To są takie gry, które należą do kategorii gier rodzinnych. La Cucara między innymi Pickout, takie gry naprawdę rodzinne, które cieszą się dużym zainteresowaniem, karcianki też. To też właściwie co miesiąc pokazujemy w naszych mediach społecznościowych, jaka gra była najchętniej ogrywana w poprzednim miesiącu, bo my to też wszystko zapisujemy sobie. Nawet mamy takie statystyki, jak średni czas pobytu w strefie, to są 2 godziny 20 minut, a najczęstszą godziną, kiedy najwięcej osób powiedzmy przychodzi do nas, to jest godzina 17, tak więc my wszystko prowadzimy, notujemy, żeby no, po prostu jeszcze lepiej odpowiadać potrzebom naszych czytelników.
0: A już za moment będzie kolejny pretekst do tego, żeby strefę gier odwiedzić. To Dzień Gier Planszowych. Co takiego w planie? O tym powiemy za chwilę.

0: kolejny pretekst, żeby pograć w gry planszowe. Dzień gier planszowych to już 10 października, a w strefie gier też specjalne wydarzenie. W strefie gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, skąd do nas przyszła Dominika Gorgosz-Złoty. Co takiego będzie można robić w tym dniu?
1: Dokładnie, o godzinie 13 zapraszamy w sobotę na turniej w grę liście. Ta gra czeka już na Was w strefie gier, można przyjść, zagrać. Jest bardzo prosta, to gra z kategorii gier imprezowych. Nawet dostała taki tytuł, planszowa gra roku w kategorii gier imprezowych w tym roku. Zatem zapraszamy, zapisy są jeszcze otwarte, można zmierzyć się w tą grę. Jest naprawdę bardzo prosta, a też wtedy świętujemy pierwsze urodziny. Świętowanie przenosimy na 13 października, wtedy otwieramy o 17.30 taką wystawę Join the Game, 40 lat branży gier wideo w Polsce. Postanowiliśmy, że skoro przez rok na pierwszym planie były gry planszowe i puzzle, a mamy też retro gry, wideo, no to teraz skupiamy się od 13 października właśnie na branży gier wideo w Polsce, dodajmy, bo będzie można poznać właśnie polską branżę.
0: Pierwszy rok za Wami, jak będzie kolejny wyglądał?
1: Myślę, że pomysłów nam nie zabraknie. Bardzo też słuchamy głosu czytelników. To oni podpowiadają nam, co możemy zrobić, jakie inicjatywy zorganizować. Plany już mamy na przyszły rok. Mam nadzieję, że wszystko się uda zrealizować. Ja jestem otwarta na propozycje tych, którzy lubią spędzać czas w strefie gier, bo to oni współtworzą nasz program.
0: No to w takim razie, Dominiko, umówmy się, że ty będziesz od czasu do czasu przychodzić i mówić o tych wszystkich nowościach, które w strefie gier i nie tylko, bo także w całej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej się dzieją. Dominika Gorgosz, Złoty dzisiaj była naszym gościem. Dzięki.
1: Dzięki.
0: I do zobaczenia następnym razem.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Jak co czwartego tej porze w Radiu Opole akcja Adoptuj, Pokochaj, Zdobądź Przyjaciela. Dzisiaj zabieramy Was do kociej kawiarni Niebieski Kot w Opolu, która jest także domem tymczasowym i swoistym ośrodkiem adopcyjnym dla bezdomniaczków. O swoich podopiecznych, którzy szukają domu na stałe i ludzi, którzy ich pokochają, opowie nam Anna Neugebauer.
2: Bartek jest cudownym kotem, ale no nie jest na korankowym. Jeszcze nie. To jest nasz kolega z czwórki dzikusków, które przyjechały z Apkowic. To nie jest tak, że on na pewno nie będzie, ale jeszcze nie jest na kolankowym. Ale jak już się zaczyna go głaskać, to już nawet już włącza te mruczenie. Ale lubi jedzonko. Lubi się gdzieś tam z boczku przytulić, ale jest. Lubi się bawić. Jest buraskiem. Jest cały taki burasek na ten, ale ma białe łapki. Się śmiejemy, bo on jest taki wyścigowy, bo one jeszcze nie są wykastrowane. Jeszcze na razie idą wzdłuż, nie wszerz. No bo niestety kotki, jak już później są wykastrowane, to później jakoś tak dziwnie boczki im zanikają. Oprócz Bartka mamy jeszcze niedawno do nas przyjechały, które były dwa kociaki, które były przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie wyłapane z pustostanu. Dwaj bracia, Brajanek i Robercik. Już siedzi cały czas na kolanach, on tylko zmienia sobie kolanka z kolanek na kolanka, ale jego brat Robert jest wycofany też. Także fajnie by było, chciałabym, żeby poszły razem. Żeby nie ich nie rozdzielać. Brajanek jest biało-czarny, a Robercik jest szary z białym. Fajne, te pyszczydełka mają tak słodkie, tak fantastyczne, a jak oni się potrafią razem bawić, to przecież to jest no, coś fantastycznego.
1: Jak wygląda Bartek, Robercik i Brajanek, możecie zobaczyć na naszym radiowym Facebooku.

0: Nowa Blanka w Radio Opole. 3 minuty przed godziną 10, a my wracamy do naszej zabawy, w której dzisiaj pytaliśmy słuchaczy Radio Opole. Gdzie usiąść, gdzie stanąć, jakie miejsce zająć, żeby mieć najlepsze widoki, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku. No i wy sięgacie tam, gdzie wzrok nie sięga.
1: Gdzie siedzieć, to nieistotne. Ważne z kim. Razem widzieć, słyszeć i czuć. Aby było miło, serdecznie i radośnie. Aby zostały z nami wspomnienia dobre. Na zawsze. Pozdrawiam.
0: I my także bardzo gorąco pozdrawiamy. No jest to bardzo dobra propozycja, taka w ogóle życiowa, taki patent życiowy. Nieważne gdzie, nieważne dokąd, ważne z kim. A w dobrym towarzystwie to wszystko może zupełnie inaczej się potoczyć, nawet jeżeli nie zapowiada się dobrze. Ale dobrze się zapowiada Krzyśka Program.
2: Już się bałem, co powiesz. Cześć, witam serdecznie. Krzychu. Jestem, melduję się na stanowisku. A propos tej pozycji do patrzenia, to ja mam taką analogię rajdową, wyścigową, pole position. To jest zawsze najlepsza pozycja, czy w filharmonii, czy na ulicy.
0: No i to tyle.
2: A dzisiaj będzie mocno kobieco, jeśli chodzi o duet na fali, chociaż będzie dwóch mężczyzn, bo Marcin Kobza program realizuje, jak Krzysztof Rab go poprowadzi, to będziemy mówić o drugim forum kobietopolszczyzny. Z jakimi zmaganiami tam się panie, właśnie z jakimi wyzwaniami panie się zmagają, co będzie na tym forum, to między innymi będzie też u mnie podolog, bo dzisiaj jest międzynarodowy, czy nawet światowy dzień podologii.
0: I będziecie podnosić stopę życiową. Słuchacz,
2: na przykład, oby.
0: Tego sobie także życzę. Dzięki za dzisiaj, Magda Szymińska, Marcin Kobza. Do jutra.
3: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń. Gotowi na jesienną podróż do Bawarii bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl. Po reklamie.
2: A na zegarach właśnie w tej chwili wybija godzina 10. Mamy czwartek, to jest 8 dzień października. Oczywiście słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
4: Zaczynamy w wiadomościach. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha o ataku nożownika w Ostrołęce. 150-lecie linii kolejowej do Kronowa i Ostrawy będą świętować w sobotę mieszkańcy Głuchos.
5: Będzie prelekcja na temat historii węzła kolejowego, ale też catering polsko-czeski.
4: Zapraszam do słuchania na zegarach 10.
6: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Jacek Rudnik.
4: Młodzież bywa ofiarą radykalizacji przekazu. Tak wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha komentuje wydarzenia w Ostrołęce, gdzie, przypomnijmy, w jednej ze szkół 19-latek ranił ostrym narzędziem 9 osób.
7: Świat, w którym my żyjemy, dorośli, łącznie z nim nasze dzieci się po prostu radykalizuje w przekazie, w formie, w komunikatach, w docieraniu na różnych polach. Młodzi ludzie są po prostu bardzo często tego ofiarami. To jest nasza duża odpowiedzialność, żeby podejmować takie działania zaradcze, jak chociażby ten krok dotyczący zakazu przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły, bo tam jest często źródło kontaktu z tymi niepożądanymi treściami.
4: W plecaku ucznia klasy maturalnej, który zaatakował łącznie 9 osób, zabezpieczono także ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Tymczasem, jak przekazał właśnie szef MSWiA Marcin Kierwiński, policja udaremniła wczoraj także inny atak, z kolei w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Tam 17-latek informował, że zamierza zaatakować, miał przy sobie dwa noże.
6: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Jesień może przynieść minimalny wzrost bezrobocia, przyznał w porannej rozmowie Radio Opole dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski, co zwykle ma miejsce o tej porze roku. Jak wskazywał dyrektor Kalski, w całym regionie liczba proponowanych ofert pracy sięga momentami 1200. Przyjemnie zaskoczył ostatnio powiat kędzierzyńsko-kozielski, w którym jest obecnie około 200 ofert pracy, czyli prawie tyle, co w Opolu.
8: Wstępnych danych, które mamy policzone ze września, no to nam powiat kędzierzyńsko-kozielski zrobił bardzo pozytywną niespodziankę, ponieważ blisko 200 ofert pracy, prawie tyle samo, co w mieście Opolu. To są raczej oferty przekrojowe, bo pracodawcy to też przecież instytucje publiczne. Po prostu chodzi o to, żeby przekonywać również pracodawców do tego, że Urząd Pracy może być skuteczny, a osoby bezrobotne, które są w rejestrach, rzeczywiście chcą znaleźć pracę, są gotowe do podjęcia pracy, czasami przy jakiejś interwencji.
4: W strukturze bezrobocia w naszym regionie dominują osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Osób z wykształceniem wyższym jest zdecydowanie mniej, choć, jak przyznał nasz gość, w ostatnim czasie ich udział w statystyce także rośnie.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Ostatni dzień oficjalnej wizyty prezydenta Polski na Filipinach zdominują w zasadzie kwestie militarne. Karol Nawrocki odwiedzi bazę lotniczą filipińskich sił powietrznych, wyposażoną m.in. śmigłowce Black Hawk, które na amerykańskiej licencji są produkowane także w polskich zakładach lotniczych w Mielcu. Trzy firmy zainteresowane budową akwaparku w miejscu byłego stadionu Odry Opole przy Oleskiej, w stolicy regionu. Najtańsza z ofert w przetargu mieści się w założeniach miasta. Akwapark o powierzchni niemal 3500 m2 ma pomieścić 1500 wypoczywających. Prace powinny się rozpocząć najpóźniej na początku przyszłego roku. Potrwają 2,5 roku. 150-lecie linii kolejowej do Krnowa i Ostrawy będą świętować w sobotę mieszkańcy Głuchołaz, choć połączenie uruchomiono w 1875 roku ze względu na szkody powodziowe i prace modernizacyjne. Rok temu nie było możliwości przyjazdu składu z Czech. Co ciekawe, ma go prowadzić historyczny parowóz. Impreza ruszy o 10.30 na stacji kolejowej przydworcowej, mówi nam burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkiewicz.
5: Myślę, że większość nie tylko młodych, ale już tych w średnim wieku nie miała takiej okazji. Będzie prelekcja na temat historii węzła kolejowego w Głuchołazach i tym samym połączenia ze stroną czeską, ale też występy orkiestr, chórów, będzie też catering polsko-czeski. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Na tym niemal 2-kilometrowym odcinku między dworcem autobusowym a kolejowym będzie kursować bezpłatny autobus. O godzinie 11 na Ostrówku uroczysta inauguracja roku akademickiego polskich uniwersytetów trzeciego wieku. W Opolu mamy ich około 24. Ta jednostka w Opolu, nie wszyscy być może z Państwa o tym wiedzą, jest jedną z najstarszych w kraju. Kształci od 1977 roku.
6: Światowe agencje informują.
4: Już za kilka godzin poznamy laureata literackiego Nobla. Za główną faworytkę do nagrody uznaje się chińską pisarkę Kan Zue. Dwie z jej książek, Ulica Żółtego Błota oraz Tajemniczy pociąg, zostały przetłumaczone także na język polski. Wybrzeże Zatoki Meksykańskiej objęte stanem najwyższej gotowości ze względu na sztorm tropikalny Isaias, który ma się przekształcić w najbliższych godzinach w huragan. W piątek w godzinach wieczornych dotrze do lądu w środkowej części Florydy.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
4: 5 minut po 10.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Katarzyna Zawadzka, przed nami jeszcze 3 dni z 24. Festiwalem Filmowym Opolskie Lamy. Dziś m.in. pokaz filmu pod tytułem To się nie dzieje w reżyserii Artura Wyrzykowskiego. Obraz bierze udział w tegorocznym konkursie filmów fabularnych. Po pokazie zaplanowano spotkanie z twórcami. Początek projekcji dziś o godzinie 17 w auli Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. W tym samym czasie w kinie Meduza w Opolu zostanie pokazany obraz biorący udział w konkursie filmów dokumentalnych. Będzie to Freak Show w reżyserii Łukasza Rotundy i Bartosza Pawlaka. Po pokazie spotkanie z twórcami. Bogaty program Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole. Dzisiaj po południu Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu proponuje spotkanie z dr Teresą Kudybą poświęcone książce Opolskie Białe Złoto. Zaplanowano także pokaz filmu dokumentalnego na ten temat. Początek tego wydarzenia dziś o godzinie 18 w sali konferencyjnej MBP w Opolu przy ulicy Minorytów. Trwają Dni Kultury Niemieckiej. Dzisiaj zaplanowano wykład pod tytułem Śląscy kompozytorzy na szlakach Europy. Wygłosi go dr Ewelina Szędzielosz, wicedyrektorka Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Początek dzisiaj o godzinie 17 w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Opolu przy ulicy Szpitalnej 11. Kobieca strona stand-upu 3, otwarty mikrofon. Takie spotkanie w sobotę w klubu kawiarni Opo w Opolu. Na scenie wystąpią komiczki z większym doświadczeniem i takie, które dopiero zaczynają. Początek w sobotę o godzinie 19.
6: Pogoda.
2: Jeszcze na razie promienie słoneczne są, przedzierają się przez chmury, widać i to słoneczko fajnie grzeje, ale dziś zachmurzenie może być takie umiarkowane i uwaga, rosnące do dużego, a po południu tu i ówdzie, a zwłaszcza na południu regionu może pokropić. Temperatura dziś jeszcze od 21 do 23, no ale generalnie idzie na zmianę tej pogody, na nieco gorszą. Takie następne 2-3 dni to może być właśnie z przelotnymi opadami deszczu i takie temperatury po paręnaście stopni. Jeśli chodzi o wiatr, jeszcze dziś to taki umiarkowany, chwilami porywisty południowy, a w nocy zachmurzenie duże, też możliwe przelotne opady deszczu. Te opady nad ranem ustaną i też od razu niebo się przejaśni. W nocy chłodnawo od 8 do 9 stopni. No i jeszcze szybki rzut oka na termometry w tej chwili. W Opolu 17 na termometrach, no i 17-18 stopni. To teraz tak mniej więcej to wygląda w naszych większych miastach.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Prawie 8 minut po 10. Witajcie, tu duet na fali Krzysztof Rap. Witam się zza mikrofonu, Marcin Kobza. Ten program realizuje. A jeśli chodzi o to, kto nam zagra, zaśpiewa Infernal już teraz, Ten Miles. Dajcie koniecznie głośniej.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
0: Po reklamie.

0: Mam już 17 minut po godzinie 10. Słuchacie oczywiście Radio Opole i w studiu pierwszy gość zgodnie z obietnicą. Magdalena Kurowska, prezes Fundacji Laboratorium Zmiany, czyli organizator drugiego forum kobiet opolszczyzny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No i będziemy dziś o takich damskich tematach rozmawiać, chociaż nie wiem, czy to tylko zawsze będą kwestie dotyczące samych kobiet. Natomiast tak, jest to forum kobiet drugie i ono będzie się odbywało już w najbliższą sobotę w Centrum Kultury Studenckim Uniwersytetu Opolskiego. Start o 10, ale warto być wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że program jest bogaty, między innymi warsztaty, i o tym to już opowie mój gość.
1: Tak, zdecydowanie staraliśmy się tak ubrać ten program, żeby każda osoba, która przyjdzie, znalazła coś dla siebie. Zatem nie tylko warsztaty, trzy. Co prawda wczoraj wieczorem już zamknęłyśmy zapisy, bo był taki tłok.
0: Pełne listy?
1: Dokładnie tak. Także bardzo dziękujemy za to zainteresowanie. To nam tylko pokazuje, że chcemy rozmawiać na przykład o tym, jak zostać kreatywną, kiedy AI nam puka z każdego możliwego ekranu. Mm-hmm.

0: nas, jak chcemy zabierać głos publicznie, to był drugi warsztat. No i ten trzeci, chyba najbliższy całemu tematowi wydarzenia, czyli jak szukać tej uważności w tym życiu, które mamy, żeby móc też je docenić, bo w sumie całe wydarzenie jest pod hasłem Moje dobre życie i w sumie będziemy tak szukać odpowiedzi, czy to poprzez te warsztaty, czy podczas panelu dyskusyjnego, czy podczas targów, bo mamy zaproszone też rękodzielniczki i opolskie przedsiębiorczynie, czy też podczas rozmowy z Katarzyną Boni, czy na samym początku w ogóle wsłuchując się w głos kobiety opolszczyzny, czyli 7 wystąpień.
1: O, no właśnie, my ten program jeszcze przerobimy punkt po punkcie, ale taka ogólna sentencja, jaka towarzyszy wydarzeniu, no to jest taka właśnie, że to jest propozycja dla wszystkich kobiet, które szukają przestrzeni do rozwoju i to chodzi czy o karierę, biznes, czy realizację pasji, czy choćby dbałość o zdrowie, tak? I takie fizyczne i psychiczne, może też przede wszystkim w tych czasach takich zabieganych, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Nam przyświecała idea w tej edycji, by faktycznie spróbować sobie odpowiedzieć, co dla mnie dzisiaj oznacza dobre życie. Żyjemy w bardzo niepewnych czasach, dużo rzeczy słyszymy z różnych miejsc i to czasem może być przytłaczające i my chcemy poprzez to wydarzenie zwrócić uwagę na te rzeczy, które są dla nas najważniejsze i które sprawiają, że nam w tym życiu jest dobrze. Co to dokładnie będzie, to musi sobie każdy odpowiedzieć, ale tak starałyśmy się dobrać uczestniczki, żeby inspiracja płynęła zewsząd.
1: To na przykład, nie wiem, będą psycholożki?
0: Czy są psycholożki? Właśnie, bardzo ciekawe. Bo to jest pierwszy trop, że może psycholożka będzie. A my na przykład do fragmentu Głos Kobiet Opolszczyzny zaprosiłyśmy na przykład panią, która jest dyspozytorką punktu w lesie. Ja przepraszam, nie podam teraz pełnej nazwy, ale to jest ta pani, która obserwuje, czy las płonie.
1: O, rozumiem, okej.
0: Więc zupełnie inna perspektywa, zupełnie inne środowisko. No i teraz pytanie, co można od siebie, jakby dla siebie wyjąć z tego spotkania. No mam nadzieję, że zupełnie w ogóle inną jeszcze perspektywę na to, jak ja postrzegam środowisko według siebie. Bo to środowisko też wpływa na nasz dobrostan i na to, czy dobrze się czujemy, czy nie w miejscu, w którym mieszkamy, żyjemy, pracujemy. Więc może kontakt z tą panią dyspozytorką będzie ciekawy. A może kontakt z panią, która tyle razy zmieniała swoją karierę i dzisiaj jest w zupełnie innym życiu, że tu daje taki sygnał, może nie warto bać się tej zmiany, może teraz będzie trochę trudno i może będzie kamień w bucie, ale za chwilę on wyleci i będziemy w zupełnie lepszym miejscu, gdzieś dojdziemy indziej.
1: I tu zrobimy przecinek. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Ja na pewno zapytam, cóż to oznacza dynamiczne wystąpienia kobiet opolszczyzny. Zostańcie koniecznie z nami i za chwilę do tej rozmowy wracamy.

0: Dezydery na antenie Radia Pole Ruchy, pełne dźwięku. A my wracamy do rozmowy o drugim forum kobiet opolszczyzny. Start, sobota, Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, oczywiście 11. Magdalena Kurowska, prezes Fundacji Laboratorium Zmiany, czyli organizator tegoż forum, cały czas w studiu. I ja zapowiedziałem tuż przed przerwą, że będę wypytywał, jeśli chodzi o program tego forum, dynamiczne wystąpienia kobiet. Taki punkt, 11.20. Co to znaczy?
1: Zainspirowałyśmy się środowiskami biznesowymi i takimi kreatywnymi i jest tam taka formuła, że jest 20 slajdów, na każdy przypada 20 sekund. Aha. I dzięki temu jest reżim czasowy, jest presja, ale taka pozytywna presja, żeby faktycznie zostawić słuchacza, słuchaczkę z puentą. Nie zmęczyć słuchacza, tylko zmęczyć temat, że tak powiem.
0: A kto będzie tam tak dynamicznie występował? Jakie panie tam udało się zgromadzić?
1: Mamy 7 pań, jedną z nich właśnie jest ta pani dyspozytorka, jest pani, która zajmuje się stylistyką ubrań i to też jest właśnie, żeby odnaleźć się w swojej skórze własnej. Aha. Dobrze się czuć, patrząc w lustro. Jest pani, która zajmuje się prowadzeniem biznesu, ale właśnie wielokrotnie zmieniała
0: branżę,
1: bardzo dziękuję. Jest też druga pani, zresztą rozmawialiśmy chwilę poza anteną o Radach Kobiet, czyli Marta Wolna, przewodnicząca Opolskiej Rady Kobiet, będzie opowiadała o tym, że nie zawsze trzeba być zupą pomidorową.
0: Nie zawsze to się opłaca.
1: Okay. Poza tym, że jest strona ryżowa, jest strona makaronowa, to naprawdę bycie zupą pomidorową nie zawsze się opłaca. Ale też będzie też inna członkini Rady Kobiet Brzeskiej tym razem, pani Kalina i pani Kieliam, gdzie właśnie opowiada o szukaniu takiego balansu w żywności i w takim spokoju ducha, który na przykład może dać nam Ayurveda. Więc staramy się coś też dla ciała i dla ducha wprowadzić do tego programu, żeby można było zaczerpnąć też z tego obszaru. No i ostatnie wystąpienie Agnieszki Ziętarskiej, która właśnie będzie opowiadała
0: naszej redakcyjnej koleżanki,
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, która zapozna nas z filozofią chodzenia i co to chodzenie przez różne kontynenty, bo jak ktoś śledzi losy Agnieszki, to wie, że...
0: Podróżuje sporo, to
1: dokładnie
0: prawda.
1: Dokładnie tak. I co ta podróż na własnych nogach z wielkim plecakiem przez świat może wnieść do naszego życia.
0: Na pewno warto wspomnieć też, jeśli tutaj mówimy o programie, o tym, że odwiedzi was pani Katarzyna Boni. To jest autorka i teraz uwaga, bo ten tytuł już daje do myślenia. To jest autorka książki pod tytułem Ganbare, warsztaty umierania, ale wbrew pozorom podobno tam w tej książce jest sporo o życiu.
1: Zdecydowanie tak. Pani Boni ma wiele książek na swoim koncie, związanych na przykład z kryzysem klimatycznym i jak ludzie sobie radzą z wyzwaniami, które nam niesie środowisko, a w sumie to, co my wprowadziliśmy do środowiska.
0: Jak je zniszczyliśmy, tak?
1: Jak je zniszczyliśmy i jak to się odbija na nas, na ludziach. Ale właśnie ta książka jest wyjątkowa, bo wprowadza perspektywę Japonii po Fukushimie i po tsunami. I wbrew pozorom, chociaż tytuł mówi o umieraniu, to jak wczytać się w tę książkę i jak wsłuchać się w rozmowę z panią Boni, którą będę miała przyjemność prowadzić, to będziemy właśnie pokazywać, jak dużo światła i życia jest w tym wszystkim, tylko czasem trzeba przetrzeć to szkiełko, które mamy przed oczami i wtedy zobaczymy rzeczy, które są dla nas niezwykle ważne.
0: Magdalena Kurowska, prezes Fundacji Laboratorium Zmiany, zaprasza na drugie Forum Kobiet Opolszczyzny. Zostańcie koniecznie z nami, bo za chwilę jeszcze do tej rozmowy wrócimy.

0: Ale się słodko zrobiło. Sugar i Robin Schulz i Francesco Yates. Mamy 18 minut do godziny 11 i wracamy do rozmowy z Magdaleną Kurowską. To prezes Fundacji Laboratorium Zmiany, organizator drugiego Forum Kobiet Opolszczyzny. To wydarzenie w sobotę najbliższą, Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego. Start formalny o 11, wcześniej o 10 warsztaty, na które trzeba się było zapisać. Ale ja mam pytanie, czy jak się tam człowiek nie pozapisywał, to też może przyjść?
1: Przyjmiemy z otwartymi ramionami. Ten budynek jest na tyle pojemny, że jakoś tam wszystkie umieścimy.
0: Powiedziałem człowiek, no to wypadałoby teraz dopytać, czy tylko kobiety są mile widziane na takim forum, czy może jakiś mężczyzna się tam gdzieś zaplątać w tłumie?
1: Widziałam po formularzach rejestracyjnych, że panowie też się pojawili, co mnie bardzo cieszy, bo faktycznie o tych tematach, które dla nas są ważne, chcemy rozmawiać w szerokim gronie, więc im więcej osób, które nie są kobietami, a będą tam z nami, tym lepiej.
0: A ja jeszcze zapytam, czym tak na co dzień zajmuje się Fundacja Laboratorium Zmiany? Już ta nazwa zmiany. Mhm. Chodzi o jakieś zmiany w życiu kobiet?
1: Też, przede wszystkim. Od 10 lat wzmacniamy kobiety, żeby właśnie szły przez życie nie przepraszając za to, że żyją. Ja to tak zawsze sobie mówię, chociaż nasza misja jest bardziej oficjalna i tam jest, że wspieramy kobiety w życiu, w relacjach i pracy. Ostatnio dużo uwagi poświęcamy lokalnym aktywistkom, które sprawiają,

0: że w naszych miejscowościach dzieje się dużo dobrych rzeczy, więc wspieramy je w tym, żeby się nie wypalały i nie kończyły tej działalności społecznej, ale też, żeby rozwijały skrzydła. A druga nasza gałązka, taka lokalna, to jest no właśnie szukanie tego dobrostanu w życiu. Zauważyliśmy dużo tego wypalenia u kobiet w różnych obszarach właśnie zawodowym czy społecznym, więc staramy się im dać takie narzędzia, żeby nauczyły sobie radzić z takimi przeciążeniami, które się pojawiają na co dzień. No i trzecia rzecz, czyli współpraca za granicą. Wysyłamy za granicę, żeby pokazać dziewczynom inną perspektywę. Zapraszamy osoby za granicę do naszego regionu, żeby im pokazać, jak my tutaj robimy zmiany. Także staramy się działać z każdą grupą.
1: A propos tego wypalenia, myślę, że to jest w ogóle tutaj jakby ten temat chyba nie zna w ogóle płci i takie mamy dzisiaj czasy,
0: to
1: prawda? Prawda jest taka, że wy akurat skupiacie się na kobietach, ale generalnie, no z tego co widzimy i słyszymy, no to dotyczy wszystkich dzisiaj, tak? Mhm. To tempo życia w ogóle, to, że faktycznie no te wymogi jakby rosną. Zabiegani jesteśmy, przemęczeni chronicznie jakoś.
0: To prawda, faktycznie zgodzę się z tym, że to nie ma płci, chociaż my skupiając się na pracy z kobietami też widzimy właśnie, że wszystkie uwierzyliśmy w tą narrację, że kobiety mogą wszystko i ja generalnie zgadzam się z tym, tylko że nie wszystko naraz. Że
1: to jest bardzo
0: trudno jest pogodzić te wszystkie obszary i być zawsze uśmiechniętą, wypoczętą, nie wiem, wymalowaną. Ja wiem, że sporo osób już odchodzi od tego pomysłu na siebie, ale żyjemy w takich czasach, kiedy media społecznościowe nas bombardują takim przekazem, że jeśli nie masz, nie wiem, zagranicznych wakacji,
1: to już w ogóle, tak. Najlepiej co 3 miesiące
0: masz życie, tak, to jakie masz życie? Jak nie masz podkładanych pieniędzy, to jakie to w ogóle masz
1: poduszka
0: życie?
1: Poduszka finansowa.
0: Dokładnie. Tak. Jak nie masz jakiejś pracy na dyrektorskie stanowisko, to co to w ogóle jest za praca? I jakby już nawet...
1: Można się zdołować, tak.
0: Dokładnie, więc jak nagle się okazuje, że i źle myjemy zęby, źle jemy, i źle pijemy, i źle jemy warzywa, no to i wszystko źle.
1: Źle wychowujemy dzieci, wszystko
0: dokładnie,
1: robimy źle.
0: Tak. I jest tego tak dużo i jeszcze są tak niepewne czasy, to naprawdę można się tym zmęczyć. Więc chcemy jakoś i przez to forum, i przez naszą działalność fundacji dać takie narzędzia, żeby się nauczyć się sobie z tym radzić, ale też dać sobie czas, żeby sobie odetchnąć.
1: I warto dlatego właśnie choćby odwiedzić drugie Forum Kobiet Opolszczyzny. Przypominam to już w sobotę w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego. Piękne dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Magdalena Kurowska, prezes Fundacji Laboratorium Zmiany, czyli organizator. A teraz to powiem tak. Piosenka będzie w punkt, bo to piosenka o momencie, w którym przestajesz żyć według oczekiwań innych i szukać ich akceptacji.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: A kto podejmie taki trudny temat? Runej, czyli Rafał Pacholski w utworze Jest Dobrze. No to wszyscy i kobiety i mężczyźni dają głośniej.

0: na zegarach. Już za chwilę wybije godzina 11. Mamy czwartek, to jest 8 dzień października, Światowy Dzień Wzroku między innymi, czy Dzień Podologii. A teraz już czas na wiadomości. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
1: Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne po ataku nastolatka w szkole w Leszczydole w Nowinach na Mazowszu. W Sejmie prezentacja projektu budżetu na nowy rok z większymi wydatkami na obronność i ochronę zdrowia. Hurkacz Dziokowicz, takie rzeczy już w drugiej rundzie turnieju Szanghaju.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A szczegóły przedstawię już teraz Jacek Rudnik.
1: Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne po ataku nastolatka w szkole w Leszczydole, Nowinach, to Mazowsze. Według Polskiego Radia RDC napastnik to absolwent tej placówki. Jedna z zaatakowanych osób, 37-letnia woźna, nie przeżyła tego ataku. 15-latka zatrzymano. Tymczasem po wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce obraduje sztab kryzysowy. Lekcje odwołano, uczniowie spotykają się dziś z psychologami.
3: Strach jakiś jest tam, na pewno tam niektórzy ludzie mają jakiś strach, boją się, ale to co będzie dalej, to zobaczymy.
4: No trochę strasznie tutaj przychodzić, tak dziwnie.
3: Nie ma co paniki siać zawczasu i robić swoje i żyć dalej, no bo żyć samym strachem, no to tak samo jest bez sensu, tak?
2: Wiadomości Radia Opole i nie masz pytań.
1: W 2027 roku jednym z najważniejszych zadań państwa pozostanie bezpieczeństwo, mówił w Sejmie minister finansów Andrzej Domański, prezentując projekt budżetu. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych.
5: Bezpieczeństwo ma przy tym wymiar szerszy niż sama obronność. Obejmuje również bezpieczeństwo energetyczne, które jest jednym z fundamentów suwerenności i stabilności ekonomicznej każdego kraju.
1: W budżecie uwzględniono także większe o 26 miliardów złotych wydatki na ochronę zdrowia oraz wpływy z podwyższenia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Po tej debacie sejmowej, przyjęciu projektu budżetu, cała ta regulacja trafi do Senatu. Według planu 15 stycznia już poprawiona w Senacie. Regulacja odnośnie planu finansowego na nowy rok powinna trafić na biurko prezydenta.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: 58 osób zatrzymanych, 287 nielegalnych automatów do gier zabezpieczonych, prawie 600 tysięcy złotych przejęte przez służby. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z policją przeprowadziły skoordynowaną akcję wymierzoną w przestępczość hazardową z udziałem funkcjonariuszy z 15 urzędów celno-skarbowych, w tym także z Opola. Zatrzymano 7 osób, potwierdza nam Agnieszka Juś-Windalecka, rzecznik Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
6: Obszerny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzania i prowadzenia nielegalnych gier na automatach. Za popełnione przestępstwo grozi podejrzanym kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 3 osób zastosowano dozór policji, a wobec 4 decyzją sądu zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres od 2 do 3 miesięcy. Dodatkowo aresztowano 2 osoby za handel i posiadanie narkotyków.
1: Wśród zatrzymanych jest także 19-latek, za którym wydano list gończy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Pierwsza polska farma wiatrowa w rozruchu. Na Baltic Power zainstalowano wszystkie 76 turbin. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Pierwszy prąd z farmy popłynął w lipcu, ale z pełną mocą Baltic Power ma zacząć pracować do końca roku.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Hubert Hurkacz pokonał w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju, zajmującego 64. lokatę. Jamesa Duckworta z Australii 6-3-7-6 już w drugiej rundzie zagra z Serbem Nowakiem Dziokowiczem. 12. już impreza biegowa Lewin Biega z dofinansowaniem resortu sportu i turystyki. Trwają zapisy na stronie zmierzymyczas.pl. Bieganie w Lewinie rozpocznie się 18 października od 10. Biegami na krótszych dystansach. Bieg główny i marsz Nordic Walking rozpocznie się o 13.
2: Światowe agencje informują.
1: W Pekinie ruszyły rozmowy handlowe. Chiny, Unia Europejska oczekiwane z ogromnym zainteresowaniem, mają zapobiec konfliktom handlowym między dwoma gospodarkami. W Pekinie jest unijny komisarz handlu Maroš Šefčovič. Przystosowanie do celów wojskowych autostrady prowadzącej do Polski to na ten projekt. Czechy przeznaczą pierwszą transzę unijnego programu SEI, przekazało właśnie czeskie Ministerstwo Obrony. Praga otrzymała pieniądze w tym tygodniu. Chodzi o wciąż budowaną autostradę D11, która docelowo połączy Pragę z polską ekspresówką S3. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywał Roman Juranek.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mimo zachmurzonego nieba słońce jakoś brawurowo się przebija przez te chmury i ciągle te promienie słońca widać, przynajmniej w Opolu. Możecie dać znać, jak to tam jest u was w innych miastach. Generalnie dziś tak, zachmurzenie umiarkowane, ale uwaga, ma rosnąć do dużego i po południu tu i ówdzie może pokropić, zwłaszcza na południu regionu. Temperatury jeszcze znośne, od 21 do nawet 23 stopni, więc właściwie to i ciepło. Wiatr dziś w dzień umiarkowany, chwilami porywisty południowy. W nocy zachmurzenie całkowite, mogą też wystąpić przelotne opady deszczu. Dopiero nad ranem to wszystko się poprawi, przejaśni i przestanie padać. W nocy od 8 do 9 stopni, no i wiatr też chwilami może mocniej powiać, tak do 55 km na godzinę. W samym Opolu już mamy w tej chwili 19 stopni i taka 19 jeszcze też w Namysłowie. 20 mamy w Kluczborku, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast najchłodniej, bo 18 stopni w tej chwili w Nysie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 5 minut po 11. Duet na fali pędzi dalej. Krzysztof Rap, cześć. Raz jeszcze Marcin Kopza program realizuje, a gra męskie granie.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie płaczą, sporo płakałem zanim ciebie spotkałem. Na drodze, którą pójdziemy razem, aż się rozpadnie świat. I gdyby to miało być jutro z tobą, to żaden strach. I mów

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego

0: Pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
4: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Tina Turner, Foreign Affair. Mamy na zegarach 19 minut po godzinie 11 i kolejny gość w studiu Radio Opole. A ponieważ dziś mamy Międzynarodowy Dzień Podologii, no to w studiu jest Violetta Harcej, to jest fizjoterapeuta i właśnie podolog. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: No to może na początek w ogóle wyjaśnimy słuchaczom, co to jest w ogóle, kto to jest podolog, czym się zajmuje, bo ja myślę, że jeszcze gdzieś tam w mojej podstawówce to chyba nie było takiej specjalizacji.
1: To prawda, nie było, ponieważ no zawód podologa, że tak powiem, kształci się od niedawna. Tak naprawdę od 2015 został wyodrębniony w klasyfikacji zawodów jako zawód podologa. Podolog. Podolog zajmuje się, jakby sama nazwa, podos, od stopą.
0: Od stopy.
1: Tak. I przede wszystkim trafiają do nas pacjenci, którzy mają chorą stopę albo mają problemy ze stopami.
0: I tutaj wachlarz jest pewnie duży, bo to chodzi i o jakieś krzywe stawianie stopy i o całe wady postawy, które mogą z tego wynikać, ale też takie różne rzeczy, które są chyba na granicy takiego, nie wiem, powiedzmy wizyty u też dermatologa, różne takie schorzenia mniej, powiedzmy, dotyczące postawy, ale może po kolei. Najpierw, z jakimi problemami faktycznie do pani pacjenci przychodzą?
1: Jeżeli chodzi o problemy stóp, no to jest mnóstwo tych stóp. One są związane nie tylko z wadami stóp, ale również ze zmianami skórnymi, które się pojawiają. Również przekrój tych pacjentów jest bardzo szeroki. To również obuwie, które generuje pewne zmiany, choroby, które później generują pewne również schorzenia. Generalnie, jeżeli chodzi o problemy, podolodzy zajmują się już skutkiem, który pojawia się na stopie, skutkiem zmian, natomiast przyczyna często jest gdzieś indziej. I takim dla mnie przynajmniej kluczowym momentem jest zawsze, gdy trafia do mnie pierwszorazowy pacjent, to jest pytanie dlaczego? Skąd się to tu wzięło? Dlaczego ta zmiana występuje? Dlaczego ta skóra wygląda tak, a nie inaczej? Co jest przyczyną? Bo wtedy, gdy dojdziemy do przyczyny i ją zniwelujemy, w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc pacjentowi.
0: Ale podobno to też w drugą stronę działa. Wyczytałem, że ze stopy można wyczytać, jaka jest choroba w organizmie, jeśli tam coś się dzieje właśnie.
1: No dokładnie. Jeżeli ktoś ma, umie powiązać pewne schorzenia i choroby, które dzieją się w organizmie, też porównają pewne zachowania. My tak naprawdę, jeżeli chodzi o chód samego człowieka, cały wzorzec chodu i nasza diagnostyka pacjentów, którzy do nas przychodzą, już odbywa się od momentu otwarcia drzwi i wejścia
0: pacjentów. Jak w ogóle podchodzi, tak? Już obserwujecie, czy prosto stawia stopę?
1: W jakich butach do nas przychodzi, czy ktoś pomaga, czy używa jakiejś pomocy, typu laska, chodzik. Różni pacjenci do nas trafiają, więc my tak naprawdę obserwacje już dokonujemy od momentu, kiedy pacjent do nas wchodzi i wtedy i obszerny wywiad, który nam towarzyszy przede wszystkim, pozwala później podjąć pewne działania, zaplanować pewne działania, stworzyć jakiś plan, który pozwoli nam pomóc pacjentowi.
0: No po prostu wyleczyć, pomóc mu w jego bolączkach.
1: Zwłaszcza, że to nie są pojedyncze, czasami jest to pojedyncza wizyta, natomiast czasami to się wiąże z terapią.
0: I tu zrobimy przecinek. I za chwilę będziemy ten temat zgłębiać dalej, jakie to mogą być te bolączki, co nas boli w tych stopach na przykład. Zostańcie koniecznie z nami, Violetta Harcej, fizjoterapeuta i podolog w studiu Radia Opole.

0: Mamy 2 minuty po wpół do 12:00 i w Międzynarodowym Dniu Podologii wracamy do rozmowy z Violettą Harcej, fizjoterapeuta i podolog w studiu. Mówimy o tym właśnie, czym jest w ogóle ta dziedzina, podologia, stosunkowo młoda. To już wiemy, stopy i wszystko, co z nimi związane. Okazuje się, że jeśli chodzi o stopy i to, co z nimi jest nie tak, to może promieniować na cały organizm, aż do głowy. No to ja może tak zapytam najpierw, bo słyszałem, że diabetycy to jest też taki, no, duża grupa klientów, jeśli chodzi o was, lekarzy podologów.
1: Tak, to prawda, jedną z naszych takich grup pacjentów są pacjenci diabetologiczni i ponieważ cukrzyca jako już okrzyknięta pandemią cywilizacji naszej jest takim cichym zabójcą, skrada się powoli, natomiast powikłania się pojawiają bardzo szybko. Im dłużej pacjent choruje na cukrzycę, te powikłania na pewno się pojawią.
0: Wielu pacjentów nie wie, że choruje, prawda?
1: Dokładnie. Często właśnie nasz wywiad z pacjentem takim, który trafi pierwszy raz, uświadamiamy mu, że może mieć takie problemy i często sugerujemy dalszą diagnostykę i kierujemy do specjalistów po to, żeby właśnie w jakiś sposób im pomóc, bo ich świadomość to jest lepsze podejście i zaopiekowanie i ograniczenie tych potencjalnych później problemów ze stopami, bo de facto neuropatia, która z tym związana jest, czy niedokrwienie właśnie naczyń obwodowych, no często prowadzi do nawet amputacji. Niewykryta cukrzyca w odpowiednim czasie, no niestety może się tak skończyć, a w Polsce ich wykonuje się wciąż bardzo dużo i w porównaniu z sąsiadami w Europie, no ten wskaźnik u nas nie wygląda imponująco. Niestety jesteśmy w czołówce, której wciąż dalej amputacje się opłaca bardziej niż prowadzić profilaktykę i leczyć rany.
0: To straszne, co pani mówi, no rzeczywiście.
1: No dokładnie. My też staramy się jako podolodzy prowadzić taką drobną edukację, uświadamiać tych pacjentów, kierować do specjalistów, również do dietetyków klinicznych, do diabetologów przede wszystkim, żeby byli pod stałą opieką. U nas w Polsce wciąż brakuje takich zespołów interdyscyplinarnych typu chirurg, podolog, diabetolog, pielęgniarka do leczenia ran, a mamy naprawdę fantastycznych specjalistów, jeżeli chodzi o leczenie ran, tu nawet na rynku naszym opolskim. Brakuje pielęgniarek, które stricte zajmują się leczeniem ran, a to w konsekwencji daje dużo lepsze efekty i no i przede wszystkim pacjent w życiu nie jest wyłączony poprzez amputację.
0: No oczywiście, tak.
1: Nawet tych drobnych amputacji, mówimy o palcach, ale też dużo się amputacji już w tych wyższych partiach powyżej kostki, podudzia, uda. No niestety ten problem...
0: A można by było tego uniknąć,
1: rzeczywiście, tak, to prawda.
0: To za chwilę powiemy, czego jeszcze można uniknąć, jeśli na przykład regularnie by się odwiedzało podologa. Koniecznie zostańcie z nami, Violetta Harcej w studiu Radia Opole, a mamy dziś Międzynarodowy Dzień Podologii.

0: Miles Smith na antenie Radio Pole. Kwadrans nam pozostał do południa, do godziny 12. No to jeszcze trzecia runda z panią Violettą Harcej. To przypomnę, fizjoterapeuta i podolog, a spotykamy się z okazji Międzynarodowego Dnia Podologii. I teraz już skupimy się na najmłodszych, no bo tak sobie myślę, że jeśli nie zadbamy o te stopy, w ogóle o postawę prawidłową u dziecka, no to później będzie tylko gorzej. Dzieciaki, domyślam się, też do takich gabinetów przychodzą. I co tam się u nich dzieje?
1: Tak, to prawda. Dzieci również trafiają do nas. I to bardzo, nawet osoby, dzieci, które jeszcze nie chodziły i dzieci, które już osiągają jakiś tam wiek już swojej dorosłości. Proszę pamiętać, bo my często o tym zapominamy, że proces kostnienia w stopie dziecka kończy się tak naprawdę około 18 roku życia. Te elementy chrzęsne, które są jeszcze, wciąż się rozwijają w naszej stopie, no niestety mogą generować pewne schorzenia, ale mogą być bardzo podatne na pewne zmiany prawidłowego wzorca chodu.
0: Jeśli dziecko źle stawia stopę już tak od, powiedzmy, właśnie dziecka, no tak. To co? To z nim zostanie i ta stopa się źle wykształci.
1: No i ja powiem tak, dlatego przez właśnie to, że ta stopa jeszcze się nie wykształciła całkowicie, to tą stopą dużą możemy jeszcze naprawić, bo kiedy ten proces kostnienia już nastąpi całkowicie, to tak naprawdę te drzwi nam się zamykają. Natomiast tu jest wtedy duże pole popisu dla fizjoterapeutów, dla regularnej kontroli wzorca chodu. Proszę pamiętać, że pewne elementy do pewnego wieku, to w jaki sposób dziecko stawia stopy, czy jak wygląda nasza ta stópka dziecięca, jest fizjologiczne. Później te pewne zmiany wraz z rozwojem stopa nabiera odpowiednich kształtów, zmieniają się łuki, zmienia się sposób przetaczania stopy, aktywności dzieci, które my rodzice dbamy bardzo o aktywność naszych dzieciaków, więc im więcej ta stopa doświadczy w swoim życiu dziecięcym, tym ona się lepiej ukształtuje. Ale zaznaczę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Im więcej stopa doświadczy boso,
0: to jest ważne,
1: dlatego że niestety obuwie ma bardzo tutaj duży wpływ na to, jak później nasza stopa będzie wyglądała w życiu dorosłym i w wieku starczym.
0: A propos obuwia, no to może jeszcze chciałbym, żebyśmy zdążyli wspomnieć. Obuwie zazwyczaj się tak zwęża, jest takie średnio wygodne. Mam wrażenie, że większość obuwia to jest takie nie bardzo do anatomicznego kształtu stopy dostosowane.
1: Dokładnie. No niestety wszechobecna betonoza tutaj w naszym świecie spowodowała, że naszą stopę włożono w buty. Te buty przez swoją historię miały różny kształt. My mieszkamy w takiej szerokości geograficznej, że jednak w większości chodzimy w pełnym obuwiu i to też ma bardzo duży wpływ na kształt późniejszej naszej stopy. Już dzisiaj bym powiedziała, że te buty dziecięce w dużej mierze są właściwe, są elastyczne, właśnie przyjmują kształt anatomiczny. Natomiast niestety im dalej w las, im więcej mamy lat i buty osób dorosłych niestety mniej przypominają już ten anatomiczny kształt naszej stopy. I
0: od razu sobie pomyślałem o takich, przepraszam, ale damskim obuwiu. To jest w ogóle wyzwanie chyba,
1: prawda? Niestety moda...
0: I nie ma nic wspólnego ze zdrowiem.
1: No niestety nie. Moje doświadczenia jako podologa i fizjoterapeuty rzeczywiście to pokazują. Takim jedną z głównych przypadłości jest hallux valgus, tak? Czyli paluch koślawy.
0: U pań.
1: I ja powiem to z moich obserwacji gabinetowych i moich tylko i wyłącznie.
0: To króciutko.
1: Na 10 pacjentów, czyli na 10 kobiet, 8 ma haluksy, a na 10 mężczyzn ma 2 haluksy. To pokazuje, jak moda nas, kobiety, bardzo mocno gubi.
0: Proszę, i tym akcentem kończymy. No dobrze, to daje wszystkim do myślenia, zwłaszcza paniom, że nie zawsze wygląd ponad zdrowie. Dzięki piękne za dzisiejszą rozmowę. Violetta Harcej, fizjoterapeuta i podolog w Międzynarodowym Dniu Podologii, odwiedziła Radio Pole.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
4: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
3: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
4: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach za chwileczkę wybije samo południe. Będziemy mieli 12, a to oznacza, że czas na najświeższe wiadomości w czwartek, czyli w 8 dniu października.
7: Pilne spotkanie ministrów w związku z ostatnimi atakami w szkołach. W wiadomościach także o przerwaniu przemocy domowej w powiecie kluczborskim.
8: Mężczyzna miał zaatakować matkę. Miał być niezadowolony z tego, że w mieszkaniu nie było przygotowanego obiadu i nie było posprzątane.
7: Rozpoczął się remont siedziby PCPR-u w Głubczycach.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie. Premier wezwał na 13 na spotkanie w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. O spotkaniu napisał rzecznik rządu Adam Szłapka. Zebranie ma związek z ostatnimi aktami przemocy w szkołach. 17-latek planował atak w szkole w sierpcu. Szef MSWiA poinformował, że dzięki czujności społeczności szkolnej i służb udało się zapobiec napaści.
9: 17-latek z jednej z sierpeckich szkół ponadpodstawowych mówił wśród nauczycieli i uczniów, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: U tego 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
9: Oprócz tego nastolatek szukał w internecie treści na temat tego, jak zorganizować krwawe wydarzenie. Nauczyciele szybko zareagowali i zgłosili sprawę służbom. Ministra edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że szkoły są bezpieczne.
11: Dyrekcja szkoły we współpracy z kuratorami mają przypominane wszystkie procedury i dalej te procedury powtarzane są w szkołach.
9: Szefowa resortu edukacji dodała, że jeszcze w tym roku w każdej szkole odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie ze służbami i ekspertami dotyczące procedur bezpieczeństwa.
7: Był to materiał Martyny Szymczakowskiej. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce nastolatek ostrym narzędziem zaatakował 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Natomiast w wyniku porannego ataku w placówce w Leszczydole Nowinach nie żyje woźna zaatakowana ostrym narzędziem.
0: To są wiadomości Radio Opole.
7: Reakcja pracownic pomocy społecznej doprowadziła do zatrzymania 34-latka znęcającego się nad własną matką w powiecie kluczborskim. Do OPS-u dotarło anonimowe zgłoszenie. Kobiety zawiadomiły policję i zdecydowały się sprawdzić sytuację we wskazanym mieszkaniu. Podczas rozmowy z 53-letnią kobietą pracowniczki opieki społecznej zauważyły na jej ciele obrażenia. Jednak w obecności syna kobieta mówiła, że doznała ich z powodu upadku. Zdecydowała się na szczerość dopiero po jego wyjściu z mieszkania. Według jej relacji syn od dłuższego czasu miał stosować przemoc, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
8: W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że do przemocy miało dochodzić między innymi podczas powrotów mężczyzny z delegacji. Podczas ostatniej sytuacji 34-latek miał być niezadowolony z tego, że w mieszkaniu nie było przygotowanego obiadu i nie było posprzątane. Według ustaleń policjantów mężczyzna miał zaatakować matkę, uderzając ją drewnianym kijem w głowę, plecy i żebra.
7: Kobieta została przewieziona do szpitala. Mężczyzna odpowie za znęcanie się nad matką, za co grozi mu do 5 lat więzienia. 34-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
0: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
7: Rozpoczął się remont siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. Zabytkowy budynek przejdzie gruntowną modernizację. Wartość inwestycji wyniesie około 1 000 000 zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z funduszy unijnych. Starostwo otrzymało także dodatkowe dofinansowanie z PFRON-u, informuje Anna Kobierska-Mróz, starosta głubczycka.
12: Tutaj mamy dofinansowanie w kwocie 165 tysięcy, całkowita wartość robót to 275 około tysięcy złotych. Bardzo mnie to dofinansowanie cieszy, dlatego że to jest instytucja, która w głównej mierze obsługuje osoby z różnymi potrzebami, w tym osoby niepełnosprawne, seniorów, i my też dyskutowaliśmy o tym często i na komisjach, i na sesjach, że należałoby i w tym kierunku ten PCPR zmodernizować.
7: Dofinansowanie z PFRON-u pozwoli m.in. na przebudowę ciągów komunikacyjnych na parterze budynku i przebudowę zewnętrznej pochylni. Remont samego budynku ma się zakończyć jeszcze w tym roku kalendarzowym, a pozostałe prace planowane są na przyszły rok.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Zachmurzenie umiarkowane, ale niestety rosnące do dużego po południu, zwłaszcza, no i wieczorem też, zwłaszcza na południu regionu, może dziś pokropić. Szykuje nam się zmiana pogody i już jutro będzie to wszystko bardzo mocno widoczne i odczuwalne. Na razie dziś od 21 do 23 stopni, wiatr umiarkowany, tylko chwilami porwisty, południowy. W nocy zachmurzenie duże, może też pokropić, chociaż nad ranem to wszystko się przejaśni i uspokoi. No i noc taka, no, chłodnawa od 8 do 9 stopni. Teraz w Opolu termometry pokazują 20, 20 stopni mamy też w Kędzierzynie, Koźlu i Kluczborku i na Mysłowie i Brzegu. No a natomiast 19, czyli 1 stopień tylko mniej w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Witajcie w trzeciej godzinie duetu na fali. Krzysztof Rab niezmiennie ciepło się wita zza mikrofonu, Marcin Kobza za konsolety realizatora. No i ponieważ już było o podologii, to jeszcze będzie za chwilę o wzroku, bo mamy Światowy Dzień Wzroku. Czy będzie coś o ośmiornicy, Światowy Dzień Ośmiornicy dziś? Pożyjemy, zobaczymy. James Blunt teraz na antenie Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
8: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
9: Tak.
8: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
9: Mhm.
8: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
9: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
10: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
8: Już rozumiem.
9: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio S.A.

0: The Weeknd na antenie Radio Pole. Blinding Lights, 17 minut po 12. Mamy do weekendu jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień, wytrzymajmy. Natomiast teraz zajrzymy, co tam na południu. A na południu, słuchajcie, Czesi się cieszą. I to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jutro i pojutrze nasi południowi sąsiedzi będą wybierać lokalne władze. A po drugie, cieszą się, albo raczej śmieją z kreatywności niektórych kandydatów. Bo kończąca się kampania wyborcza, słuchajcie, po raz kolejny już chyba pokazała, że granica między politycznym spotem a internetowym memem coraz bardziej się zaciera. Temu wyborczemu folklorowi w Czechach przyjrzał się korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba.
1: Najgorsza piosenka wyborcza ever. To nie opinia, ale tytuł utworu, który przedstawił w kampanii Jan Grolich. Szef czeskich ludowców w klipie śpiewa, tańczy, a na koniec ląduje w Wełtawie. Na rozpoznawalną melodię postawił natomiast ubiegający się o fotel burmistrza Pragi Adam Scheinher. Sięgnął po utwór Rihanny, umieszczając w nim własne nazwisko. W Ołomuńcu internetowej kampanii tamtejszej burmistrz towarzyszył pies, który dzięki sztucznej inteligencji przemówił ludzkim głosem. W Brnie kandydaci partii piratów przebrali się za drzewa, a w czeskich Budziejowicach prawicowa koalicja wlepiała mandaty za niewłaściwie oddany głos i wjazd do ślepej ulicy obietnic. Ponieważ na fikcyjnych mandatach pojawiło się logo prawdziwej Straży Miejskiej, sprawą zainteresowała się policja. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Prawda, że tam na południu to jakiś taki chyba inny klimat. Skoki, kandydata do Wełtawy, fikcyjna Straż Miejska, wykorzystywanie sztucznej inteligencji, dyskusyjnej jakości śpiewy lokalnych polityków, ba, gadające psy, czy nawet ludzi przebranych za drzewa, wszystko to rozumiem. Ale że w kraju, który nie ma dostępu do morza, powstała partia piratów? No to już naprawdę czeski film. No dobrze, jutro Czesi wybierają lokalne władze, a jutro to także tytuł nowej piosenki Filipa Lato. Jak sam mówi, nie jest ona klasyczną balladą o rozstaniu, to bardziej utwór o stanie zawieszenia. No to sami ocencie już teraz. Zapraszam na premierę.

0: Leon Krześniak, Kręci się Ziemia. A my teraz zajmiemy się znów zdrowiem, bo w Duecie na Fali obchodziliśmy już dziś Międzynarodowy Dzień Podologa. W studiu był ekspert, ekspertka, no i mówiła o tych najczęstszych przypadłościach, jeśli chodzi o zdrowie stóp, chód czy wady postawy. Teraz natomiast będzie o wzroku. Prawie 4,5% populacji na całym świecie albo nie widzi, albo ma problemy ze wzrokiem. No a dziś przypada Światowy Dzień Wzroku, który ma zwrócić uwagę na te właśnie problemy. To także okazja do przypomnienia znaczenia profilaktyki. Jedną z przyczyn ślepoty jest nieleczona zaćma, a zabieg taki można wykonać bardzo szybko i nowocześnie. O czym mówi profesor Dariusz Dobrowolski, okulista z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
1: Kolejka to jest tydzień, dwa tygodnie. To wynika też z takich wahań sezonowych, więc jest to na tyle elastyczne, że pacjent nie jest skazany na ten sztywny termin, na który musiał długo, długo czekać. Dość nadmienić, że myśmy pozyskali w tym roku najnowszy sprzęt do chirurgii zaćmy, w tej chwili dostępny na rynku, także szpital już go posiada, już na nim pracujemy. Jest to na pewno krok do przodu.
0: Podczas takiego zabiegu wymieniana jest zmętniona soczewka znajdująca się w gałce ocznej. Choroba dotyka zazwyczaj pacjentów w starszym wieku. Wśród innych przyczyn ślepoty można wymienić jaskrę, cukrzycę, nieskorygowane wady wzroku, no a także przyczyny środowiskowe lub różnego rodzaju urazy. A jeśli o mnie chodzi, to absolutnie nie widzę żadnej sensownej wymówki, żeby regularnie nie odwiedzać okulisty i tego wzroku właśnie nie badać.

0: Robin Tiki, Blurred Lines na antenie Radia Opole, a my teraz wracamy do pewnej historii, która ciągle jeszcze trwała dość długo i ma happy end, czyli chodzi o zbiórkę, którą zorganizował Łukasz Mularz, nasz dzielny strażak ochotnik w ramach pielgrzymki rowerowej, trzeciej już zresztą. Jak dobrze wiecie, niestety do Mont Saint-Michel nie udało się dojechać, ale udało się zebrać pieniądze na malutką Agnes, a przy telefonie Radia Opole właśnie w tej chwili jest Łukasz Mularz, który właściwie ma bardzo dobre wiadomości do przekazania. Cel został osiągnięty, nie rowerowy, ale ten zbiórkowy. Cześć w ogóle.
1: Tak, witam serdecznie, dzień dobry. No serdecznie raduję, bo zbiórka dojechała do celu. No ja niestety nie dojechałem, ale zbiórka dojechała, za co bardzo wszystkim serdecznie, którzy wpłacili symboliczną gotówkę na malutką Agnes, dziękuję. Zbiórka trwa do niedzieli jeszcze, jeśli ktoś by się chciał dołączyć. Na zbiórce się pomaga rowerem do Mont Saint-Michel dla malutki Agnes. Jakby ktoś jeszcze się podpisał ewentualnie imieniem, piszą mi to nazwiska bądź przezwiskie, wpłacił symboliczną złotówkę, bierze jeszcze udział w losowaniu, no mnóstwa nagród. Mnóstwa nagród, bo tyle sponsorów się zgłosiło akurat na trzecią wycieczkę charytatywną. Każda złotówka się liczy. Także zapraszam.
0: A powiedz, jak to jest, bo wiesz, ja sobie jeszcze często o tej też zbiórce wspominałem, choć już nie łączyliśmy się z trasy. No i ja na przykład nawet w tej chwili widzę, że tak, cel skarbonki był 15 tysięcy, a ja widzę ewidentnie kwotę 13 906, czyli jakby nie mamy kompletu. Ale ty wiesz, że te pieniądze już właściwie są. Jak to jest możliwe?
1: Tak. Jest możliwe, ponieważ pan wylicytował, były dwie licytacje, odbywały się równocześnie, czyli całodniowa sesja do studia tatuażu za 1500 zł i za 1500 zł wylicytował i czekamy na właśnie na wpłatę.
0: Okej.
1: Czyli to już będzie 15, tam powiedzmy sobie 500. Do tego jeszcze był pobyt nad jeziorem w Januszkowicach weekendowy dla całej rodziny i został wylicytowany za 500 zł, także około, myślę, zbiórka 16 tysięcy powinna dzisiaj wskoczyć.
0: Pięknie, no to już będziemy mieć przekroczenia. Ty mówisz, że jeszcze do niedzieli ludzie dobrej woli jeszcze mogą wpłacać,
1: zbióreczkę. Tak, mówię, nagród jest dużo, mamy co losować, mamy co rozdawać, także wszystko dla dobrych ludzi, wszystko dla darczyńców, którzy, mówię, pomogą tą symboliczną złotówką w operacji dla malutkiej Agnes Zotnik.
0: Fantastycznie, no to ja jeszcze zachęcam cały czas, się pomaga rowerem do Mont Saint-Michel dla malutkiej Agnes. Malutka Agnes, przypomnę, ma taką wadę nie do rozwoju lewej nóżki, po prostu te kończyny ma nierówne, a to powoduje dużo problemów z chodzeniem, z kręgosłupem, potrzebne są kosztowne operacje i właśnie na to zbieramy pieniądze. No a Łukasz Mularz, cóż, ja aż się boję zapytać, ty na pewno już masz w głowie jakąś kolejną wyprawę rowerową, ale mam nadzieję, że odczekasz, zaleczysz dobrze nogę i no co najmniej dopiero wiosną coś będziemy mówić na poważnie, co?
1: Dokładnie. Najpierw musi się odbyć rehabilitacja tej nogi, a później. Plan już w głowie świta, jest bardzo fajny plan. Powiem tak, że no państwa, w których jeszcze nigdy nie byłem, znaczy nigdy nie byłem rowerem.
0: Rozumiem.
1: Ale też powyżej 2000 kilometrów. Ale to mówię, na razie nic nie ogłaszam.
0: Dobra,
1: czekam,
0: nie, ja nawet nie wymagam. Okej. Masuj ścięgno Achillesa i na razie się rehabilituj, wykorzystaj zimę na powrót do zdrowia. Dzięki piękne za rozmowę. Łukasz Mularz przy telefonie Radia Opole. No a ja przypominam, że jeszcze cały czas możecie na malutką Agnesę wpłacać. Dzięki, Łukasz. Trzymaj się. Zdrowia.
1: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.

Kasper Andrzejewski, 21 gram. Czuję, że chcecie więcej. Za niewiele ponad 10 minut będzie godzina 13, czyli wtedy punktualnie najświeższe wiadomości. Te przygotowuje już Roman Juranek, a powiemy między innymi o tym, po ile jutro będzie paliwo na polskich stacjach, bo szykuje się mała podwyżka, ale spokojnie, taka kilkugroszowa. No i będzie też o nowych inwestycjach drogowych w powiecie głubczyckim. Niestety będzie też temat mocno na czasie, czyli będziemy mówić o serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu. Punktualnie o 13 musicie dać głośniej.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
4: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października Hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
0: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Tu Radio Opole, na FM, w internecie i DAB+. Mamy czwartek, to 8 dzień października. Sprawdźmy najważniejsze wiadomości.
6: A w nich rzeczniczka MSWiA o atakach w szkołach.
7: Natychmiastowo przebiegł dyrektor i jedna z nauczycielek również zostali zranieni.
6: W wiadomościach także jutrzejsze ceny paliw na stacjach benzynowych. Powiemy również o problemie zalewania kortów tenisowych w Prudniku.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: Roman Juranek.
6: Seria ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu. Nieżyje woźna zaatakowana ostrym narzędziem w placówce w Leszczy-Dole-Nowinach. Tam do ataku doszło dziś rano, mówiła w TVP Info rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
7: Kobieta została raniona w szyję. Po zaalarmowaniu przez panią woźną natychmiastowo przybiegł dyrektor i jedna z nauczycielek również zostali zranieni. Na szczęście tylko powierzchownie, ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Pani woźna niestety po udzieleniu pomocy szybkiej reanimacji zmarła. To były uczeń szkoły podstawowej, obecnie uczeń jednej ze szkół zawodowych w powiecie wyszkowskim.
6: Wczoraj udało się udaremnić atak ucznia na szkołę w Sierpcu dzięki interwencji uczennicy i szybkiej reakcji dyrektora.
7: Dyrektor po otrzymaniu informacji od jednej z uczennic, że 17-latek planuje coś dużego, coś wielkiego na terenie szkoły, natychmiastowo powiadomił odpowiednie służby i policja wczoraj w godzinach porannych weszła do mieszkania 17-latka. Wszystkie przypuszczenia i informacje przekazane przez dyrekcję placówki rzeczywiście potwierdziły się.
6: Wczoraj w Ostrołęce nastolatek ostrym narzędziem zaatakował 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli.
8: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Problem odprowadzania wód deszczowych z obiektów sportowych to przyczyna interwencji prudnickich radnych. Stadion miejski, korty tenisowe są w sąsiedztwie rzeki i były niszczone przez powódź w 97 i w 2024 roku. Przy ulewach korty tenisowe są zalewane, wskazuje prudnicki radny Wiesław Zawiślak.
9: Woda nie jest pobrana przez studzienki. Te studzienki są najprawdopodobniej za małe albo za wysoko osadzone i nie odbierają wody deszczowej. Woda gromadzi się na korcie bezpośrednio, na całym prawie boisku.
6: Potwierdzamy, że przy nawalnych deszczach kanalizacja nie wytrzymuje, mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
10: Ta woda wydostaje się na zewnątrz, a biorąc pod uwagę, że te studzienki są niedaleko kortów tenisowych, ta woda pojawia się na kortach, ale robimy wszystko, żeby tą sytuację zniwelować. Rozmawiamy z wykonawcą, żeby pewne rzeczy poprawili i myślę, że w niedługim czasie ta sytuacja się unormuje.
6: Kluczowe dla miejskich obiektów sportowych jest też wzmocnienie i podwyższenie obwałowań rzeki Prudnik. Prace są już realizowane w pobliżu stadionów i kortów tenisowych.
8: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował na stacjach maksymalnie 6 zł 90 groszy, o 7 groszy więcej niż dziś. Za benzynę 98 kierowcy zapłacą nie więcej niż 7 zł 77 groszy, to wzrost o 6 groszy. O 8 groszy podrożeje olej napędowy, jego maksymalna cena wyniesie 7 zł 82 grosze za litr. Ministerstwo Energii opublikowało nowe maksymalne stawki, które będą obowiązywać na stacjach paliw w całej Polsce. Kolejne inwestycje drogowe realizuje Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Finalizowane są m.in. prace na drodze Zawiszczyce-Gołuszowice i zniszczonej w czasie powodzi 2 lata temu drodze między Chomiążą a Opawicą. Roboty drogowe prowadzone są też w miejscowościach Rozumice i Mokre. W naborze uzupełniającym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy ostatnio fundusze na ważne zadanie w gminie Kietrz, mówi Anna Kobierska-Mróz, starosta głubczycka.
0: W szczególności sołectwa na Siedle. To będzie inwestycja obejmująca ulicę kolejową w Nasiedlu. Całkowita wartość zadania po naszych kosztorysach to ponad 893 tysiące złotych, z czego aż 625 ponad tysięcy stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6: A w kilku miejscowościach powiatu głubczyckiego powstają również ścieżki pieszo-rowerowe.
8: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Mimo że chmurnie brakuje, to jakoś cały czas słońce znajduje sposób, żeby się przez nie przebić. No i bardzo dobrze, choć z każdą godziną może być gorzej w regionie. Mamy w prognozach zachmurzenie umiarkowane, rosnące do dużego. No i dziś po południu, wieczorem, tu i ówdzie może pokropić. A to tu i ówdzie, to zwłaszcza na południu regionu może być. Temperatury dziś jeszcze takie od 21 do nawet 23 stopni. Jutro będzie dużo gorzej. To może nie będę o tym mówił. Wiatr jeszcze dziś taki umiarkowany, chwilami porywisty południowy. W nocy od 8 do 9 stopni. Niebo pochmurne, może też deszcz padać, ale nad ranem to wszystko się jakoś unormuje i przejaśni i poprawi. Jeśli chodzi o to, co teraz pokazują termometry, no to mamy w Opolu 21 stopni, 21 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu. 20 stopni natomiast mamy w Nysie. Czy gdzieś jest jakoś najcieplej? Nie, 21 to jest na razie maks.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No to witajcie w ostatniej czwartej godzinie duetu na fali. Krzysztof Rap raz jeszcze gorąco się wita. Dołączył do mnie Darek Kuzera, który program realizuje. Karo Emerald już teraz.

0: ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
1: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Let's Get Married zachęcam Miley Cyrus. Ja natomiast zachęcam do czytania zawsze i o każdej porze. No a tym bardziej, że za chwilę w domowych biblioteczkach wielu pożaraczy książek na pewno pojawi się nowa pozycja, bo od kilkunastu minut znamy już tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. To kanadyjska pisarka, poetka Anne Carson. Ponieważ Szwedzka Akademia nie podaje nazwisk kandydatów do samego końca, nie bardzo było wiadomo w ogóle, kto walczy o tę prestiżową nagrodę. No ale oczywiście bukmacherzy mieli tam swoje typy. W zakładach bukmacherskich, słuchajcie, listę faworytów otwierała chińska pisarka Kan Sue. Na dalszych miejscach byli m.in. australijski pisarz Gerald Mornan, czy meksykańska autorka Christina Riviera Garza. Co ciekawe, natomiast dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski od początku stawiał właśnie na poezję i na kanadyjską poetkę Anne Carson. No i okazał się lepszy niż owi buchmacherzy.
1: Anne Carson jest znana polskiej publiczności. Odwiedziła Bibliotekę Narodową, odwiedziła Polskę w związku z nagrodą, Międzynarodową Nagrodą Poetycką imienia Zbigniewa Herberta i podbiła serca swoją powściągliwością, oszczędnością, trafnością czasami oraz tym, że nas prowokowała. Jeżeli ktoś mówi rzeczy, które mnie ciekawią, inspirują, to znaczy, że jest to dobry twórca. Anne Carson na pewno do takich prowokujących do myślenia należy.
0: A wśród kandydatów uwzględnianych przez buchmacherów też warto dodać, znajdował się polski poeta Ryszard Krynicki. Jego szanse oceniane były tak 33 do 1. No cóż, nie tym razem, ale podsumujmy, że przecież Literacką Nagrodę Nobla otrzymało już pięcioro Polaków, w tym także właśnie poeci Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. No a ogólnie to tak, tegoroczny zwycięzca otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 dolarów. Oczywiście taka nagroda, no to oczywiście też przepustka do większej sprzedaży książek, spotkań z czytelnikami, no i mówiąc wprost, sławy, tak, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy.

0: za mniej więcej 2 minuty będziemy mieli 13:30. No i to się nam zrobiła taka wyjątkowo kulturalna godzina w duecie na fali. Przed chwilą mówiłem, do kogo powędrowała tegoroczna literacka Nagroda Nobla, a teraz już przechodzimy na rodzime podwórko, bo w Poznaniu wieczorem rozpocznie się jeden z najstarszych konkursów muzycznych i najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Będzie go można m.in. śledzić w programie 2 Polskiego Radia. Antena przygotowała specjalne audycje, transmisje i obszerne relacje, rekomenduje dziennikarz Dwójki Adam Suprynowicz.
1: Dwójka zajmuje się konkursem od wielu lat. Transmitujemy 3 etap oraz finały. To jest bardzo istotna impreza i bardzo ważna też w naszym kalendarzu, odbywająca się co 5 lat, wyłaniająca bardzo zdolnych i najzdolniejszych być może skrzypków danego czasu. W związku z tym jedzie tam cała nasza dwójkowa ekipa. Będziemy obserwować konkurs od samego początku. Będziemy codziennie dawać relacje tego, co usłyszeliśmy.
0: A wydarzenie rozpocznie się wieczorem w jednej z najpiękniejszych sal koncertowych, czyli Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. O 19:00 w koncercie inauguracyjnym wystąpi południowo-koreańska wiolonczelistka Taeyeon Kim, laureatka 2 nagrody oraz nagrody publiczności tegorocznego konkursu Królowej Elżbiety. A towarzyszyć jej będzie oczywiście Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza.

0: to zostajemy w kulturalnym klimacie. Było już o literackim Noblu, konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. No to teraz będzie o malarstwie, ale uwaga, tym ukradzionym, i to we Francji, bo w pojedynku francuska policja kontra Arsène Lupin, albo tak bardziej może jego współcześni naśladowcy, wynik leciutko przechyla się na korzyść stróżów prawa. Nabrało bowiem tempa śledztwo w sprawie kradzieży dwóch obrazów Renoira. No i efekt jest taki, że zatrzymano aż 5 osób. Dokładnie to w związku z niedawnym włamaniem do Muzeum Mistrza Impresjonizmu. To muzeum ulokowane było na południu kraju. Owszem, osoby zatrzymano, ale obrazów do tej pory nie udało się odzyskać.
1: Według źródeł bliskich śledztwu do zatrzymań doszło w kilku departamentach na południu i wschodzie kraju. Wśród zatrzymanych mają być dwaj domniemani sprawcy włamania. Do kradzieży doszło na początku września w muzeum w Cagnes-sur-Mer, willi, w której Renoir spędził ostatnie lata życia. Złodzieje próbowali ukraść obrazy, używając elektrycznej piły. Uruchomienie alarmu i szybka interwencja policji zmusiły ich jednak do ucieczki. W ogrodzie muzeum porzucili dwa dzieła, ale zdołali zabrać dwa inne. Wartość skradzionych obrazów szacowana jest na 9 milionów euro. Włamanie do Muzeum Renoira miało miejsce niespełna rok po głośnej kradzieży w Luwrze. Od tego czasu doszło do fali włamań do francuskich muzeów. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Pink, Just Like a Pill śpiewa w Radio Pole, czyli tak, o czymś, co działa jak tabletka. Na przykład takie radio, myślę sobie, to może być taka pigułka szczęścia, na przykład na jakąś taką jesienną handrę. No od jutra, jak się pogorszy pogoda, to rzeczywiście może być taka pigułka potrzebna. Jeśli chodzi o mnie, no to ode mnie już na dziś dawkę dostaliście. 4 godziny duetu na fali pięknie minęły. Za 11 minut będzie godzina 14, czyli powolutku. Krzysztof Rap mówi już do widzenia, do usłyszenia, do jutra i papa i w ogóle. Darek Kuzera, który dzielnie program realizował, jeszcze chwilę popracuje. Za chwilę w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia. Koniecznie zostańcie z nami. Będziemy nadal te pigułki serwować. No to do usłyszenia jutro. Pa, pa.
1: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.

0: Radio Opole.
1: Tak jest, nieustannie Radio Opole. Już za chwilę najnowsze, najważniejsze wiadomości, a za kilka minut rozpoczynamy prezentację reporterskiego obrazu dnia. Jest 14.
2: A w wiadomościach premier po atakach w szkołach.
3: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach.
2: W Opolu rozmawiano o transformacji energetycznej. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także literacki Nobel. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: A oto szczegóły, Roman Juranek.
2: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga, zablokowana droga wojewódzka 407 na trasie Korfantów-Łącznik w miejscowości Stara Jamka w powiecie nyskim. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, dwaj kierowcy z pojazdów są pod opieką ZRM. Na miejscu są także trzy zastępy Straży Pożarnej. Zadaniem rządu jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, by ograniczyć ryzyko kolejnych aktów przemocy, mówi premier Donald Tusk po serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu. Szef rządu zwrócił uwagę, że powtarzające się przypadki przemocy w szkołach są niepokojącym trendem, który dotarł do naszego kraju.
3: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Z wielkim smutkiem obserwowaliśmy dramaty za oceanem, wielu innych państwach europejskich. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń. Bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
2: Rano w szkole w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zaatakował nożem woźną. Kobieta zmarła. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób i okaleczył siebie. Z kolei w szkole w Sierpcu atak planował 17-latek. Dzięki czujności społeczności szkolnej i służb udało się zapobiec napaści.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: Transformacja energetyczna i współpraca w tym zakresie były tematem konferencji na stadionie Itaka Arena w Opolu. Wzięli w niej udział samorządowcy, przedstawiciele aglomeracji opolskiej i Tauronu oraz eksperci. Współpraca to klucz do sprawnej realizacji inwestycji energetycznych. Leszek Kosiorek, prezes Tauron Dystrybucja, mówi o transformacji jako procesie ciągłym.
4: Ta transformacja już się rozpoczęła i będzie takim procesem ciągłym. Wymagania otoczenia rosną, natomiast technologie, które się pojawiają, one będą wymagały również zmian u nas. Mówimy dzisiaj o fotowoltaice, mówimy o tym, że ta nasza sieć musi być elastyczna. Za chwilę jest wodór, a także inne rzeczy, które przed nami.
2: Andrzej Kasiura, przewodniczący aglomeracji opolskiej i burmistrz Krapkowic, powiedział, że w jego gminie transformacja przebiega powoli, ale w dobrym kierunku.
5: Trzeba dbać o lokalne źródła energii. Tworzymy jako samorządy spółdzielnie. Mamy trochę fotowoltaiki, gdzieniegdzie mamy wiatraki, ale to jeszcze mało. Moim marzeniem jest, aby w każdej gminie była przynajmniej jedna instalacja utylizująca odpady roślinne, biogazownia, tak żeby mogła wprowadzać energię elektryczną na rynek lokalny.
2: Na konferencji podpisano też porozumienie o współpracy w obszarze społeczności energetycznej.
0: To są wiadomości Radio Opole.
2: Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką Nagrody Nobla z literatury. Urodzona w 1950 roku, Carson jest poetką, eseistką, profesorką literatury klasycznej i tłumaczką. Autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce i Archiwum Państwowe w Opolu w ramach obchodów tegorocznych Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim zapraszają dziś na spotkanie z dr Eweliną Szędzielosz z Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Będę mówiła o śląskich kompozytorach na szlakach Europy, podkreśla prelegentka.
6: Mieliśmy w ciągu wieków niemało znamienitych postaci, które animowały kulturę muzyczną na Śląsku i miały całkiem dobre kontakty ze środowiskiem muzyki europejskiej, o czym dziś nie do końca wiemy. To jest troszkę chyba tak, że cudze chwalicie, a swego nie znacie.
2: Spotkanie dziś o 17 w siedzibie Centrum w Opolu przy ulicy Szpitalnej 11, wstęp wolny.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dzisiaj jeszcze ciepło, w Opolu 22 stopnie, ale od jutra już ochłodzenie, maksymalnie 13-15 stopni. Dzisiaj jeszcze do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, czasami duże. No i wieczorem może popadać, szczególnie na południu województwa. W nocy te opady powinny zanikać, będą przejaśnienia na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie mało i umiarkowane, na wschodzie województwa początkowo duże. No i ta temperatura, o której mówiłem, chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie 15 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
3: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Doktor Alban przed chwilą o swoim życiu nam zaśpiewał, a ten muzyk z zawodu jest lekarzem, konkretnie dentystą. I to się bardzo dobrze składa, bo w programie będziemy mówić o sprawach ochrony zdrowia. Konsolidacja opolskich szpitali. Dzisiaj zebrała się Rada Społeczna w Centrum Ginekologii w Opolu.
2: Rada Społeczna wyraziła pozytywną opinię dotyczącą procesu konsolidacji.
3: Uważam, że zabrakło takich głębszych analiz, zabrakło danych.
4: W mediach się mówi, że konsultacje trwają. Pytanie kogo z kim?
1: Po Uniwersytecie Opolskim i Politechnice dzisiaj inauguracja roku akademickiego dla starszych studentów, no trochę starszych. To słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Zapytamy, jakie mają wykłady i jakie zajęcia w tym roku.
5: Jak długo zdrowo żyć, jak się świetnie bawić, jak się zdrowo odżywiać, jak sprawiać radość sobie i innym.
1: Będziemy też mówić o transformacji energetycznej, bo o tym właśnie dyskutowano dzisiaj w Opolu, a stałe dostawy prądu to przecież podstawa, szczególnie w dzisiejszych czasach.
6: To jest bardzo istotny element odporności kraju na tego typu zjawiska.
7: Wszyscy już jesteśmy przekonani, że trzeba dbać o lokalne źródła energii.
1: Dariusz Kozara, Cezary Puzyna, naładowani pozytywną energią zaczynamy reporterską podróż do godziny 15. Proszę zostać z nami.

0: O konsolidacji teraz będziemy mówić w reporterskim obrazie dnia. To słowo bardzo popularne na Opolszczyźnie stało się od kilku tygodni. No, budzi ono wiele kontrowersji, szczególnie wśród pracowników placówek ochrony zdrowia w Opolu. Obecnie w tym projekcie połączenia, fuzji z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym mówi się tylko o Centrum Ginekologii w Opolu. Pracownicy placówki przy Rejmonta mają wiele obaw i wątpliwości, a dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Klinicznego Centrum Ginekologii. Niejednogłośnie, ale jednak Rada dała zielone światło dla konsolidacji. Głosami 4-1 przegłosowała uchwałę, która teraz trafi do radnych sejmiku.
1: Idziemy do przodu. Rada Społeczna wyraziła pozytywną opinię dotyczącą procesu konsolidacji.
2: Mówiła po spotkaniu Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa i zarazem przewodnicząca Społecznej Rady Szpitala Ginekologicznego.
1: Trwają rozmowy pana marszałka z pracownikami. Ja jestem przekonana, że wszystkie wątpliwości dotyczące spraw pracowniczych zostaną może nie dzisiaj rozwiane, ale na pewno wszyscy uzyskają zapewnienie, że będziemy dbać zarówno o to, aby wszelkie prawa pracowników zostały zachowane, jak również o dalszy rozwój szpitala, bo na tym nam zależy.
2: Rada Społeczna Szpitala Ginekologicznego podjęła uchwałę głosami 4-1. Negatywną opinię wyraziła Dorota Koncewska.

0: Sienkiewicz, która zasiada w Radzie jako przedstawicielka Sejmiku Województwa. Mnie argumenty o konsolidacji nie przekonują, mówi Radio Opole.
1: Uważam, że zabrakło takich głębszych analiz, zabrakło danych. No mówimy o tym, że jednostki obie mają być autonomiczne, ale tak naprawdę chociażby utrata certyfikacji i tych dokumentów, które świadczyły o wysokiej jakości pracy szpitala ginekologicznego, będą utracone, w związku z czym ta autonomia też tak nie do końca będzie zachowana. Poza tym, z tego co się dowiedziałam już bezpośrednio na posiedzeniu Rady, związki zawodowe zostały pominięte.
2: Jako związki zawodowe do dnia dzisiejszego nie otrzymałyśmy stosownych materiałów do konsultacji społecznych.
0: Mówią przedstawicielki związków zawodowych Beata Kunicka i Aneta Wilk.
2: W mediach się mówi, że konsultacje trwają. Pytanie kogo z kim? Nie mamy żadnych materiałów od pana marszałka.
3: Po dzisiejszym spotkaniu też nie ma żadnych gwarancji, tylko że się wypracuje to w przyszłości. A pracownicy jakby chcieliby wiedzieć, na czym stoją, bo mają kredyty na mieszkanie, na samochód, mają dzieci na utrzymanie i tak naprawdę dzisiaj to nie wiedzą, czy zostaną zwolnieni, czy nie zostaną zwolnieni, bo nie ma żadnych gwarancji. Artykuł 23 prim naprawdę nam nic nie daje, bo jednego dnia trzeba tylko nas przejąć, a drugiego dnia można już nam wypowiedzieć te umowy albo dać gorsze warunki pracy.
4: Jak by się pan odniósł do tego, co mówią związki zawodowe, że obawiają się o swoje zatrudnienie?
5: Rozmawiałem dzisiaj na posiedzeniu Rady Społecznej z przedstawicielami związków zawodowych. Dzisiaj jasno wskazałem i to powiedziałem na posiedzeniu Rady Społecznej, że publicznie złożone deklaracje ze strony mojej jako dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego co do kontynuacji zatrudnienia wszystkich pracowników są podtrzymane.
4: Administracji również?
5: Pracowników, wszystkich. My nie dzielimy pracowników. Panie redaktor, po pierwsze proces konsolidacyjny jest realizowany w oparciu o taki specyficzny artykuł 66 ustawy o działalności leczniczej, który gwarantuje wszystkim pracownikom przejście do nowego pracodawcy bez zmiany miejsca, wynagrodzenia w tym samym zakresie. Ale też zaproponowałem związkom zawodowym, że po podjętych decyzjach, jeżeli uzyskamy oczywiście akceptację na ten proces, podpiszemy stosowne gwarancje pisemne w taki sposób, żeby pracownicy mieli zagwarantowane tą ciągłość zatrudnienia, żeby nie obawiali się o swoje miejsce pracy. Kiedy rozmawialiśmy o procesie konsolidacyjnym, to się nie może odbywać kosztem pracowników. W związku z tym to dzisiaj...
4: Ale wszystkich lekarzy, pielęgniarek plus administracji.
5: Wszystkich pracowników, bo wszyscy pracownicy, którzy pracują dzisiaj w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii są dla nas ważni i będziemy dalej gwarantować im zatrudnienie.
3: No każdy podjął decyzję według własnego sumienia.
0: Mówi Małgorzata Sobel, dyrektor Szpitala Ginekologicznego.
3: Ja, będąc członkiem, nie podjęłabym takiej decyzji, gdybym nie znała przyszłości finansowej, jaka nas czeka.
4: O co chodzi z akredytacją, bo tutaj też pani wskazywała na to, że można stracić tę akredytację, tak?
3: Tak, mam opinię prawną z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, gdzie wskazują, że przy połączeniu, włączeniu nas w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ja automatycznie tracę akredytację, ponieważ no, zostanę wykreślona z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
4: A co daje taka akredytacja?
3: To jest współczynnik doliczany do punktowej wyceny świadczeń i tracę go i w tym momencie będę miesięcznie dostawać około ponad 160 tysięcy mniej na rachunku.
5: Tutaj pani dyrektor wskazywała na dodatkowe analizy, które chciałaby jeszcze widzieć, żeby zobaczyć na oczy ten efekt ekonomiczny, ale nie da się wszystkiego zmierzyć ekonomicznie, bo my musimy też patrzeć się na tą strategię, na bezpieczeństwo pacjenta, które w czasie będzie się zmieniało.
0: Uchwałą zajmą się teraz radni sejmiku, a sprawa konsolidacji szpitali będzie także omawiana na jutrzejszym posiedzeniu WRDS. Z Opola Joanna Matlak.
6: Ale ta sprawa będzie także omawiana jutro w Radiu Opole, ponieważ gościem porannej rozmowy będzie Dariusz Madera, to dyrektor USK w Opolu. No, będziemy oczywiście mówić o tych planach połączenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z opolską ginekologią, ale też ze szpitalem w Białej. Początek rozmowy jutro, 8.15.

0: Radio Opole. Lokalnie, świeżo, na czasie.
1: Studenci Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki są już po inauguracji, a dzisiaj dołączyli do nich trochę starsi koledzy i koleżanki. To uczestnicy zajęć na opolskich uniwersytetach trzeciego wieku. W całym kraju takich uczelni jest ponad 700. W naszym regionie aktywnie działają 24. Najstarszą instytucją jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opolu, które funkcjonuje już od 1977 roku. Dzisiaj kilkadziesiąt osób, studentów tych uczelni z całego regionu zainaugurowało nowy rok akademicki. Uroczystość odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Na miejscu był Adam Wołek.
2: Przepiękne stroje na inaugurację roku akademickiego tego uniwersytetu. Wy to macie więcej werwy niż ci obecni studenci.
3: Owszem, ponieważ w naszej liczeniu wieków my jesteśmy przed połową. U nas jest 6 wieków uniwersytetu, także kształcenie ustawiczne. Elżbieta Szaran, Olesno, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów.
2: A co studiujemy?
3: Jak długo zdrowo żyć, jak się świetnie bawić, jak się zdrowo odżywiać, jak sprawiać radość sobie i innym.
2: I na takim uniwersytecie trzeciego wieku można zaliczyć taką karierę od studenta do rektora?
3: Z pewnością. My nie bierzemy urlopów dziekańskich, jesteśmy zawsze wzorowymi studentami, także wszystko przed nami.
2: Stypendium naukowe jakieś jest?
3: Oczywiście, ale nie będę mówiła w jakim charakterze, ale są to zawsze książki.
2: Panowie w pięknych garniturach, czyli inauguracja roku jest odpowiednia. Pan jest dyrektorem tej uczelni?
4: Już na emeryturze, ale w każdym razie uczestniczę też w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak najbardziej. Co jeszcze pan chce wiedzieć?
2: A ja bym chciał wiedzieć dużo rzeczy. Jakie na przykład zajęcia są z wami przeprowadzane? Czy to wy również prowadzicie zajęcia dla innych? Jak to wygląda? Jak wygląda organizacja takiego uniwersytetu?
4: No również prowadzą osoby z naszego grona dla innych osób. Natomiast my uczestniczymy. Na baseny chodzimy, gramy w tenisa.
2: Czyli na sportowo bardziej?
4: Bardziej sportowo, no bo trzeba troszkę zrzucić brzuszek i tak dalej.
2: Zuzanna Donat, Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego, właśnie w drodze na inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspomagacie jakoś finansowo?
5: Tak, oczywiście. Już od kilku lat w ramach naszego wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku przeznaczamy środki finansowe, dzięki którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, mogą także się uczyć i mogą się edukować. I bardzo cieszę się, że te wszystkie elementy są widoczne w ich działaniach.
2: Wojewoda opolski Monika Jurek. Pani wojewodo, zawsze sympatyczna taka uroczystość i przyjemnie się patrzy na tych seniorów, którym się chce i mają jeszcze w sobie takie pokłady kreatywności i chęci do działania.
6: Październik jest w ogóle miesiącem inauguracji roku akademickiego w różnych uczelniach, ale to są szczególne uczelnie, właśnie Uniwersytety Trzeciego Wieku. A do tego jeszcze jestem dzisiaj nie tylko po to, żeby wspólnie celebrować, ale żeby też przekazać dobre informacje, że nie tylko wsparcie od samorządu województwa opolskiego jest dedykowane Uniwersytetom Trzeciego Wieku i też program rządowy Aktywni Seniorzy, ASY.
2: Doktor Marta Hatalska, która niejednego studenta przepytała i kazała doczytać, ja to pamiętam na zajęciach ze średniowiecza powszechnego, dzisiaj tutaj. Będzie pani prowadzić zajęcia, czy pani jest raczej uczestnikiem?
7: Nie. Jestem dzisiaj uczestnikiem i bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski organizuje i zakończenie wszystkich zajęć trzeciego wieku w czerwcu i daje nam możliwość rozpoczęcia kolejnego semestru, a właściwie roku akademickiego Stowarzyszenia Trzeci Wiek.
1: No a do wakacji bardzo, bardzo dużo czasu, jak słyszeliśmy, zakończenie roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaplanowano na czerwiec przyszłego roku.

0: MSWiA opublikowało niedawno szczegółową instrukcję reagowania oraz zasady postępowania w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza i otrzymania alertów RCB. I o tym teraz w reporterskim obrazie dnia będziemy mówić. Ten dokument to rozszerzenie wydanego wcześniej poradnika bezpieczeństwa, który dotarł, a przynajmniej powinien dotrzeć do każdego domu, do każdego mieszkania. Jest już dostępny na stronie MSWiA oraz w aplikacji mObywatel. Od końca września obowiązują trzy poziomy zagrożenia, o których informują odpowiednie komunikaty. No ale czym one się różnią? Jak należy zachować się w przypadku każdego z nich? Monika Matuszkiewicz-Biel rozmawia z kapitanem Łukaszem Nowakiem, rzecznikiem prasowym opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Czujność, gotowość i już alarm, który zostanie dla ludności wysłany, głównie tyczy to w tej chwili województw na wschodzie naszego kraju, czyli czujność na przykład, że jest jakaś operacja wykonywana przeciwko ludności ukraińskiej, gotowość, to znaczy, że już blisko granicy polskiej, a gdy zaistnieje faktyczne zagrożenie dla Polaków, no to wtedy już ten alarm. Chodzi o jakby tutaj priorytetowość konkretnego alertu. Natomiast jak to fizycznie wygląda? Najpierw do informowania służby wykorzystuje, jak już wcześniej wspomnieliśmy, alert RCB. Regionalny system ostrzegania będzie trafiał, ale i również syreny alarmowe, megafony poprzez media, natomiast te syreny alarmowe będą realizowane w danym obszarze, czyli no tak samo jak alerty, jeżeli zagrożenie jest związane z katastrofami naturalnymi, czy też jakimiś warunkami meteorologiczno-hydrologicznymi, to w tym momencie dla danego obszaru te zagrożenie zostanie jakby podniesione, czyli wystosowane odpowiednie alerty dla mieszkańców, tudzież uruchomione syreny alarmowe.
2: Obecnie w Polsce mamy dwa rodzaje sygnałów alarmowych, jak informują służby. Jeśli usłyszymy taki sygnał, to włączamy radio lub telewizor i słuchamy komunikatów oraz stosujemy się do nich.
1: Ogłoszenie alarmu to system modulowany, czyli dźwięk podnoszący się, opadający przez 3 minuty. Kilkanaście dobrych razy ta syrena będzie się podnosić. Najczęściej już dzisiaj używamy do tego syreny elektronicznych, ale i również jeszcze możemy usłyszeć syreny mechaniczne. Te montowane na jednostkach OSP, które w tej chwili są na etapie modyfikowania tego sygnału alarmowego, ponieważ no jeszcze znaczna większość działa według starych zasad. Po tym ogłoszeniu alarmu musi nastąpić komunikat, jaki to jest rodzaj zagrożenia. Czyli uwaga, uwaga, na danym obszarze wdraża się jakieś tam procedury związane z konkretnym zagrożeniem. I jakby zamknięcie tego alarmu, czyli nie ma już zagrożenia, to odwołanie alarmu, sygnał jednostajny, dźwięk syreny trwający przez 3 minuty.
2: Warto wiedzieć, że jeśli usłyszymy sygnał alarmowy i nie ma po nim komunikatu, na przykład prosimy o ewakuację, to należy pozostać w domu i nie panikować.
1: Tak naprawdę ogłoszenie alarmu powinno być przez systemy rozgłośnieniowe, czyli mówimy tu systemy alarmowe, czyli syreny alarmowe, megafony, czyli służby jeżdżące po drogach, informujące o konkretnym zagrożeniu i mówiące, jaka to jest forma zagrożenia i nie od razu będą podawać, jaki jest komunikat. Proszę się schować do punktów schronienia, znaleźć miejsce ukrycia, ale jeżeli mówimy tu o katastrofach naturalnych, no to tu będzie prosimy o ewakuację. Tak jak było podczas powodzi w 2024 roku, kiedy nawoływali tutaj strażacy w uzgodnieniu z samorządem, kiedy dokonywano ewakuacji danych obszarów, no to tutaj było nawoływane, aby dokonać tej ewakuacji i wtedy niezwłocznie należałoby wziąć ten plecak ewakuacyjny. Tak naprawdę plecak ewakuacyjny to jest nic innego jak forma pewnego przygotowania naszego do wyjścia natychmiastowego.
2: Służby zalecają również pobranie na telefon komórkowy darmowej aplikacji RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, która informuje mieszkańców o lokalnych zagrożeniach, a wiadomości przygotowują i wysyłają wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego.
0: Monika Matuszkiewicz-Biel, dziękujemy bardzo. Ja tylko dodam, że na naszej stronie prezentujemy, jak brzmi ogłoszenie alarmu oraz jego odwołanie. Zachęcam do odsłuchania www.radiopole.pl, to jest artykuł o alertach RCB.

0: cały czas Radio Pole, reporterski obraz dnia, tak nazywa się ten program. No i będziemy mówić teraz o transformacji energetycznej i współpracy w tym zakresie, bo właśnie to było tematem dzisiejszej konferencji, która odbyła się w bardzo ciekawym, oryginalnym miejscu, czyli na stadionie Itaka Arena w Opolu. A wzięli w niej udział samorządowcy, przedstawiciele aglomeracji opolskiej i Tauron Dystrybucji oraz eksperci. Kładziono nacisk na efektywność energetyczną w miejskich obszarach funkcjonalnych, czyli sąsiadujących gminach. No i wnioski są następujące. Współpraca to klucz do sprawnej realizacji inwestycji energetycznych. Na stadion w Opolu, i to wcale nie na mecz piłkarski, pojechał nasz reporter Witold Woźtak.
1: W dzisiejszych czasach raz wojsko to jest filar obronności, ale dwa prąd. Bez prądu nie ma niczego.
2: Tak, oczywiście my mamy na to przykłady. Leszek Kosiorek, Tauron Dystrybucja, prezes. Jeżeli chodzi o te blackouty, które nastąpiły chociażby w Hiszpanii, częściowo w Czechach, to jest bardzo istotny element odporności kraju na tego typu zjawiska. Czy to spowodowane radykalną zmianą pogody, czy też innymi działaniami, no bo przecież mamy tą wojnę hybrydową, na którą musimy też mieć uwagę.
1: Jak długa, pana zdaniem, jeszcze jest droga przed Polską, żeby tę transformację zakończyć? A może ta transformacja będzie ciągłym procesem? Jest.
2: Ta transformacja już się rozpoczęła i będzie takim procesem ciągłym. Wymagania otoczenia rosną, natomiast technologie, które się pojawiają, one będą wymagały również zmian u nas. Bo mówimy dzisiaj o fotowoltaice, mówimy o tym, że ta nasza sieć musi być elastyczna. Za chwilę jest wodór, a także inne rzeczy, które przed nami.
1: Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic. Jak u pana przebiega ta transformacja energetyczna?
3: Przebiega wolno, ale w dobrym kierunku. Wszyscy już jesteśmy przekonani, że trzeba dbać o lokalne źródła energii. Tworzymy jako samorządy spółdzielnie. Mamy trochę fotowoltaiki, gdzieniegdzie mamy wiatraki, ale to jeszcze mało. Moim marzeniem jest, aby w każdej gminie była przynajmniej jedna instalacja utylizująca odpady roślinne, biogazownia, tak żeby mogła wprowadzać energię elektryczną na rynek lokalny, żebyśmy nie byli uzależnieni od dużych wytwórców energii, od sieci energetycznych, bo widać, w współczesnym świecie to jest najczęstszy cel różnego rodzaju akcji. Natomiast no, do tego jest potrzebna trochę edukacja mieszkańców, edukacja też samorządów, współpraca z biznesem i źródła finansowania.
1: Dzisiaj o współpracy samorządów między innymi z dystrybutorem, czyli z Tauronem. Jak ta współpraca się układa? Czego brakuje, a co można pochwalić?
4: Współpraca z opolskimi gminami układa się dobrze. Tomasz Topola, dyrektor do spraw klienta, oddział w Opolu Tauron Dystrybucja. Oczywiście są obszary, które mogą być zawsze ulepszone. Chciałbym powiedzieć, że Opolszczyzna w tej chwili jest takim regionem, w którym bardzo dużo się dzieje pod kątem inwestorskim. Opolszczyzna jest taka specyficzna w tej chwili. Inwestorzy, którzy szukają nowych gruntów, więc ta aktywność inwestorska w tej chwili jest bardzo duża. Czego przykładem na przykład są Wrzoski, gdzie potężny podmiot gospodarczy z Korei lokuje w tej chwili swoje środki. Specyficznym przykładem jest Olszowa, która ma swoją strefę aktywności gospodarczej. Rozlokowała się tam ponad 30 firm. Wybudowaliśmy tam główny punkt zasilania. Strefa cały czas rozwija się i jesteśmy tutaj w stałym kontaktem z burmistrzem. I takich stref aktywności na terenie Opolszczyzny jest w tej chwili bardzo dużo.
1: Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic. Dzisiaj o transformacji energetycznej, o miejskich obszarach funkcjonalnych. Czy u pana w gminie są plany albo były plany stawiania wiatraków albo większej fotowoltaiki? Jeśli tak, to jak mieszkańcy na to reagują?
5: Nie jest tajemnicą, że na terenach za byłym Porcelitem, tam jest 20 ponad hektarów farm fotowoltaicznych. W większości to są tereny były rolne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Natomiast kwestia wiatraków nie, bo w naszym byłym studium, byłym planie zagospodarowania przestrzennego, ten plan nas nie przewidywał, dlatego nikt tutaj nie stukał, nie pukał i zmiany do planu ogólnego, który w tej chwili zastąpił to, a my jesteśmy jeszcze na etapie końcowym, nie zakończyliśmy procesu. Nie mamy, u nas nikt w zasadzie w tym temacie nie chodził.
0: I ta energetyczna relacja kończy dzisiejsze spotkanie z reporterami Radia Opole. Dziękujemy za udział. Dariusz Kuzera, Cezary Puzyna. Zapraszam jutro jak zwykle po 14:00. A za chwilę u nas najnowsze wiadomości. Natomiast po 15:00 Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń. Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
2: Uwaga, zmotoryzowani. Służby pracują na wojewódzkiej 407 na trasie Korfantów Łącznik w miejscowości Stara Jamka. To powiat Nyski. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów. Dwaj kierowcy pod opieką medyków. Na miejscu trzy zastępy straży pożarnej. Ja bym omijał, bo jeszcze chwilę temu droga była zablokowana. W Opolu drogowcy weszli na wiadukt Żołnierzy Wyklętych w ciągu ulicy Struga. Tam obowiązuje ruch wahadłowy. Godziny szczytu co prawda jeszcze przed nami, ale już są kłopoty między innymi na braci Kowalczyków, gdzie drogowcy pracują przy chodnikach z wężka prawego pasa na Wrocławskiej za kanałem Ulgi. W kierunku Karolinki w Brzegu kolejka na Chocimskiej, front robót na Łokietka w Kędzierzynie hamuje rondo milenijne w Nysie, roboty na Bema i Prusa. Zapychać zaczynają się ronda przy przeprawach przez Nysę Kłodzką.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
3: Czwartkowe popołudnie spędzacie z Radiem Opole. A co w naszym programie? Kolejne informacje dla kierowców za pół godziny, a teraz już wiadomości.
4: Będzie więcej patroli policji w okolicach szkół. Opolskie szkoły sprawdzają obowiązujące procedury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa. W wiadomościach także ekonomia i Anna Matlak.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Na wiadomości o 15 zaprasza Roman Juranek.
4: Szef MSWiA zapowiedział wzmocnienie patroli policji w okolicach szkół. To reakcja na serię ataków uczniów z udziałem ostrych narzędzi. Minister Kierwiński, uczestniczący w rządowej naradzie w tej sprawie, poinformował, że po dyspozycji premiera polecenia wzmocnienia patroli zostały przekazane do komend powiatowych policji. Po ustaleniach z dyrektorami szkół policjanci będą mogli wchodzić do środka placówek. A opolskie szkoły sprawdzają i aktualizują obowiązujące procedury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa. Dyrektorzy szkół podkreślają, że już od kilku lat wdrożyli rozwiązania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i pracowników. 15 lat temu mieliśmy szkolenie z zagrożeń antyterrorystycznych i wtedy powstały procedury, mówi Mirosław Śnigurski, dyrektor PSP nr 2 w Opolu.
5: Jedną z pozostałości takich rzeczy jest to, że dzisiaj każdy nauczyciel wchodzący do sali lekcyjnej ma obowiązek klucz do drzwi włożyć do zamka. Na wypadek hałasów, krzyków nie mają wszyscy uciekać, bo wtedy tak robimy, wtedy kiedy jest alarm. I mieliśmy w tym roku również m.in. próbny alarm przeciwpożarowy, tylko mają się zamknąć i zachować kompletną ciszę, aby ewentualne osoby nie wiedziały, czy ktokolwiek jest w środku. I to się sprawdza.
4: Szkolne procedury bezpieczeństwa dotyczą nie tylko sytuacji związanych z użyciem niebezpiecznego narzędzia, obejmują również zasady reagowania w przypadku wtargnięcia osoby nieuprawnionej do budynku, konieczności szybkiego zamknięcia szkoły czy ewakuacji. Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje o przyjęcie przepisów zakazujących umieszczania w sieci drastycznych treści związanych z miejscem zdarzenia. To reakcja na ataki, do których w ostatnich dniach dochodzi w polskich szkołach. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że treści z takich wydarzeń szybko rozchodzą się w sieci. Dodaje, że jej biuro przygotowało projekt odpowiednich przepisów.
6: Kiedy wczoraj byliśmy w Ostrołęce, te filmiki były po prostu dostępne. Młode osoby to oglądały, oglądali to dorośli. To jest destrukcyjne dla psychiki młodego człowieka. Odbiera poczucie bezpieczeństwa i powinno być to zakazane. My jako Biuro Rzecznika Praw Dziecka mamy taki projekt ustawy przygotowany i bardzo prosimy, apelujemy o przyjęcie takich zmian prawnych.
4: W związku z aktami przemocy w szkołach w Kancelarii Premiera trwa jeszcze narada pod przewodnictwem szefa rządu.
0: To dzieje się teraz w regionie.
4: Władze Kędzierzyna-Koźla ogłosiły przetarg na usunięcie niebezpiecznych odpadów z nielegalnych składowisk przy ulicy Portowej w Kłodnicy i Strzeleckiej w Sławęcicach. Chodzi o ponad 1200 ton substancji. Chemikalia przechowywane są w źle zabezpieczonych beczkach i pojemnikach, co może grozić skażeniu środowiska. Potencjalny wykonawca będzie miał czas na usunięcie wszystkich odpadów do 30 listopada. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z rezerwy budżetowej. budżetu państwa.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Parlament Europejski odmawia uznania rosyjskiej Dumy Państwowej za legalną. Deputowani przyjęli rezolucję potępiającą wrześniowe wybory parlamentarne bez udziału opozycji. Europosłowie podkreślili, że wybory odbyły się z naruszeniem podstawowych międzynarodowych standardów wyborczych.
7: Kompletna farsa wyborcza, zorganizowana w atmosferze represji wobec rosyjskiej opozycji, społeczeństwa demokratycznego i niezależnych mediów. Wybory nie były ani wolne, ani uczciwe, skomentowali europosłowie. Deputowani potępili też zorganizowanie wyborów na ukraińskim Krymie i w częściach ukraińskich obwodów Donieckiego, Chersońskiego, Ługańskiego i Zaporowskiego, które są obecnie okupowane przez Rosję.
4: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. Coraz wyższe koszty pracy niepokoją przedsiębiorców, informuje Rzeczpospolita. Polska znalazła się na 8. miejscu pod względem największego wzrostu płacy minimalnej w latach 2016-26. Najwyższe wzrosty odnotowały Mołdawia, Albania i Serbia. W Polsce przez ten czas wzrost wyniósł 168%. Rosnąca płaca minimalna zwiększa jednak koszty pracy i to one zostały wskazane jako największa bariera utrudniająca działalność firm. Sejm zdecyduje o ustawie o społecznym zabezpieczeniu artystów. Minister kultury podkreśla, że nowe przepisy nie są wsparciem emerytalnym, lecz wyrównaniem wieloletniej luki w systemie ubezpieczeń społecznych. Marta Cienkowska tłumaczy, że nie jest to ustawa wspierająca celebrytów, lecz najbiedniejszych twórców.
9: To de facto projekt, który powinien obowiązywać w mojej opinii w porządku publicznym w Polsce od 30 lat. My mówimy tutaj o wsparciu osób, które pracują stale w zawodzie artystycznym, o tych osób o najniższych dochodach. Dopłacamy 24 miliardy złotych rocznie do KRUS-u, dopłacamy do emerytur dla duchownych, dla innych grup społecznych. De facto my uzupełniamy tę lukę, która istnieje.
8: Włodarze dużych europejskich miast w większości stolic mówią nie cięciom w nowym unijnym budżecie. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, kierującej teraz pracami Unii, podpisało się ponad 20 prezydentów, burmistrzów i merów, w tym Rafał Trzaskowski. O tym Beata Płomecka.
7: To wsparcie stanowiska krajów takich jak Polska, które sprzeciwiają się cięciom budżetowym, zwłaszcza puli na rozwój regionów czy rolnictwo. Z kolei znacznych oszczędności chce grupa 6 krajów na czele z Niemcami. I właśnie przeciwko temu włodarze dużych europejskich miast zaprotestowali. Wśród ich postulatów jest m.in. utrzymanie silnej polityki spójności, wyrównującej różnice w rozwoju unijnych regionów.
0: Pogoda.
10: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Zachmurzenie dziś w naszym regionie umiarkowane, chociaż były też takie chwile ze słońcem, ale to raczej w tej pierwszej części dnia. Teraz umiarkowane i będzie wzrastać do dużego, nawet całkowite zachmurzenie, tak jest tutaj określane. Dzisiaj będzie nam dane gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, szczególnie na południu naszego województwa, tak? I informują meteorolodzy. Temperatury. Sprawdzamy ile teraz. Najwięcej w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie 21, a 20 w Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu.
10: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Ale bez względu na pogodę, twoje Radio Opole razem z wami. Dariusz Kuzera, Dawid Rajwa w tym składzie. Zapraszamy.

0: będziesz mnie kochał.
1: Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
13: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
12: Ślub?
13: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
12: Widzę, że ciężko jest dostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
13: Co prawda, to prawda.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych do finansowania.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zachęta do tego, by tak na 100% korzystać z życia bez względu na porę roku. Chociaż o tym też teraz mówić będziemy. Ale zacznę może tak. Słońca, dziś mamy go już mniej. Temperatury, one dziś jeszcze na dość wysokim poziomie. Wiatr może trochę silniejszy niż ostatnio bywało. Mamy już takie oznaki, że idzie zmiana pogody. Będzie jesień, ale już bez tego wcześniejszego dodatku złota Polska. Tak mi się coś wydaje. A jesień to, przypominamy, też inne warunki na drogach. Szczególnie wieczorem, w nocy i nad ranem kłopoty kierowcom mogą sprawiać mgły. Wtedy wiadomo, trzeba jechać wolniej, bo widoczność ograniczona, ale uwaga, trzeba też używać właściwych świateł.
2: O problemie mówią sami kierowcy.
3: Bardzo często, nie czasami, zostawiałem je włączone, a one przeszkadzają w ruchu miejskim, nie tylko na trasie, jeżeli nie ma mgły. Nie są skuteczne, jak nie ma mgły, bo jak jest mgła, naprawdę się sprawdzają.
2: Przednie i tylne światła przeciwmgłowe działają na innych zasadach, przypomina instruktor nauki jazdy Leszek Pławiak.
4: Jeżeli pada deszcz, śnieg bądź jest mgła, wtedy możemy używać światła przeciwmgłowych przednich. Światła przeciwmgłowego tylnego możemy używać tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, czyli tylko wtedy, kiedy pada deszcz, śnieg bądź jest mgła i widoczność jest ograniczona do 50 metrów. I to jest bardzo ważny parametr. Kierowcy czasami nadużywają tego światła, włączają to światło wtedy, kiedy ta widoczność jest większa niż 50 metrów i co się dzieje? Oślepiają kierowców za sobą.
2: Warto też uważać na automatyczne ustawianie świateł. Samochód może sam przełączyć światła dzienne na mijania, ale świateł przeciwmgłowych kierowca musi użyć sam.
1: O czym przypominał nam Mateusz Czmieli, to takie przypomnienie, które w najbliższym czasie może nam się przydać i z którym będziemy też powracać na falach Radia Opole, przypominać kierowcom. A propos kierowców, to więcej informacji dla Was już za 8 minut.

0: Weronika Juszczak i utwór zatytułowany Zostawiam, a ja zapraszam na spotkanie z Adamem Wołkiem. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A te najlepsze nie są. W powiecie prudnickim zdarzyły się 3 pojazdy, w tym bus, 1 osoba pod opieką medyków. Na miejscu 3 zastępy straży pożarnej. Są utrudnienia. Namysłów, Naróżewicza dachował samochód, 2 osoby ranne. Tak wynika ze zgłoszenia służby na miejscu. Na 407 w Starej Jamce w powiecie nyskim zdarzyły się 2 pojazdy. Strażacy już zakończyli swoje działania. Nie było osób poszkodowanych, choć wyglądało to groźnie. Na miejscu jeszcze policjanci, mogą występować utrudnienia. Drogowcy w Opolu na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych obowiązuje ruch wahadłowy. Zapychają się Niemodlińska, Piastowska, Nysy Łużyckie i Węzeł Wschodni. Kolejka do lewoskrętu w Luboszycką. Ciasno na wiadukcie na Ozimskiej i lewoskrętach z niego w kierunku Armii Krajowej. Na krajówkach nie lepiej. 45 do Kluczborka wahadła, podobnie w kierunku Raciborza w Ciężkowicach.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
0: Jest zielone światło dla konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z Klinicznym Centrum Ginekologii. W tej sprawie spotkała się dziś Rada Społeczna Szpitala Ginekologicznego i głosami 4-1 przegłosowała uchwałę, która trafi teraz do radnych sejmiku, a więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 58 zatrzymanych osób, 287 nielegalnych automatów do gier przejętych oraz zabezpieczone ponad 598 000 zł. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z policją przeprowadziły skoordynowaną akcję wymierzoną w przestępczość hazardową. Brali w niej udział funkcjonariusze z 15 urzędów celno-skarbowych, w tym m.in. z Opola. To przełom w leczeniu jaskry w Polsce. Warszawski Kliniczny Szpital Okulistyczny jest pierwszym ośrodkiem w kraju i czwartym na świecie, w którym rozpoczęto leczenie jaskry bez nacięcia oka. Nowa technologia laserowej chirurgii jaskry nie wymaga wprowadzenia do gałki ocznej sondy laserowej, ponieważ laser działa przez rogówkę pacjenta.
1: Wiadomości Radia Opole. Pogoda.
0: W ramach tych wiadomości jeszcze informacje o pogodzie. Poniżej 20 spadła już temperatura w Strzelcach Opolskich, tam 19-20. Tyle utrzymuje się jeszcze w Opolu, Kędzierzynie, Koźlów, Kluczborku i w Namysłowie, a 21 w Brzegu i w Nysie. No i coraz więcej chmur na naszym niebie. Miejscami już przynoszą one ze sobą przelotne opady deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No widziałem, że w Opolu, w centrum tutaj i okolicach też już coś trochę pokropiło. Na zegarach 15:32, a to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Powrót do przyszłości. Myślę, że wiele osób kojarzy. The Power of Love, tak brzmi tytuł tego przeboju.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie teraz takie informacje, których wolelibyśmy nie przekazywać. Mowa o doniesieniach związanych z atakami młodych ludzi w szkołach. Trudno to zrozumieć, a jeszcze trudniejsze może być wskazanie źródeł takich zachowań i decyzji podejmowanych przez młodych ludzi. A co o tym sądzą specjaliści? Kolejne ataki w szkołach i agresywne zachowania młodzieży to wypadkowa wielu zdarzeń i emocji, które otaczają młodych ludzi w realnym życiu i internecie, tak ocenia dr Karolina Appelt. Psycholożka rozwoju wyjaśnia, że młodym ludziom coraz trudniej regulować stany emocjonalne, a wpływ na to mają informacje z sieci i mediów społecznościowych.
2: Także doświadczanie przemocy w przeszłości też zwiększa ryzyko, że ktoś też będzie później stosował zachowania agresywne, ale także powiedziałabym o pewnej brutalizacji życia współczesnego, z którą mamy niewątpliwie do czynienia.
1: Zdaniem pani psycholog do brutalizacji życia społecznego, także tego w internecie, przekłada się na agresywne zachowania w realnym życiu.
2: To bycie obserwowanym, co jest charakterystyczne też dla zachowań w sieci, że one nie znikają. Mówimy, co się raz pojawi w internecie, to już tam jest na zawsze, prawda? Więc stąd też taka świadomość tego, jak mocno oddziałują różne zachowania, także właśnie te przemocowe związane z mediami, z siecią.
1: Dzisiaj w szkole podwyżkowym absolwent placówki zaatakował 3 osoby. Zmarła 37-letnia kobieta, a 2 osoby zostały ranne. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił w szkole 9 osób i się samo okaleczył. Jest to taki temat i taki problem, który zapewne będzie powracał również i na naszej antenie. Powracał też w kontekście szukania przyczyn i rozwiązań tego problemu. Za kwadrans będzie godzina 16.

Uwaga kierowcy, przypomnę, a niektórych może dopiero poinformuję o zmianach w cenach paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował na stacjach o 7 groszy więcej niż dziś. Za 98 kierowcy zapłacą o 6 groszy więcej, natomiast o 8 groszy podrożeje olej napędowy. Wszystko w górę. To podpowiedzi związane z cenami paliw, a więcej informacji dla kierowców, ale to już takie związane z ruchem na drogach naszego regionu. To w Radiopole już za 8 minut.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Przesiądź się na oszczędności.
4: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
6: Uwaga, zmotoryzowani, bo sporo wydarzeń na opolskich traktach. Wypadek w Namysłowie na drodze w kierunku miejscowości Objazda. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 18-latka kierująca osobówką najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi straciła panowanie. Zjechała do przydrożnego rowu, dachowała. Samochodem podróżowało 5 młodych kobiet. Droga jest zablokowana. 18-latka została przewieziona do szpitala. Uwaga także w Prężynce, bowiem tam nadal pracują policjanci przy zderzeniu 3 pojazdów, w tym jednego busa. Wyglądało groźnie, jedna osoba była pod opieką ZRM-u, ale okazało się, że nie mamy poszkodowanych. Podobnie jak w Starej Jamce na 407 Wojewódzkiej, z tym, że tam nie ma już utrudnień, a w Prężynce jeszcze są ciasno w opolskich miastach. Noga z gazu, bo i aura się pogorszyła.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: Adam Wołek pilnuje tego, co na ulicach, a właściwie bardziej pilnuje tego, by na bieżąco to relacjonować słuchaczom. Kolejny autopilot za pół godziny.
8: Jest zielone światło dla konsolidacji USK z Klinicznym Centrum Ginekologii.
9: Będziemy dbać o to, aby wszelkie prawa pracowników zostały zachowane, jak również o dalszy rozwój szpitala.
8: W wiadomościach także szef rządu apeluje o większą liczbę patroli policyjnych wokół szkół, a założyciel akcji uczniowskiej o zakaz mediów społecznościowych dla dzieci.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Na wiadomości o 16 zaprasza Roman Juranek.
8: Jest zielone światło dla konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. W tej sprawie spotkała się dziś Rada Społeczna Szpitala Ginekologicznego i głosami 4-1 przegłosowała uchwałę, która trafi teraz do radnych sejmiku. Mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa i zarazem przewodnicząca Społecznej Rady Ginekologii.
9: Trwają rozmowy pana marszałka z pracownikami. Ja jestem przekonana, że wszystkie wątpliwości dotyczące spraw pracowniczych zostaną może nie dzisiaj rozwiane, ale na pewno wszyscy uzyskają zapewnienie, że będziemy dbać zarówno o to, aby wszelkie prawa pracowników zostały zachowane, jak również o dalszy rozwój szpitala, bo na tym nam zależy.
8: Jedyną negatywną opinię wyraziła Dorota Koncewicz, zasiadająca w Radzie jako przedstawicielka Sejmiku Województwa. Mnie argumenty o konsolidacji nie przekonują, mówi Radio Opole.
10: Zabrakło takich głębszych analiz, zabrakło danych. Mówimy o tym, że jednostki obie mają być autonomiczne, ale tak naprawdę chociażby utrata certyfikacji i tych dokumentów, które świadczyły o wysokiej jakości pracy szpitala ginekologicznego, będą utracone, w związku z czym ta autonomia też tak nie do końca będzie zachowana.
8: Temat konsolidacji będzie dalej omawiany na jutrzejszym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Premier Donald Tusk apeluje o częstsze kontrolę policji w szkołach. Szef rządu reaguje na serię ataków w placówkach edukacyjnych. W związku z aktami agresji premier zwołał pilną naradę z ministrami.
11: Według szefa rządu potrzebne jest zwiększenie liczby policyjnych patroli w pobliżu szkół w całej Polsce. Dodał, że funkcjonariusze powinni odwiedzać też same szkoły.
12: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie nie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
11: I jak poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA, to polecenie zostało już wydane. Premier chce też, by w każdej szkole były szeroko dostępne informacje o numerze alarmowym 112 i telefonie zaufania 116-111. Wskazał też na potrzebę powrotu do ustawy blokującej dostęp do nielegalnych treści w internecie, zawetowanej przez prezydenta.
8: Materiał przygotowała Dagmara Kędzior. Natomiast założyciel akcji uczniowskiej apeluje o zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Na antenie Polskiego Radia Paweł Mrozek podkreślił, że motywy sprawców ostatnich ataków w szkołach nie są jeszcze znane, jednak dzieci często radykalizują się w internecie.
1: Media społecznościowe to obecnie nie są media społecznościowe, tylko media antyspołecznościowe, ponieważ jak kiedyś nam się wszystkim wydawało, że najgorsze, co może być w mediach społecznościowych, to śmieszny filmik bez wartości dodanej, no to teraz media społecznościowe są pełne treści destrukcyjnych, pełne mowy nienawiści, w tym właśnie zachęcania do popełniania takich czynów. W momencie, gdy mamy 10-latka, który ma nieograniczony dostęp do wszystkich platform społecznościowych, no to zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy właśnie tym odpowiedzialnym państwem.
8: Wczoraj 19-latek zaatakował uczniów i pracowników swojej szkoły w Ostrołęce, dzisiaj 15-latek zamordował woźną w podstawówce, której był absolwentem. Również wczoraj policjanci udaremnili plan 17-latka, który chciał zaatakować w szkole w sierpcu.
2: To są wiadomości Radio Opole.
8: Zarzut posiadania narkotyków i paserstwa usłyszał 20-letni mieszkaniec Brzegu. Kryminalni odkryli bowiem, że w swoim mieszkaniu przechowuje mefedron i marihuanę, a dodatkowo kupuje słodycze pochodzące z kradzieży. Mężczyzna został zatrzymany, gdy wracał z porannych zakupów, mówi podkomisarz Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
13: Mieszkaniec regionu posiadał w swoim mieszkaniu zielony susz roślinny oraz krystaliczną substancję. Były one ukryte w kuchennych szafkach. Tester narkotykowy potwierdził, że podejrzane substancje to blisko 400 porcji mefedronu i marihuany. W toku prowadzonego postępowania śledczy z Brzegu ustalili również, że podejrzewany może mieć związek z paserstwem. Jak wynika z ustaleń kryminalnych, mężczyzna nabywał słodycze pochodzące z kradzieży.
8: 20-latkowi grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Jeśli chodzi o wiadomości, to więcej na www.radioopole.pl, a więcej, jeśli chodzi o deszcz, no to może popadać i będzie tak najpewniej w kolejnych dniach. Tak przynajmniej przewidują meteorolodzy. Już dziś takie przelotne opady deszczu, szczególnie na południu naszego regionu, mogą się pojawiać i pojawiają. 19-20, tyle teraz obecnie w naszym regionie. Wyjątkiem jest Nysa, 21 to najcieplejsze miejsce.
14: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Nysa, najcieplejsze miejsce w regionie, bo cieplej jest w Przemyślu, na przykład 24 stopnie. A na zegarach 6 minut po 16.

0: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WD-Ko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży

0: Twoje Radio Opole.
1: Sporo uwagi dziś poświęcamy atakom w szkołach, szukając przyczyn, pytając o źródła takich zachowań. Tu też wypowiedzi specjalistów, którzy może też dla dorosłych, dla rodziców, dla opiekunów mogą być powodem do refleksji. Problem z kontrolowaniem i interpretowaniem emocji przez młodzież to sygnał dotyczący błędów, które popełniają dorośli. Tak ocenia pedagog medialny profesor Natalia Walter. Ekspertka dodaje, że przyczyn ataków w szkołach należy szukać na wielu poziomach.
2: To, co ja widzę, to przede wszystkim zagubienie młodych ludzi. Wydarza się coś, co powoduje u nich tak daleko idącą frustrację, że zaczynają przekraczać wszelkie granice.
1: Zdaniem ekspertki sprawcy mogą wzorować się na poprzednich zdarzeniach, ale nie to jest ich kluczowym motywem.
2: Pewnie to może być jedna z bardzo wielu przyczyn, ale na pewno nie podstawowa. Dlatego, że tego typu wydarzenia zdarzały się przed epoką medialną, nazwijmy ją tak bardzo kolokwialnie, przed epoką mediów społecznościowych.
1: Profesor Natalia Walter zwraca uwagę, że młodzież zmaga się też z przebodźcowaniem. Wyzwaniem dla dzieci i rodziców są też rozmowy o emocjach. Ale to takie wyzwanie, z którym no, trzeba się mierzyć. Myślę, że mimo tego, że to nasze dzieci chodzą do szkoły, to przed nami, rodzicami, stoi teraz takie zadanie domowe, z którym właśnie musimy się zmierzyć. Wielokrotnie mówimy w naszym programie, podpowiadamy, doradzamy, że warto ograniczać dostęp, jeśli zbyt wiele czasu spędzanego jest w sieci, że warto sprawdzać, co dzieje się na kontach naszych dzieci w mediach społecznościowych. Warto sprawdzać, jakie strony odwiedzają, co oglądają, w co grają, z kim się komunikują, a i zmiany w zachowaniach naszych dzieci powinny być takim sygnałem dla nas, że może trzeba poświęcić dziecku jeszcze więcej uwagi. Rozmawiać trzeba nie tylko o tym, co przeżywa nasze dziecko, ale też warto dopytać o relacje z otoczeniem, o to, jakie są stosunki między rówieśnikami. To informacje, które mogą ograniczyć ryzyko powtórzenia takich sytuacji, z jakimi w szkołach mamy ostatnio do czynienia.

0: Czwartkowe popołudnie, na zegarach zbliża się 16:30, a jak o tej porze sytuacja na drogach regionu, o tym Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nadal zablokowana wylotowa droga z Namysłowa do miejscowości Objazda. Doszło tam do dachowania osobówki, w której podróżowało 5 młodych kobiet. Prowadząca samochód 18-latka została zabrana do szpitala. Na miejscu pracują służby. Natomiast nie ma już utrudnień w prężynce po zderzeniu 3 pojazdów, w tym busa. Policjanci zakończyli działania w tym miejscu. Nie było osób poszkodowanych. W Opolu nadal sporo trudnych miejsc, na przykład Niemodlińska, i to niemal na całej długości od Wrocławskiej po Dambonia. Postoimy z każdej strony na węźle Opole Wschodnie, wcześniej także na lewoskręcie z Nysy Łużyckiej w Luboszycką. Drogowcy pracują na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Tam mamy wahadło. Pracę w Nysie na Prusa oraz Bema. A czwórka za to przejezdna, ale noga z gazu, bo aura jest pogarszająca się i mogą występować problemy ze śliskością na wierzchni.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Jeszcze dziś posłowie zagłosują nad ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że dzięki ustawie będzie można wdrożyć przepisy dyrektywy wprowadzającej jednolite zasady bezpieczeństwa, przejrzystości i moderowania treści dla platform internetowych w całej Unii Europejskiej. Poprzednią wersję przepisów zawetował w styczniu prezydent.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Szpital w Kupczycach przygotowuje się do połączenia oddziałów chorób wewnętrznych i neurologii. Głównym zadaniem konsolidacji jest obniżenie kosztów funkcjonowania, zwiększenie efektywności i w pełni wykorzystanie potencjału łóżkowego. Konsolidacja spowoduje redukcję etatów, ale jak podkreśla dyrektor szpitala, personel pielęgniarski i medyczny nie straci zatrudnienia. Rozpoczął się remont siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. Zabytkowy budynek przejdzie gruntowną modernizację. Wartość inwestycji wyniesie około 1 000 000 zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z funduszy unijnych, ale także z PFRON-u.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie w naszym regionie, ono wzrasta i w kolejnych dniach też będzie na dość wysokim poziomie, że tak powiem. Mało tego, chmury ze sobą będą przynosić opady deszczu. Ten deszcz już dzisiaj, ale raczej taki przelotny, się pojawia. Co na termometrach obecnie w naszym regionie? Tak, w okolicach 20.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr, dodam, że jest umiarkowany, dziś wieje nam z południa.

0: Moje Radio Opole.
1: Natalia Zastępa i utwór zatytułowany Po nocach. No, nocami nie, ale za dnia będzie można. No właśnie, teraz o tym, co szykuje nam się w listopadzie. Gdyby ktoś się chciał poczuć się po królewsku, to ja podpowiem. Będzie można w ciągu dnia raczej zwiedzać Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Cztery rezydencje królewskie będzie można zwiedzać za darmo. Muzealnicy przygotowują się do akcji Darmowy Listopad. Przez cały miesiąc będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawy w zamkach i rezydencjach. Instytucje przygotowały też warsztaty i animacje dla wszystkich grup wiekowych. Jeszcze pewnie więcej o tym mówić będziemy. Na razie tylko taka krótka zapowiedź, żeby sobie, jeśli ktoś by chciał, odpowiednio w kalendarzu zaplanować. A co my mamy w planach za chwilę? Za chwilę propozycja, która może zainteresować rolników w naszym regionie.
2: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: Audycja sponsorowana. Kampania informacyjno-edukacyjna opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Forum Rolnika.
2: Przy mikrofonie Marek Lewiński. Dzień dobry.
3: Na początek audycji krótka informacja. Rząd uruchamia wsparcie dla rolników dotkniętych rosnącymi cenami paliw i nawozów. Do 23 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o rekompensaty. Dotacje obejmą zakupy zrobione między marcem a końcem sierpnia tego roku. Co istotne, dokumenty na paliwo i nawozy należy składać osobno, a o przyznaniu pieniędzy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Program sfinansują budżety unijne i krajowe. Audycja Forum Rolnika i dziś naszym tematem będą inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. O tym rozmawiać będziemy z Adamem Nowakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To nasz dzisiejszy gość, ekspert. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam nasze słuchaczki i słuchaczy.
3: Dlaczego rolnicy powinni w ogóle inwestować w odnawialne źródła energii i w tę poprawę efektywności energetycznej?
4: Z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że jest to korzystne z punktu widzenia ekonomicznego. Rosnąca presja cenowa, rosnące koszty energii w gospodarstwie rolnym są dużym wyzwaniem i dużym problemem dla wszystkich gospodarstw rolnych. Dodatkowo drugim tym komponentem jest taki korzystny wpływ na środowisko. Brak emisji, możliwość wykorzystania biomasy, substratów, które są na poziomie gospodarstwa, jeśli mówimy o biogazownie, czy to też wykorzystania pełnego powierzchni, jeśli na przykład mówimy o instalacjach fotowoltaicznych.
3: Wiemy, że w ramach tej interwencji już dwa nabory wniosków za nami, a jak to wygląda w liczbach, jeżeli chodzi na przykład o aktualnie trwające rozpatrywanie przez agencję złożonych wniosków tych w naborze 2025?
4: No i tu pan redaktor poruszył trzeci ważny obszar, czyli można uzyskać dofinansowanie i wsparcie i te programy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo dotychczas rolnicy złożyli blisko 4000 wniosków na kwotę ponad 500 mln zł, zarówno na obszar A, czyli ten dotyczący biogazowni, obszar B dotyczący fotowoltaiki, czy też obszar C, który dotyczy takiej szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej gospodarstw. Spodziewamy się, że zainteresowanie będzie rekordowe.
3: Wymienił pan te trzy obszary, a teraz proszę o ich krótkie scharakteryzowanie, panie ministrze.
4: Obszar A dotyczy budowy biogazowni rolniczych, nowych biogazowni o mocy do 50 kW, ale także urządzeń do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub paliwa gazowego z biogazu rolniczego i magazynów energii. W obszarze B mowa jest o instalacjach fotowoltaicznych, również o mocy do 50 kW oraz kolektorów słonecznych, magazynów energii elektrycznej i cieplnej, ale także pomp ciepła, które stanowią integralny element instalacji, czy też systemy do kompleksowego zarządzania energią. W obszarze C mowa jest o systemach poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich, tych, które służą produkcji rolnej, kotły na biomasę, systemy odzyskiwania ciepła, na przykład takie ciekawe rozwiązanie dotyczące odzyskiwania ciepła z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki lub gnojowicy. Dodatkowo to są systemy energooszczędnego oświetlenia LED, systemy monitoringu i zarządzania energią, czy też świetliki i przeszklenia dachowe, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Z tymi trzema obszarami wiążą się również konkretne wartości wysokości wsparcia. W obszarze A to 1,5 miliona złotych, w obszarze B 200 tysięcy złotych, podobnie jak w obszarze C, który można liczyć również na maksymalną pomoc na poziomie 200 tysięcy złotych. I co ciekawe, rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B lub C. I wtedy maksymalna kwota pomocy łącznie na te obszary A, B i C nie może przekroczyć 1,7 miliona złotych, a w przypadku korzystania z obszarów B i C 400 tysięcy złotych.
3: I to jest ta wysokość pomocy, o której mówi nasz gość, ekspert Adam Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale spójrzmy jeszcze, panie ministrze, bardzo proszę, na tak zwane kryteria wyboru.
4: My we wszystkich naborach premiujemy przede wszystkim młodych rolników, tych rolników, te gospodarstwa, które prowadzą produkcję zwierzęcą, ale również premiowane są gospodarstwa o produkcji ekologicznej, czy też uczestniczące w systemach integrowanej produkcji, te, które prowadzą inwestycje na obszarach chronionych, a także będzie to uzależnione, te kryteria wyboru, kryteria premiujące, od stopnia wykorzystania nawozów naturalnych w własnym gospodarstwie, parametry techniczne i sprawność urządzeń, to akurat w obszarze B, czy też realizację inwestycji w sposób kompleksowy, który odnosi się do całego gospodarstwa w przypadku obszaru C.
3: To popatrzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy w kalendarz, panie ministrze, bo przecież jakżeż ważne są terminy naboru wniosków.
4: Nabór będzie trwał w terminie od 5 października do 3 listopada tego roku i jest to ostatni planowany nabór w ramach tej interwencji w bieżącym okresie programowania, więc zachęcamy rolników, żeby nie czekali.
3: Zachęcał Adam Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie ministrze, bardzo dziękuję za informacje i rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki.
0: Kampania informacyjno-edukacyjna opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Audycja sponsorowana.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeko każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeko.eu.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń. Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Mundurowi nadal pracują na wylotówce z Namysłowa na miejscowość objazda. Doszło tam do dachowania osobówki, w której podróżowało 5 osób. Prowadząca samochód 18-latka zabrana do szpitala. Poza tym nie ma poważniejszych zdarzeń na opolskich traktach. Ruch także się przerzedził, ale to nie oznacza, że nie ma miejsc, gdzie nie przyhamujecie. Na przykład w Głuchołazach na DK40 tam nadal prace i wahadło obowiązuje w kierunku ronda. Jadąc z Opola do Kluczborka tracą cenne minuty na wysokości Osowca i Jełowej. Tam wahadła, w brzegu problemy i to spore, jeszcze wzdłuż Chocimskiej, kolejka do Armii Krajowej, no i prace na Łokietka. One także nie są jeszcze zakończone. Przenosimy się do Nysy, tam prace na Prusa i Bema i zapchane jeszcze ronda przy przeprawach. A4 przejezdna.
8: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
10: Adam Wołek prowadził dziś po południu kierowców po drogach naszego regionu. Dziękujemy bardzo. 17 na zegarach i czas na wiadomości.
11: Służby będą sprawdzać, czy ataki w szkołach są ze sobą powiązane. MSWiA rozszerzyło alerty RCW o informacje dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza. 150-lecie linii kolejowej do Krnowa i Ostrawy będą świętować mieszkańcy Głuchoła.
8: Wiadomości Radia Opole.
10: Zaprasza Roman Juranek.
11: Służby będą sprawdzały ewentualne powiązania między atakami w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach Podwyżkowym. Policja udaremniła też działania 17-latka z Sierpca, który miał planować podobny atak. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że służby będą sprawdzały, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane.
12: Będziemy się bardzo uważnie przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
11: W związku z atakami szef MSWiA wydał policji polecenie, zgodnie z którym wokół szkół w całej Polsce ma być więcej patroli funkcjonariuszy. MSWiA rozszerzył alertę RCB o informacje dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza. Resort poszerzył również treść alertów. Nowe komunikaty można znaleźć na stronie ministerstwa oraz w aplikacji mObywatel. Są trzy rodzaje takich alertów: czujność, gotowość i alarm, który zostanie wysłany do mieszkańców. Obecnie dotyczy to głównie wschodnich województw, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
13: Czujność na przykład, że jest jakaś operacja wykonywana przeciwko ludności ukraińskiej. Gotowość, to znaczy, że już blisko granicy polskiej, a gdy zaistnieje faktyczne zagrożenie dla Polaków, no to wtedy już ten alarm. Chodzi o jakby tutaj priorytetowość konkretnego alertu.
11: Do informowania mieszkańców służby wyprzedzają. wykorzystują również na przykład megafony, RSO czy sygnały alarmowe. Jak brzmią poszczególne sygnały, to można sprawdzić na naszej stronie internetowej.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Przeciwnicy pomocy Ukrainie powinni zobaczyć skutki rosyjskich ataków, oświadczył szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski mówił w Londynie o rosyjskich atakach na cywilów i infrastrukturę, apelując, by ci, którzy krytykują wsparcie dla Kijowa, przyjrzeli się skutkom tych uderzeń. Minister nazwał ataki na Ukrainę zbrodniami wobec ludzkości.
1: Mam nadzieję, że ci, którzy krytykują pomaganie Ukrainie, oglądają te straszne sceny ataków na cywili, ataków na obiekty cywilne, takie jak mosty.
11: Dziś rosyjska bomba uderzyła w ulicę w Kramatorsku, którą jechały dwa autobusy z pasażerami. Według ukraińskich władz zginęły co najmniej 33 osoby, a 18 zostało rannych. Wczoraj rakieta trafiła w blok mieszkalny w Pryłukach. Zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
11: 150-lecie linii kolejowej do Krnowa i Ostrawy będą świętować w sobotę mieszkańcy Głuchołaz. Co ciekawe, skład ma prowadzić historyczny parowóz. Impreza rozpocznie się o 10.30 na stacji kolejowej przy ulicy Dworcowej, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
14: Myślę, że większość nie tylko młodych, ale już tych w średnim wieku nie miała takiej okazji. Będzie prelekcja na temat historii węzła kolejowego w Głuchołazach i tym samym połączenia ze stroną czeską, ale też występy orkiestr, chórów, będzie też catering polsko-czeski. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
11: A na niemal 2-kilometrowym odcinku między dworcem autobusowym a kolejowym będzie kursować bezpłatny autobus. 20 wykonawców zmierzy się w 27. ogólnopolskim przeglądzie piosenki poetyckiej, który odbędzie się w Oleśnie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie w tym roku Olga Bończyk. To prestiżowy konkurs, którego jedną z głównych nagród dla zwycięzcy jest nominacja do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Przegląd rozpocznie się także w sobotę o godzinie 13.30. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości o godzinie 18.00 zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: I czas na informacje o pogodzie, które zaczniemy może od aktualnych odczytów, co na termometrach. 2 z przodu jeszcze w Brzegu, w Nysie, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. Tam mamy 20 stopni, 19 w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku i w Namysłowie. Do końca dnia w naszym regionie chmury na niebie, mało tego, będzie ich jeszcze przybywać i niektóre z nich przynoszą ze sobą przelotne, raczej przelotne opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: W nocy też chmury, też deszcz, a na termometrach od 7 do 9 stopni. 5 minut po godzinie 17. Dariusz Kuzera za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem. To Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
2: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
7: czują się bezpieczne i kochane.
8: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
9: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
10: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
7: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
9: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
6: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
13: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
14: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
15: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
16: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
14: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października Hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
11: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Studio Radio Opole, razem ze mną teraz Jarosław Baka, studio tatuażu Rock Tatu. Witam serdecznie.
2: Witam.
1: Mówić będziemy o wydarzeniu, które organizowane jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Chodzi o Festiwal Kultur i Języków Świata. I tym razem będzie on poświęcony Japonii w ramach wielu różnych wydarzeń, które będą w tym tygodniu. To również będzie mowa o tatuażu japońskim. Czymże wyróżnia się taki tatuaż japoński? Ty się zajmujesz właśnie konkretnie taką działką. Co to jest tatuaż japoński? Wykonywany najwyższej klasy japońskimi igłami i japońskim tuszem? Czym to się wyróżnia?
2: Tatuaż japoński to jest dosyć szerokie zjawisko. Generalnie obejmuje on szereg motywów, które wykonane w odpowiedni sposób, z odpowiednim poszanowaniem do tradycji, tworzą całe to, można powiedzieć, zjawisko. Chodzi o to, że kompozycje łączą się w odpowiedni sposób, mają znaczenie, każdy motyw umieszczany jest w jakiś sposób. I jeżeli posiada się specjalistyczną, powiedzmy, wiedzę odnośnie tego tatuażu, to wtedy możemy stworzyć właśnie takie wyjątkowe kompozycje, które znaczą coś więcej niż tylko to, co widzimy. Dla jednego będzie to po prostu kwiat, a tak naprawdę ten kwiat ma swoje znaczenie i cała kompozycja musi być skonstruowana w odpowiedni sposób, żeby ten tatuaż nosił takie znamie, powiedzmy, tatuażu japońskiego, w miarę tradycyjnego, bo też to, co robię, jest takim trochę fusion, to jest, można powiedzieć, taki tatuaż trochę neo-japoński, jak to mówimy w kręgu osób zajmujących się po prostu.
1: No, nam to akurat może wiele nie mówić, jeśli chodzi o krąg osób zajmujących się tatuażem, to pewnie tak, ale co wchodzi w skład takich kompozycji? Co jest takie charakterystyczne dla tego tatuażu japońskiego? Powiedziałeś tutaj o kwiatach, że jakieś kwiaty, jakie konkretnie i co jeszcze?
2: Tatuaż japoński obejmuje jakby kilka zjawisk, tak? Może być to fauna i flora, mogą być to postacie odwołujące się do religii, mogą być to po prostu postacie z folkloru japońskiego.
1: Samuraj na przykład?
2: Na przykład samuraj, wojownik albo coś, co odwołuje się bezpośrednio do japońskiego drzeworytu, bo tak naprawdę to na nim bazuje cała ta estetyka. Sposób rysowania, sposób dobierania kolorystyki. Jest to bardzo mocno oparte na po prostu japońskim drzeworycie. Tym to się charakteryzuje. Oczywiście jeśli wpadniecie na wernisaż, zobaczycie też opisy do zdjęć. Bardzo zależało mi na tym, żeby osoba, która właśnie nie interesowała się wcześniej tą dziedziną tatuażu, bądź w ogóle tą formą wizualną, no bo jakby temat wernisażu mówi, czy to jest sztuka, czy to jest rzemiosło. I chciałem właśnie odpowiedzieć na to pytanie poprzez opisy do każdego ze zdjęć. Tam, może teraz nie będę tutaj ujawniał wszystkich szczegółów, ale na samym wernisażu możecie zobaczyć właśnie, dlaczego ten tatuaż jest akurat taki wyjątkowy, dlaczego konkretne motywy znaczą coś więcej niż to, co możemy zobaczyć. Także serdecznie zapraszam, bo tam znajdziecie konkretne odpowiedzi, a nie chciałbym tutaj, powiedzmy, zdradzać wszystkiego, nie?
1: No, za dużo mówić na pewno nie będziemy. Chociaż za moment jeszcze powrócimy do naszej rozmowy. Kilka szczegółów, kilka podpowiedzi związanych z tym spotkaniem się pojawi. Zostańcie z nami z Radiem Opole. Just a

0: Powracamy do rozmowy. Przypomnę, w studiu Jarosław Baka, Rock Tattoo, specjalista od tatuażu japońskiego, ale to jest taki styl, który ty wypracowywałeś przez lata, bo co, no, na początku, od samego początku tym japońskim tatuażem się zajmowałeś, czy robiłeś też coś innego?
1: Zdecydowanie zaczynałem od każdego rodzaju tatuażu. Ta specjalizacja pojawiła się z czasem, jak poznawałem te motywy. Przychodzili klienci na tatuaż japoński, a ze względu na to, że bardzo lubię dochodzić do korzeni problemu, który ktoś mi przedstawia, zacząłem coraz więcej czytać na temat motywów, na temat tego, jak prawidłowo powinien być ten tatuaż wykonywany. Do tego później doszły podróże do Azji, poznałem osoby specjalizujące się w tym tatuażu, sam zacząłem też się tatuować w tym stylu. No i tak pojawiła się ta pasja. Nie planowałem tego w żaden sposób, mimo że oczywiście zamiłowanie do kultury wschodu wielu chłopców za dziecka ma, bo wiadomo, są to sztuki walki, samurajowie, coś takiego magicznego trochę tutaj dla nas. Natomiast nie planowałem tego od początku. To po prostu powoli ewoluowało, aż w końcu zdecydowałem, że nie będę już wykonywał żadnych innych tatuaży. Ten kontakt jakby z tą kulturą był coraz większy. Podróże po Azji jeszcze bardziej utwierdzały mnie w tym, że to jest to, co naprawdę lubię. No i też to, że ten tatuaż to jest coś więcej niż sama forma wizualna. Przed przyjściem do mnie na tatuaż ludzie umawiają się na konsultacje, spotykamy się na kawie czy herbacie, rozmawiamy czasem 2-3 godziny, rysujemy te motywy na ciele, ja opowiadam, jak one powinny się łączyć, jakie powinny być konkretne znaczenia zestawione ze sobą i w ten sposób tworzymy tą kompozycję, więc to nie jest taki...
0: Czyli to jest wasza wspólna praca właściwie.
1: Tak, właśnie dlatego to jest takie wyjątkowe i też na wernisażu pod zdjęciami przeczytacie, jak wyglądała moja współpraca z różnymi osobami, które te tatuaże noszą. Czasem spotykamy się 30-40 razy. Mam tam zdjęcia klienta, który tatuuje się u mnie od ponad 10 lat w tym stylu.
0: Czyli co jest, od palca małego na stopach aż po czubek głowy wytatuowany?
1: Tak, tak, dokładnie. On już zbliża się do całego ciała, ale niesamowita jest ta relacja,
0: Przepraszam, i te zdjęcia będziemy mogli zobaczyć na wystawie, tak?
1: Tak, można zobaczyć właśnie te zdjęcia, ale też i opisy. No bo wiadomo, zdjęcia możemy zobaczyć w internecie, ale opisy, które stworzyłem specjalnie na potrzeby tego wernisażu, opowiadają o czymś więcej. Opowiadają o tej relacji i o tej warstwie, o której jakby sami nie dowiemy się po prostu patrząc na zdjęcia. To jest bardziej taki mój osobisty wyraz tego, co czuję względem jakby tych kompozycji i tego, co robię na co dzień, bo jakby jest to moja pasja, nie tylko praca i mam bardzo wiele przemyśleń odnośnie wszystkich tatuaży, które tworzę i cieszę się, że w końcu udało mi się po prostu w jakiś sposób się nimi podzielić.
0: A specjalizujesz się w tym japońskim, to ale krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jakby ktoś dzisiaj przyszedł do ciebie i poprosił, żebyś mu wytatuował kaczora Donalda, to ty takie rzeczy też robisz?
1: Jakbyś przyszedł ty, to bym ci wykonał. Ale na co dzień nie robię takich rzeczy, bo po prostu nie mam czasu. Ten grafik jest bardzo mocno zapisany do przodu.
0: Tymi japońskimi.
1: Tak. Mhm. Kompozycje są duże. Osoby, które się zapisują, przychodzą na 10, 20, 30 sesji i po prostu nie mam przestrzeni na to. Potrafię zrobić każdy tatuaż, ale od tego w studio mamy innych artystów.
0: Dobrze, to zapraszamy już teraz na wernisaż. Za moment przypomnimy kiedy, ale jeszcze zanim to krótko powiedz, czy to będzie tylko będą zdjęcia, będą opisy, czy coś jeszcze, czy na przykład będzie można zobaczyć sprzęt, albo nie wiem, ktoś będzie mógł sobie wykonać jakiś drobny tatuaż. Jak to będzie wyglądało?
1: No właśnie, podczas wernisażu samego w sobie będzie oczywiście poczęstunek, będzie tam zielona herbata, mochi. Będziemy mieli te zdjęcia, będą też jakby moje projekty, tam ponad 40 projektów specjalnie wydrukowanych na te potrzeby, żeby można było zobaczyć, jak to wygląda jeszcze zanim trafi na skórę klienta.
0: Czyli takie, których jeszcze nikt nie ma, tak?
1: Nie, to są już właśnie te, które są wykonane, żeby można było zobaczyć, jak wygląda droga od samego projektu po jego realizację, ale co ciekawe, może przy okazji właśnie takie spotkanie, gdzie będzie można coś potatuować i dowiedzieć się więcej, będzie za tydzień. Czyli w kolejną sobotę mam też w ramach tego festiwalu spotkanie, takie jakby warsztaty, powiedzmy z młodzieżą i osobami starszymi, bo to jest od 10 roku życia wzwyż i na tych warsztatach będzie można wykonać tatuaż maszynką do tatuażu, będzie można bardziej zobaczyć, jak wygląda samo rzemiosło. Natomiast na wernisażu skupiłem się na warstwie, która bardziej stara się udowodnić to, czy jest to sztuka, czy jest to rzemiosło i temu zagadnieniu będziemy się poświęcać w piątek.
0: No to dobrze, piątek to już wiemy, a dokładnie gdzie i w jakich godzinach ten wernisaż.
1: Jest to biblioteka obcojęzyczna Kośnego 34 w Opolu. Serdecznie zapraszam wszystkich, naprawdę. Jeżeli
0: wstęp bezpłatny.
1: Wstęp bezpłatny, jest to spotkanie takie autorskie. Ja tam będę, z chęcią odpowiem na wszystkie wasze pytania, jeżeli rozważaliście kiedyś opcję tatuażu japońskiego, albo po prostu jesteście ciekawi, jak wygląda sam proces. Będę tam do waszej dyspozycji przez te 2 godziny, a wystawa, z tego co wiem, będzie tam wisiała jeszcze troszkę, więc nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości, to myślę, że panie z biblioteki ucieszą się, jeśli nawet ktoś przyjdzie po samym wernisażu.
0: Chociaż do udziału w wernisażu dzisiaj w sposób szczególny zachęcamy. Czynił to Jarosław Baka ze studia tatuażu Rock Tattoo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam. Do zobaczenia.

0: Na zegarek minęła nam już godzina 17.30 w naszym programie. Oczywiście czas na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Tym rodzajem błędów zajmujemy się dosyć rzadko, a przecież należą do specyfiki naszego języka. Mam na myśli błędy frazeologiczne, które wynikają ze złego łączenia wyrazów. Przypomnijmy, że frazeologia to dział językoznawstwa, który bada stałe połączenia wyrazów w danym języku, a także zbiór tych wyrażeń, czyli frazeologizmami. O tych ostatnich akurat wspominamy dość często przy okazji rozrywania stałych związków czy zastępowania w nich jakichś elementów. Pamiętajmy jednak, że oprócz nich na każdym niemal kroku mamy w polszczyźnie do czynienia z łączeniami wyrazów, które mają swoje reguły. Nie powiemy idę na dom, tylko idę do domu. Wybieram się na studia, a nie do studiów, chyba że chodzi o specyficzne lokale zwane studiami. Ostatnio spotkałam się ze zwrotem, że ktoś zrobił desant skądś. Swego czasu czytałam wiele książek o II wojnie i o jednym z najsłynniejszych desantów na plaży Normandii i zawsze wyrazowi desant towarzyszyło dopełnienie, gdzie ma być ten desant.
3: Dlaczego tak jest? No dlatego, ponieważ w przypadku desantu najistotniejszy jest nie punkt startu, a punkt końcowy.
2: No właśnie.
3: Miejsce, na które się desantujemy.
2: Czyli powinny tam się pojawić przyimki na lub w. Oczywiście można rozwinąć ten frazeologizm i powiedzieć wojska alianckie dokonały desantu z okrętów na plażę. Albo, że desant został wykonany z powietrza, ale musi tam być podany cel tego desantu.
3: Ale to i tak ten punkt wyjścia nie będzie prawdziwym punktem wyjścia, bo z okrętów tak, na plażę, ale te okręty skądś przypłynęły wcześniej. Wypłynęły z portu. Czyli można powiedzieć, że to był desant ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii na plażę w Normandii.
2: No więc teraz wyjaśnimy, co to jest ten desant.
3: Desant to jest... No właśnie, ciekawe słowo, bo...
2: Niby wszyscy wiemy.
3: Nie wszyscy rozumiemy.
2: Tak, no to od razu sięgamy do Wielkiego Słownika Języka Polskiego, który podaje, że jest to operacja wojskowa polegająca na przerzuceniu wojsk na terytorium nieprzyjaciela. Słowo wywodzi się z francuskiego disson, zejście. Przykłady. Przeprowadzony w połowie września 1944 roku desant żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego na lewy brzeg Wisły pociągnął za sobą więcej ofiar niż bitwa pod Monte Cassino. I drugi. 20 listopada 1953 roku walczący z Wietminiem Francuzi dokonali desantu spadochronowego w miejscowości Dien Bien Phu nad granicą z Laosem. I żeby tak już po ludzku i nie stosować tego specyficznego języka, w desancie najważniejsze jest to, gdzie ten desant wyląduje. I oczywiście wszystkie inne informacje mogą być, ale najważniejszy jest właśnie ten główny cel.
1: Na końcu języka.

0: jedyny to.
1: Co na niebie obłoki, śpiewał Jasiek Piwowarczyk, a co w kalendarzu? W kalendarzu 8 października, to Światowy Dzień Wzroku. I o tym może teraz trochę więcej, bo prawie 4,5% populacji na całym świecie albo nie widzi, albo ma problemy ze wzrokiem. Dziś w kalendarzu właśnie data, która ma zwrócić uwagę na te problemy. To także okazja do przypomnienia znaczenia profilaktyki. Jedną z przyczyn ślepoty jest nieleczona zaćma. Zabieg taki można wykonać bardzo szybko i nowocześnie, tak mówi okulista profesor Dariusz Dobrowolski.
2: Kolejka to jest tydzień, dwa tygodnie. To wynika też z takich wahań sezonowych, więc jest to na tyle elastyczne, że pacjent nie jest skazany na ten sztywny termin, na który musiał długo, długo czekać.
1: No, choć to w różnych placówkach może być różnie z tymi terminami, ale jeśli wierzyć terminom, które można sprawdzić na stronie NFZ, to w naszym regionie nie są to terminy bardzo odległe. Przypomnijmy, podczas takiego zabiegu wymieniana jest zmętniona soczewka znajdująca się w gałce ocznej. Choroba dotyka zazwyczaj pacjentów w starszym wieku. Wśród innych przyczyn ślepoty można wymienić jaskry, cukrzycę, nieskorygowane wady wzroku, a także przyczyny środowiskowe, no lub po prostu

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
4: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
5: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
3: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Fly Park.
4: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
6: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkola.
7: Już 17 października wielkie otwarcie Fly Park Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
1: Po reklamie.
8: Brygida, Marcin, Ludwik, a także Pelagia dziś świętują. Dziś, czyli 8 października. Na zegarach godzina 18.
9: Opolscy studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli rok akademicki. W Radiu Opole pytamy, czego uczą się na zajęciach.
10: Jak długo zdrowo żyć, jak się świetnie bawić, jak się zdrowo odżywiać.
9: Linia kolejowa z Głuchołaz do Krnowa i Ostrawy będzie obchodzić 150. urodzina. Ponadto w wiadomościach kulturalnych znamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Już teraz o szczegółach opowie Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Kilkadziesiąt osób, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z naszego regionu zainaugurowało nowy rok akademicki. Jak sami podkreślają, mają mnóstwo energii do działania i wielką chęć przebywania z innymi.
10: Elżbieta Szaran, Olesno. Jak długo zdrowo żyć, jak się świetnie bawić, jak się zdrowo odżywiać, jak sprawiać radość sobie i innym. My nie bierzemy urlopów dziekańskich, jesteśmy zawsze wzorowymi studentami.
11: Na basenie chodzimy, gramy w tenisa, sportowo, no bo trzeba troszkę zrzucić brzuszek i tak dalej.
12: Zuzanna Donata Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
13: Już od kilku lat w ramach naszego wsparcia dla uniwersytetów trzeciego wieku przeznaczamy środki finansowe, dzięki którym mogą rozwijać swoje zainteresowania.
12: Wojewoda opolski Monika Jurek.
14: Jestem dzisiaj nie tylko po to, żeby wspólnie celebrować, ale żeby też przekazać dobre informacje, że nie tylko wsparcie od samorządu województwa, też program rządowy.
9: Z mikrofonem Radio Opole na inauguracji w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim był Adam Wołek.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
9: Jeszcze dziś posłowie zagłosują nad ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Dzięki ustawie będzie można wdrożyć przepisy dyrektywy wprowadzające jednolite zasady bezpieczeństwa, przejrzystości i moderowania treści dla platform internetowych w całej Unii Europejskiej. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Sztanderski podkreśla, że przyspieszenie prac nad przepisami to reakcja na ataki nastoletnich nożowników w szkołach.
15: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne i z tą tragedią niestety mamy teraz do czynienia. W związku z tym te prace zostaną maksymalnie przyspieszone i jeszcze dzisiaj odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
9: Rano w szkole w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym. 15-latek zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Wczoraj w Ostrołęce z kolei 19-latek zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której uczęszcza. Ranił nożem 9 osób.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Silny halny daje się we znaki w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów i odradza wyjścia na szlaki, nawet te główne. Edukator z TPN Tomasz Zając tłumaczy, że warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia realne.
16: Wieje silny wiatr halny.
1: na szczytach dochodzący w porywach do 100 km na godzinę, nie chodzi kolejka na Kasprowy. No wychodzenie w te wyższe partie Tatrzy jest praktycznie niemożliwe, w reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa.
9: I wracamy do regionu. W sobotę w Głuchołazach uroczystości 150-lecia linii kolejowej do Krnowa i Ostrawy. Impreza rozpocznie się o 10:30 na stacji kolejowej przy ulicy Dworcowej. To przede wszystkim możliwość zobaczenia z bliska, jak wygląda taki parowóz, tłumaczy dr Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
16: Myślę, że większość nie tylko młodych, ale już tych w średnim wieku nie miała takiej okazji. Będzie prelekcja na temat historii węzła kolejowego w Głuchołazach i tym samym połączenia ze stroną czeską, ale też występy orkiestr, chórów, będzie też catering polsko-czeski. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Między dworcem autobusowym a kolejowym będzie kursować bezpłatny autobus.
0: Światowe agencje informują.
9: W największych francuskich miastach kolejny dzień trwają demonstracje licealistów. Już od 2 tygodni uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się większych nakładów na oświatę. Podczas protestów ponownie doszło do starć z policją. Mieszkańcy Sarajewa, stolicy Bośni i Hercegowiny, zmagają się z regularnymi przerwami w dostawach wody. Ograniczenia utrudniają gotowanie, pranie czy wykonywanie podstawowych życiowych czynności. Problemy wynikają z suszy, ale też z tego, że sieć wodociągowa wymaga bardzo dużych napraw.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
9: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
17: Katarzyna Zawadzka, znamy laureatkę Literackiej Nagrody Nobla, jest nią Ann Carson, kanadyjska poetka, eseistka i tłumaczka. To 119. laureatka tej nagrody i 19. kobieta wyróżniona w ten sposób. Została doceniona za odważną, innowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy współczesnej literatury. Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje doktor habilitowana Żaneta Nalewaik-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zdaniem największą wartością w dziełach Ann Carson jest umiejętność pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako dziedziny nam bliskiej.
18: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej. Literatura powinna taka być i czytając Carson możemy cieszyć się pięknem, urodą języka, a możemy pójść dalej i chcieć zgłębiać.
17: Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Ann Carson w twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów, pasji filologicznej do słownictwa i pragnieniu poety, by nadawać słowom nowe znaczenia. Aktor teatralny, telewizyjny, filmowy, a także wokalista Piotr Polk będzie jutro gościem Śląskiej Jesieni w Łubniańskim Ośrodku Kultury. Artysta pochodzi z Górnego Śląska, w jego domu rodzinnym mówiło się po niemiecku lub po śląsku. Polszczyzny literackiej nauczył się dopiero przed egzaminem do szkoły aktorskiej. Szerokiej publiczności dał się poznać m.in. jako inspektor Mierzejko w serialu Ojciec Mateusz. Początek tego spotkania jutro o godzinie 18 w Łubniańskim Ośrodku Kultury.
0: Pogoda.
8: Chmury, chmury i jeszcze wśród nich też takie chmury, które przynoszą ze sobą przelotny deszcz. Tak było dzisiaj, będzie podobnie w nocy i za chwilę też powiemy o tym, jak będzie jutro, ale zacznę może od temperatur, które obecnie 18-19 stopni Celsjusza, tyle na termometrach w naszym regionie, a w nocy będzie od 7 do 9 stopni i uwaga, wiatr w nocy może chwilami zawiewać mocniej, do 60 km na godzinę. Jego prędkość ma dochodzić. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i proszę zapomnieć o temperaturach 20+, bo jutro maksymalnie na termometrach od 13 do 15 stopni. Tyle ma być w naszym regionie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Ale nie ma co rozpaczać, chłopaki nie płaczą. Właśnie, T-Love już w tle nam tutaj wybrzmiewa. Deszcz jest bardzo, bardzo potrzebny. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy na kolejną godzinę. To Twoje Radio Opole, a za chwilę Joanna Matlak i oczywiście coś dla pracodawców i związkowców.

0: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.

0: pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak, to jest program Pracodawcy, Związkowcy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakimi sposobami można by zapełnić lukę, która niebawem na rynku pracy powstanie, a luka będzie całkiem spora, bo z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że do 2035 roku

0: za duże słowo, uratować.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj ze względu na dość trudną demograficzną sytuację i szczególnie w tej relacji aktywnych zawodowo do nieaktywnych zawodowo, oczywiście tutaj pierwsze co należałoby i od razu ciśnie się na usta, żeby popłynąć w tym kierunku i co jest dużym problemem, to stopa zastąpienia, czyli w system zabezpieczeń społecznych i ilu tam będzie pracowało na tych naszych emerytów. Ale rozumiem, że dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, jak tę stopę zastąpienia ratować i co mamy w tym potencjale i tym rezerwuarze naszej wewnętrznej, naszego zasobu do pracy, że tak się brzydko wyrażę o pracownikach. Znaczy, na pewno mamy całą masę osób i to nie tylko osoby młode, które nie są aktywne zawodowo. I tutaj nie chciałbym zabrzmieć szowinistycznie, ale jest bardzo dużą częścią tego komponentu, który składa się na to takie, ten horyzont osób, które są wykluczone z różnych względów z rynku pracy, to znaczy nie są aktywne i nie funkcjonują na tym rynku pracy, są kobiety. Jest bardzo dużo kobiet, które nie są aktywne na rynku pracy. Już tutaj pominę powody tej nieaktywności na rynku pracy, no ale jednak długoletnie wyłączenie z siebie z aktywności zawodowej powoduje to wykluczenie naturalnie, niezależnie od motywacji. Więc tutaj należałoby się zastanowić, a jak aktywizować te osoby. Pytanie, pójść w, myślę, dość szalonym pomyśle, i tak bym go jednak odważnie nazwał, żeby się rzucić na 17-latków, bo tak ten artykuł, o którym dzisiaj rozmawiamy, mocno traktował 17-latków, w sytuacji, kiedy zasadnym jest postawienie takiej tezy mocnej na stół, że musimy aktywizować osoby młode w systemie dualnym, to bo tam Niemcy przywołane, czy kraje skandynawskie, które dość szybciej wprowadzają te osoby na rynek pracy, no na pewno należałoby się przyjrzeć przede wszystkim studentom, którzy mają ciut więcej niż lat 17. I wprowadzenie i popularyzacja formuły edukacji, która byłaby systemem absolutnie dualnym, czyli ktoś, kto, nie wiem, bardzo wdzięczną formułą są studia zaoczne, które pozwalają czynnie uczestniczyć w rynku pracy, jednocześnie budować swoje kompetencje i edukację. Więc popularyzacja takich formuł byłaby bardzo fajna. System dualny jako taki, ale z jakąś całą obligatoryjnością, z jakimś takim nie tylko i wyłącznie podpisanym przez wujka praktyk, na których nigdy się nie pokaże, ale naprawdę jakimś performancem w organizacji, oceną tego performansu. To jest druga rzecz, którą należałoby zrobić. A po drugiej stronie horyzontu są seniorzy i tutaj wydłużenie wieku emerytalnego, czy tego chcemy, czy nie, mam wrażenie, że nas czeka właśnie z tego względu. Ale tutaj bym zastosował odwrotny model, czyli taki model wycofywania się z rynku pracy, czyli jakieś części etatu dla seniorów ze względu też na ich dobro, bo cała masa badań naukowych o tym, że dłuższa aktywność na rynku pracy przedłuża nam po prostu życie. Więc myślę, jest korzystna dla rynku pracy, bo mamy też osoby, które są doświadczone, ale ze względu na jakby metrykę, no nie są w stanie tak aktywnie funkcjonować w pełnym na przykład wymiarze tego czasu pracy. Więc jest cała masa narzędzi i one niestety wszystkie z tych pomysłów, o których mówimy, które miałyby przeciwdziałać temu, co się nam tutaj zbliża, i tu akurat nie ma wątpliwości, że to się wydarzy. No, demografowie jednoznacznie są w stanie policzyć, no dzisiaj te dzieci się, rozumiem, dzisiaj się nie urodzą i w tym roku też się nie urodzą, no bo mamy taką sytuację demograficzną i mamy wskaźnik urodzeń na poziomie 1,08, który jest bodajże czwarty czy piąty najgorszy na świecie. No i uderzy w nas to zjawisko w postaci właśnie tej relacji aktywnych do nieaktywnych zawodowo. Będziemy musieli tych emerytów utrzymywać, no bo mamy system zabezpieczeń społecznych, jaki mamy. I innego chyba na razie no, w tej części cywilizacyjnej nikt nie wymyślił i nie widać. Więc jakby oczywiście z całą masą tam niuansów związanych z tym, że no jakby nie budujemy tych kapitałów takich równoległych i tak dalej, to też będzie problemem takim egzystencjonalnym dla emerytów, kiedy ta stopa zastąpienia będzie taka słaba, no i relacja w przyszłej emerytury, no będzie w kontekście siły nabywczej tego pieniądza ma być 1/4 dzisiaj, jeżeli mówimy o 2035, to ma być 1/4 siły nabywczej dzisiejszego przeciętnego wynagrodzenia. Czyli tak
0: słowem,
1: musimy
0: dążymy
1: sobie
0: trochę do katastrofy, trochę, może nawet nie, dążymy do pewnej katastrofy. Musimy zdawać

0: zdawać sobie z tego sprawę.
1: Że emerytom będzie bardzo trudno, bo jeżeli mamy dzisiaj przeciętne powiedzmy 8 czy tam 9, no to jeżeli sobie zrobimy 1/4 z tego, nawet dajmy te 2,5 brutto, no to za 2,5 brutto w dzisiejszych czasach przy sile nabywczej tego pieniądza, no jeżeli miałbym być emerytem i jeszcze samotnym, no to nie wyobrażam sobie, jak miałbym funkcjonować, nie mając zbudowanego jakiegoś kapitału, a takie sytuacje będą i one nie będą marginalne i incydentalne, ale raczej mam wrażenie powszechne. Więc będziemy mieli trudną sytuację społeczną i na dzisiaj należałoby coś z tym zrobić, ale tak jak już chciałem to powiedzieć przed chwilką, a znowu odpłynąłem w inną argumentację, no to nie jest popularne politycznie. Jakby, i tutaj politycy myślę, że żadnego z tych elementów nie dotkną, no bo jakby wybory mamy za rok, myślę, że elektorat nie jest na to gotowy, no i no tak, bo to też tak będziemy sobie płynąć w tą przepaść.
0: Debata łatwa, ale bo mówimy tutaj o wielu grupach społecznych, kobiety, seniorzy, wspomniani przeze mnie młodzi, to ja tylko tutaj przywołam, bo pojawiło się też oczywiście takie porównanie, jak nasi młodzi łączą pracę z nauką i zostało to porównane no właśnie w Polsce, czy też w innych krajach. To ja przytoczę, żebyśmy mieli te skalę. Dane Eurostatu to są dane z 2024 roku. Średnio 25% młodych Europejczyków w wieku od 15 do 29 lat łączyło pracę z formalną edukacją, no ale różnice są dosyć spore. W Holandii 3/4 młodych stosuje te jakby dualne życie, że się tak wyrażę. W Danii to jest 56%, w Niemczech 45%, Polska 14,5%. Najgorzej w Rumunii 2,4.
1: Pani redaktor, bogatych rodziców.
0: No to, no ale jest potencjał w tych młodych, tak? Bo trochę się śmiejemy, trochę uśmiechamy, ale być może, no mamy też przepisy, które umożliwiają tym młodym pracę, tak? Jest pracownik młodociany. Może faktycznie to jest sektor, że się tak brzydko wyrażę, w który warto zainwestować. Pytanie, czy pracodawcy chcą inwestować w młodych, którzy są jednak bez doświadczenia?
1: Nie, nie, pani redaktor, nie możemy znowu spłycać. Jak rozumiem, że pani dzisiaj nie ma związków zawodowych, więc pani gra rolę dzisiaj związków zawodowych, ale to zupełnie nie jest temat dla pracodawców. Mhm. Znaczy oczywiście on w konsekwencji będzie u pracodawców miał miejsce, no, daj Bóg, bo
0: no
1: to jest dobry
0: pomysł.
1: No też
0: właśnie, więc trochę
1: ale
0: jest dla pracodawców.
1: Ale tu jest temat przede wszystkim dla edukacji, temat dla systemowych rozwiązań, temat dla incentywów dla tych młodych ludzi. Przede wszystkim w systemie edukacyjnym musi pojawić się przestrzeń i systemowe rozwiązania. Kwestia edukacji rodziców. No przecież w Holandii, znam sytuację holenderską dość dobrze, tam jest siatka wynagrodzeń i takie lock-upy górne wynagrodzeń dla młodych ludzi. Młody człowiek nie może zarabiać, on zarabia znacząco na godzinę mniej niż osoba, która jest powyżej pewnego wieku, czyli powyżej 21 roku, z tego co pamiętam dobrze, a mimo tego taki procent 3/4 pracuje, mimo tego, że oni mogą zarobić mniej. W Polsce sytuacja jest wręcz odwrotna. Osoba do 26 roku życia, która jest aktywna edukacyjnie, nie płaci ani składek społecznych, ani podatku. Zarabia znacząco więcej niż osoby po 26 roku życia, a mimo tego u nas jest 14%, a w Holandii 75%.
0: Więc no to logiczną konsekwencją tego, że naszym młodym jest trochę lepiej na rynku pracy, powinno ich ciągnąć na rynek pracy.
1: Dlaczego a jest zupełnie odwrotnie.
0: No, to dlaczego tak jest?
1: Te powody, że system edukacji nie promuje takich zachowań, nie mamy systemu dualnego, nie rozmawiamy o tym, nie widzimy całej masy korzyści. Mamy rodziców, którzy pewnie nie do końca rozumieją, dlaczego warto popychać młodego człowieka na rynek pracy, żeby go dotykał, doświadczał, obcował z nim, rozumiał mechanikę. Bardzo powszechnym zjawiskiem jest to, że młody człowiek przez swój proces edukacji w wieku 24, 3, 5, 6 lat nagle z pewnym romantycznym wyobrażeniem tego, jak to po tej jego szalonej edukacji będzie jemu dobrze na tym rynku pracy i zderza się jak ze ścianą, rozumiejąc, że no jednak tak fajnie nie będzie i zanim się zaadoptuje do tych realiów, no to trochę minie, więc stracimy całą masę potencjału. Artykuł dość opacznie mówi o 17-latkach. Ja bym poszedł troszeczkę wyżej, czyli zająłbym się przede wszystkim tymi, którzy są najbardziej, ja bym ich tutaj predysponowani do tego, żeby zaistnieć na tych rynku pracy, ja bym się za nich mocno zabrał. To są studenci, ale mocniej aktywizowałbym studentów, bo tych studentów w Polsce jest bardzo dużo. Mamy też cudzoziemców, studentów. Też powinni uczestniczyć w rynku pracy. Oczywiście tam w kwestii legalizacji pobytu i pracy studia jednolite, dzienne dają im taką możliwość, no ale znowu system edukacji im nie daje. Muszą chodzić na tą uczelnię, więc dualne kształcenie jak najbardziej. No i pytanie jeszcze tu w tej dyskusji nie może zabraknąć mojego ulubionego tematu, mianowicie automatyzacji, robotyzacji poprzez sztuczną inteligencję i jej pochodne. I teraz pytanie, no i konia z rzędem temu, kto, i myślę, że tutaj nie ma, to jest pewien duży eksperyment społeczny. Bo jeżeli będzie tak, że automatyzacja, robotyzacja, w sensie roboty humanoidalne, ale przede wszystkim sztuczna inteligencja w pracach kognitywnych, będzie wykluczała tych młodych z rynku pracy, te entry-level job, to się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Dzieje, nie dzieje, badania mówią różnie, ale ryzyko jest bardzo duże, no to wtedy należałoby szczególnie mocniej aktywizować tych ludzi młodych, no bo oni stracą swoją naturalną, dotychczasową metodę wejścia na rynek pracy, nieefektywną.
0: No to dlatego zobaczmy, jaki trudny jest ten start.
1: Start będzie jeszcze trudniejszy, jeżeli naturalnie sztuczna inteligencja będzie przede wszystkim tę część metrykalną rynku wycinać. Więc my na pewno musimy to robić, no chyba, że sztuczna inteligencja zastąpi nie tylko młodych, ale nas wszystkich, no wtedy mamy zupełnie inne wyzwania i możemy o tym temacie zapomnieć. Ale jeżeli tak nie będzie, no bo tu jest kwestia tego takiego alignmentu, w sensie tego takiego wzajemnych korzyści demograficznej i sztucznej inteligencji. Czy to się spotka w jednym czasie? Mam wrażenie, że musiałoby się wydarzyć bardzo dużo i taka to musiała być daleko idąca koincydencja, żeby akurat to się kompensowało wzajemnie. Tutaj raczej widzę, że ta sztuczna inteligencja będzie dużo szybciej wpływała na rynek pracy niż te ubytki demograficzne. To jest moja teza. Czy ona jest prawdziwa? Nie mam bladego pojęcia. Wydaje mi się, że przyrost tej zdolności sztucznej inteligencji będzie szybszy, bo proszę zwrócić uwagę, że mówimy o 2035, 2040, 2050. Tak naprawdę w Polsce uderzy to mocno w 2050. Tam z 17 z hakiem milionów aktywnych zawodowo spadniemy do 14 z hakiem.
0: Czyli studenci to jest generalnie ta baza, nad którą warto się mocno zastanowić.
1: Oczywiście, czy może później warto schodzić niżej, tutaj na pewno należałoby to rozważyć, no ale jeżeli my nie mamy tego podstawowego obszaru ogarniętego i on jest taki kulejący mocno i widać, że nikt się kompletnie tym nie interesuje, tym bardziej rządzący, no to zresztą postawić cały system edukacji i szkolnictwa wyższego troszeczkę na głowie, gdzie oni mają swoje problemy, szczególnie budżetowe i borykają się ze swoimi problemami też demograficznymi, no to wymagałoby odważnych decyzji. I ja myślę, że podobnie jak ze wszystkim w tym kraju, nie chciałbym tutaj narzekać bardzo mocno, że to nam znowu nie wyjdzie.
0: Należałoby, trzymając się tej grupy studentów, należałoby w takim razie przestać jakby ułatwiać dostanie się na studia. No nie wiem, mam na myśli dopłacanie do akademików, jakieś takie pomysły, aby ściągać też tych najlepszych. Czy tutaj powinniśmy iść w takim kierunku, że studencie, bądź zaradny, jak chcesz iść na studia, podejmuj też jakąś pracę.
1: Czyli rozumiem, że kijem. Znaczy można kijem i marchewką trochę. Mam wrażenie, że przede wszystkim system...
0: Nie chcę być tak radykalna, ale umówmy się na pewne przejaskrawienie tematu.
1: Ale rozumiem, że rola w związków zawodowych jednak no, trochę tak motywuje do tych radykalnych pomysłów. To znaczy pewnie pomysły tego typu byłyby ciekawe, ale przede wszystkim system powinien umożliwiać uczestniczenie w rynku pracy. Na dzisiaj to się nie dzieje. Poza wieczorowymi, czy które są bardzo mało popularne, czy studiami zaocznymi, no formuły online'owe no też wymagają obecności, jeżeli one są dzienne, są też średnio popularne, więc myślę, że taki system kształcenia dualny, ale taki bardzo dualny, gdzie są te dwa komponenty brane pod uwagę w ocenie uczestniczenia w systemie edukacji i rynku pracy tego też studenta, który kończyłby się, nie wiem, licencjatem tytułem inżyniera i niekoniecznie miałby popychać tego młodego człowieka w pracę naukową w przyszłości. I to jest bardzo fajnie zróżnicowane w krajach Europy Zachodniej, szczególnie właśnie w rzeczonej przeze mnie Holandii. Tam jest takie MBO i HBO, to są takie formuły trochę a la nasze licencjaty, które niekoniecznie grokują gdzieś tam w dalszą edukację bardziej w kierunku prac naukowych, ale bardziej przygotowują do rynku pracy i też mają tytuł studiów wyższych. Więc jakby tej formuły nam w Polsce brakuje. Mhm. Nie wiem, jak miałoby to wyglądać, ale mamy skąd czerpać.
0: Przychodzi mi do głowy pisanie pracy na przykład tej licencjackiej, czy magisterskiej, inżynierskiej, czy innej, we współpracy z jakąś firmą. Rozwiązywanie jakiegoś problemu
1: wdrożeniowej, który byłby oceniany również przez pracodawcę, co do zasadności rynkowej, zasadności biznesowej, ekonomicznej. To na pewno można byłoby zrobić. No pytanie, czy nasz dość skostniały system edukacji jest na to gotowy? Co z tego mieliby pracodawcy i czy pracodawcy są na to gotowi, żeby przyjąć takiego młodego młodego człowieka na pokład. Na pewno byłoby to z perspektywy pracodawców. Myślę, że ktoś z uczelni musiałby się na ten temat wypowiedzieć, ale z mojej perspektywy, czyli z perspektywy pracodawcy, na pewno jest to dużo lepsza formuła i wielokrotnie lepsza formuła niż jakieś udawane staże i praktyki. Mhm. No bo to na tej chwili, umówmy się, niechętnie pracodawcy przyjmują kogoś na miesiąc, dwa, czy nawet trzy. Zanim ta osoba się onboarduje i będzie użyteczna w organizacji, no to trzeba jej całą masę czasu poświęcić, a ona i tak przychodzi, żeby z taką już naleciałością mentalną, żeby odbębnić te praktyki. Bardzo rzadko zdarza się ktoś, kto jest faktyczną korzyścią dla organizacji.
0: No to teraz
1: a jeżeli
0: się
1: przez okres 3-4 lat on by był w naszej organizacji, czy w innej organizacji, no to byłby to jeszcze do tego, zdobywałby cenne kompetencje w tym procesie edukacji. Mhm. Genialna sytuacja.
0: Ja się teraz zastanawiam właśnie nad rolą pracodawcy. To jest to moje pytanie, od którego trochę uciekliśmy. No właśnie, nad rolą pracodawcy w pozyskiwaniu tych młodych ludzi, bo rozumiem sytuację, one na pewno się zdarzają i o nich słyszymy, kiedy firma inwestuje w tego młodego pracownika, zapewnia mu szkolenia, staże i tak dalej, inwestuje, on po jakimś tam czasie jest już troszeczkę lepszy niż był na początku i odchodzi. No i firma co? No jest stratna, nie ma pracownika, zainwestowała w niego, więc jakby rozumiem, że można się czuć nieco sfrustrowanym, kiedy się zainwestuje w takiego młodego człowieka, no ale wracam do tej roli. Jaka powinna być rola pracodawcy w pozyskiwaniu tego młodego pracownika?
1: Na dzisiaj frustracja po stażu czy praktyce jest oczywista i tutaj się zgadzam, ale w tym modelu sytuacja byłaby, jeżeli ktoś jest pracodawcą, mam wrażenie, że sensownie myślącym o przyszłości swojego zespołu, no to jeżeli miałbym możliwość angażowania w tej dualnej formule młodych, zdolnych zawodników do mojego zespołu, jak już się tej nomenklatury sportowej trzymamy, i wiem, że on byłby i miałbym z tego jakieś jako pracodawca incentywy na przykład, albo ten kij, o którym pani powiedziała, czyli na przykład sytuacja związana, czyli model, który mamy w Polsce z osobami, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, czyli kary pefronowskie. Zatrudniając takie osoby, nie płacimy kar. Może powinniśmy wprowadzić taką formułę dla pracodawców, że jeżeli ktoś nie zatrudnia studentów, wspierając system dualny, który ma całą masę korzyści społecznych, no to płaci jakieś kary, zatrudniając nie płaci. Więc tu można z dwóch stron do tego podejść. Myślę, że tutaj tych rozwiązań systemowych, które są w Europie Zachodniej lub takich naszych rodzimych, które można byłoby transponować z jednego obszaru na drugi, jest bardzo dużo. I ja tutaj, ale nawet bez tych rozwiązań, no tutaj pokusiłbym się o stwierdzenie, że jeżeli ktoś rozumie to, że ten człowiek będzie fajnie onboardowany przez 3-4 lata, albo będzie sprawnym zawodnikiem, mimo tego, że będzie na część etatu i będzie miał pewną uciążliwość no, wychodzenia na swoje zajęcia, a później będzie rokował, żeby u nas został, no to super. Jakby tutaj widzę dużą szansę, więc edukacja dla rodziców, edukacja dla młodych ludzi, jakby zbudowanie systemu po stronie szkolnictwa wyższego
0: i pracodawców.
1: Niekoniecznie zachęty, nawet edukacja by wystarczyła dla pracodawców, żeby zrozumieli, jakie są korzyści z takiej formuły. Ale kończąc, mam wrażenie i nie chcę być znowu czarnowidzem, ale mam wrażenie, że nam to po prostu nie wyjdzie, jak wszystko inne w tym kraju. Przepraszam.
0: Czarnowidz Grzegorz Kuliś, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję
0: z
1: Opolskiej
0: Loży BCC, kłaniam się, dziękuję bardzo.
2: Pracodawcy i związkowcy, wspólna sprawa.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kolejne dni przynoszą nam niepokojące, i to jest takie łagodne określenie, mówiąc niepokojące, informacje o tym, co dzieje się, jeśli chodzi o ataki w szkołach. No i temu też więcej uwagi na naszej antenie poświęcamy. Kids Alert od lat walczy z promowaniem przemocy w szkole. Jej przedstawicielka komentuje ostatnie szokujące ataki nastolatków z nożami w szkołach. Prospołeczna fundacja od lat ostrzega rodziców, opiekunów i nauczycieli o zagrożeniach i niepokojących trendach w internecie dotyczących dzieci i młodzieży. To nie challenge, tylko radykalizacja dzieci i młodzieży z powodu makabrycznej gry, którą promuje jedna z platform społecznościowych. Tak mówi Kinga Szostko z Kids Alert. Doniesienia o tak zwanym challenge'u, czyli internetowym wyzwaniu, które zachęca dzieci i młodzież do popełnienia przestępstw, sprawdza obecnie policja. Mówił też dziś o tym premier. Trzeba powściągnąć emocje, mówi Kinga Szostko.
2: Ja bym bardzo prosiła premiera o to, żeby powściągnął emocje i przede wszystkim nie używał słowa challenge. Nie ma żadnego challenge'u związanego z przynoszeniem noży do szkoły czy innych ostrych narzędzi. Natomiast mamy od kilku lat promocję makabrycznej gry, która polega na zabijaniu dzieci przez dzieci w środowisku szkolnym.
1: Radykalizacja nastrojów, którą obserwujemy w ostatnich dniach, jest związana z olbrzymią promocją konkretnej gry. Alarmowaliśmy ABW w sprawie niebezpiecznej gry, ale nie było reakcji, dodaje Szostko z Kids Alert.
2: To, co ja dzisiaj widzę, to jest pokłosie zebranie tego, co żeśmy zasiali, czyli brak reakcji na wszelkie zło, które się z sieci wylewa. Mamy dzisiaj naprawdę olbrzymią promocję gry, w której dzieci mają zabijać dzieci w środowisku szkolnym za pośrednictwem właśnie ostrych narzędzi typu nóż. I ja mam przed oczami mail, który dostałam w temacie od Dyżurnetu, a tam stanowi, że ta gra jest zgodna z regulaminem i my nie możemy jej zdjąć.
1: Przez 2 lata na alerty Kids Alert nikt nie zareagował, zaznacza Szostko.
2: Mnie naprawdę, proszę mi wybaczyć, nie dziwi dzisiejszy obraz, skoro 2 lata temu prosiliśmy o interwencję wszystkich świętych, od ABW po ministrów, po Dyżurnet i wszystkie możliwe służby. Do UOKiK-u pisaliśmy nic, do Unii Europejskiej pisaliśmy nic, my żeśmy pisma pisali wszędzie, nikt na to nie zwrócił uwagi.
1: Pozwoliliśmy platformom społecznościowym na zbyt wiele, mówi ekspertka i ostrzega.
2: Musi zginąć X dzieci, czy zostać X poszkodowanych, żeby ktokolwiek zwrócił na to uwagę. Po tym, co dzisiaj dzieje się w sieci, to jest niestety nie do zatrzymania i ja biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa. To my dorośli żeśmy do tego dopuścili, kropka.
1: Dzisiaj podwyżkowe. 15-latek zaatakował nożem 3 pracowników szkoły podstawowej. Zginęła 37-letnia kobieta wczoraj. W Ostrołęce po ataku 19-latka rannych jest 9 osób.

czwartkowy wieczór w naszym programie. Za chwilę zmiany, to znaczy niezmiennie o 19:00 zaprosimy na wiadomości, a po 19:00 zmieni się prowadzący, bo ja za chwilę się pożegnam, a miejsce przed mikrofonem prowadzącego zajmie Tomek Wojtyłko, zaprosi na audiokrację. Natomiast po 20:00 audycja Więcej Kultury, w której dziś spotkanie z Rafałem Mielnikiem, neopolskim fotografikiem, który opowie o swojej fascynacji fotografią i podróżami do Azji. Ale wśród gości prowadzącego audycję Mariusza Majerana będą też dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Romuald Jeziorowski, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego. O czym opowiedzą? No przecież wszystkiego nie mogę zdradzać, zachęcam do słuchania. Dariusz Kuzera, realizujący program, jeszcze tu pozostaje, a ja dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie godziny. Udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Dawid Rajwa, do usłyszenia jutro po 15:00.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
2: Gramy razem. Umacnia się współpraca Radio Opole i Korotop Gwardii Opole. Między węzłami Opole Południe i Krapkowice na A4 będą budowane ekrany akustyczne. Czy zadowolony jesteś z komunikacji miejskiej w stolicy regionu? Odpowiedzi można udzielić w ankiecie.
0: Wiadomości Radio Opole.
1: Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Współpraca na linii Korotop Gwardia Opole Radio Opole układa się wzorcowo. Podkreślano dziś podczas spotkania w Stegu Arenie. Piłkarze ręczni naszego ekstraligowego klubu w ramach Dnia Chłopaka otrzymali prezenty od naszej rozgłośni. To sportowe plecaki z hasłem Gramy Razem. Są elementem promocji klubu i radia. Na pewno będziemy z nich korzystać, mówi kapitan Korotop Gwardia Opole Michał Milewski.
3: W naszych barwach na pewno się przydadzą do wyjazdów, do treningów. Jak najbardziej jest. Zadowoleni. Są bardzo ładne.
4: Rzecznik prasowy Korotop Gwardii Opole, Adam Antoszczysz. No zawsze gramy razem i tak jak my też mamy slogan, zawsze walczymy do końca, to myślę, że też będziemy razem walczyć zawsze do końca. I no plecaczki bardzo ładne, charakter sportowy, także na pewno z dumą będą noszone.
5: Paweł Duchańczuk, prezes zarządu Gwardii Opole. Współpraca się utrzymuje już od dobrych wielu lat. Jesteśmy zadowoleni z tej pracy, mamy nadzieję, że z drugiej strony wygląda to podobnie.
6: Adam Ramczykowski, dyrektor marketingu Radio Opole.
7: Najważniejsza dla nas jest współpraca owocna, bo ona trwa już od ponad 10 lat. To jest czołowa drużyna Lotto Superligi. Staramy się z najsilniejszymi, z najważniejszymi podmiotami w województwie umacniać się współpracę.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: 9 firm chce wybudować ekrany akustyczne przy autostradzie A4 między węzłami Opole Południe a Krapkowice. Najtańsza oferta przekracza 12 milionów złotych, najdroższa to ponad 15 milionów. Komisja przetargowa przystąpiła do weryfikacji ofert, informuje Agata Andruszewska, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Przypomnijmy, inwestycja obejmuje montaż ekranów akustycznych o łącznej długości 2,5 km oraz wysokości od 3 do 6 metrów. Ekrany zostaną zamontowane pomiędzy 245 i 251 km w ciągu autostrady A4, a zadanie obejmuje także wykonanie nowych barier drogowych, a także wykonanie elementów odwodnienia.
2: Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 15 miesięcy na pracę w terenie.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: Zespół medyków Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uratował życie nastolatka, którego organizm w galopującym tempie wyniszczyła grypa. Ciężkie zakażenie, zniszczenie płuca, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa sprawiły, że jedynym ratunkiem była transplantacja. Operacji przewodniczył specjalista kardiochirurgii klinicznej dr Maciej Urlik.
9: Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było kilka procent szans na powodzenie, ale komu jak nie 17-latkowi zupełnie zdrowemu, silnemu, młodemu człowiekowi nie zaproponować szansy ratowania, nawet jeżeli spodziewaliśmy się, że te szanse na powodzenie są małe. Ale dla takich pacjentów warto ryzykować i myślę, że miało to sens.
2: Kacper, wcześniej zdrowy chłopak uprawiający sport i bez nałogów, dziś jest pacjentem po przeszczepie płuc. Dzięki zabrzańskiemu zespołowi może snuć plany na przyszłość.
10: Szczerze mówiąc, jedyne o czym marzę, to żeby po prostu wyjść stąd, spotkać się ze znajomymi, spędzić czas jutro z rodziną i nadrobić to wszystko, szczególnie z rodzicami. Na pewno motoru będę pisał, to jestem pewny. No a potem studia.
2: I wracamy do regionu. Urban Lab Opole zachęca do anonimowego wypełnienia ankiety dotyczącej komunikacji miejskiej w Opolu. To inicjatywa młodych użytkowników MZK Opole, którym brakuje sprawnych połączeń w godzinach szczytu i komunikacji nocnej, mówi Dominika Rygiel z zespołu Urban Lab Opole.
11: Wyniki będą przepracowane, poddane dyskusji i przekierowane do decydentów. Chcielibyśmy po prostu wypracować dobre praktyki dla miasta i spróbować je wdrożyć.
2: A przekierowanie do ankiety można znaleźć m.in. na stronie Radio Opole.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Termometry w Opolu wskazują 18 stopni Celsjusza. No i jeżeli chodzi o aurę pogodową, to będzie się stawać coraz bardziej jesienna. Piątek i sobota będą pochmurne. W niedzielę słońce wyjdzie zza chmur, no ale temperatura wtedy nie przekroczy 14 stopni. W przyszłym tygodniu mniej więcej podobna temperatura. No i nie powinno padać.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Jordan Rakai, jego nowy singiel pomagają nam rozpocząć audiokrację. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: Przepraszam, jeżeli jestem natrętny, bo słuchaliśmy rocznicowego wydania Rubber Soul również wczoraj, no ale trudno uwolnić się od tej płyty. Wydaje mi się, że nie jest to efekt placebo, że to, co zrobił Giles Martin, jeżeli chodzi o zremiksowanie tego materiału, robi spektakularne wrażenie. Jego ojciec oczywiście po mistrzowsku wyprodukował tę płytę już ponad 60 lat temu i ona się świetnie zestarzała, natomiast dzięki technologii demixingu, czyli rozdzielania przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji śladów, które wcześniej ze sobą były sklejone, udaje się jeszcze to brzmienie podrasować i naprawdę według mnie różnice słychać. Nawet teraz, jak z Państwem słuchałem tego utworu, to byłem pod wrażeniem, jak przejrzyście, czysto brzmi ta gitara grana slajdem i mnóstwo smaczków, które w tym kultowym utworze są słyszalne, a teraz są słyszalne jeszcze lepiej. Jeżeli ktoś słuchał wczoraj Audiokracji, to może pamięta, że udało nam się też sięgnąć do bonusowego dysku w tym nowym wydaniu płyty Rubber Soul, a ten bonusowy dysk pozwolił nam zajrzeć w głąb procesu twórczego The Beatles, przyjrzeć się temu, jak ci wybitni kompozytorzy tworzyli. No i zawsze to jest coś, wydaje mi się, intrygującego, ciekawego. Na przykład posłuchać sobie, jak brzmi ten trzon, fundament utworu, którego przed chwilką słuchaliśmy. 1, 2, 3, 4.

0: It's the coming in.
1: One, two, three, four.
2: No i słychać, jak fantastycznie zgranym zespołem byli Beatlesi, no ale też to przywiązanie do detalu. Trochę dziwnie się słucha tego utworu bez fortepianu Sir Paula. Oczywiście, skoro pojawiło się wznowienie z nowym miksem płyty Rubber Soul i też ciekawe bonusy, które pokazywały, jak czwórka z Liverpoolu nagrywała ten repertuar ponad 60 lat temu, to też wzięto na tapet w tych bonusach, w tych dodatkach utwory, które nie znalazły się na płycie Rubber Soul, no ale powstawały podczas sesji nagraniowych tej płyty, no i się później usinglowiły. No i wydaje mi się, bo przed chwilką zajrzeliśmy w głąb umysłu Paula McCartneya, na teraz pora na Johna Lennona, bo on jest głównym twórcą utworu Day Tripper.

One, two, three, four.

bez wątpienia dobra piosenka obroni się też Sauté, niezależnie od fenomenalnej produkcji Sir George'a Martina. Natomiast to, jak to ostatecznie brzmi, też jest fascynujące, kiedy zestawi się to z tymi wersjami wstępnymi. Z jednej strony te struktury były, no ale z drugiej strony te wszystkie smaczki, niuanse powodują, że tak chętnie wracamy do tych nagrań. Płyta Rubber Soul powstała z fascynacji Beatlesów, z jednej strony postępującej, bo na poprzednich albumach też to było słyszalne, brzmieniami zza oceanu, powiedzmy akustycznymi, folkowymi. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sam nurt folk rockowy, to on w dużej mierze polegał na tym, że gdzieś ta piłeczka była przerzucana pomiędzy Birdsami, Bobem Dylanem, a zespołem The Beatles, ale z drugiej strony na Rubber Soul, a propos Ameryki, też bardzo mocno były wyczuwalne inspiracje artystami z wytwórni Motown, inspiracje po prostu soulowym brzmieniem, zresztą sama nazwa płyty do tego się odwołuje. Tak naprawdę to była taka zabawa, gra z kojarzeniami, bo mówiło się, że soul, który wykonują biali artyści, jest plastikowy. Beatlesi nazwali płytę gumowym soulem. Mówię o tych inspiracjach dlatego, że spora część z repertuaru, który powstał przy okazji nagrywania Rubber Soul, spora część została świetnie zinterpretowana przez soulowych gigantów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak Otis Redding zmierzył się właśnie z tym utworem, którego słuchaliśmy, czyli z Day Tripper.

nie mogłem się powstrzymać, skoro słuchaliśmy, jak Otis Redding interpretuje Beatlesów, no to też wróciliśmy do brawurowego wykonania utworu Eleanor Rigby przez Raya Charlesa. Mam nadzieję, że Państwo się nie obrażą, że troszeczkę skłębiły się te staroszkolne inspiracje, ale wznowienie Plastic...

Rubber Soul, przepraszam bardzo, zespołu The Beatles, sprawiło dużo radości. Raz, że świetnie się słucha tego materiału w tej odświeżonej brzmieniowo wersji, a dwa, że te dodatki też wydają się intrygujące. Oczywiście, kiedy pojawiają się demówki, wstępne podejścia, rzeczy, które nie miały ujrzeć światła dziennego jako gotowe utwory, to nie jest rzecz, której się chętnie słucha regularnie. Jest to raczej taka ciekawostka, która pozwala przyjrzeć się temu, jak powstawał dany album, no, ale warto sobie czasami, jeżeli przepastne archiwa pozwalają po takie skarby sięgnąć, warto ich czasami posłuchać. Teraz zmienimy klimat, dlatego że kiedy ostatni raz miałem przyjemność sięgnąć po współpracę Łukasza Dębińskiego z Rahimem, to był ich wtedy w takiej konfiguracji debiutancki singiel, to dość dyskretnie sugerowałem, że być może coś z tego będzie, być może to nie jest jednorazowa przygoda, no ale też za dużo o tym nie mogłem mówić, no bo Łukasz Dębiński raz, że wprost mi tego nie zadeklarował, a dwa, że oczywiście to wszystko było jeszcze w takiej wstępnej fazie, natomiast przyznawał, że współpraca z Rahimem na tyle spodobała się zarówno Rahimowi, jak i Łukaszowi, że szkoda by było na tym poprzestać, szkoda by było to zmarnować. No i panowie szczęśliwie tego nie zmarnowali, doczekaliśmy się zupełnie nowego singla tego tandemu. Jeżeli ktoś nie pamięta, kim jest Łukasz Dębiński, to spieszę z wyjaśnieniem, że jest fantastycznym bębniarzem, który popularyzował afrykańskie bębny, choćby z zespołem Foliba na przestrzeni lat, no ale kilka lat temu pokochał handpan. Chyba już nie trzeba nikomu tłumaczyć, co to za instrument, no ale tak dla formalności przypomnę, że to jest, powiedzmy, taka skorupa żółwia. No i w każdym razie Łukasz nagrał już kilka albumów, korzystając z handpana, no ale też wyspecjalizował się w formach duetowych, za każdym razem zapraszając kogoś innego. Jedną płytę na przykład nagrał z Tomkiem Torresem, to była płyta stricte handpanowa, zresztą panowie przedpremierowo wykonali repertuar tego utworu w studiu M imienia SBB. Łukasz zdążył od tego koncertu wydać również album z Bubą Badzi Kujate, wirtuozem Kory, który współpracował wcześniej m.in. ze Stanisławem Sojką. Był też singiel z Patrykiem Kraśniewskim, świetnym pianistą, no ale pojawia się a propos tych współprac, jak już mówiłem, kolejny utwór nagrany z Rahimem. Rahima się nie przedstawia, wręcz nie wypada. Prekursor rodzimego rapu świetnie sobie ostatnio radzi, dlatego że wydał nową płytę z Focusem, tym razem nie jako Pocahontas, tylko po prostu pod pseudonimami. Gdzieś to też wiąże się z reaktywacją paktofoniki, połączeniem tych bytów, czyli wczesnej inkarnacji współpracy Focusa i Rahima, no ale też właśnie tego, co robili później i chęci tworzenia nowej muzyki, niekoniecznie odcinania kuponów. No ale kiedy nadarzyła się okazja wystąpić z Łukaszem w konfiguracji nieoczywistej, gdzie ten beat nie jest taki, powiedzmy, masywny, gdzie trzeba pokombinować z flow, no to Rahim z tego chętnie skorzystał. Ich nowy singiel, przypominam, nazywa się Od i Do.

jak Exodus ze strefy komfortu w nowum. Mały krok, ale do przodu. Każdy wybór ma gdzieś powód. Od I love you do porodu. Świat oszalał dla nich obu. Mogą spać nie czując chłodu. Dam im coś ponad rodowód. Jadę grać, mam misję, zrozum. Chcę ci dać więcej niż produkt. Ślę orędzie do narodu. Od wschodu do zachodu. I znowu. Od wschodu do zachodu. Krok do przodu. Od wschodu do zachodu. Ufam słowu.

0: przodu, od wschodu do zachodu. Ufam słowu, żyjcie w zdrowiu.
1: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści. Kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel. Kiedy zanurzam się w zieleń, gdy

emocje w różnych rozmiarach, kształtach. Opanowy wuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan. Wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła.

dziczam, pełen spokój w sobie wokół. Malownicza okolic, żyję zazwyczaj pełnią życia. Wiele się nie ograniczam, kiedy zanurzam się w zieleń. Teleport wyje do księżyca.

To była Zieleń, czyli pierwszy wspólny singiel Rahima i Łukasza Dębińskiego, który powstał w warunkach dalekich od studyjnych, no ale jak słychać, taka oszczędna konfiguracja pozwala zachować dobre brzmienie i jednocześnie być bardzo spontanicznym. Myślę, że to nie jest ostatni rozdział współpracy Rahima i Łukasza Dębińskiego. Wcześniej słuchaliśmy ich zupełnego utworu Od i Do, więc zachęcam, sugeruję, żeby obserwować to, co robi Łukasz, dlatego że łączy też pasję do muzyki z miłością do podróży, więc bardzo często pojawiają się jego takie wręcz medytacje, spontaniczne sesje z instrumentem. Łukasz na co dzień współpracuje z Szatą Kuś, a mówiliśmy o tym, że Szata Kuś niebawem wyda nową płytę, która nazywa się Królestwo. I a propos tego wydawnictwa, no to pojawia się w aktualnej konfiguracji tych współpracowników Szaty właśnie Łukasz Dębiński, no ale też sporo było, jeżeli chodzi o ostatnie single Leszka Możdżera, także ekstra klasowa współpraca. I co do samej płyty, czyli co do Królestwa, to czymś, co jest szczególnie dla Szaty ekscytujące, jest fakt, że po raz pierwszy w jej twórczości pojawił się kwartet smyczkowy, no i brzmienie tego kwartetu jest wzbogacone właśnie przez handpanowe partie Łukasza. No a poza tym Leszek Możdżer przywołany w kilku utworach gra na fortepianie i fortepianie elektrycznym dla Szaty to był ważny, osobny głos muzycznej opowieści. Jeżeli chodzi o utwór Wstajemy z kolan, czyli najnowszy singiel, to opowiada o uwalnianiu się od lęków, traum i starych schematów oraz odzyskiwaniu sprawczości i zaufania do siebie. Na płyta Królestwo będzie miała premierę jutro.

to była Szeszata Kawódź i jej Królestwo, czyli nadchodzący album już bardzo dużymi krokami, dlatego że ukaże się dokładnie jutro. Na propos też koncertowych planów związanych z tą płytą, Szata wystąpi w Opolu 20 grudnia. A propos koncertów, które będą miały miejsce w Opolu, to przed nami 31. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Drumfest. Wiadomo, że jest to w głównej mierze święto instrumentów perkusyjnych, ale tak naprawdę nie chodzi o wymiatanie wirtuozerię na bębnach, tylko o pokazanie tego, jak perkusja jest ważna, jeżeli chodzi o taką anatomię zespołu. Bywały oczywiście koncerty, gdzie nawet perkusji nie było, no ale zazwyczaj wybitni perkusiści na Drumfeście występują z równie świetnymi instrumentalistami i tak jest główne założenie, żeby pokazać, jaka jest rola instrumentów perkusyjnych, jak one się komponują w brzmieniu, w prowadzeniu utworów z innymi instrumentami. Jeżeli chodzi o dokładny program wydarzenia, to odsyłam na stronę internetową radia. Tam rozmowa z Wojciechem Laskiem, czyli dyrektorem artystycznym festiwalu. Sugeruję też, żeby odwiedzać media społecznościowe Drumfestu i tam zorientować się, jak to dokładnie wygląda, jeżeli ktoś jeszcze programu nie zna. Natomiast mogę Państwu podpowiedzieć, że 23 października w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpi Paul Vertigo. Jest to o tyle rzecz z perspektywy historii Drumfestu ważna, no bo Paul Vertigo występował na Drumfeście prawie 25 lat temu, kiedy impreza wróciła po kilkuletniej przerwie. Wtedy towarzyszył muzykom SBB. No i teraz znowu wystąpi w takiej amerykańsko-polskiej konfiguracji. Będą mu towarzyszyć świetni instrumentaliści, którzy występowali na Drumfeście wielokrotnie z tuzami perkusji, a będą to Krzysztof Puma-Piasecki na gitarze, rzecz jasna, i Krzysztof Ścierański na basie. Jeżeli ktoś chciałby z osobą towarzyszącą zobaczyć Paula Vertigo i jego polsko-amerykańskie trio, to zachęcam, żeby dzwonić przez najbliższe dwie minuty pod numer 77 4 546 546. Mamy podwójne zaproszenia na ten koncert. Przypominam, Paul Vertigo, Krzysztof Puma-Piasecki i Krzysztof Ścierański wystąpią razem 23 października w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. A jeżeli ktoś chciałby na taki koncert się wybrać, może zadzwonić w ciągu najbliższych dwóch minut pod numer 77 4 546 546. Wracamy teraz do tria Paula Vertigo. Słuchamy utworu The Underground. Paul Vertigo niebawem wystąpi w Opolu. 77 4 546 546.

To była płyta Don't Be Scared Anymore Paula Verticals przed 26 lat. Kto wie, może w repertuarze nadchodzącego polskiego koncertu w ramach 31. Międzynarodowego Festiwalu Drumfest pojawią się utwory z tego właśnie wydawnictwa. Na przypominam, Paul Vertigo wystąpi w Opolu z Krzysztofem Pumą Piaseckim i Krzysztofem Ścierańskim. Rozdaliśmy już zaproszenia na to wydarzenie, ale wydaje mi się, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o Drumfest. Także zachęcam, żeby uważnie słuchać Radia Opole i Audiokracji. Za dzisiejszą audycję dziękuję Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Za moment godzina 20, za moment dosłownie. Wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. Jest zielone światło dla konsolidacji USK z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. W Ostrołęce trwa przesłuchanie nożownika, który w szkole ranił 9 osób. Gmina Głogówek przejęła od powiatu dwie drogi.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Niejednogłośnie, ale pozytywnie jest zielone światło dla konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. W tej sprawie spotkała się Rada Społeczna Szpitala Ginekologicznego i głosami 4-1 przegłosowała uchwałę, która trafi teraz do radnych sejmiku. Idziemy do przodu, mówiła po spotkaniu Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa i zarazem przewodnicząca Społecznej Rady Ginekologii.
2: Trwają rozmowy pana marszałka z pracownikami. Ja jestem przekonana, że wszystkie wątpliwości dotyczące spraw pracowniczych zostaną może nie dzisiaj rozwiane, ale na pewno wszyscy uzyskają zapewnienie, że będziemy dbać zarówno o to, aby wszelkie prawa pracowników zostały zachowane, jak również o dalszy rozwój szpitala, bo na tym nam zależy.
1: Jedyną negatywną opinię wyraziła Dorota Koncewicz, zasiadająca w Radzie jako przedstawicielka sejmiku województwa. Mnie argumenty o konsolidacji nie przekonują, mówiła na Radio Opole.
3: Zabrakło takich głębszych analiz, zabrakło danych. No mówimy o tym, że jednostki obie mają być autonomiczne, ale tak naprawdę chociażby utrata certyfikacji i tych dokumentów, które świadczyły o wysokiej jakości pracy szpitala ginekologicznego, będą utracone, w związku z czym ta autonomia też tak nie do końca będzie zachowana. Poza tym z tego, co się dowiedziałam już bezpośrednio na posiedzeniu Rady, związki zawodowe zostały pominięte.
1: A temat konsolidacji będzie dalej omawiany na jutrzejszym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Śledczy przesłuchują Jakuba Z., który wczoraj zaatakował jedną ze szkół w Ostrołęce. 19-latek ranił nożem 9 osób i dokonał samookaleczenia. Dwie z nich wciąż są w szpitalu. Sytuację na miejscu obserwuje Mariusz Pieśniewicz.
4: Do prokuratury okręgowej w Ostrołęce Jakuba Z. przywiózł policyjny konwój. Był ubrany w specjalny strój z rodzajem miękkiego kasku na głowie dla groźnych podejrzanych. Strój ten nie pozwala zatrzymanemu zrobić sobie krzywdę, ale też taki strój chroni samych policjantów przed atakiem, uderzeniem głową czy ugryzieniem. Sprawca ataku na szkołę w Ostrołęce był pytany przez dziennikarzy o powody swojego działania, ale nie odezwał się ani słowem. Wiemy, że służby przeprowadziły eksperyment procesowy na substancji z plecaka, który agresor podpalił w szkole, ale nie ma jednoznacznej informacji, że była to bomba. Prawdopodobnie Jakub Z. usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Ostrołęka, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Bardzo dziękuję za relację.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Mimo kontrowersji gmina Głogówek przejęła dwie drogi od powiatu prudnickiego. Są to odcinki Zawada, Kierpień i od Roskochowa do skrzyżowania z trasą krajową. W sumie to 4,5 km jezdni. Mam nadzieję, że w porozumieniu z gminami rozpoczynamy proces przekazywania im niektórych dróg powiatowych, mówi wicestarosta prudnicki Janusz Siana.
5: Mamy już taki pierwszy sygnał. Na ostatniej sesji Rady Gminy w Głogówku nastąpiło przekazanie. Są to drogi nieutwardzone bitumicznie o charakterze rolnym, które ewidentnie nie spełniają kategorii drogi powiatowej. Mamy też pozytywną informację ze strony gminy Prudnik i jest zielone światło na to, żeby na temat przekazania dróg rozmawiać i mam nadzieję, że w przyszłym roku z większym efektem uda nam się to zrealizować.
1: Przed 2 lata Rada Powiatu Prudnickiego uchwaliła przekazanie 4 gminom blisko 100 km dróg. Starostwo argumentowało, że nie ma wystarczających funduszy na utrzymanie podległych mu jezdni. Gminy zaskarżyły decyzję powiatu. Argumentację uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu i uchylił zaskarżone uchwały.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone nie będą atakowały Iranu do czasu wyborów do Kongresu. Wybory połówkowe odbędą się 3 listopada.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane, natomiast w nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. W nocy rzecz jasna będzie spadać minimalnie od 7 do 9 stopni. W nocy wiatr może wiać bardzo mocno. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, no i chłodniej niż dzisiaj. Maksymalnie 13-15 stopni zobaczymy na termometrach.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
6: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
6: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: W czwartkowej audycji Więcej kultury witam Państwa Mariusz Majera. Na audycję realizuje Tomasz Wojtyłko. A w naszym programie spotkamy się z Rafałem Milnikiem, opolskim fotografikiem, który opowie o swojej fascynacji fotografią, ale także podróżami do Azji. Natomiast dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Romuald Jeziorowski, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego, opowiedzą o wspólnej wystawie czterech instytucji kultury poświęconej Alojzie Zacharskiej Marcoli. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Rafał Mielnik, no właśnie, czy ty jeszcze jesteś fotografem, a już podróżnikiem, czy podróżnikiem i fotografem, bo się trochę zgubiłem?
1: Tak, większość życia byłem fotografem, ale bardzo się cieszę z tego, że dalej jestem fotografem, bo w tych momentach, kiedy jestem w Polsce, a tu już jest coraz mniej tego czasu, bo podróżuję po Azji, to kiedy przyjeżdżam, to z przyjemnością biorę aparat i z przyjemnością fotografuję.
0: A w Azji też fotografujesz, czy tam już nie masz czasu na to?
1: Nie, no oczywiście, wszędzie fotografuję. Nawet jak wyjeżdżam z grupą, to też fotografuję, dlatego że zawsze relacje wrzucam na media, na stronę. A poza tym też lubię, tak? Czasami nawet grupa idzie za mną, a czasami się zatrzymuje w pewnym momencie po to, bo widzę kadr, tak? I uprzedzam ich, że słuchajcie, jestem fotografem, i więc oni mi to wybaczają i pozwalają, żebym ja tam sobie coś... Oczywiście to jest na tyle, to jest taka fotografia, na ile ja mogę sobie pozwolić, tak? To nie tak, jakbym chciał pojechać w jakieś miejsce i zająć się jednym konkretnym tematem, no tylko to jest taka właśnie taka uliczna, taka przypadkowa fotografia.
0: No tak, bo jak byłeś fotoreporterem w gazecie, to albo miałeś temat zadany, albo sam go znajdował.

0: Spotykamy się podczas twojego spotkania autorskiego. O czym będziesz mówić? Co nam pokażesz?
1: Dzisiaj będę mówił o Ladaku, czyli o północnej takiej prowincji górskiej indyjskiej, gdzie byłem na trekkingu. No tak, wysoko było, bo to było ponad 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, więc będę dzisiaj mówił o Ladaku. Bardzo lubię chodzić po górach i czasami zdarza mi się właśnie gdzieś jakaś taka dalsza wyprawa, typowo górska.
0: A masz jakieś już swoje ulubione miejsce w Azji?
1: Oczywiście, ale pytasz na emeryturę, czy tak w ogóle? Bardzo lubię Wietnam, z przyjemnością tam wylatuję, jestem tam parę razy w roku. Natomiast tak sobie pomyślałem, że Kambodża jest fajnym miejscem do mieszkania, do życia, dlatego że jest jeszcze nie tak drogo jak w Wietnamie, chociaż w Wietnamie też nie jest drogo. Ale jakoś tak jest mniej ludzi, mniej turystów, mniej mieszkańców, więc Kambodża jest bardzo przyjemna, polecam.
0: To ja się cieszę, że możemy z tobą porozmawiać, właściwie możesz nam opowiedzieć o swojej pasji i podróżach tym, którzy przyszli na spotkanie, a ja liczę na jakąś fajną wystawę może w przyszłym roku podczas Opolskiego Festiwalu Fotografii.
1: No tak, zawsze to wymaga więcej czasu, ale gdzieś to mam z tyłu głowy zawsze, więc no być może coś się uda. Czasu jednak jest coraz mniej, znaczy brakuje mi ciągle czasu, więc tak.
0: No to chyba dobrze dla człowieka, który całe życie był związany jednak z mediami, że jak ci brakuje czasu, to znaczy, że jesteś cały czas aktywny.
1: Tak, i że jestem zdrowy.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję. Do 12 de la noche.

0: Kamienie na nerka.
1: Więcej kultury.
2: Proszę Państwa, w naszym studiu goście pani dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Romuald Jeziorowski, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Te dwie instytucje przygotowują i Państwo przygotowują bardzo ciekawą wystawę, taką można powiedzieć retrospektywną, historyczną i chyba taką jedyną na taką skalę.
3: Ja od razu sprostuję, że te dwie instytucje i jeszcze dwie dodatkowe inne, dlatego że to jest przedsięwzięcie wspólne aż czterech podmiotów, czyli Związku Polskich Artystów Plastyków, który bierze na siebie ciężar głównego organizatora. Tak, głównego inicjatora. Galerii Sztuki Współczesnej, ale także Muzeum Śląska Opolskiego i
4: Zespół Państwowych Placówek
3: Kształcenia plastycznego. Tak, to jest tak trudna nazwa, że się zawahałam. Popularnie Liceum Plastyczne, ale rzeczywiście oficjalna nazwa Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego. Dlatego te cztery instytucje, bo to są cztery instytucje, które łączą się z naszą bohaterką.
2: Z bohaterką. Dlatego cztery też instytucje, bo w tych instytucjach są, ja jeszcze nie zdradzam, więc mówię, obiekty.
4: No nie zdradzamy, bo to jest dość istotne, żeby zdradzić to w odpowiednim momencie. Co prawda urodziny już za nami, ale okazja jest taka, że świętujemy, fetujemy stulecie urodzin Alojzy Zacharskiej-Markoli, wybitnej artystki opolskiej, która nie żyje od 6 lat. Zmarła w czerwcu 16 chyba. 16, ja nie jestem pewny, kiedy 14 czerwca 2000 roku.
3: 2020.
4: 20, tak. No te lata tak szybko lecą. No i z tego powodu chcieliśmy przybliżyć dla niektórych taki element poznawczy, ponieważ artystka już od 6 lat nie żyje. Ostatnie lata nie wykazywała większej aktywności takiej artystycznej, ale chcieliśmy ją no, fetować, tak byśmy to nazwali.
3: Tak, to stulecie urodzin to jest, myślę, bardzo ważna, bardzo istotna data i tak jak powiedziałam, tutaj spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli tych czterech instytucji, bo każda z tych instytucji w jakiś sposób jest powiązana z Alojzą Zacharską. Jeśli chodzi o głównego organizatora, czyli o związek, to ona oczywiście była po prostu członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków jako malarka, ale też członkinią zarządu tego okręgu.
4: Ale to jest nasza działka, tak. Pani dyrektor.
3: Natomiast jeśli chodzi o te dwie instytucje kolekcjonujące, czyli galerie i muzeum, to były te miejsca, do których pani Ala, bo tak sobie pozwolimy mówić pani Ala, bo tak też ona prosiła, żeby się do niej zwracać, do których pani Ala za życia przekazała swoją spuściznę. Ona podzieliła swój dorobek pomiędzy różne instytucje i przekazała je do instytucji publicznych, więc to jest też taki ukłon w stronę artystki, która no jakby
4: obdarowała
3: miasto tak naprawdę, a mówiąc o mieście, musimy powiedzieć, że otrzymała też tytuł zasłużonej obywatelki miasta Opola, więc myślę, że
4: no w 2004 roku.
3: W 2004 roku, kiedy obchodziła 50-lecie twórczości. No i wreszcie czwarta instytucja, czyli Liceum, ja będę mówić liceum plastyczne, bo jednak nie umiem wypowiedzieć tej jakże skomplikowanej
4: nazwy. Ja?
3: Proszę.
4: A mogę ja, ponieważ Alojza Zacharska przez 14 lat uczyła malarstwa w tej szkole. No więc włączyliśmy to, a była wybitnym pedagogiem i to jest zdanie, które potwierdzisz, mam nadzieję.
3: No myślę, że nie tylko ja to potwierdzam, ale uczniowie przede wszystkim to potwierdzają.
4: No więc z tego powodu Liceum Plastyczne jest w tym gronie jako organizator, współorganizator obchodów stulecia Alojzy Zacharskiej.
2: To będą takie obchody bardzo przyjemne dla widzów, bo zobaczymy te prace.
3: No myślę, że to jest bardzo ważne, żeby przypomnieć twórczość. Chcemy przypomnieć osobę też, ale ta twórczość jest istotna i tutaj tę twórczość chcemy pokazać jakby w dwóch odsłonach. Wszystko odbędzie się 15 października. Ale w pierwszej odsłonie zaprezentujemy o godzinie 17 w czwartek 1 października. Zapraszamy na otwarcie wystawy plenerowej. Ta wystawa plenerowa będzie pokazana na ulicy Krakowskiej przy Placu Wolności w pobliżu pomnika, czyli właściwie w takim centralnym punkcie miasta. I ta wystawa plenerowa pokaże z jednej strony reprodukcję tych obrazów, których tutaj nie mogliśmy ściągnąć, bo na przykład są w zbiorach w innych miastach, na przykład w Zielonej Górze, ale też pokażą Alojzę Zacharską Markollę jako człowieka, jako nauczycielkę. Mamy tam bardzo dużo materiału ciekawego, archiwalnego. Chcemy opowiedzieć też o jej życiorysie, który był niełatwy tak naprawdę, tak jak wszystkich tych osób z tego rocznika 1926, bo to był ten rocznik, który
4: Wyjątkowy, bardzo bogaty.
3: Bardzo wyjątkowy, bogaty. My tutaj rozmawiając o Alojzie Zacharskiej bardzo lubimy mówić, kto się jeszcze urodził w tym roku.
4: Na przykład Miles Davis.
2: No proszę.
3: Na przykład Marilyn Monroe.
2: No tak.
3: Na przykład Andrzej Wajda, którego rok obchodzimy. Także to rzeczywiście taki ciekawy, barwny, ale też bardzo trudny rocznik, bo to są te osoby, które miały 13 lat, kiedy zaczęła się wojna i cała ta młodość, ten okres, kiedy się kształtuje tak naprawdę życie, charakter, to zostały w pewnym sensie zmarnowane, ale też i zahartowane bardzo przez tę wojnę.
4: Tak, oni byli bardzo, bardzo zahartowani, bardzo bogaci i bardzo odważni w tym, co robili. A druga część tego świętowania to jest otwarcie wystawy w naszej galerii ZPAP. Pierwsze piętro to jest ulica Krakowska 1, wejście od ulicy Świętego Wojciecha i tam na żywo będzie godzinę później, tam będzie można na żywo zobaczyć obrazy, które są schowane tak jak często się zdarza w magazynach. Stąd wyciągnięcie, odświeżenie i pokazanie fragmentu dorobku wydaje nam się cenne i poważne. A wracając jeszcze do tej wystawy planszowej, to te informacje, które są tam zawarte, pokazują jakby całą drogę. Ja będę mówił pani Alojzy, ponieważ ona była moją nauczycielką, moją panią profesor. W związku z tym taki szacunek chyba ma się do końca, a tak ją uwielbiliśmy. No więc na tych planszach jest pokazany właśnie ten czas, kiedy ona była w tym Krakowie, czy nawet jeszcze wcześniej, skąd ona w ogóle się wzięła, kim ona jest, jakie są jej koneksje rodzinne, po czym jest ten fragment akademicki, no i potem cała jej droga, nie bezpośrednia do Opola, tylko przez tam inne miasta, ale zobaczymy to na planszach.
3: Natomiast jeśli chodzi o tę drugą wystawę, gdzie zobaczymy oryginalne prace, to będą to przede wszystkim prace właśnie z tych dwóch miejsc, do których Alojza Zacharska przekazała swoją twórczość, czyli z Muzeum Śląska Opolskiego i z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, ale mamy tam też, zdaje się, jeden obraz z Muzeum Diecezjalnego. Bardzo ciekawy i bardzo
4: taka perełka.
3: Taki właśnie, który będzie takim smaczkiem tej wystawy, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe. Zresztą to jest bardzo też różnorodna twórczość, mimo że ona jest dość taka osobista i bardzo łatwo ten styl rozpoznać. Zresztą tutaj na korytarzach Radia Opole też mamy chyba dwa obrazy w tych pracach, które tutaj wiszą. Tutaj zdaje się wisi Opolanka i chyba jeszcze pejzaż jakiś.
4: No właśnie, a propos Opolanki.
2: Dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Współczesnej.
4: A propos Opolanki, to właśnie wystawa nosi tytuł Malarka, nauczycielka Opolanka. I te trzy wymiary jakby pokazują całe bogactwo tej w sumie fizycznie niedużej pani, która potrafiła potężnymi czasami uczniami zawiadywać.
3: Tak, ci uczniowie byli też bardzo różnorodni. Ja myślę, że my tutaj mówimy o tym, że no, minęło już 100 lat od roku urodzin Alojzy Zacharskiej. Te kilka ostatnich lat też ta jej aktywność nie była aż tak wzmożona, więc jakby jest już całe pokolenie, które jej nie pamięta prawdopodobnie.
4: No tak, ona 42 lata i już jest od czasu, jak przestała pracować w liceum.
3: Tak, ale jeśli powiemy na przykład, że pomiędzy tymi uczniami, których no, uczyła gdzieś tam, był między innymi Bolek Polnar, to trochę będzie to taka przewrotna forma jakby popularyzacji.
4: Znaczy on się do niej przyznawał tak trochę, że ona mu zastąpiła Krzysztofa Buckiego, więc on tak do niej ostrożnie podchodził.
3: No niejednakowoż była jego nauczycielką i tutaj bardzo jakby ważnym takim momentem był ten moment, kiedy Alojza Zacharska obchodziła 50-lecie swojej twórczości w 2004 roku, w 50 lat po ukończeniu Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i miała to być jej wystawa indywidualna, a tymczasem ona wykonała coś zaskakującego i zaprosiła do tej wystawy swoich uczniów, żeby jej towarzyszyli. Więc 6 osób wtedy, 3 panów i 3 panie, jeden tu pan obecny między innymi też był w tym gronie. Natomiast rzeczywiście to też pokazywało, jaki ona miała kontakt z uczniami i jak była chyba jednak ważna dla tych uczniów i jak uczniowie byli ważni dla niej.
4: Ja myślę, że właśnie ta wspomnieniowa wystawa, to stulecie, to obchodzenie tych urodzin wiąże się z tym, że z kimkolwiek się rozmawia o niej, ten człowiek jakoś tak pogodnieje od razu, uśmiecha się i każdy ma jakieś wspomnienia z nią. To a propos, to będzie po Dniu Nauczyciela, 15, więc to jest akuratna wystawa z okazji Dnia Nauczyciela.
3: Tak, jako wzór nauczycielki. Zresztą no, zdradzimy tajemnicę, może to jest tajemnica, ale to się okaże, jak pokażemy tę wystawę, że elementem tej wystawy będą też nagrania osób, które znały Alojzę Zacharską, uczniów, ale też i kolegów, koleżanek, osób, które jakby na inny sposób towarzyszyły jej w życiu. Będzie można po prostu skanując QR kod odsłuchać sobie takie wspomnieniowe nagrania między innymi Teresy Zielińskiej, Janusza Młynarskiego, a także uczniów, którzy byli uczniami no, kilkadziesiąt lat temu, teraz są już
4: 42 lata
3: dojrzałymi artystami. Więc bardzo zachęcamy do odsłuchania tych opowieści, bo zobaczycie Państwo, że tam się maluje naprawdę niezwykła postać.
4: Ja jeszcze wspomnę, jeśli można, o tym, co się dzieje w skrócie w Liceum Plastycznym, ponieważ nasz partner też zdecydował się jakby uświetnić urodziny swojej byłej nauczycielki. No więc oni ogłosili konkurs, oczywiście malarski, bo to jest jakby zawodowa historia, ale też wspomnieli o tym, że organizują seminarium.
3: Dla nauczycieli malarstwa.
4: I to jest ta druga strona, taka bardziej merytoryczna i bardziej poważna.
3: Tak, i rzeczywiście, jeśli chodzi o to seminarium dla nauczycieli malarstwa i rysunku, to jest taka forma no, takiego zawodowego doskonalenia i też chcielibyśmy, żeby ci nauczyciele malarstwa i rysunku właściwie ze wszystkich liceów plastycznych z całej Polski, żeby
4: no,
3: mieli możliwość zapoznania się, zwłaszcza, że tak się fenomenalnie złożyło, że zachowały się w materiałach po Alojzie Zacharskiej jej zapiski, kiedy uczyła nie tylko malarstwa, bo uczyła też liternictwa, chyba wystawiennictwa krótki czas. Jej zapiski, w których ona notowała sobie takie coś w rodzaju konspektów do lekcji.
4: No, takie uwagi metodyczne.
3: Cały program nauczania był rozpisane i to wszystko się szczęśliwie zachowało, więc myślę, że zwłaszcza dla nauczycieli, którzy uczą teraz malarstwa czy rysunku, będą to materiały bardzo ciekawe.
2: Myślę, że te wszystkie wydarzenia będą bardzo ciekawe. Ja zawsze podkreślam, że warto poznać tych, którzy kształtowali i może w dalszym ciągu kształtują kulturę w naszym regionie. Mieli Państwo tę przyjemność i zaszczyt znać osobiście panią Alojzę Zacharską-Markolę, ale teraz możemy poznać poprzez i wystawę, i seminarium, i wystawę plenerową po prostu wspaniałą artystkę.
4: No myślę, że też trochę tak zapomnianą i niedocenioną. Tutaj mamy tą drugą rolę, żeby o niej nie zapomnieć i żeby ją przypomnieć. Tym bardziej, że to jest pierwsza kobieta, ja mówię tutaj i podpieram się autorytetem Związku Polskich Artystów Plastyków, która tutaj no, zrobiła i namieszała dość sporo. Skromna pani, ale do tej pory było to towarzystwo bardzo, artystów było bardzo takie męskie. Tutaj jestem posądzany, jak o tym mówię, o pewien szowinizm, ale ja właśnie podkreślam tą rolę, że Alojza Zacharska była pierwszą kobietą, która bardzo niezależnie broniła swojej postawy. Tutaj wspomnieliśmy już o tym, że była w zarządzie na przełomie lat 60. i 70. i to było wtedy bardzo nietypowe, żeby w tym towarzystwie znalazła się kobieta.
3: Była też pierwszą artystką opolską, która pokazała w Biurze Wystaw Artystycznych w Opolu swoją wystawę indywidualną. I to rzeczywiście też było na tyle nietypowe, że w relacji prasowej w Trybunie Opolskiej chyba, to był rok 69, odnotowano wręcz, że ówczesny kierownik BWA Ignacy Paprotny w czasie wernisażu podkreślił, że jest to pierwsza wystawa artystki z Opola, który jest kobietą, tak? Nawet trudno to jakoś sformułować. Jakby artysta to był synonim mężczyzny malującego, natomiast tutaj nagle pokazała się kobieta malarka, wtedy jakby nawet chyba nie używano jakoś tak chętnie takich feminatywów, jak robimy to teraz. W każdym razie, że była to pierwsza kobieta, która pokazała swoją wystawę indywidualną. Pierwsza kobieta oczywiście wywodząca się z tego środowiska opolskiego, bo nie pierwsza w ogóle, ale tutaj z tego rodzimego środowiska to było wydarzenie.
4: No i to było na tyle, że ona tą swoją twórczością jakby wdarła się wśród tych
3: chłopaków. Tak, i rzeczywiście no, trzeba powiedzieć, że to jej malarstwo, bo może trochę mało jeszcze powiedzieliśmy o malarstwie, ale to jest rzeczywiście twórczość, jest takie dosyć wyświechtane może powiedzenie używane przez artystów, historyków sztuki, o wysokiej kulturze malarskiej mówi się często, ale to jest właśnie to, co powinno się powiedzieć przy tej twórczości.
4: Tak, tak, tutaj ta baza intelektualna jest bardzo wysoka i ona to też nam jako uczniom przekazywała.
2: Powiem szczerze, nie wiem, nie kojarzę. Zaraz zobaczę, co mamy tutaj na korytarzu. Ale już mnie Państwo zachęcili do tego, żeby na pewno uczestniczyć w tych wydarzeniach, żeby poznać, żeby podejść, zobaczyć, żeby posłuchać.
3: Ja myślę, że pierwszy spacer zaraz wykonamy do obrazu Opolanka, który gdzieś tutaj na klatce schodowej budynku Radia Opole wisi, o ile pamiętam.
2: Będziemy go szukać za chwilkę. Przypomnę, 15 października te wszystkie wydarzenia. Podwójna wystawa, można powiedzieć, na Placu Wolności i później w galerii ZPP pierwsze piętro w Opolu.
3: Tak jest, godzina 17 i godzina 18. Bardzo zapraszamy.
2: A zaproszeni Państwa, pani dr Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Romuald Jeziorowski, wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Opolskiego. Dziękuję.
3: Dziękujemy.

0: za kilka sekund godzina 21. Dosłownie za moment wiadomości w Radio Opole. Po nich informacje o pogodzie i sport, rzecz jasna. To pierwszy krok ku odbudowie mostu w Dzierżkowicach. Samorządy po dwóch stronach granicy podpisały umowę intencyjną. Sejm przyjął regulację najmu krótkoterminowego. No właśnie, nie zabraknie też informacji ze świata sportu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ruszył proces odbudowy zniszczonego w czasie powodzi mostu granicznego w Dzierżkowicach. Inwestycje przeprowadzą wspólnie gmina Branice i kraj Morawsko-Śląski z Republiki Czeskiej. Oba samorządy po dwóch latach przygotowań podpisały umowę intencyjną w tej sprawie. Kolejnym krokiem realizacji inwestycji będzie wybór projektanta za projektowanie przeprawy. Wówczas będziemy mogli przystąpić do właściwych prac budowlanych, tłumaczy Sebastian Baca, burmistrz Branic.
2: Strasznie trudna sprawa, dwa systemy prawne, czeski, polski. Prawo budowlane czeskie, polskie, te stopnie zabezpieczenia przeciwpowodziowego takich inwestycji są różne, trzeba je dostosować do tego, żeby ten most zbiegł się z drogą i po polskiej stronie, i po czeskiej stronie. Po wyłonieniu projektanta będzie czas na to, żeby w półtorej roku, taki maksymalny okres sobie założyliśmy razem z naszym czeskim partnerem na zaprojektowanie tej przeprawy mostowej.
0: Prace budowlane mają ruszyć w 2028 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest 3 lata później.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Śmiertelny wypadek po polowaniu w gminie Daleszyce w powiecie kieleckim. Na terenie jednego z kół łowieckich doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem 56-letniego myśliwego. Informuje starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
3: Mężczyzna po zakończonym polowaniu przeszedł na tył swojego pojazdu, z którego miał wypuścić psy myśliwskie i zabrać broń. W trakcie tych czynności doszło do wystrzału z broni myśliwskiej, na skutek czego mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
0: Ofiara to obywatel Włoch. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia. Minutą ciszy posłowie uczcili pamięć ofiary ataku nastoletniego nożownika na Mazowszu. Przypomnijmy, rano w szkole w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa zginęła 37-letnia pracownica placówki. Dwie osoby zostały ranne. Za atakiem stoi 15-letni absolwent szkoły.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Sejm przegłosował ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na okres krótszy niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Regulacje pozwolą na wyeliminowanie szarej strefy, tłumaczy wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
4: Każdy, kto prowadzi najem krótkoterminowy, będzie musiał uzyskać wpis. Tak? Czyli będziemy wiedzieli, czy obok nas jest najem, czy też nie, z kontaktem do osoby, która prowadzi taki najem i plus regulamin, gdzie jest cisza nocna. Dlaczego cisza nocna? Dlatego, że jeżeli dany lokal w ciągu 6 miesięcy będzie miał 3 naruszenia porządku publicznego, można taki lokal wykreślić z najmu krótkoterminowego.
0: A lokalne samorządy będą mogły też zakazać prowadzenia najmu krótkoterminowego na terenie danej gminy.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Rozpoczął się remont siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. Zabytkowy budynek przejdzie gruntowną modernizację. Wartość inwestycji to około 1 000 000 zł. Zakres prac jest bardzo szeroki, informuje Anna Kobierska-Mróz, starosta głubczycka.
5: Na pewno trudna inwestycja do realizacji. Obejmuje ona w głównej mierze poprawę efektywności energetycznej, czyli stolarka okienna, drzwiowa. Mamy też tam zamontować panele solarne, docieplenia ścian, stropów i wymiana pokrycia dachowego elewacji. Również wymieniamy tam ogrzewanie na kocioł gazowy. Prace związane z instalacjami CO i instalacją gazową. Trudne zadanie, ale podjęliśmy się tego. Mamy taki plan, żeby to zrealizować w tym roku.
0: A pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z funduszy unijnych.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Polski tenisista Hubert Hurkacz udanie zainaugurował turniej ATP 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Jamesa Duckworta 6-3, 7-6, pewnie kontrolujący przebieg rywalizacji. Pierwszą partię wrocławianin rozstrzygnął w zaledwie 27 minut dzięki przełamaniu w czwartym gemie. W drugim secie obaj tenisiści pilnowali własnego serwisu, a o wygranej Polaka zadecydował tiebreak. Po meczu Polak był zadowolony ze swojej postawy.
7: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie, będę grał mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem, także dam siłę wszystko, no i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie.
6: W drugiej rundzie na Hurkacza czeka Serb Novak Djokovic. Podczas włoskiej gali i premio Gentleman, pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski i Interu Mediolan Piotr Zieliński otrzymał dwie nagrody, Gentleman Inter oraz za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o trafienie Polaka z listopada 2025 roku, wygranym 2-1 meczu z Hellasem Verona. Organizowana od 1996 roku gala promuje profesjonalizm i zachowania fair play w piłce nożnej. Pozostajemy przy futbolu. Pierwsze w tym sezonie trafienie zaliczył polski piłkarz katarskiego klubu Al-Duhail Doha Krzysztof Piątek. W wygranym 4-0 spotkaniu ligowym z Al-Shamal reprezentant Polski zdobył bramkę i dodał asystę. Na 185-kilometrowej trasie z Asti do Bra odbył się we Włoszech jednodniowy klasyczny wyścig kolarski Gran Piemonte. W 110. edycji imprezy triumfował Francuz Dorian Godon, który na sprinterskim finiszu wyprzedził Szwajcara Antona Harminga i Włocha Alberto Bettiola. Aleksandra Kowalewska w kategorii do 70 kg odpadła w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata w judo, które odbywają się w Baku. Polka zajmująca 19 miejsce w światowym rankingu uległa wyżej notowanej Włoszce Irenie Pedrotti. Turniej w Azerbejdżanie jest jednym z elementów kwalifikacji olimpijskich.
1: Pogoda.
0: W nocy początkowo zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 7 do 9 stopni, no i w porywach wiatr będzie wiał dosyć mocno, nawet do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie województwa początkowo duże, no i chłodniej niż dzisiaj, temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni, a radiowy termometr pokazuje w tej chwili 16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
9: Tak.
8: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
9: Mhm.
8: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
9: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
10: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
8: Już rozumiem.
9: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
11: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
12: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
13: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
14: czują się bezpieczne i kochane.
15: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
16: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
17: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
18: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
19: Razem możemy zmienić świat.
20: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
13: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Dobry Wieczór tu Opole w czwartki poświęcona promocji działalności naukowej. Dzisiaj wybitny historyk i teoretyk literatury, profesor Ryszard Nycz, związany przez całe swoje naukowe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim, członek też Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, będzie gościem programu. Dzisiaj literacka odsłona, ponieważ zanim długa i obszerna rozmowa z naszym gościem, także parę słów o tegorocznej literackiej Nagrodzie Nobla. Dzisiaj poznaliśmy laureatkę, kanadyjską poetkę, eseistkę i tłumaczkę Ann Carson. To 119. laureatka tej nagrody, 19. kobieta wyróżniona w ten sposób. Nagroda Nobla została jej przyznana za odważną i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy współczesnej literatury. Autorka napisała kilkanaście książek, wśród nich Autobiografię Czerwonego i Piękno męża.
1: Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka. Jej zdaniem największą wartością w dziełach Carson jest umiejętność autorki pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako tradycję nam bliską.
2: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej.
1: Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Ann Carson w swojej twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów: pasji filologa do słownictwa i pragnienia poety, by nadawać słowom nowe znaczenia. Agata Król, Polskie Radio.
0: Literaturoznawca Karol Samsel podkreśla, że Ann Carson jest znana i ceniona w Polsce.
3: Została doceniona naszą nagrodą, nagrodą Zbigniewa Herberta. Ann Carson jest przez Polaków ceniona, lubiana, jest wielokrotnie przekładana. Jej naturalnym temperamentem jest temperament eseju. Jej poezja więc też jest eseistyczna. Jej poemat jest eseistyczny, wers jest eseistyczny. To jest piękne w tej decyzji komisji, że oni nagradzili kogoś w rodzaju poetyckiej eseistki. Kogoś, kto jest na granicy poezji i eseju. To jest nagroda honorująca jakieś formy pomiędzy, na pograniczu gatunków i rodzajów.
0: Laureatka Nagrody Nobla Ann Carson urodziła się w 1950 roku, jest poetką, eseistką, profesorką literatury klasycznej i tłumaczką. Napisała kilkanaście książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego, Piękno męża. Pisarka zafascynowana starożytnością przełożyła na język angielski m.in. dzieła Eurypidesa, Safony i Sofoklesa. W swojej prozie, poezji i pracy naukowej zaciera granice pomiędzy starożytnością a współczesnością, modernizmem i postmodernizmem. Ann Carson jest laureatką wielu nagród literackich. Jako pierwsza kobieta w historii otrzymała prestiżową T.S. Eliot Prize, przyznawaną przez Poetry Book Society. W zeszłym roku podczas wizyty w Polsce Ann Carson została uhonorowana Międzynarodową Literacką Nagrodą imienia Zbigniewa Herberta. A za moment wspomniana rozmowa z wybitnym teoretykiem, historykiem literatury, profesorem Ryszardem Nyczem, związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim i członkiem Polskiej Akademii Nauk.
4: Radio Opole. Łączymy pokolenia.
0: Gościem programu jest dzisiaj profesor Ryszard Nycz, wybitny teoretyk i historyk nowoczesnej literatury i kultury, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, autor fundamentalnych monografii poświęconych zwłaszcza postmodernizmowi i dekonstrukcji, jak na przykład Tekstowy Świat czy Sylwy Współczesne, współtwórca Polskiej Szkoły Kulturowej Teorii Literatury.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Myślę, że ważne jest dzisiaj pytanie o kanon literacki. Czy jest pana zdaniem jakiś zbiór ważnych pozycji naukowych, literaturoznawczych albo w ogóle pozycji, które powinien znać humanista, które są takie kanoniczne obecnie, współcześnie?
5: Muszę powiedzieć, że należy raczej do opozycjonistów czy jakichś odstępstwów, bo kanon przez długi czas był uznawany za coś niezbędnego i niezmiennego. I walki o kanon same najlepiej pokazują, że ten kanon jest właściwie ciągle ruchomy, ciągle się zmienia, a wszyscy uparcie poszukują tego, co jest esencjalne, wieczne, takie samo. Kiedyś, rzeczywiście, kiedyś przez wiele dziesiątków lat ludzie zainteresowani humanistyką czytali pewne te same książki filozoficzne, od Platona, powiedzmy, po Heideggera, te same książki filologiczne, powiedzmy od filologów aleksandryjskich po Kurcjusza, te same książki literaturoznawcze, które wyznaczały pewną na przykład strukturalistyczną teorię literatury przez formalistów, przez niemieckich filologów i przez anglosaskich nowych krytyków ustabilizowaną, ale moim zdaniem to jest przeszłość. Czytamy ciągle nowe książki, które pokazują nam nowe strony tego, kim jesteśmy i jak wygląda świat dookoła, i ten ciągły ruch jest właściwie tym, co zapewnia nam, że tak powiem, trwanie w teraźniejszości i orientację w tym, co się dzieje. A dzieje się ciągle coś nowego, więc jesteśmy ciągle zainteresowani tym, co nadchodzi.
0: Ale gdyby ktoś chciał się teraz doedukować właśnie tak humanistycznie, jakby poznać ważne, znaczące dzieła, gdyby miał pan udzielić osobistych rekomendacji, jak pan ten kanon taki, powiedzmy, bardzo subiektywny postrzega?
5: No pewnie jest tak, że każdy ma troszkę inną listę. Ja na przykład bardzo cenię niemieckiego filozofa Petera Sloterdijka, który jest obecny po polsku kilkoma książkami i który próbuje diagnozować właśnie to nasze doświadczenie teraźniejszości w sensie mentalnym, filozoficznym, poznawczym i proponować jak gdyby pewne remedium na te wszystkie negatywne strony dostrzegane przez nas w rzeczywistości. Uważam, że najciekawszym antropologiem już emerytowanym, ale ciągle aktywnym, żyjącym jest Tim Ingold z Szkockiego Uniwersytetu w Aberdeen, który uczy nas, że nasze poznawanie rzeczywistości nie jest takim poznawaniem zewnętrznym, statycznym, opartym wyłącznie na percepcji wzrokowej i na dystansie, ale właśnie aktywnym, partycypującym, zanurzonym w świecie i uwikłanym w ten świat, i że tak naprawdę wygląda proces naszego poznawania. Można by wymieniać jeszcze wielu innych badaczy, ale wymieniłam zresztą, chyba teraz sobie uświadamiam, takich nieliteraturoznawców. Sam się wychowałem na książkach i teoriach profesora Sławińskiego, którego do dzisiaj niezwykle cenię i który zbudował, żeby tak powiedzieć, taki kanon polskiej refleksji na temat

0: nauczyli nas wychowania. Mianowicie, że punktem dojścia nauczania, edukacji powinno być uświadomienie sobie przez ucznia, że on teraz powinien na własną rękę myśleć, oceniać przy pomocy własnych kategorii, opisywać rzeczywistość, a cały bagaż lekturowy właściwie odrzucić, czy raczej tak przetrawić, żeby nie był zależny od niego.
1: Przekazał pan na rzecz Uniwersytetu Opolskiego swoją bibliotekę budowaną przez lata. Jest pan doktorem honoris causa tej uczelni. Jakie to jest uczucie? Ja wiem, że rozmawiamy w momencie, kiedy jeszcze nie wszystkie książki dotarły do Opola. Ten proces trwa, ale jakie to jest uczucie dla kogoś, kto żył przez tyle lat w otoczeniu swoich książek? Czy jest tym jakiś rodzaj uwolnienia, czy jakiejś może lekkiej melancholii związanej z tym, jak to jest właśnie oddać taki zbiór swojego życia?
0: No właśnie tak jest, że z jednej strony czuję się trochę uwolniony, że nagle cały ten bagaż gigantyczny gdzieś się przeniósł w przestrzeni, a z drugiej ciągle mam poczucie, że będzie mi brakowało tych wszystkich książek, które miałem na wyciągnięcie ręki, bo teraz się okaże, że ręka do czego innego będzie mogła sięgać, ale już nie do tych książek, więc trochę jestem zaniepokojony też, co z tego wyniknie i nie wiem, może trochę zmienię zainteresowania, a trudno powiedzieć. W każdym razie to jest takie przełomowe doświadczenie, to przyznaję.
1: Też ciekawe, kto będzie trzymał w ręce pana książki, które będą dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej jako właśnie jednorodny zbiór profesora Ryszarda Nycza. Czy to też pobudza właśnie wyobraźnię, jakby ten los książki, takie fizyczne, materialne obcowanie z książką?
0: Ach, ja mam świadomość, że to obcowanie się zmienia teraz i tak mi się wydaje, no nie jestem na bieżąco już jako emeryt, taki boomer, że tak powiem, trochę z boku na to patrzę, ale wydaje mi się, że studenci w większości korzystają z tekstów internetowo dostępnych, raczej rzadko i tylko w takich szczególnych sytuacjach zaglądają do biblioteki i to będzie być może postępowało, ale biblioteki same mogą stać i mogą się, pewnie tak robią, internetyzować, czyli stawać się dostępne także cyfrowo, nie tylko fizycznie. Oczywiście książki, zwłaszcza stare książki, takie, które mają ciężar doświadczenia pisany we własną fakturę, w papier, w obwolutę, mają szczególną wagę i na pewno dają jakieś specjalne doświadczenie. Ale co młodzi z nimi robią, to nie potrafię powiedzieć, ale nie chciałbym tu wychodzić na jakiegoś właśnie dziadersa, który płacze nad starymi bibliotekami i tym niepowtarzalnym doświadczeniem dotyku skóry na przykład, w której oprawione były książki. Bo nie należy właśnie do takich kultywatorów tradycji bibliotecznej.
1: Walter Benjamin mówił o tym, że biblioteki są odpowiedzią, mogą być odpowiedzią na kryzys współczesny, kryzys wartości, komunikacji, że są pewną transmisją światów autora. Pan mówi o tym, o zmieniającym się stosunku do książek. Dzisiaj bardzo wiele literatury publikuje się takiej stricte rozrywkowej, jakby ten status i podejście do literatury, do książki się bardzo zmienia. Jak pan to postrzega, jak pan o tym myśli właśnie? Co się dzieje ze światem, który wydaje mi się, nie chciałam, żeby to zabrzmiało jakoś tak bardzo krytycznie, ale coraz mniej zagląda chyba do ważnych, znaczących dzieł.
0: Ja myślę o tym pozytywnie. To znaczy jest, wydaje mi się, faktem, który może niechętnie dostrzegamy, że kapitał kulturowy, który przynosiła dawna literatura, fikcjonalna literatura piękna, prawda, jak się mówiło, która była w opozycji do literatury popularnej, masowej, niefikcjonalnej także, a więc do tego całego oceanu tekstów, który otaczał tą fikcjonalną literaturę piękną, która była uznawana za wartość samą dla siebie, teraz już nie odgrywa takiej roli i traci swoją pozycję budowania tożsamości, formułowania jakiegoś symbolicznego imaginarium, które byłoby istotne dla danej wspólnoty. Taki ważny filozof kultury Benedict Anderson mówił, że książki zapewniają nam zbudowanie wspólnoty wyobrażonej, z którą możemy się identyfikować jako członkowie społeczności, członkowie narodu, członkowie jakiejś grupy etnicznej. I rzeczywiście literatura pełniła taką rolę. Także polska literatura zaraz na progu niepodległości rzeczywiście odgrywała bardzo dużą rolę w budowaniu takiej wspólnoty symbolicznej. W Generale Barczu Kadena Bandrowskiego jest taka scena,

0: Teraz mi się przypomniało, jak jeden z pułkowników mówi do swoich kolegów, że teraz trzeba sprawić, żeby ze 100 ojczyzn powstała jedna ojczyzna. I właśnie literatura taką pracę wykonywała. Budowała wspólnotę, z którą mogli się zidentyfikować i Kaszubi, i Białorusini, i Litwini wtedy, prawda, i Ukraińcy, i Polacy, i Łemkowie, i Ślązacy, i tak dalej, i tak dalej. To była wielka zasługa i wielka szansa, z której korzystała zresztą literatura. Teraz jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że już nie da się obronić takiej ścisłej różnicy między literaturą wysoką, jak się mówi, wartościową, a literaturą popularną. Popularna odgrywa chyba ważniejszą rolę dzisiaj w budowaniu tożsamości, zwłaszcza młodych ludzi. A jest nie mniej ważna, jeśli chodzi o formułowanie pewnych istotnych takich sygnałów dotyczących zmian mentalności i zachowania, wrażliwości. O wiele szybciej reaguje, mnie się wydaje, więc poza tym bardzo często nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do jakiej kategorii zaliczyć dany tekst, prawda? Czy wydarzenie, czy piosenkę, czy performance wykonywany. Wszystko to tworzy teraz nową całość, która wymaga opisu. To jest bardzo fascynująca, ciekawa, ale już nie da się w takie klatki pozamykać chyba całego tego uniwersum tekstów, wydarzeń, zachowań, znaczy tego wszystkiego, co jest, wiąże się ze znaczeniem, co ma znaczenie. Można powiedzieć, że naturalne rzeczy są po prostu, prawda, nie mają znaczenia, a rzeczy kulturowe nie tylko są, ale mają znaczenie. I to cały ten obszar powinien być jakoś przez nas widziany jako coś jednego i wartego syntetycznej oceny i uchwycenia tego, co w nim jest swoiste.
1: Właśnie dzisiaj też mamy bardzo duży rozwój seriali, które już nie wyglądają tak jak dawniej. One właściwie przypominają trochę takie wielkie, wielowątkowe powieści, jak kiedyś pisał Dostojewski, Tolstoj. I mamy tych seriali bardzo dużo. Wydaje się na to ogromne pieniądze. One też jakby trochę weszły w ten obszar, który wcześniej zajmowała literatura.
0: Na pewno tak i nawet Olga Tokarczuk sama to przyznaje, że seriale wypierają dzisiaj to fikcjopisarstwo takie wielotomowe, które budowało historie, fabuły, zapewniało czytelnikowi właśnie taką możliwość wejścia w pewien świat i oferowania mu jakichś wartości, jakichś przeżyć. To seriale chyba teraz o wiele skuteczniej realizują. No więc to jest najlepszy dowód, że tutaj funkcja jest właściwie taka sama, a zupełnie inne media ją wypełniają, właśnie jak film chociażby. Na pewno tak.
1: Pan się pokusił o takie kulturoznawcze spojrzenie na współczesną rzeczywistość. Jakie tendencje, jakie wartości dzisiaj wydają się ważne i istotne właściwie? W jakim jesteśmy punkcie jako społeczeństwo?
0: Pcha, to jest pytanie. Przypomniało mi się, jak Hercena pytano w połowie XIX wieku, czytelnicy do niego pisali, jak żyć, jak żyć. A on mówił, jeśli lato, to zbierać maliny, jeśli zima, to wsuwać te konfitury i jakoś tak przetrwać. Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Trzeba sobie zadawać samemu, ale może powiem osobiście, humanistyka może nie daje wielkich pieniędzy, może nie wiąże się z jakimiś apanażami, zaszczytami, prestiżem, jeśli ktoś nie ma jakichś innych ambicji, ale mogę powiedzieć uczciwie, że robiłem przez całe życie to, co lubiłem i to powodowało, że właściwie nie robiłem żadnej przerwy w tym. Całodobowo zajmowałem się tym, co lubię i to mi to sprawiało pełną satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest sposób życia wart kultywacji także dzisiaj i także przez najmłodszych ludzi. Myślę, że nie wszyscy już gonią jedynie za kasą, za celebryctwem, za jakimiś takimi prestiżowymi osiągnięciami, że samo to poczucie zadowolenia z życia jest czymś naprawdę wiele wartym, co można osiągnąć, zajmując się takimi na pozór może egzotycznymi sprawami, jak te humanistyczne.
1: Ja myślę, że warto też się rozprawić z pewnym mitem, takim powierzchownym przekonaniem, gdzieś społecznie obecnym, że humanistyczne zainteresowania to ma ta osoba, która nie jest dobra w naukach ścisłych. Mam wrażenie, że w takim bardzo potocznym rozumieniu gdzieś tak funkcjonuje obraz humanisty, więc jakby pan spróbował zdefiniować, kim jest humanista. Co to znaczy być humanistą?
0: Pcha, to jest kolejne trudne pytanie. Amerykanie prowadzili taką ankietę wśród społeczności amerykańskiej i wyszło na to, że Amerykanie nie wiedzą, kim są humaniści. Dla jednych to byli ci, co pomagają innym ludziom, albo ci, którzy oddają krew za darmo oczywiście. Natomiast z dyscypliną, z profesją, z zawodem, z jakąś misją to się w ogóle im nie wiązało. Reprezentanci nauk ścisłych, sam znam kilkunastu takich, twierdzą, że oni są właśnie humanistami, prawdziwymi humanistami, że się interesują rozmaitymi rzeczami i być może tak jest. Humanistyka ma swoją specjalność, która, jakby to powiedzieć, no, jeśli byśmy powiedzieli, że literatura jest przede wszystkim sztuką artykulacji ludzkiego doświadczenia, to kultura jest w tym sensie także tego rodzaju działalnością, która jest, polega na artykułowaniu, wypowiedzeniu, opisowi ludzkiego doświadczenia, oczywiście w całej różnorodności i specyfice, ale zawsze konkretnego i zarazem takiego, który mówi coś nam o ludzkiej naturze, o tym, co istotne, co ważne. Jeśli interesujemy się tym, kim jesteśmy, co chcemy robić w życiu, do czego jesteśmy zdolni, jaka jest nasza relacja ze zwierzętami, z roślinami, z całą technologiczną taką cyber rzeczywistością, która nas otacza, która sprawia, że pojawiają się urządzenia, które pełnią różne role ważne w naszym życiu, zastępują ludzkie funkcje, no to zainteresujmy się humanistyką i spróbujmy iść tą drogą, bo to jest chyba najłatwiejsze, najkrótsza droga, żeby uzyskać jakąś wiedzę, jakąś przyjemność z tego, co wiemy właśnie w tym obszarze.
1: Czy literaturoznawstwo jest nauką? Bo na przykład profesor Michał Paweł Markowski w swojej książce Polityka wrażliwości twierdzi, że humanistyka nauką nie jest i że wręcz szkodliwe byłoby wkładanie jej właśnie do tego worka pod tytułem nauka.
0: Tak, znam to zdanie Michała Markowskiego. Zresztą kiedyś pracowaliśmy w jednej katedrze przed wielu laty. Michał Markowski chętnie akcentuje to, ale trzeba powiedzieć, że od kilkunastu lat pracuje na Uniwersytecie w Chicago, gdzie pełni swoją funkcję szefa katedry, którą uzyskał jako katedry literaturoznawstwa, jako nauki. I absolutnie nie chcę zrezygnować z tej pozycji, która jest idealną pozycją do tego, żeby niby robił co chce, ale musi to należeć do tej kategorii. Opłacane jest właśnie z tego samego powodu, że jest to rodzaj nauki humanistycznej. Inaczej by nie wiódł takiego ciekawego życia, o którym co jakiś czas, co roku prawie przynosi nam wiadomości w swoich kolejnych książkach, więc jego zdanie na ten temat jest złożone, mówiąc delikatnie.
1: No tak, ale w naukach ścisłych pewne odkrycia powodują, że jakiś paradygmat naukowy przestaje istnieć, pojawia się następny. Natomiast badania literaturoznawcze można prowadzić z bardzo różnych perspektyw. Istnienie różnych paradygmatów sobie nie zaprzecza.
0: To jest prawda, tak. I z drugiej strony jest tak, że nic się nie przedawnia ostatecznie, że można wrócić do czytania, nie wiem, Platona, Arystofanesa powiedzmy, czy Sofoklesa, prawda, i zobaczyć w tym coś bardzo aktualnego, co jest, co może być ważne dla nas dzisiaj. Także z jednej strony jest tak, że literatura sama nam pokazuje jakieś nowe strony rzeczywistości, żeby dać jakiś przykład. Zanim Flaubert nie napisał Pani Bowary, nie wiedzieliśmy, że istnieje coś takiego jak bowaryzm, prawda? Albo zanim nie było Hamleta, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że istnieje hamletyzm, prawda? Czy Don Kiszotyzm jako zjawisko, więc wielcy pisarze odkrywają nam takie strony naszej natury, rzeczywistości, która pozostawałaby przynajmniej nienazwana, prawda? Gdyby nie zostało to uchwycone właśnie w taki przekonujący sposób. Badania literackie mają podobną rolę. Wprowadzają pewne kategorie, sposoby widzenia, takie otwierają okna, można powiedzieć, na te aspekty rzeczywistości, które pozostawałyby nienazwane, a więc nieistniejące jak gdyby, bo to, co nienazwane, to jakby trochę nie istnieje jednak. I w tym sensie pełnią konkretne funkcje poznawcze, że poszerzają nam ten obszar doświadczeniowego poznania. To jest właśnie poznanie doświadczeniowe, a nie takie poznanie epistemologiczne, prawda, w sensie stricte naukowym.
1: Czyli co by pan widział jako istotę naukowości literaturoznawstwa, czy tylko te kwestie instytucjonalne, że jest pewna dystrybucja właśnie pieniędzy, żeby mogły być prowadzone na uniwersytetach badania literaturoznawcze, bo jakby co jest, czym jest nauka w ogóle, jakby jak ją zdefiniować i w jaki sposób literaturoznawstwo by się wpisało w te ramy?
0: Same trudne pytania mi pani dzisiaj zadaje. Nauka jest miarodajnym i opartym o dowody sposobem poznawania rzeczywistości, jakichś jej kawałków, prawda, jeśli nie całej. Musi to być taki sposób poznania, który da się powtórzyć, to w nauce, w naukach ścisłych jest obowiązkowe, prawda? Jak coś zdarza się raz, to jakby się w ogóle nie zdarzyło. Musi być powtarzalne, bo wtedy nabiera charakteru pewnego prawa. No więc teorie literaturoznawcze i humanistyczne też mają trochę taki charakter, że one budują takie ramy naszej percepcji i odbioru rzeczywistości, że zastosowane przynoszą podobne rezultaty, to znaczy pozwalają zobaczyć mniej więcej to samo w jakimś nowym oświetleniu, ale jednak nadbudowujące się. No, wielkie dzieła literatury, które wchodzą do kanonu, powiedzmy Jądro ciemności, niewielkie opowiadanie cudowne Konrada, obrosło gigantyczną biblioteką interpretacji, która z jednej strony pokazuje, że ta książka jest wieloma rzeczami naraz, bo jest za każdym razem o czym innym. Jeśli czytamy takiego obrazoburcę, jak niedawno zmarł Chinua Achebe, taki nigeryjski pisarz, który powiedział, że Konrad był właściwie nieomal faszystą, a w każdym razie kolonizatorem, bo przypisał Konradowi to wszystko, co tam Kurz mówi w środku. Ale to czytelnik ma prawo robić, ma prawo tak czytać, nie brać pod uwagę hierarchii różnych punktów widzenia. A z drugiej strony mamy takie wierne odczytania rekonstruujące historyczną mentalność i świat tej powieści. No to jest ogromna biblioteka bardzo rozmaitych interpretacji. Okazuje się, że ta książka opowiada nam za każdym razem w takich ujęciach trochę inną historię, jest o czym innym. Kto inny jest bohaterem, inny rodzaj świata się odsłania, inny rodzaj wartości tam wysuwa się na plan pierwszy i tak dalej. Więc w tym sensie zawsze warto sięgać po te książki, bo one żyją jak gdyby w lekturach. To jest bardzo ważne. Inaczej jest z faktami chyba naukowymi, że one tak raptownie się nie zmieniają. Te fakty kulturowe ciągle obrastają nowymi interpretacjami i te nowe interpretacje jak gdyby stają się ich częścią. Od tej pory, jeśli interpretacja jest przekonująca, jeśli czytelnicy ją kupują, to ona staje się interpretacją jak gdyby wewnętrzną tej książki. Chociaż następna może wyprzeć to wnętrze i zaproponować inne odczytanie danej powieści. W tym sensie to jest taka ciągła, nieustająca praca interpretacji, lektury. No, która przynosi nowe znaczenia tej książce, ale równocześnie odsłania nam coś o nas samych. Bo zwykle po to czytamy, żeby się też czegoś o sobie dowiedzieć.
1: Jeszcze ciekawa jest kwestia właśnie stosunku badacza literatury, czy badacza nauk humanistycznych do przedmiotu, którym się zajmuje. To nie jest jak w naukach ścisłych, że można zachować taką absolutną obojętność, prawda? Literatura rodzi emocje, sztuka rodzi emocje, więc trudno chyba tak nie zaangażować się jakoś emocjonalnie, nie mieć jakiegoś rodzaju swojego osobistego poglądu, który może wpływać na wynik badań.
0: Na pewno tak, ale z drugiej strony przecież emocje są również rodzajem poznania. To jest jakby taka nasza awangarda. Intelekt zawsze się spóźnia, jak wiadomo, zawsze przychodzi potem. Jeśli coś się nagłego wydarza, to właśnie emocje, afekt jest taką pierwszą odpowiedzią, która daje czas refleksji na zajęcie się tym nowym zjawiskiem. A poza tym no, wiele zjawisk ma, znaczy znaczenie ma również taką stronę afektywną. Mnie zawsze przekonywała taka krótka, anegdotyczna uwaga, którą u Williama Jamesa, wspaniałego psychologa amerykańskiego, jest do odnalezienia. On mówi, że to jest trochę tak, jak się zastanawiamy nad brakującym słowem, które mamy na końcu języka. Jak mamy na końcu języka, no to szukamy różnych słów, które przychodzą nam do głowy i odrzucamy je. A jak odrzucamy, to znaczy to, co jest po tamtej stronie, jest jakąś zupą taką płynną, nieokreśloną zupełnie. Wtedy moglibyśmy wyjąć jakiekolwiek inne słowo i uznać, że to pasuje. Nie. Odrzucamy, aż wreszcie udaje nam się, albo i nie udaje, ale jak się udaje, to trafić na takie określenie, które odpowiada temu, co jest po tamtej stronie, a co do tej pory było bez nazwy, a co ma charakter taki właśnie afektywny, prawda? Czegoś, co tak dąży do wyłonienia się i upojęciowienia, ale jeszcze nie przybrało takiej postaci. Dla mnie to jest taki prosty przykład bardzo, który jest doświadczeniem chyba każdego, który pokazuje, że ta afektywna strona nie jest czymś zupełnie nieokreślonym. Ona tylko musi czekać na dojrzenie do określonego kształtu, formy, pojęcia, prawda, i językowego wyrażenia. Więc między afektywną stroną, a tą stroną pojęciowo-językową istnieje nieprzerwany związek i takie bardzo ścisłe wzajemne relacje. Dzisiaj ten zwrot afektywny zresztą nam bardzo dobrze pokazuje, że to jest coś niekiedy nawet bardziej ważnego od tego, co w czysto taki racjonalny sposób możemy opisać. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie wydarzenia nagłe, nieprzewidziane, prawda? O to wszystko, czego jesteśmy świadkami dzisiaj na co dzień właściwie.
1: A jak to będzie z rozwojem sztucznej inteligencji, która też zabiera się za pisanie powieści, różnego rodzaju książek, jak to jest z emocjonalnością człowieka i rozwojem sztucznej inteligencji i przyszłością literatury, jak pan sądzi?
0: To jest wielkie pytanie rzeczywiście. Trochę się tym interesuje, trochę się tym niepokoję. Na przykład kompozytorzy przekonują i piszą o tym, że jeśli tak dalej pójdzie, to oni nie będą mieli żadnej, no, nic do roboty, bo sztuczna inteligencja będzie robiła muzykę. W każdym stylu, ze względu na każdy rodzaj fabuły, malarze to samo przecież muszą stwierdzić, że niektóre narzędzia są tak już doskonałe, że potrafią właściwie w każdym stylu malarskim wykonać jakiś obraz, a nawet stworzyć coś takiego, co nie ma swojego prototypu, że tak powiem, w żadnym stylu. Z literaturą jest coś podobne. Jesteśmy wobec gigantycznego wyzwania. Dla mnie to jest zupełnie fascynujące, co może się wydarzyć i czy potrafimy określić coś takiego, co zapewni nam takie minimum bezpieczeństwa, kreatywności, ale wiadomo, że sztuczna inteligencja sama się uczy szybciej od nas, doskonale, więc żyjemy w bardzo ciekawych czasach.
1: A czy to nie będzie tak, że nastąpi śmierć autora, ale nie taka, o której pisał Roland Barthes, o tym, że dzieło się odłącza po prostu od autora, jest niezależnym bytem do czytania, przeżywania, tylko po prostu, że jakby bycie pisarzem, pisarz może przestać być konkurencyjny wobec możliwości sztucznej inteligencji. Myśli pan, że ona mogłaby się tak rozwinąć, żeby być zdolna do tworzenia takich światów, które, nie wiem, czytelnika pochłoną?
0: No, tego nie wiemy, ale rzeczywiście jest tak, że w nowoczesności istniał taki ideał twórcy, który znika za dziełem. To był Flaubert, to był potem Kafka, który chciał spalić wszystkie swoje bruliony, żeby tylko zostało to, co zostało przez niego uznane za ostateczne. Kafce się to nie udało, bo Brod nie spalił tego, co obiecał Kafce. Natomiast taki polski pisarz jak Wacław Berendt, wybitny pisarz przełomu XIX i XX wieku, w czasie II wojny spalił wszystkie swoje notatki i bruliony, żeby zostało tylko to, co zostało wydane wcześniej. Więc to był taki ideał rzeczywiście. Dzisiaj jesteśmy świadkami czegoś odwrotnego. To autor jest na czele, prawda? Dzieło jest tylko jakby załącznikiem do jego autoportretu, do jego marki, którą on stwarza, aranżuje, przerabia, zmienia, prawda? Sprzedaje kawałki brulionów, na przykład Witkowski sprzedaje kawałki swoich utworów, sprzedawał, nie wiem, czy teraz to jeszcze robi, za pieniądze i z tego żył w internecie i tak dalej. To jest zupełnie jakby nowy rynek i nowy świat się otworzył. A jak będzie dalej? Zastanawiam się, nie wiem, ale nie wiem, czy produkty sztucznej inteligencji nie będą trochę jak gdyby wyzbyte takiego możliwości takiego bezpośredniego kontaktu. Jednak no, brakuje ludziom czasem takiego kontaktu z innymi ludźmi, jeśli są bardzo samotni. Nie wszyscy są autystyczni, prawda, tak skrajnie społecznie, a jeśli tak jest. Więc ten rodzaj kontaktu może będzie również potrzebny do życia, żeby tak powiedzieć. W związku z tym ten kontakt z pisarzami, to co oni proponują, ten rodzaj właśnie takiego mikroświata, który oferują do, zapraszają, prawda, do którego zapraszają, to może być coś, co będzie bardziej cenione niż najdoskonalej wykonana fabuła jakaś przez sztuczną inteligencję. Ale to jest zagadka, nie wiemy. Dzisiejsza sytuacja chyba polega na tym, że przyszłość jest kompletnie nieprzewidywalna. Jak w latach, ja wiem, 60., 70. były bardzo modne wróżby, nie wróżby, ale prognozy Klubu Rzymskiego. To była sławna organizacja składająca się z reprezentantów wszystkich nauk całego świata, która mówiła nam o tym, co będzie za 20, 30, 50 lat. Nic z tego się nie spełniło. Klub Rzymski jest tylko legendą. Dzisiaj wiemy, że nawet co będzie za parę dni jest trudne do określenia, zwłaszcza, że mamy ciągle wojnę za plecami, prawda? I różne inne katastrofy klimatyczne na przykład wiszą w powietrzu, więc to jest specyfika chyba teraźniejszości, że przyszłość jest niewyobrażalna. No musimy sobie z tym radzić.
1: Takie pytanie jak o zawody przyszłości właściwie nie ma sensu, bo nie wiemy, jakie zawody będą w przyszłości potrzebne.
0: No myślę, że nie wiemy, tak, tak. Niektóre będą na pewno zanikały. Dzisiaj rządzą na przykład tłumacze. Ja się martwię, że niedługo tłumacze stracą większość swoich możliwości zarobkowych, bo sztuczna inteligencja jest coraz doskonalsza w translacjach, prawda, wzajemnych.
1: A nie jest potrzebny pewien emocjonalny też stosunek do dzieła, żeby dobrze oddać właśnie, żeby je dobrze przełożyć?
0: Na pewno tak. Z tym, że również sztuczna inteligencja, to nawet mi jeden znajomy lingwista opowiadał, pozwala analizować przekłady. Za sprawą tej analizy można dojść do wniosku, gdzie który tłumacz skończył swoją pracę, a zaczął inny. I okazuje się, że najbardziej znaczące są najbardziej nieznaczące elementy, to znaczy A, U, I, częstość używania właśnie tych elementów przez danego tłumacza decyduje o jego jakby tożsamości takiej autorskiej. Ale to sztuczna inteligencja mogła pokazać. Wcześniej to było nie do dostrzeżenia właściwie, tylko te wielkie bazy danych lingwistycznych opracowane przy pomocy specjalnych programów dawały taki efekt. Więc wszystko jest w ruchu jak gdyby, a my jesteśmy w środku tego ruchu. Może trzeba się cieszyć, że to się tak kręci. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi.
1: We wcześniejszym wątku pan też wspomniał o interesującym zagadnieniu status współczesnego autora, pisarza dzisiaj, kogoś, kto jest też celebrytą, kto w mediach społecznościowych opowiada o swoim życiu, pokazuje, jak promuje swoją książkę, jakie miasta odwiedza podczas spotkań autorskich. No bardzo dużo pokazuje o sobie. Wydaje się, że no właśnie nie wiem, czy musi to robić, żeby promować swoją literaturę, ale taka postać jak na przykład Elena Ferrante, ktoś, kto się ukrywa we Włoszech pod pseudonimem Elena Ferrante i właściwie jest nieobecny jako autor, albo autorka, pokazuje, że da się też tworzyć, pisać i być dobrze sprzedającym się autorem, nie robiąc tego wszystkiego. Co pan myśli o takim statusie współczesnego autora?
0: To jest rzadkie, ale jeszcze ciągle jest. No, Pynchon był w Ameryce, prawda, taką postacią. I jeszcze by się ktoś, jeden czy dwóch znalazło, którzy swoją markę opierali na swojej zagadkowości, prawda, braku możliwości zrobienia fotografii, kontaktu i tak dalej. To dalej jest możliwe, ale jednak już ma status taki chyba takiej rzadkiej ekscentryczności. O ile to jest wyjątkowe, o tyle jest dostrzegane jako coś wartościowego. W sumie nie wyobrażam sobie, żeby zbyt wielu pisarzy mogło wybrać taką ścieżkę właśnie skrywania się, konsekwentnego skrywania się, poza medialnością jak gdyby, bycia poza medialnym całkowicie.
1: To dobrze dla literatury, czy źle, czy lepiej tego nie oceniać, po prostu zastanowić się nad tym, jaka jest dzisiejsza kultura, że właściwie pisarz stał się celebrytą, jak pan osobiście uważa?
0: To celebryctwo to jest osobna kategoria, ale z drugiej strony myślę, że w sumie zawsze nas interesował chyba ten autorski, taki podmiotowy pogląd, widzenie świata, prawda, że to jednak określonego autora jest widzenie rzeczywistości, opowiadanie historii, ale zawsze w pewien szczególny sposób, z pewnego szczególnego punktu widzenia. Więc ten autorski punkt widzenia chyba zawsze dla czytelników był ważny. No, nie jak Jane Austen mówi na końcu, czytelniku, wyszłam za niego, prawda? No bo opowiadała te historie takie o małżeństwach. No to jest jej taki znak rozpoznawczy. Cała fabuła jakby zmierza do tego końca i do tego rozwiązania, które było wtedy pomyślnym małżeństwem, powiedzmy, w tym modelu wiktoriańskiej rodziny angielskiej. A więc ten aspekt takiego indywidualnego spojrzenia chyba zawsze był ważny. Czy mogłoby to coś, jakiś inny typ całkowicie literatury mógłby przeważyć akurat ten aspekt?
1: Przypomina się takie interesujące zagadnienie, które mgliście pamiętam ze studiów kulturoznawczych we Wrocławiu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że nauki ścisłe właściwie są uprawiane w oparciu o takie XIX-wieczne kategorie. Co to znaczy?
0: XIX-wieczne? Nie wiem, czy reprezentanci nauk ścisłych by podzielali ten punkt widzenia, ci, którzy mówią o nowych teoriach fizycznych, prawda, rzeczywistości. To się chyba trochę zmieniło. Powiem może o czymś innym, ale pośrednio to się do tego odnosi. Nie tak dawno temu humaniści byli bardzo krytykowani za to, że pożyczali pewne pojęcia od nauk ścisłych i używali ich w sposób taki nieprofesjonalny, narażając się na śmieszność. Modne bzdury, to taka znana książka fizyka, który by próbował ośmieszyć i Derrida, i Foucault, i jeszcze tam innych wybitnych humanistów, że używali jakichś pojęć matematycznych, czy fizycznych, czy chemicznych w sposób nieprofesjonalny. No oni używali ich jako metafor, uważali, że mają do tego prawo. Ale teraz jest zjawisko przeciwne, bo reprezentanci nauk ścisłych zaczynają interesować się i uprawiać humanistykę. Karen Barth jest doktorem fizyki. Połowę swojej wielkiej książki, ale ciekawej, Spotkanie w pół drogi z wszechświatem, tak się to nazywa po polsku, 700 stron, jest wypełniona analizami fizycznymi, a druga połowa stricte humanistycznymi. Proponuje nawet specjalną metodę analizy, którą nazywa metodą fraktalną i którą już, jak wiem, humaniści podjęli. Także teraz zaczyna się jakby trochę ruch w drugą stronę, prawda? Reprezentanci nauk ścisłych zaczynają wprowadzać, interesować się humanistyką, posługiwać się kategoriami humanistycznymi w sposób, który nie budzi śmieszności humanistów wcale, raczej zainteresowanie. Więc może tu się zaczyna coś, jakaś trzecia kultura powstawać. Jest taka znana książka o dwóch kulturach, z której wynikało, że właśnie w XX wieku nastąpił taki rozjazd. Jeszcze na początku XX wieku, jak mówiono, człowiek dobrze wykształcony to był taki człowiek, który rozpoznawał cytaty z Szekspira, ale potrafił też powiedzieć, na czym polega teoria mnogości na przykład, prawda? I była to jedna kultura. Cały rozwój XX wieku aż po dziś dzień, pierwszy kwartał XXI, to jest rozjazd tych dwóch kultur. Kultura nauk ścisłych coraz bardziej się oddala, kultura humanistyczna niby zostaje w tyle i niektórzy z noblistów także dokładają wszelkich starań, żeby stworzyć trzecią kulturę, która będzie podstawą tej jedności. Tylko nie ma zgody, co ma być tą podstawą. Dla jednych podstawą są nauki ścisłe, a dla drugich humanistyczne, więc to będzie wieczny spór, który się toczy o to, czy można stworzyć jakąś podstawę, która byłaby do przyjęcia przez jednych i przez drugich. To trwa w każdym razie.
1: No dobrze, to jak pan widzi najważniejsze zadania współczesnej humanistyki właśnie w świecie, który jest bardzo już techniczny i będzie jeszcze bardziej pewnie się cyfryzował, będzie ten rozwój nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, właściwie jaką humanistyka ma rolę do spełnienia w tym świecie dzisiaj?
0: No myślę, że powinniśmy zbudować sobie jakiś taki rodzaj aktywnego, poznawczego zaangażowania, które pozwoli nam interesować się światem, ale właśnie w taki sposób, żeby nie narzucać własnej kategorii, tylko budować przestrzeń do samorealizacji przez innego. Trochę mnie to interesowało, bo kiedyś napisałem taki, zainteresował mnie przypadek Zofii Naukowskiej, która w dzienniku czasu wojny, II wojny światowej, opowiada o tym, jakim doświadczeniem było dla niej płonące getto warszawskie. Ona nie widziała tego getta, nie była tam. Ale zapach, widok łuny była pośrednim takim afektywnym świadkiem. Sprawił, że jak mówi, całkowicie się zmieniła. Zmieniło się jej życie, zmienił się jej stosunek do innych ludzi, do siebie samej tak samo. Więc ona była pierwszym dla mnie takim świadkiem afektywnym. To nie ten, który widzi naocznie, ale ten, który ma w sobie taki rodzaj wrażliwości, że tak powiem, na świat, który sprawia, że czuje się zmuszony reagować w sposób taki pomocowy. To znaczy taki, żeby aktywnie włączać się w rzeczywistość, która jest dookoła nas, sprawy innych ludzi, jeśli tego potrzebują, ale też sprawy zwierząt, roślin, prawda, całej tej natura kultury, w której jesteśmy, bo już nie da się oddzielić natury od kultury. Nawet to, co najbardziej naturalne jest przecież tylko takie, że chronione jest przez kulturę, prawda, przez jakieś przepisy prawne i tak dalej. Więc to jest chyba ten obszar i ten rodzaj dyspozycji takiej, który zapewnia nam lepsze życie i więcej satysfakcji chyba, którą możemy mieć z tego naszego życia.
1: To jest ciekawe, bo mówi się o tym właśnie, że empatia jest kompetencją przyszłości, natomiast współczesny świat jest tak zorganizowany, że osoby o wysokiej wrażliwości mają w nim bardzo trudno i wydaje się, że nie są jakby dobrze przystosowane do tego szybkiego tempa zmian, do pewnego rodzaju, takiej responsywności szybkiej, która jest nieustannie potrzebna, tego nadążania i bycia obecnym i pokazywania się też na przykład w mediach społecznościowych, więc jakby jak to wszystko pogodzić? Empatię, która jest tak ważna, istotna, o czym pan wspomniał, z światem, który nie jest sprzyjający takiej wysokiej wrażliwości.
0: No tak jest rzeczywiście, ale wydaje mi się, że trzeba się nie poddawać, trzeba się zbuntować, nie wstydzić się tego, tylko robić to, co się uważa za słuszne, co jest nam najbliższe, zgodne z tym, kim jesteśmy po prostu. Jak będziemy się konsekwentnie upierać, to postawimy na swoim, uważam. Nie ma innego wyjścia. Jak będziemy się chować w kącie i udawać, że jesteśmy kim innym niż jesteśmy, no to zawsze będziemy mieli poczucie, że jesteśmy kimś gorszym. Tak się samo, jest takie pojęcie samokolonizacji, które dotyczy ludzi, którzy, ludzi, ale też społeczności, jakichś grup etnicznych, które uznają w punkcie wyjścia, że są czymś gorszym. Wobec tego wszystko, co mogą robić, to naśladować tych lepszych. Ale jak długo będą naśladować, to zawsze będą właśnie gorsi, będą odróżniali od tych, będą tacy sami, tylko nie całkiem, jak mówi klasyk Homi Bhabha o tych, o, co się tak próbują dorównać do tych, którzy uważają za pierwszorzędnych, prawda, oryginalnych i wartościowych. Trzeba myśleć o tym, kim sami jesteśmy i dążyć do tego, żeby zrealizować to, co uważamy za słuszne. Życie jest bardzo krótkie, więc trzeba je wykorzystać, ile się da.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że to jest dobre przesłanie na koniec. Profesor Ryszard Nycz, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, był dzisiaj gościem programu. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję pani i państwu.
2: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: Za kilka sekund 22, za moment wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Oddział chorób wewnętrznych i neurologii w szpitalu w Głubczycach mają być połączone. Są zarzuty dla nożownika z Ostrołęki. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Szpital w Głubczycach przygotowuje się do połączenia oddziałów chorób wewnętrznych i neurologii. Głównym zadaniem konsolidacji jest obniżenie kosztów funkcjonowania, zwiększenie efektywności i w pełni wykorzystanie potencjału łóżkowego placówki. Konsolidacja pozwoli nam na zwiększenie efektywności bez zmiany zakresu udzielanych świadczeń, tłumaczy dr Wioletta Magiera, dyrektor szpitala.
2: Pozwoli nam również na uwolnienie bazy lokalowej pod inną działalność i co istotne, przy połączeniu oddziałów nadal będą realizowane zarówno procedury z zakresu chorób wewnętrznych, jak i procedury neurologiczne.
0: Konsolidacja oddziałów spowoduje co prawda redukcję etatów, ale jak podkreśla dyrektor szpitala, personel pielęgniarski i medyczny nie straci zatrudnienia.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: 9 zarzutów postawiła prokuratura nożownikowi z Ostrołęki. Wczoraj 19-letni Jakub Z. zaatakował nożem i maczetą w zespole szkół zawodowych numer 4 właśnie w tym mieście. Ranił 9 osób i dokonał samookaleczenia. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, tłumaczy, że zarzuty dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa.
3: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Tutaj w tym zakresie pokrzywdzonych osób jest 11, jedna nauczycielka i 10 uczniów.
0: Prokuratura przedstawiła też zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec 2 pracowników szkoły i usiłowania zabójstwa 2 osób przypadkowych przechodniów poza terenem szkoły. Jakub Z. przyznał się do winy, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol, na przykład 12+12. Do ustawy zostały włączone poprawki Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczące możliwości degustacji win na wydarzeniach oraz organizacji stoisk promocyjnych lokalnych producentów win. Ustawa wkrótce trafi do pracy w Senacie.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: MSWiA rozszerzyło alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o informacje dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza. Zawierają instrukcje, jak reagować oraz postępować w przypadku zagrożenia. Te komunikaty można znaleźć na stronie ministerstwa oraz w aplikacji mObywatel. Są 3 rodzaje takich alertów, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Czujność na przykład, że jest jakaś operacja wykonywana przeciwko ludności ukraińskiej. Gotowość, to znaczy, że już blisko granicy polskiej, a gdy zaistnieje faktyczne zagrożenie dla Polaków, no to wtedy już ten alarm. Chodzi o jakby tutaj priorytetowość konkretnego alertu.
0: Do informowania mieszkańców służby wykorzystują również na przykład megafony czy sygnały alarmowe. W Polsce mamy tylko 2 rodzaje alarmów, dodaje kapitan Nowak.
4: Ogłoszenie alarmu to system modulowany, czyli dźwięk podnoszący się, opadający przez 3 minuty. Kilkanaście dobrych razy ta syrena będzie się podnosić. Po tym ogłoszeniu alarmu musi nastąpić komunikat, jaki to jest rodzaj zagrożenia. Czyli uwaga, uwaga, na danym obszarze wdraża się jakieś tam procedury związane z konkretnym zagrożeniem. I jakby zamknięcie tego alarmu, czyli nie ma już zagrożenia, to odwołanie alarmu, sygnał jednostajny, dźwięk syreny trwający przez 3 minuty.
0: Jak brzmią poszczególne sygnały, można sprawdzić na stronie internetowej Radia Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вітаю усіх слухачів Радіо Поле у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У Краматорську на Донеччині у наслідок російського удару керованою авіабомбою по двох рейсових автобусах загинули щонайменше 30 людей. Ще 18 отримали поранення. Також пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Про це повідомила Краматорська міська військова адміністрація. Частину загиблих неможливо наразі ідентифікувати через тяжкість отриманих травм. У Краматорській громаді 9 жовтня оголошено день жалоби за загиблими. У Києві 19 людей постраждали протягом доби 8 жовтня. Унаслідок російських атак загинули 4 людини, 13 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Двоє з них у тяжкому стані, повідомляє Київська міська державна адміністрація. У КМДА також повідомили про зниження тиску у водопровідних мережах 5 районів столиці. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання, зазначили в адміністрації. До інших подій. У Польщі поблизу шкіл збільшать число поліцейських патрулів та посилять перевірки всередині освітніх закладів задля підвищення безпеки учнів та персоналу. Про це на тлі останніх подій у школах Мазовецького воєводства заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Йдеться про низку інцидентів, зокрема, сьогодні 15-річний підліток поранив 3 працівників школи поблизу Вишкова, одна з яких загинула. Учора в Остроленці 19-річний учень напав на 8 людей. Також вчора, 7 жовтня, поліція заарештувала 17-річного підлітка в Серпці, який погрожував нападом на школу. «Ми побоюємося зловісного явища імітації. Його підживлюють хвиля онлайн-насильства, також різні типи викликів та незвичайна активність деяких ЗМІ, що пропагують насильство», зазначив Дональд Туск. За словами Туска, уряд також хоче ефективніше захистити дітей та молодь від нелегального контенту в інтернеті. Йдеться про обмеження доступу до незаконного контенту, зокрема контенту, пов'язаного з насильством та підбурюванням до ненависті. Такі заходи були включені до закону про імплементацію закону щодо цифрових послуг, але президент Польщі наклав на нього вето. Сьогодні Сейм мав розглянути положення, що дозволяють швидко блокувати незаконний контент в інтернеті. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: В ночy początkowo zachmurzenie duże i całkowite przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 7 do 9 stopni, no i wiatr może wiać dosyć mocno. Jutro trochę chmur, trochę słońca, temperatura maksymalna niższa niż dzisiaj od 13 do 15 stopni. Spoglądam jeszcze na nim na radiowy termometr, ten wskazuje w tej chwili 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, ponad 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Monar w Graczach. Podczas dwóch ostatnich audycji przytaczaliśmy rozmowy z osobami, które przyjechały na jubileusz tej placówki. Między innymi byli to rodzice młodych ludzi, którzy odbywają roczną terapię w tym zamkniętym ośrodku. Była pani Elżbieta, mama młodego chłopaka i mama Marka, 40-letniego neofity, który po wielu latach uzależnienia pomyślnie ukończył terapię, odbył jeszcze karę więzienia i wrócił do Monaru w Graczach w charakterze pracownika. Teraz proponuję przypomnieć fragment wypowiedzi mamy Marka po to, żeby oddać klimat tych spotkań, atmosferę tych rozmów.
2: Mam na imię Jolanta. Przyjechałam z okazji 25. rocznicy działalności ośrodka Monar Gracze, w którym 5 lat temu zaczął leczyć się mój syn. Było to 5 lat temu, do dzisiaj jest trzeźwy, z czego jestem dumna i bardzo się cieszę, że tak potoczyły się jego losy. Niemniej jednak historia jego uzależnienia jest bardzo długa, dużo dłuższa niż ta jego trzeźwość. Dlatego jest mi bardzo trudno mówić o tym. Ciągle emocjonalnie przeżywamy to. No niestety choroba jednego uczestnika rodziny. Tak naprawdę chorujemy wszyscy. Odbiło się to i na mojej córce, na wszystkich naszych życiach. Gdzieś dźwigamy ten ciężar, bo jako nastolatek syn mój zaczął przygodę z narkotykami, a dzisiaj ma 41 lat. Więc przez te wszystkie lata wiele, wiele cierpienia, wiele różnych porażek, konsekwencji, prób podejmowania leczenia, do których mi się nigdy nie udało doprowadzić syna, aż do momentu 5 lat temu, który tak naprawdę sam tu już przyjechał.
1: W jakich okolicznościach dowiedzieliście się, że on bierze? Bo pewnie jakiś czas ukrywał i to sprytnie.
2: Było to takie dziecko pewnie 14 lat, które zaczęło mi opowiadać, że wiesz, mamo, to co on mi mówił o swoich kolegach, tak naprawdę mówił o sobie. Wiesz, mamo, a ten i ten kolega palił trawę, a tak naprawdę to on mówił o sobie. A ja mówię, ale skąd ty wiesz, a jak się zachowuje? To były czasy, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, jak to wygląda i tak dalej. Więc jak się zachowuje człowiek, który pali trawę, nie? A wiesz, tak się śmieje potem i coś tam zaczął opowiadać. I któregoś razu moja mama powiedziała mi, że był u niej Marek. Mówi, ty wiesz, jak on się zachowywał? Śmiał się jak kupek. I mi wtedy zapaliła się lampka. Rodzicom jest też bardzo trudno uwierzyć w to, że ich dziecko. I jak dziecko na początku, co ty, mamo, nie? Ja przynajmniej strasznie wierzyłam w to, że nie, no, a może się tam raz zdarzyło.
1: To jak to, ale nie mój syn, to nie nasze dziecko.
2: Tak. Tak, no i tak pomału się zaczęło. I zaczęły się problemy w szkole z Markiem, problemy wychowawcze, ponieważ ja sama Marka wychowywałam, bo ojciec zmarł, jak Marek miał 6 lat. Więc to życie nie było łatwe. No i tak pomału się to wszystko potoczyło w bardzo złym kierunku, bardzo. Potem ośrodek szkolno-wychowawczy, potem zakłady karne. Jako pierwszy raz do ośrodka go wiozłam, jak miał lat 16. Po tygodniu kazali mi po niego przyjechać, bo był nieletni i nie chciał tam być, więc nikt go na siłę nie będzie trzymał. No i czasem się zgadzał na leczenie w momencie, kiedy chciał, żebym oddała jego długi. To były tylko powody, w których on się zgadzał na leczenie, po czym jeszcze tego samego dnia wychodził z tego leczenia. Nie?
1: A pani te długi płaciła?
2: Jak najbardziej.
1: A co by pani powiedziała tym rodzicom, którzy w takiej sytuacji są postawieni przez dziecko? Płacić czy nie? Czy mimo, że serce ściska?
2: Serce ściska, ale nie płacić. Ja pamiętam strach i lęk w nastoletnim chłopcu, który bał się, bo wiedział, że musi oddać długi. Bał się. I ja nie potrafiłam tego przekonać. Ja ten strach widziałam w jego oczach. Dzisiaj wiem, że gdybym nie postąpiła tak, jak już było w końcowej fazie Marka brania, gdybym od niego się nie odsunęła, gdybym się nie odwróciła i gdyby nasz kontakt polegał tylko na tym, że synu, będę z tobą rozmawiała, jak będziesz trzeźwy. W ogóle do mnie urwaliśmy kontakt. zmieniłam numer telefonu. Wszystko tylko po to, żeby zaczął się leczyć. Ciągle nie mogłam ustąpić, ciągle wierzyłam, że kiedyś to się stanie. I tak naprawdę nie oddawajmy za naszych dzieci długi, nie pomagajmy im, bo po wielu latach dopiero wiedziałam, że ja mu cały czas w tym pomagam, że on ciągle mógł brać. Także ja mu w tym pomagałam, oczywiście nieświadomie, z miłości do niego.
1: To była wypowiedź pani Joli, mamy Marka, który dzisiaj jest z nami. Przypomnę, Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, ponad 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Jak zwykle wśród nas, ale my zaczniemy od syna pani Joli, Marka. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Przesłuchałeś całej wypowiedzi swojej mamy. Nie wiem, jakie zadać ci pytanie. Najlepiej chyba, co miałbyś do powiedzenia? Jakbyś skomentował te słowa mamy, która przeżyła z tobą momentami, no tak po ludzku nazwę, piekło. Dzisiaj jesteś na dobrej drodze, wszyscy są z tego bardzo dumni. A ty jakbyś to podsumował, co usłyszałeś od swojej mamy? Tak w kapsułce opowiedziała to, co przeżyła przez tyle lat.
0: Kurde, ciężko jakby wyrazić mi to słowami, czy jakokolwiek to podsumować, ale ja chyba jedynie mogę przeprosić, bo nie wiem, nic mi innego nie przychodzi na myśl. Jest mi trudno teraz jakby w tym momencie emocjonalnie po odsłuchaniu tej audycji. I jedyne słowo, które mi się nasuwa, to przepraszam. Wiem, że moja mama mi wybaczyła. Dzisiaj potrafiłem jakby o tym wszystkim rozmawiać, ale nie wiem, jedyne słowo przychodzi mi na myśl, przepraszam. Mam nadzieję, że będę kiedyś w stanie jakby jej to w jakikolwiek sposób zrekompensować, odwdzięczyć się za jej pomoc, za jej wytrwałość przede wszystkim i za miłość do mnie, bo ja jej to mówiłem i ja to będę powtarzał. Ja uważam, że to wygrała jakby moja miłość do mamy i miłość mojej mamy do mnie. Bo ja jakby podejmując decyzję o leczeniu, nie myślałem w tamtym momencie o sobie, tylko bardziej o niej. Ja już nie mogłem patrzeć jakby jak ona cierpi i to była taka moja główna motywacja, myślę, nie? Na tamten czas.
1: Bardzo ludzkie, takie emocjonalne wytłumaczenie. Tymczasem wielokrotnie w naszych audycjach, które przypomnę, trwają 7 lat, Marek Łabudziński, terapeuta, człowiek z

0: Było mnóstwo i do mnie to docierało, myślę, etapami. W różnych jakby czasach, więc ja jakby widząc już ten płacz, moje mamy prośby o to, żebym poszedł się leczyć, przystawałem na to, gdy ona mi pomagała finansowo, to ja jej to obiecywałem, po czym gdy moje jakby problemy ona załatwiała, czyli wspierała mnie finansowo, spłacając swoje długi, pstryk i bańka jakby znikała o leczeniu, mój tok myślenia całkowicie się zmieniał, znowu szukałem jakby substancji, żeby móc zażywać i to było takie błędne koło wiele lat to trwało. Nie?
1: Czy ty brałeś, bo musiałeś, czyli było to takie uzależnienie biologiczne, czy też z tego powodu, że no jednak dopadało cię czasami sumienie i ten ból chciałeś ugasić właśnie tymi świństwami?
0: No tak, oczywiście, myślę, że to głównie się brało, znaczy głównie, później już brałem głównie, żeby nie odczuwać tych emocji, żeby je stłumić, żeby móc jakoś się funkcjonować i no tak, no tak.
1: No dobrze, czułeś się czasami podle, że no sam się nienawidziłeś za to, co wyprawiasz?
0: Myślę, że wielokrotnie sam siebie wyzywałem, ubliżałem sobie, miałem jakieś tam kilka prób samobójczych, na szczęście jak brakło mi odwagi i dzisiaj możemy tu rozmawiać, ale wielokrotnie się czułem podle. Wielokrotnie, w wielu sytuacjach było mi bardzo źle z tym, co robiłem.
1: Zapytam teraz Marka Łabudzińskiego, jak skomentujesz to wyznanie Marka, ponieważ to chyba jeden z nielicznych przypadków, że powiem tak patetycznie, łzy matki go wzruszyły. Na ogół przytaczasz przykłady, kiedy ludzie są tak zdemoralizowani, tak zniszczeni braniem, że po prostu nic ich nie rusza. Najbliżsi, matka, żona, dzieci, najwyżej na okrągło coś tam gadają bzdury, jak to oni są kochający mężowie, natomiast tak naprawdę nic ich nie rusza. No ludzie pozbawieni serca, można by powiedzieć. A w tym przypadku jednak jakoś to poszło inną drogą. Powiedziałbym taką bardziej ludzką.
2: Wiesz, to jest trochę taka filozoficzna dyskusja chyba o tym, czy my w ogóle potrafimy być na przykład altruistami, albo jaka jest natura człowieka w ogóle. Doświadczenie mi podpowiada setek rozmów z różnymi osobami na różnym etapie uzależnienia i na różnym etapie terapii, że właściwie ten schemat jest bardzo podobny, że jest, zresztą Marek o tym powiedział, przez szereg lat człowiek jest w tym swoim uzależnieniu, jest zamknięty na cierpienie bliskich. Ja nawet nie wiem, czy on sobie to tłumaczy. Raczej nie, bo to trudno jest sobie wytłumaczyć. To raczej narkotyki powodują, że się na to przestaje zwracać uwagę. Że to...
1: Przepraszam, ja to tak nazwę. Czyli narkotyki otępiają i koniec.
2: Narkotyki w ogóle otępiają. I narkotyki w ogóle powodują, że wszystkie inne ważne rzeczy w życiu schodzą na plan dalszy. Że narkotyki stają się priorytetem. Właściwie nie one same, one są narzędziem do uzyskania pewnego stanu, który staje się priorytetowy i najważniejszy. To, o czym Marek powiedział, to jest kwestia wielu lat i myślę nie tylko samego cierpienia mamy widocznego, ale też wielu innych doświadczeń, które się na siebie ponakładały. To, co zresztą mama Marka mówiła, czyli tych konsekwencji prawnych, które się jedna na drugą wskakiwały. To cierpienie mamy, zdrowie takie somatyczne, zdrowie takie psychiczne, także wiele jest takich obszarów, które po wielu latach używania narkotyków zaczynają się no tak zagęszczać, te konsekwencje zaczynają być tak już dotkliwe, bolesne, widoczne, tak? Nie da się ich już zatrzeć czy schować do szuflady, bo je po prostu widać, tak? Ilość tych czynników różnych i moc tych czynników no, powoduje, że człowiek podejmuje decyzję o podjęciu leczenia. Pojawiało się to już w naszych audycjach niejednokrotnie, jak dawniej wielu terapeutów mówiło o czymś, tak zresztą do dzisiaj mówią niektórzy, że trzeba osiągnąć dno. To jest właśnie takie dno, czyli ilość takich przykrych doświadczeń i już utrata całkowicie takiego komfortu używania bez konsekwencji, no jednak przymusza człowieka do zastanowienia się, cholera, czy to nie za daleko poszło i czy ja jednak nie powinienem coś z tym zrobić. Przypominam też, że te dotkliwe konsekwencje są bardzo często pierwszym motywatorem do podjęcia próby leczenia, co nie jest oczywiście tożsame jeszcze ze zmianą i z trzeźwością. To jest tylko czynnik, który powoduje, że człowiek decyduje się na podjęcie pierwszego kroku. Tak, oczywiście popatrz, jeśli mnie coś boli, nazwijmy to, że te konsekwencje takie nawarstwiające się powodują, że człowiek cierpi i nie chce cierpieć i wie, że sposobem na to, żeby nie cierpieć jest terapia, to idzie na tą terapię, ale po jakimś czasie ten ból znika. No nie wiem, on się trochę odtruwa, trochę się otrzepuje z tych narkotyków, mija miesiąc, no i zaczyna się zastanawiać, kurczę, no już jest dobrze, już nie boli, już mogę coś, stąd ta ambiwalencja, to niezdecydowanie, o którym wielokrotnie żeśmy już też mówili w trakcie terapii, czyli te takie kryzysy motywacyjne. Z jednej strony chcę być trzeźwy, a z drugiej strony szalenie tęsknię za stanem bycia pod wpływem. Taka wewnętrzna walka, która trwa przez jakąś część terapii.

0: terapii, ale ona też trwa przed terapią, bo to, że Marek się zdecydował na leczenie, to nie był pierwszy pomysł Marka, żeby coś zrobić ze swoim życiem. On wielokrotnie pewnie wcześniej już miał takie myśli, tylko one się nie przerodziły w czyn, a wielokrotnie też przeradzały się w czyn, który, jak sam mówił, był raczej krótkotrwały, tak, krótkoterminowy. Po prostu miał w tym jakiś interes, żeby pojechać do ośrodka czy podjąć terapię. No ale jak się skończył ten czynnik motywujący, typu długi, tak, bo już były spłacone, no to już, no to właściwie, no to czemu nie?
1: Także w poprzedniej audycji mama Marka mówiła, że pierwszy pobyt w jakimś ośrodku trwał tydzień, nie podobało mu się, ponieważ nie był pełnoletni, nie można było go trzymać na siłę, więc podziękował, pożegnał, no i wrócił do starego koryta, tak na nazwę. Ale wielokrotnie mówiłeś w naszych audycjach, że prawdziwe zmiany, przynajmniej początek ich, może nastąpić dopiero, gdy ktoś, no, jest chociaż parę tygodni trzeźwy. A jak było w przypadku Marka? Czy rzeczywiście ta decyzja zapadła, że na jakiś tam sposób i nie wiem z jakiego powodu przestałeś brać i wtedy dopiero, tak mówiąc w cudzysłowie, po ludzku zaskoczyłeś, no bo podobno na haju czy po pijanemu nie ma mowy, bo to jest fajny stan, no tak nazwę to, cytując wielu ludzi, którzy mi swoje relacje opowiadali.
2: U mnie to było jakby już, ja miałem takie stany już ciężkie psychozy, walczyłem tak naprawdę sam ze sobą, nie rozróżniałem rzeczywistości, stany psychotyczne miałem, cały czas miałem jakieś takie lęki. No ja już sobie nie radziłem, jakby w życiu, w normalnym tym. Ja pamiętam, mi taka zapadła sytuacja w pamięć to bardzo mocno, gdy zadzwoniła do mnie mama i zaprosiła mnie na obiad, na weekend. Ja już nie mieszkałem w tej miejscowości, co mam dom rodzinny. I ja po tym telefonie miałem takie już loty, że ja myślałem, że ona mnie chce policji wystawić, nie? Że ona mnie zaprasza na obiad, tylko żeby mnie zamknęli.
1: To,
2: nie?
1: To były twoje jakieś takie szalone myśli, tak?
2: Bardzo szalone. Miałem już takie stany, że ja potrafiłem zażyć środki uderzające i leżeć w krzakach po 2 godziny, bo latały helikoptery, drony, wszystko mi ścigało. To jest, może się wydawać śmieszne, więc jak ja to opowiadam, nieraz ludzie się śmieją, nie? Ja dzisiaj też się z tego potrafię śmiać, ale to był dramat. Dla mnie to był największy koszmar, co ja przeżyłem w życiu i nikomu tego nie życzę i przede wszystkim chcę jakby uprzedzić, że przeważnie się kończy tak zażywanie narkotyków, prędzej czy później człowiek już wariuje i głowa mu już siada od zażywania, więc przestrzegam przed tym. Ja przyjeżdżając tutaj do ośrodka, czy ja miałem taką podjętą decyzję, w 100% myślę, że nie.
1: No to o tym mówi właśnie Marek Łabuziński, że zazwyczaj przyjeżdżają tu ludzie, owszem, już troszkę trzeźwi, ale tak fajnie, żeby tutaj trochę posiedzieć, no ale jakby się tak wzięło, to byłoby znowu przyjemnie. Natomiast wrócę do tego bardzo ważnego momentu. Czy musiałeś być trzeźwy, zupełnie nie wiem, nie brać tydzień, dwa, czy pójść na detoks, żeby podjąć decyzję, jadę się leczyć? To jest bardzo ważne, kluczowe według mnie pytanie, moment zwrotny, bo wielu ludzi czasami sobie wyobraża, no dobra, jeszcze raz tam wezmę, zapalę, wciągnę cokolwiek, a później pójdę na terapię. Tymczasem specjaliści mówią, że nie ma mowy o terapii, jeśli się nie przerwie tego ciągu brania. Jak ty uważasz?
2: Podzielam zdanie terapeutów, tak. Ja przyjeżdżając tutaj, byłem ileś godzin trzeźwy tak naprawdę, czy 2 dni, czy 3, nie pamiętam dokładnie, jakby to było.
1: Wiesz co, jak ktoś z boku słucha, to się za głowę łapie, bo normalni ludzie to przez całe życie potrafią być, jakby tak zliczyć do kupy te wszystkie godziny, gdzie byli na weselach, imprezach, chrzcinach, to może by tam się jakaś doba zebrała. A ty przez 2-3 dni byłeś trzeźwy. To niesamowicie brzmi dla człowieka, który w ogóle z tym nie miał do czynienia. Rozumiesz mnie?
2: No tak, tylko że ja byłem tak jakby przećpany tymi substancjami, że ja te 2 czy 3 dni nie zażywałem. A na pewno byłem pod wpływem, o tak mogę powiedzieć.
1: Mówiąc tak po ludzku, jeszcze cię trzymało, ale nie brałeś. No to teraz potraktujmy to jako taki wątek edukacyjny. Dlaczego nie brałeś przez te 3 dni? Jak ci się udało? Co spowodowało, że nie wciągałeś od nowa? Tylko już zacząłeś wygrywać, przechodzić na jasną stronę mocy.
2: Znaczy, myślę, że to było kilka powodów. Raz, jakby nie miałem środków na to. 2, zostałem wyrzucony z innego ośrodka, więc w trakcie musiałem sobie załatwić skierowanie i nie miałem na to funduszy. Też poprosiłem mamę o pomoc i mi pomogła i dzięki Bogu.
1: To słynne 200 zł, o którym mówiła w poprzedniej audycji i powiedziała tak, dobra, ostatni raz dam, jak się uda, to dobrze, jak nie, machnę ręką, więcej nie pomogę.
2: Tak, dokładnie, to te słynne 200 zł. No i ja miałem kawał do przejechania drogi, bo z innego końca Polski na drogi przyjechałem do Monaru w Zbicku, gdzie na drugi dzień skierowano mnie tutaj do graczy, bo stwierdzono, że nie mogę się leczyć, bo przyjechałem tam z innym jeszcze chłopakiem. Bardzo jestem za to im wdzięczny. Jak bywam u nich na rocznicach, za to im też dziękuję w rozmowach. No nie wiem, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć.
1: No pytałem cię właśnie o ten moment zwrotny, czyli te trzy dni, trzy doby, że nie brałeś. Wprawdzie jakby cię dobrze zbadał, to jeszcze tam mnóstwo różnych świństw w krwiobiegu było, ale to był twoim zdaniem kluczowy czynnik, że jednak zdecydowałeś się zostać?
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że takim kluczowym czynnikiem zostania w ośrodku była moja mama. Bo ja miałem możliwość jakby dzwonienia i ona mi mówiła, że to jest ostatni raz, że jak wyjadę, to zero kontaktu i tak dalej. I to była, myślę, główna motywacja moja, nie? Dlatego zostałem.
1: Podziwiam twoją mamę za tą determinację, że potrafiła tak mocno postawić granicę, bo z jednej strony serce jej krwawiło, no to jest straszna decyzja, a z drugiej strony zmieniła numer telefonu, o tym opowiadała przed tygodniem, w ogóle zerwała z tobą kontakt, a ktoś jej mądry podpowiedział, nie martw się, jak Marek stanie na nogi i będzie chciał cię znaleźć, to cię znajdzie. No i tak się też stało, zadzwoniłeś do domu, tam był ten mały chłopczyk i on wygadał, gdzie jest babcia i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście, ja mam ogromny szacunek dla zawodostwa twojej mamy i o to chciałem prosić o skomentowanie Marka Łabudzińskiego. Matka, która wie, że nie może pomóc synowi, choćby chciała mu przychylić nieba i nie da mu więcej pieniędzy na długi, na cokolwiek. Męska decyzja.
0: To zaraz, no to powiem, ale wrócę jeszcze do tego, co Marek powiedział, bo tak mi się jakoś połączyło to z wieloma naszymi audycjami dotyczącymi kwestii jakby motywacji, wypadania z terapii i tak dalej, nie? I tego, dlaczego ludzie w ogóle się kierują na terapię i dlaczego w trakcie terapii wyjeżdżają, nie? Przerywają te zabiegi lecznicze. Popatrz, Marek powiedział, to mama była takim motywatorem, który mnie trzymał w ośrodku. Bo powiedziała, że koniec kontaktu, że nie będę cię wspierała, jak wyjdziesz ze środka i tak dalej. Czyli z perspektywy terapeuty, czy mówiąc o motywacji, to cały czas jest motywacja taka zewnętrzna. Tak, jest jakiś czynnik, który trzyma w terapii. Nie wiem, strach przed tym, że mama przestanie, że tak powiem, go wspierać, tak? I będzie musiał liczyć tylko sam na siebie. I oczywiście jest tu ten komponent też emocjonalny, więzi i tak dalej.
1: Stracę mamę, nie będę miał nikogo już bliskiego, zostanę jak palec.
0: Ale jest to jakaś formuła, ogromny cudzysłów, jednak przymusu. Natomiast w pewnym momencie terapii musi pojawić się coś takiego, że to nie jest tak, że ja jestem tutaj w tym miejscu i walczę dzień po dniu z głodami, z kryzysami, z jakimiś sytuacjami emocjonalnie cholernie trudnymi. Walczę, bo mama, bo muszę, bo sąd, bo nie wiem, bo długi, bo coś tam, bo policja, bo wyrok. Ale jestem tu, bo rzeczywiście zaczynam odkrywać, że dla mnie, mi osobiście się to po prostu opłaca. Te zmiany, które zaczynam obserwować w sobie, to jak ja się sam ze sobą czuję, to jak ja sobie zaczynam coraz lepiej z różnymi codziennymi sytuacjami radzić, że to jest coś, co mi się w życiu przyda. Czyli zaczynam widzieć w tym osobisty interes, już nie tylko coś, co jest na zewnątrz i mnie pcha w tą terapię, tylko ja już sam zaczynam chcieć. I to jest clue, moim zdaniem, skuteczności terapii. Zbudowanie motywacji w pacjencie do tego, żeby zechciał się zmieniać, bo widzi w tym osobisty interes. To często następuje w połowie terapii, czasami nawet później. Ale nie wierzę w to po tych 20 paru latach pracy, że ludzie przyjeżdżają do ośrodka stacjonarnego z tak zbudowaną osobistą chęcią do zmiany, wiedzą po co, wiedzą czego chcą i konsekwentnie to realizują. Tak się nie zdarza. Dlatego ja uważam, że to jest w ogóle kluczowe, co Marek powiedział. I teraz do tej mamy. Czy zawodostwo? No w pewnym sensie zawodostwo, bo uważam, że to naprawdę trzeba mieć w sobie, no wykrzesać skądś ostatnie pokłady, że tak powiem, konsekwencji, która stoi w ogromnej opozycji do miłości macierzyńskiej. To jest walka z samym sobą okrutna, ale tu się kłania terapia własna też, terapia dla współuzależnionych, o której mama Marka też mówiła, że dostała dużo wsparcia i wskazówek od innych ludzi, którzy już to przechodzili sami, ale też od profesjonalistów, że nie wyręczaj.
1: Nie płać za długi swoich dzieci.
0: Nie ponoś konsekwencji za niewłasne zachowania, za zachowania własnego dziecka. On już jest dorosłym człowiekiem. On się musi nauczyć żyć. Stąd w tej naszej terapii sam o tym mówisz, co audycję właściwie wspominasz, o odpowiedzialności. Bierz odpowiedzialność za własne zachowanie, bierz odpowiedzialność za słowa, które wypowiadasz. za jakość swoich relacji z innymi ludźmi, to jest po twojej stronie. Tak, to nie jest tak, że świat się na ciebie obraża. Świat reaguje na to, jak się wobec tego świata zachowujesz. I tego ich tutaj uczymy, ale żeby się tego uczyć, to trzeba chcieć. Tak, i trzeba się przyznać, że nie umiem, tak? I tu jest szkopuł terapeutyczny, nie? Przyznać się, jestem chory, jestem ćpunem, spierniczyłem połowę swojego życia.
1: Nie tylko sobie.
0: Nie tylko sobie zresztą. Mam ogromne poczucie winy wobec wielu bliskich ludzi, tak? Mam świadomość, ile mógłbym mieć, gdybym w pewnym momencie nie podjął decyzji, że ja idę w ten świat narkotykowy. Że moje życie by wyglądało pewnie zupełnie inaczej. No to jest ogromna walka, żeby się pogodzić z tym, gdzie ja jestem dzisiaj w moim życiu i że właściwie muszę teraz przez rok walczyć o to, żeby stanąć na nogi, żeby zacząć budować swoje życie, często niestety od zera, bo nie ma nic, bo wszystko popaliłem.
1: No i kolejny raz powiem o tym, jak ważna jest terapia dla rodzin osób uzależnionych. No i oczywiście muszę z samego Marka zapytać, bo ja jestem tak po ludzku pełen podziwu dla twojej mamy, a czy ty już teraz, kiedy macie dobre relacje, kiedy wyszedłeś na prostą, no rozmawiasz z nią o tym i wiesz, że to nie jakieś nadludzkie cechy pani Joli, tylko właśnie zawodostwo, terapia, czyli i po twojej stronie za tobą stanęli terapeuci? I za stroną mamy profesjonaliści.
2: Wytrwałość mojej mamy jest pełna podziwu dla mnie. Ja ją podziwiam naprawdę. Nieraz się sam nad tym zastanawiam, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. No uważam, że jest wbrew pozorom bardzo silną kobietą.
1: Zawsze taka była, jeśli mogę zapytać?
2: Ja mam taki obraz mamy zawsze. Ja myślę, że dzisiaj umiem z mamą o wielu rzeczach rozmawiać, nie mamy jakichś tam trudności, ale wiele lat tak nie było. I więc jakby ja myślę, że mama dużo maskowała, jakby nie okazywała tego, że jest zmęczona, gdy nas wychowała, jakby nie płakała oficjalnie, tylko tak jakby nie dostrzegałem w dzieciństwie. Mi się zawsze wydawało, że ona jest bardzo silną kobietą. Sam fakt, że wychowała dwójkę dzieci sama jest dla mnie mega wyzwaniem i to mi utrwaliło obraz mojej mamy jako silnej kobiety. Nie?
1: Ja przypomnę, że opowiadała o tym, iż straciliście ojca, gdy ty miałeś 6 lat. Czy twoim zdaniem to miało znaczenie na twojej dalszej drodze życiowej, że nie miałeś kogoś, kto by był takim partnerem mamy, kto by trochę próbował okiełznać twój temperament, czasami głupie pomysły? Jak sądzisz?
2: Myślę, że na pewno to miało wpływ, aczkolwiek trudno mi jakby myśleć, co by było gdyby, ponieważ mój ojciec też by miał problem alkoholowy, nadużywał alkoholu, więc nie wiem, co by było. Na pewno brakowało mi autorytetu męskiej strony, więc ja zacząłem jej szukać na osiedlu. Nie w tym miejscu, co trzeba i nie z tymi ludźmi, co trzeba. Także na pewno miałoby to jakiś wpływ, ale jaki, nie wiem.
0: No to, co Marek mówi, to właściwie taka klasyczna dosyć sytuacja, bardzo często powtarzająca się w historii życia tych naszych pacjentów, że jednak tych takich wzorców rodzinnych, wzorców wychowawczych brakuje. Wiesz, to oczywiście nie jest tak. Ja próbuję gdzieś tam w takich rozmowach oczywiście zwyczajnych ze znajomymi trochę rozprawiać się z takimi mitami czy stereotypami, że jak nie wiem, nie ma jednego rodzica, to jest jakiś w ogóle dramat dla dziecka. Tak? No czasami większym dramatem jest to, jak ci rodzice są, tylko oni są jacy są, tak? Więc lepiej, żeby jednego nie było. Mówię to z pełnym absolutnie przekonaniem, bo te wzorce są szalenie istotne. My, czy się z tym zgadzamy, czy nie, a najczęściej się nie zgadzamy w okresie adolescencji, w okresie dojrzewania, nie zgadzamy się z przekonaniami i sposobami reagowania naszych rodziców, irytuje nas to, wkurza, mówimy sobie w głowie, jak będę miał własne dzieci, to będę się inaczej wobec nich zachowywał, po czym 20 lat później okazuje się, że w paru kawałkach jesteśmy absolutnie wiernymi kopiami tych właśnie zachowań, sposobów reagowania, które były wcześniej u naszych rodziców. I myślę sobie, że stąd to modelowanie, te wzorce rodzinne są tak szalenie istotne, bo one naprawdę odciskają ogromne piętno. Rozmawialiśmy chyba ostatnio w audycji wspominałem o takiej kampanii Znajdź czas dla swojego dziecka, bo bliżej siebie to dalej od narkotyków. Wiele lat temu była taka kampania społeczna. No i myślę, że ten przekaz był bardzo trafny i taki bardzo istotny, tak, że jednak nasz wpływ rodzicielski na to, jakie wybory podejmują nasze dzieci, no jest przeogromny. Z jakiegoś powodu Marek wybrał właśnie takie środowisko, a nie inny. Właśnie tacy koledzy mu imponowali, a nie inni. No i jak już się trafia w taką grupę, no to wiadomo, że się będzie krakało tak samo i pewne zachowania się będzie od tej grupy przejmowało. No trudno być w takiej grupie, a zachowywać się jak ze szkółki niedzielnej, no bo to się nie poskleja, więc nie uzyska wśród tych znajomych tego, o co grał, czyli jakiejś tam akceptacji, jakiegoś szacunku, jakiejś pozycji i tak dalej, i tak dalej. No a im dalej w las, tym wiadomo, no sytuacja się zagęszcza, coraz więcej takich niewłaściwych zachowań, w pewnym momencie stają się one

0: normą i właściwie codziennością. Już człowiek się nie zastanawia, czy to dobre, czy to złe. Po prostu tak funkcjonuje, bo już tak funkcjonował od dawna. A mogę, bo ja mam takie pytanie, wiesz, bo my na dzisiaj z Markiem współpracujemy codziennie, właściwie jak jestem na dyżurze, czasami realizujemy jakieś trudne projekty, a czasami sobie heheszkujemy, ale jakoś tak nigdy się chyba ciebie nie zapytałem, Marek, kiedy nastąpił ten moment w tym twoim byciu tutaj w ośrodku? No bo ja pracowałem tu, jak ty się leczyłeś, nie? I myśmy wtedy nie mieli jakiegoś tam specjalnie kontaktu bliskiego. W sumie co chyba cię nawet nie lubiłem, nie? Ale tak się zastanawiam, kiedy nastąpił ten moment, kiedy ty sobie w głowie poukładałeś tak, to jest ta filozofia życia, która mi pasuje, to jest ten sposób, w jaki chcę funkcjonować. To jest jakiś taki moment w ogóle?
1: Czyli inaczej mówiąc, nie dla mamy, tylko dla mnie, dla Marka.
2: Oczywiście, że jest taki moment i bardzo dobrze go pamiętam. To był 7 miesiąc terapii. Wszedłem do swojej terapeutki Ani. Usiadłem i mówię tak. Nie starczy mi czasu. Czułem lęk, strach przed tym, że ten rok mi nie wystarczy. Że już minęła połowa jakby programu. A ja jeszcze mam wiele do zrobienia, wiele do pracy nad sobą. I ja pamiętam, jak właśnie moja terapeutka mnie uspokajała spokojnie, że poradzi sobie, motywowała mnie, ale to był taki czas, to był 7 miesiąc, gdzie ja pracę, robiłem coś w pracy i zacząłem się tak nad tym zastanawiać. Ja poczułem coś takiego, że jakby odnalazłem swoje miejsce na ziemi. Ja się czułem tu jakby bezpiecznie, szanowany, bez żadnych jakby zobowiązań, bez żadnych zależności, bez udowadniania komuś czegoś. No czułem, że jestem w odpowiednim miejscu i że mam szansę jakby odzyskać siebie. No nie? To był 7 miesiąc terapii.
1: No to jeszcze zapytam o jeden wątek, dlatego że mama mówiła o więzieniu. Ponad 6 lat taki otrzymałeś wyrok. Jaka była kolejność tych wydarzeń? No bo najpierw brałeś, później próby leczenia, terapii. Skończyłeś tę terapię roczną w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach i wiedziałeś, że pójdziesz do więzienia?
2: Przez cały czas mojego leczenia się równolegle trwał proces w sądzie. On ogólnie trwał chyba 5 lat nawet, można całość do zakończenia 5 lat. No ja zostałem skazany na 6 lat, później zmniejszono ten wyrok na 3,5, no i finalnie musiałem iść odbyć karę. I to było już, jak ukończyłem program. Ukończyłem program, mieszkałem tu na hostelu już, pracowałem sobie. No i przed dzień, gdzie musiałem już się wstawić z zakładu, podjąłem taką decyzję, że sam osobiście się wstawię, czego nie żałuję, z czego jestem dumny nawet, można powiedzieć, bo kilkukrotnie odbywałem kary w zakładach karnych i przed terapią to jakby mi ktoś powiedział, że sam wstawił, to on go po prostu wyśmiał najzwyczajniej. Nie?
1: Co byś zrobił? Pośmiałbyś się, no i co? Ukrywałbyś się?
2: No myślę, że tak.
1: Prędzej czy później by cię dopadli? Mówiąc językiem filmowym.
2: No tak, prędzej czy później, no ale wtedy pewnie bym myślał, że będzie to później. Ale nie, no jestem z tego dumny, że się wstawiłem. Dużo też zrobiłem dla siebie w tym zakładzie względem terapeutycznym, bo zmienił się cały obraz i postrzeganie tego wszystkiego, funkcjonowania jakby funkcjonariuszy i mojego sposobu podejścia do nich. Na dzień dzisiejszy mam wszystko za sobą. Jestem z tego dumny i też ogromną wdzięczność mam do tutaj ośrodka, do terapeutów, do całej kadry. Się śmiało mogę nazywać to miejsce moim domem i dziękuję im z całego serca.
1: Ja pamiętam, że mama o tym mówiła, że odwiedzali cię. Dyrektor Wojciech Fijałkowski cię odwiedzał w zakładzie karnym. To chyba niesamowicie ważny, symboliczny gest.
2: Tak, dokładnie. Odwiedzał mnie Wojciech, dyrektor ośrodka, co było dla mnie bardzo ważne. Mocno mnie wspierał, jak i zarówno cała kadra, bo ja miałem możliwość rozmów z nimi na Skype'ie. Także jak oni mieli zebrania tutaj kadry, to udawało mi się z nimi połączyć i rozmawiać. Byliśmy w stałym jakby w kontakcie. Też dzięki właśnie kadrze miałem możliwość założenia grupy anonimowych narkomanów w areszcie.
1: To za zgodą władz zakładu?
2: Tak, oczywiście, że za zgodą władz zakładu. Ja od samego początku ich informowałem o tym, że mam taki pomysł. Jak oni to widzą, trwało to trochę, ale się udało finalnie i z tego też jestem dumny. Nie?
1: To muszę poruszyć wątek, o którym prawdę mówiąc nie słyszałem jeszcze. Jak traktowali cię współwięźniowie? No bo wiesz co, no tak patrząc na pewien stereotyp, no to byłeś okazem frajera, Leszcza, nie powiem jeszcze gorzej, mówiąc językiem grypsujących. Nagle taki właśnie z kółka różańcowego wyrwał się świętoszek i chce tutaj, mało że sam świecić przykładem, chodzić za aureolą. To możliwe, że jeszcze innych do tego będzie namawiał. Tak na marginesie, tydzień temu rozmawialiśmy z Markiem Łabudzińskim, który otwartym tekstem powiedział, bo wiadomo, cytuję, że w zakładach karnych też są narkotyki. Swoją drogą chciałbym zapytać niejednego dyrektora zakładu karnego. Jak to możliwe? No ale to chyba na zupełnie inną audycję, ale wrócę do swojego pytania. Nie miałeś kłopotów właśnie z ludźmi, którzy twój los podzielali i tak patrzyli na ciebie, jakiś czubek, świętożek, a może kapuś?
2: Miałem wiele takich sytuacji różnych, jakichś sporów, różnice zdań. Ja od samego początku mówiłem wszem i wobec, że jestem uzależniony, nie chcę mieć z tym styczności, gdzie jakby nie zostałem osadzony w jakiejkolwiek celi, od razu to mówiłem. Co do zachowań różnych współosadzonych, różnie. Bywały nawet sytuacje, gdzie ludzie zażywali substancje na celi, gdzie się miałem. Proponowali, nawet miałem taką sytuację kiedyś, ale moja jakby decyzja jest w jednym...
1: Czyli życzliwy kolega chciał cię poczęstować.
2: No, czy życzliwy, to nie wiem, ale chciał, tak, chciał. No i to, przez to się rodziła różnica zdania. Oczywiście starałem się zawsze o przeniesienie, nie interesowało mnie siedzenie z takimi osobami, to jest ich życie. Oczywiście namawiałem wiele osób na terapię, na różne, tłumaczyłem, jedni się śmiali, jedni rozumieli, jedni podziwiali, różne reakcje były, różne były reakcje, tylko że ja już jakby na tyle dojrzale do tego podchodziłem, że mnie to, jakby rozumiałem ich, że mogą, nie wiem, śmiać się czy coś, bo ja ileś lat temu też tak robiłem.
1: To nie był dla nich ten etap.
2: Dokładnie, to nie był dla nich ten etap. Nie był dla nich ten etap, była jakiś czas temu u nas rocznica i przyjechał pacjent z tego środka, który był w tym areszcie i mi podziękował, także za to, że go namówiłem na tą grupę AN i dzisiaj się leczy na wolności. Nie?
1: Czyli masz taki swój osobisty sukcesik edukacyjny.
2: Myślę, że nawet może ich być kilka, to nie? Ale w zakładach karnych, nawet było tak, że tak pan powiedział, a ten Marek to chyba kapuje, a bo to, bo on chodzi do wychowawcy, czy do psychologa. No i oczywiście nauczyłem się tutaj, że trzeba korzystać z tego, trzeba umieć rozmawiać i z tego jakby korzystałem. Nie wszystkim się to podobało, ale to już jest ich problem.
1: Czy ten czas spędzony w zakładzie karnym, kiedy odbywałeś wyrok, czegoś cię nauczył? Czy to tylko było właśnie odsiedzenie wyroku, te 3 lata, no bo musiałeś, no i trochę pomogłeś innym ewentualnie?
2: Czegoś mnie nauczył, myślę, że, nie wiem, cierpliwości, pokory bardziej nabrałem. Nie wiem, czy czegoś więcej, bo jakby wielokrotnie siedziałem w zakładach karnych. No na pewno pozwolił mi zupełnie z innej strony postrzegać ludzi, którzy tam pracują. Kiedyś byłem jakby wrogo do nich nastawiony.
1: Klawisz to klawisz, prawda?
2: Dla mnie klawisz to człowiek dzisiaj. Kiedyś był klawisz to klawisz, dzisiaj jest normalnym człowiekiem, nie mam z tym w ogóle problemu i myślę, że całkiem innego podejścia do funkcjonariuszy mnie nauczyło, no nie? I szacunku, myślę, przede wszystkim, bo nie miałem lekkiej pracy, no nie?
1: No, możemy się domyślać. Czy kończąc odsiadywanie tego wyroku, wiedziałeś, że wrócisz już do ośrodka w Graczach, że będziesz tutaj zatrudniony jako pracownik, no i że będziesz takim człowiekiem, który dużo lepiej potrafi się w różnych sytuacjach zachować, ponieważ sam to przeszedł?
2: A czy to, że wiedziałem, czy wiedziałem, że wrócę, wiedziałem, bo miałem taką zgodę jakby od kadry, żeby zamieszkać na hostelu, żeby się jakoś tam dostosować do normalnego życia. Czy wiedziałem o pracy? Nie. Była to bardzo miła niespodzianka, za co dziękuję. Coś jeszcze miałem dodać?
1: No, nie siedzę w twojej głowie, nie czytam w myślach.
2: Nie, znaczy pytanie, jakie tam było, zapomniałem na końcu.
1: No, wcześniej pytałem cię o to, czego cię nauczyła ta odsiadka, no mimo, że to przecież przykry czas i nieprzyjemny. Przynajmniej z perspektywy człowieka, który, no, korzysta z wolności.
2: No, co do odsiadki, ja mogę jedynie podziękować tylko, myślę, mojej wychowawczyni Barbarze, jeżeli mogę, która była moją wychowawczynią, która jakby od samego początku wierzyła we mnie, jakby, myślę, że nawet takim zaufaniem byłem obdarzony, że szczerze podchodzę do tego, co mówię i jakby to, co mówię, jest prawdą. No, dyrekcji za to, że dała mi szansę, że wystąpiła mi o warunkowe przedterminowe zwolnienie, też chciałem podziękować.
1: No to mamy taki żywy przykład skutecznej resocjalizacji.
0: Mamy żywy przykład skutecznej zmiany, skutecznej terapii. Ja myślę sobie, że gdyby nie to, że Marek skończył terapię, to jego funkcjonowanie w tym zakładzie karnym oczywiście wyglądałoby zupełnie inaczej, prawdopodobnie tak samo jak wcześniej. Ja przypomnę, co jest moim zdaniem pewnym ewenementem, tu dyrekcja zakładu karnego wystąpiła z wnioskiem o warunkowe zwolnienie z tego zakładu, widząc, jak Marek w tym zakładzie funkcjonuje i jak on się tam zachowuje. Ja myślę sobie, że w przypadku Marka moglibyśmy mówić o takich 2 sukcesach terapeutycznych, tak? No bo jeden sukces to jest sukces w ogóle związany z samym rozstaniem się z nałogiem w wyniku terapii, co zostało potwierdzone, a absolutnie skrajnie poligonowo w zakładzie karnym, bo doświadczając takiej trudności, tak jak izolacja przez jednak bardzo długi czas i mając potencjalny dostęp do narkotyków mógł się złamać, a się nie złamał i ja uważam, że to jest drugi sukces. Że wytrzymanie w pewnym postanowieniu w skrajnych warunkach no jest sukcesem. To jest taka chyba ta konsekwencja wypita z mlekiem matki, o której żeśmy już mówili, że mama konsekwentnie też, jak podjęła decyzję, tak, i sobie parę rzeczy uświadomiła, to konsekwentnie realizowała pewien skrupulatny plan na Marka, właściwie na przymuszenie go do podjęcia leczenia. No i Marek też podjął decyzję, no i skrupulatnie realizuje pewien plan na siebie, na swoje życie. Oczywiście mówimy o uzależnieniach, więc my nie wiemy, jak będzie za 10 lat, czy za 15, czy za 4. Ale na ten moment wydaje mi się, że możemy mówić śmiało o dwóch takich naprawdę dużych sukcesach, w tym jeden przynajmniej no, wyjątkowy.
1: Marek, na koniec. Wrócę do słów twojej mamy, która powiedziała, że nie wolno płacić długów za dzieci, które biorą narkotyki, mają długi z tego powodu, czy z jakiegokolwiek innego uzależnienia, hazardu, wódki, czegokolwiek. Ty chyba jesteś najbardziej wiarygodnym źródłem takiej informacji. Potwierdzasz tę zasadę? Nie wolno płacić za dzieci, które zapracowały w cudzysłowie na to?
2: Tak, nie wolno. To myślę, że to jest błąd, ale ten błąd się wiąże z miłością rodziców do dzieci. No, ale to jest krzywdzące, więc jakby...
1: Przedłużanie nałogu.
2: Dokładnie, przedłużanie nałogu. Myślę, że warto, żeby rodzice, które wiedzą, że jego dziecko ma problem, albo podejrzewają, głównie skupili się na rozmowie z nim i na podjęciu terapii dla współzależnionych, bo to szybciej ich uświadomi, jak mają działać i postępować.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, no i gratuluję tego, że tak się trzymasz. No, wszystkiego dobrego. Masz pomysł na życie? Co będziesz robił za 5-10 lat?
2: Nie, myślę, że za 5-10 lat jeszcze nie mam pomysłu, nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Żyję sobie dniem dzisiejszym, jestem szczęśliwy. Jeszcze raz dziękuję całej kadrze Monarów w Graczach za uratowanie życia, bo ja doskonale wiem, że gdyby nie to miejsce, to dzisiaj by mnie to nie było. Dziękuję.
1: Zabrzmiało patetycznie, ale jak to komentować?
0: Patetycznie? Nie wiem, czy patetycznie, wiesz, no, ja oczywiście się bardzo wzruszam w takich sytuacjach, ale ja myślę sobie, że wiele osób jest takich, którzy w taki sposób postrzegają swoją taką terapeutyczną przemianę w długotrwałym procesie terapeutycznym, tak? No przypomnę, rok z okładem bardzo często, plus jakiś hostel, plus jakieś tam wsparcie później, plus jakieś grupy wsparcia w takich procesach postrehabilitacyjnych, więc ta terapia finalnie trwa dosyć długo. Ale myślę, że wielu jest takich pacjentów, zresztą oni o tym mówią, neofitów, tak, osób, które skończyły terapię wcześniej, wiele lat temu, które mówią o tym, że ewidentnie jest tak, że w tym miejscu się odrodziły, tak, że ich życie zupełnie nabrało innego kolorytu i że to jest jakby od nowa, stąd nazwa neofita, nowonarodzony. No i rzeczywiście wiele osób tak to postrzega.
1: Dziękuję Ci bardzo także za udział w tej audycji. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, ponad 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Przypomnę adres mailowy, gdyby ktoś chciał skomentować to, o czym dzisiaj mówiliśmy, ewentualnie prosić o wsparcie, nie ma problemu. Adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.
3: Terapeuci.

0: Za moment 23, za moment wiadomości w Radiu Opole. Opolscy studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli rok akademicki. W Radiu Opole pytamy, czego uczą się na zajęciach.
1: Jak długo zdrowo żyć, jak się świetnie bawić, jak się zdrowo odżywiać.
0: Policja sprawdza doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach. Powiemy też o kweście na rzecz zabytkowego cmentarza w Opolu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Kilkadziesiąt osób, studentów uniwersytetów trzeciego wieku z naszego regionu zainaugurowało nowy rok akademicki. Jak sami podkreślają, mają mnóstwo energii do działania i wielką chęć przebywania z innymi.
1: Elżbieta Szaran, Olesno. Jak długo zdrowo żyć, jak się świetnie bawić, jak się zdrowo odżywiać, jak sprawiać radość sobie i innym. My nie bierzemy urlopów dziekańskich, jesteśmy zawsze wzorowymi studentami.
3: Na baseny chodzimy, gramy w tenisa, sportowo, no bo trzeba troszkę zrzucić brzuszek i tak. Dalej.
4: Zuzanna Donat, Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
5: Już od kilku lat w ramach naszego wsparcia dla uniwersytetów trzeciego wieku przeznaczamy środki finansowe, dzięki którym mogą rozwijać swoje zainteresowania.
4: Wojewoda opolski Monika Jurek.
6: Jestem dzisiaj nie tylko po to, żeby wspólnie celebrować, ale żeby też przekazać dobre informacje, że nie tylko wsparcie od samorządu województw, też program rządowy.
0: Z mikrofonem Radio Opole na inauguracji w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim był Adam Wołek.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Policja sprawdza niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść jutro. Podinspektor Monika Matejewicz z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji mówi, że funkcjonariusze sprawdzają każdy niepokojący sygnał pojawiający się w internecie.
7: Każda taka informacja, czy to jest post opublikowany, czy nagranie, czy komentarz, czy treści, które świadczą o zaniepokojeniu mieszkańców, czy poszczególnych osób. Wszystkie te treści są sprawdzane i weryfikowane przez policjantów. Policjanci zarówno z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, policjanci kryminalni wykonują szereg czynności zmierzających do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
0: Policja apeluje też, by śledzić komunikaty ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł. A przypomnijmy, w ostatnich dwóch dniach na Mazowszu doszło do dwóch poważnych ataków w szkołach. Dziś w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem 15-letni były uczeń zaatakował trzy osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. Wprowadzono poprawki PSL umożliwiające degustację win. Poseł Lewicy Mariusz Wieczorek jest zadowolony z nowych rozwiązań.
8: Jedno jest pewne, mamy dzisiaj w Polsce 1000 winnic. To jest coś, co się rozwija. To jest działalność, którą prowadzą polscy rolnicy. W związku z czym ja, szczerze mówiąc, nie mam nic przeciwko temu, ażeby można było degustować wino na dożynkach.
0: Ustawa wkrótce trafi do pracy w Senacie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Po raz czwarty wolontariusze ze Społecznego Komitetu Działającego na Rzecz Ratowania Zabytkowego Cmentarza przy Wrocławskiej w Opolu przeprowadzą kwestę. Ta odbędzie się tradycyjnie 1 listopada. Od kilku lat dzięki zaangażowaniu społeczników i mieszkańców udaje się przywracać dawny wygląd nagrobkom. Dotychczas udało się zebrać 47 tysięcy złotych, mówi Beata Kubica ze Społecznego Komitetu.
9: Odnowiliśmy 18 grobów sióstr franciszkanek szpitalnych, przypominam, pierwszych pielęgniarek, które pracowały w Opolu, oraz krzyż wyznaczający ich kwaterę. Zapraszam, żeby tam podejść, zobaczyć. No w tym roku zapraszamy jak zwykle 1 listopada. Będziemy kwestować zarówno na cmentarzu na Wrocławskiej i na cmentarzu komunalnym na Opolu Półwsi.
0: I na koniec świat. Marynarze zarabiają nawet 6 razy więcej niż zwykle za rejsy przez cieśninę Ormus. Kapitanowie mogą liczyć na 100 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli około 391 tysięcy złotych i dodatkowe 50 tysięcy dolarów za każdą przeprawę. Jak informuje The Financial Times, armatorzy oferują ogromne podwyżki, aby zachęcić załogi do rejsów mimo zagrożenia irańskimi atakami.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy początkowo zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 7 do 9 stopni i wiatr przejściowo dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie województwa początkowo więcej chmur, temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni. A radiowy termometr pokazuje w tej chwili, no właśnie, 13 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

świecie nasz Marek Grchuta od tej wyjątkowej, ponadczasowej kompozycji, wspaniałego tekstu rozpoczynamy nasze muzyczne nocne spotkanie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec zapraszam na audycję muzyczną we wszystkich dźwiękach Ty.

0: bo ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Piękna myśl to oczywiście Marek Grechuta i piosenka Dni, których nie znamy. Młodzież mówi w ostatnim czasie, że ta piosenka należy przecież do Kamila Bednarka. Ale fakty są inne, choć rzeczywiście Kamil Bednarek nagrał taką wersję reggae i dobrze, bo dzięki temu kolejne pokolenia mogły zapoznać się z tą piękną melodią, z tym tekstem. Drodzy słuchacze, a dzisiaj w naszej audycji, w przeddzień wyjątkowej rocznicy, naszym bohaterem będzie właśnie Marek Grechuta. Dokładnie jutro mija 20 lat od śmierci tego wyjątkowego, wielowymiarowego artysty. Ale o tym więcej dzisiaj w programie, choć zdecydowanie przede wszystkim naszą audycję wypełnią dźwięki, które już przed nami. Niebieski młyn w malinowym chruśniaku, w dzikie wino zaplątani, niepewność. Marek Grechuta.
1: Rozstrzępiona stronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania. By nazwać światło nie trzeba języka, wystarczy oczu.

0: we wszystkich dźwiękach ty.
1: W malinowym kruśniaku przed ciekawym wzrokiem zawodziali po głowy przez długie godziny.
2: Wyzrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
1: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Bąk złośny huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory.
2: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
1: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
2: A szepnąc tylko wówczas na cicho i woni. Gdyś wargami wygarniał spodanej ci dłoni
1: owoce przepojone wonią twego.

0: spoconego czoła.
1: Urwałeś mi dłonie, oddałam w skupieniu.
0: Pachnąć jak malinowy trwał.
1: Pachnąć jak malinowy trwał wciąż.

Niepewność Marek Grechuta. Dokładnie jutro mija 20. rocznica śmierci tego wybitnego artysty i między innymi dlatego w Muzeum Polskiej Piosenki w tym miesiącu, drodzy słuchacze, można oglądać także obraz stworzony przez Marka Grechutę. To są frezje, rękodzieło przekazane przez rodzinę artysty i to też pokazuje wielowymiarowość, różnorodne wykształcenie tego wspaniałego muzyka, który jednak bardzo mocno wciąż funkcjonuje w świadomości Polaków, zwłaszcza teksty piosenek i te melodie, a tymczasem przed nami pamięci wierszy, wędrówka, nie dokazuj.

dusza śpiewa. Usta milczą.

Niedokazuj, Marek Grechuta. 150 piosenek, około 2500 koncertów z Anawą, blisko 3000 recitali. Te liczby pokazują skalę działalności Marka Grechuty. Występował nie tylko w Polsce. Z Anawą koncertował m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, na Kubie oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Był również związany z teatrem, pojawił się także na ekranie. To był artysta, którego twórczość zdecydowanie wykraczała poza kategorię piosenki. Ale w naszej audycji muzycznej to piosenka w roli głównej i Marek Grechuta, twoja postać. Może usłyszysz wołanie o pomoc gdzieś w nas.

moje, już późno, chylą się żółte mlecze. Z doliny napływa gór cień, cichy odwieczysz. Już późno.

gdzieś w nas Marek Grechuta. Drodzy słuchacze, pięknie dziękuję za dzisiejsze muzyczne spotkanie z wybitnym polskim twórcą, artystą Markiem Grechutą. I na koniec mam dla Was taki epizod albo taką część, która była adresowana dla dzieci, bo pojawi się piosenka Śpi, bajki śni i Marek Grechuta. Chociaż ja uważam, że ta piosenka idealnie też może się sprawdzić nocną porą i nie wrzucałabym jej absolutnie do takiej grupy piosenek dziecięcych. Drodzy słuchacze, dobrej nocy. Dzisiaj Marek Grechuta w roli głównej, bo jutro właśnie mija 20. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego artysty. Pięknie Wam dziękuję. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia za tydzień i przygotuję dla Was kolejne piękne dźwięki, przede wszystkim polskie.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja Dobry Wieczór tu Opole w czwartki poświęcona promocji działalności naukowej. Dzisiaj wybitny historyk i teoretyk literatury, profesor Ryszard Nycz, związany przez całe swoje naukowe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim, członek też Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, będzie gościem programu. Dzisiaj literacka odsłona, ponieważ zanim długa i obszerna rozmowa z naszym gościem, także parę słów o tegorocznej literackiej Nagrodzie Nobla. Dzisiaj poznaliśmy laureatkę, kanadyjską poetkę, eseistkę i tłumaczkę Ann Carson. To 119. laureatka tej nagrody, 19. kobieta wyróżniona w ten sposób. Nagroda Nobla została jej przyznana za odważną i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy współczesnej literatury. Autorka napisała kilkanaście książek, wśród nich Autobiografię Czerwonego i Piękno męża.
2: Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka. Jej zdaniem największą wartością w dziełach Carson jest umiejętność autorki pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako tradycję nam bliską.
3: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej.
2: Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Ann Carson w swojej twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów: pasji filologa do słownictwa i pragnienia poety, by nadawać słowom nowe znaczenia. Agata Król, Polskie Radio.
1: Literaturoznawca Karol Samsel podkreśla, że Ann Carson jest znana i ceniona w Polsce.
4: Została doceniona naszą nagrodą, Nagrodą Zbigniewa Herberta. Ann Carson jest przez Polaków ceniona, lubiana, jest wielokrotnie przekładana. Jej naturalnym temperamentem jest temperament eseju. Jej poezja więc też jest eseistyczna. Jej poemat jest eseistyczny, wers jest eseistyczny. To jest piękne w tej decyzji komisji, że oni nagradzili kogoś w rodzaju poetyckiej eseistki. Kogoś, kto jest na granicy poezji i eseju. To jest nagroda honorująca jakieś formy pomiędzy, na pograniczu gatunków i rodzajów.
1: Laureatka Nagrody Nobla Ann Carson urodziła się w 1950 roku, jest poetką, eseistką, profesorką literatury klasycznej i tłumaczką. Napisała kilkanaście książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego, Piękno męża. Pisarka zafascynowana starożytnością przełożyła na język angielski m.in. dzieła Eurypidesa, Safony i Sofoklesa. W swojej prozie, poezji i pracy naukowej zaciera granice pomiędzy starożytnością a współczesnością, modernizmem i postmodernizmem. Ann Carson jest laureatką wielu nagród literackich. Jako pierwsza kobieta w historii otrzymała prestiżową T.S. Eliot Prize, przyznawaną przez Poetry Book Society. W zeszłym roku podczas wizyty w Polsce Ann Carson została uhonorowana Międzynarodową Literacką Nagrodą imienia Zbigniewa Herberta. A za moment wspomniana rozmowa z wybitnym teoretykiem, historykiem literatury, profesorem Ryszardem Nyczem, związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim i członkiem Polskiej Akademii Nauk.

0: Gościem programu jest dzisiaj profesor Ryszard Nycz, wybitny teoretyk i historyk nowoczesnej literatury i kultury, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, autor fundamentalnych monografii poświęconych zwłaszcza postmodernizmowi i dekonstrukcji, jak na przykład Tekstowy świat czy Sylwy współczesne, współtwórca Polskiej Szkoły Kulturowej Teorii Literatury.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Myślę, że ważne jest dzisiaj pytanie o kanon literacki. Czy jest pana zdaniem jakiś zbiór ważnych pozycji naukowych, literaturoznawczych albo w ogóle pozycji, które powinien znać humanista, które są takie kanoniczne obecnie, współcześnie?
1: Muszę powiedzieć, że należy raczej do opozycjonistów czy jakichś odstępstw, bo kanon przez długi czas był uznawany za coś niezbędnego i niezmiennego. I walki o kanon same najlepiej pokazują, że ten kanon jest właściwie ciągle ruchomy, ciągle się zmienia, a wszyscy uparcie poszukują tego, co jest esencjalne, wieczne, takie samo. Kiedyś, rzeczywiście, kiedyś przez wiele dziesiątków lat ludzie zainteresowani humanistyką czytali pewne te same książki filozoficzne, od Platona powiedzmy po Heideggera, te same książki filologiczne powiedzmy od filologów aleksandryjskich po Curtiusza, te same książki literaturoznawcze, które wyznaczały pewną na przykład strukturalistyczną teorię literatury przez formalistów, przez niemieckich filologów i przez anglosaskich nowych krytyków ustabilizowaną, ale moim zdaniem to jest przeszłość. Czytamy ciągle nowe książki, które pokazują nam nowe strony tego, kim jesteśmy i jak wygląda świat dookoła, i ten ciągły ruch jest właściwie tym, co zapewnia nam, że tak powiem, trwanie w teraźniejszości i orientację w tym, co się dzieje. A dzieje się ciągle coś nowego, więc jesteśmy ciągle zainteresowani tym, co nadchodzi.
0: Ale gdyby ktoś chciał się teraz doedukować właśnie tak humanistycznie, jakby poznać ważne, znaczące dzieła, gdyby miał pan udzielić osobistych rekomendacji, jak pan ten kanon taki, powiedzmy, bardzo subiektywny postrzega?
1: No pewnie jest tak, że każdy ma troszkę inną listę. Ja na przykład bardzo cenię niemieckiego filozofa Petera Sloterdijka, który jest obecny po polsku kilkoma książkami i który próbuje diagnozować właśnie to nasze doświadczenie teraźniejszości w sensie mentalnym, filozoficznym, poznawczym i proponować jak gdyby pewne remedium na te wszystkie negatywne strony dostrzegane przez nas w rzeczywistości. Uważam, że najciekawszym antropologiem już emerytowanym, ale ciągle aktywnym, żyjącym jest Tim Ingold z szkockiego uniwersytetu w Aberdeen, który uczy nas, że nasze poznawanie rzeczywistości nie jest takim poznawaniem zewnętrznym, statycznym, opartym wyłącznie na percepcji wzrokowej i na dystansie, ale właśnie aktywnym, partycypującym, zanurzonym w świecie i uwikłanym w ten świat, i że tak naprawdę wygląda proces naszego poznawania. Można by wymieniać jeszcze wielu innych badaczy, ale wymieniłam zresztą, chyba teraz sobie uświadamiam, takich nieliteraturoznawców. Sam się wychowałem na książkach i teoriach profesora Sławińskiego, którego do dzisiaj niezwykle cenię i który zbudował, żeby tak powiedzieć, taki kanon polskiej refleksji na temat literatury razem ze swoimi przyjaciółmi i współpracownikami. No, a także wychowałem się z drugiej strony na takim polskim hermeneucie, jakim był Jan Błoński, który sformułował pewne inne spojrzenie na literaturę i to, czego ona dotyczy. Ale to są dziś takie inspiracje, do których chętnie się wraca, ale trzeba myśleć na własną rękę. Namawiam swoich studentów, żeby jak najmniej polegali na klasykach, tylko osiągali to, o czym mówią już wcześniej nasi klasycy, ci, którzy uczyli nas wychowania. Mianowicie, że punktem dojścia nauczania, edukacji powinno być uświadomienie sobie przez ucznia, że on teraz powinien na własną rękę myśleć, oceniać przy pomocy własnych kategorii, opisywać rzeczywistość, a cały bagaż lekturowy właściwie odrzucić, czy raczej tak przetrawić, żeby nie był zależny od niego.
0: Przekazał pan na rzecz Uniwersytetu Opolskiego swoją bibliotekę budowaną przez lata. Jest pan doktorem honoris causa tej uczelni. Jakie to jest uczucie? Ja wiem, że rozmawiamy w momencie, kiedy jeszcze nie wszystkie książki dotarły do Opola. Ten proces trwa, ale jakie to jest uczucie dla kogoś, kto żył przez tyle lat w otoczeniu swoich książek? Czy jest jakiś rodzaj uwolnienia, czy jakiejś może lekkiej melancholii związanej z tym, jak to jest właśnie oddać taki zbiór swojego życia?
1: No właśnie tak jest, że z jednej strony czuję się trochę uwolniony, że nagle cały ten bagaż gigantyczny gdzieś się przeniósł w przestrzeni, a z drugiej ciągle mam poczucie, że będzie mi brakowało tych wszystkich książek, które miałem na wyciągnięcie ręki, bo teraz się okaże, że ręka do czego innego będzie mogła sięgać, ale już nie do tych książek, więc trochę jestem zaniepokojony też, co z tego wyniknie i nie wiem, może trochę zmienię zainteresowania, a trudno powiedzieć. W każdym razie to jest takie przełomowe doświadczenie, to przyznaję.
0: Też ciekawe, kto będzie trzymał w ręce pana książki, które będą dostępne w bibliotece Uniwersytetu.

0: Biblioteki same mogą stać i mogą się, pewnie tak robią, internetyzować, czyli stawać się dostępne także cyfrowo, nie tylko fizycznie. Oczywiście książki, zwłaszcza stare książki, takie, które mają ciężar doświadczenia pisany we własną fakturę, w papier, w obwolutę, mają szczególną wagę i na pewno dają jakieś specjalne doświadczenie. Ale co młodzi z nimi robią, to nie potrafię powiedzieć, ale nie chciałbym tu wychodzić na jakiegoś właśnie dziadersa, który płacze nad starymi bibliotekami i tym niepowtarzalnym doświadczeniem dotyku skóry na przykład, w której oprawione były książki. Bo nie należy właśnie do takich kultywatorów tradycji bibliotecznej.
1: Walter Benjamin mówił o tym, że biblioteki są odpowiedzią, mogą być odpowiedzią na kryzys współczesny, kryzys wartości, komunikacji, że są pewną transmisją światów autora. Pan mówi o tym, o zmieniającym się stosunku do książek. Dzisiaj bardzo wiele literatury publikuje się takiej stricte rozrywkowej, jakby ten status i podejście do literatury, do książki się bardzo zmienia. Jak pan to postrzega, jak pan o tym myśli właśnie? Co się dzieje ze światem, który wydaje mi się, nie chciałam, żeby to zabrzmiało jakoś tak bardzo krytycznie, ale coraz mniej zagląda chyba do ważnych, znaczących dzieł.
0: Ja myślę o tym pozytywnie. To znaczy jest, wydaje mi się, faktem, który może niechętnie dostrzegamy, że kapitał kulturowy, który przynosiła dawna literatura, fikcjonalna literatura piękna, prawda, jak się mówiło, która była w opozycji do literatury popularnej, masowej, niefikcjonalnej także, a więc do tego całego oceanu tekstów, który otaczał tą fikcjonalną literaturę piękną, która była uznawana za wartość samą dla siebie, teraz już nie odgrywa takiej roli i traci swoją pozycję budowania tożsamości, formułowania jakiegoś symbolicznego imaginarium, które byłoby istotne dla danej wspólnoty. Taki ważny filozof kultury Benedykt Anderson mówił, że książki zapewniają nam zbudowanie wspólnoty wyobrażonej, z którą możemy się identyfikować jako członkowie społeczności, członkowie narodu, członkowie jakiejś grupy etnicznej. I rzeczywiście literatura pełniła taką rolę. Także polska literatura zaraz na progu niepodległości rzeczywiście odgrywała bardzo dużą rolę w budowaniu takiej wspólnoty symbolicznej. W Generale Barczu Kadena Bandrowskiego jest taka scena, teraz mi się przypomniało, jak jeden z pułkowników mówi do swoich kolegów, że teraz trzeba sprawić, żeby ze 100 ojczyzn powstała jedna ojczyzna. I właśnie literatura taką pracę wykonywała. Budowała wspólnotę, z którą mogli się zidentyfikować i Kaszubi, i Białorusini, i Litwini wtedy, prawda, i Ukraińcy, i Polacy, i Łemkowie, i Ślązacy, i tak dalej, i tak dalej. To była wielka zasługa i wielka szansa, z której korzystała zresztą literatura. Teraz jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że już nie da się obronić takiej ścisłej różnicy między literaturą wysoką, jak się mówi, wartościową, a literaturą popularną. Popularna odgrywa chyba ważniejszą rolę dzisiaj w budowaniu tożsamości, zwłaszcza młodych ludzi. A jest nie mniej ważna, jeśli chodzi o formułowanie pewnych istotnych takich sygnałów dotyczących zmian mentalności, zachowania, wrażliwości. O wiele szybciej reaguje, mnie się wydaje, więc poza tym bardzo często nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do jakiej kategorii zaliczyć dany tekst, prawda? Czy wydarzenie, czy piosenkę, czy performance wykonywany. Wszystko to tworzy teraz nową całość, która wymaga opisu. To jest bardzo fascynująca, ciekawa, ale już nie da się w takiej klatki pozamykać chyba całego tego uniwersum tekstów, wydarzeń, zachowań, znaczy tego wszystkiego, co jest, wiąże się ze znaczeniem, co ma znaczenie. Można powiedzieć, że naturalne rzeczy są po prostu, prawda, nie mają znaczenia, a rzeczy kulturowe nie tylko są, ale mają znaczenie. I to cały ten obszar powinien być jakoś przez nas widziany jako coś jednego i wartego syntetycznej oceny i uchwycenia tego, co w nim jest swoiste.
1: Właśnie dzisiaj też mamy bardzo duży rozwój seriali, które już nie wyglądają tak jak dawniej. One właściwie przypominają trochę takie wielkie, wielowątkowe powieści, jak kiedyś pisał Dostojewski, Tolstoj. I mamy tych seriali bardzo dużo. Wydaje się na to ogromne pieniądze. One też jakby trochę weszły w ten obszar, który wcześniej zajmowała literatura.
0: Na pewno tak i nawet Olga Tokarczuk sama to

0: przyznaję, że seriale wypierają dzisiaj to fikcjopisarstwo takie wielotomowe, które budowało historie, fabuły, zapewniało czytelnikowi właśnie taką możliwość wejścia w pewien świat i oferowania mu jakichś wartości, jakichś przeżyć. To seriale chyba teraz o wiele skuteczniej realizują. No więc to jest najlepszy dowód, że tutaj funkcja jest właściwie taka sama, a zupełnie inne media ją wypełniają, właśnie jak film chociażby. Na pewno tak.
1: Pan się pokusił o takie kulturoznawcze spojrzenie na współczesną rzeczywistość, jakie tendencje, jakie wartości dzisiaj wydają się ważne i istotne właściwie. W jakim jesteśmy punkcie jako społeczeństwo?
0: Pcha, to jest pytanie... Przypomniało mi się, jak Hercena pytano w połowie XIX wieku, czytelnicy do niego pisali, jak żyć, jak żyć. A on mówił, jeśli lato, to zbierać maliny, jeśli zima, to wsuwać te konfitury i jakoś tak przetrwać. Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Trzeba sobie zadawać samemu, ale może powiem osobiście, humanistyka może nie daje wielkich pieniędzy, może nie wiąże się z jakimiś apanażami, zaszczytami, prestiżem, jeśli ktoś nie ma jakichś innych ambicji, ale mogę powiedzieć uczciwie, że robiłem przez całe życie to, co lubiłem. I to spowodowało, że właściwie nie robiłem żadnej przerwy w tym. Całodobowo zajmowałem się tym, co lubię i to mi to sprawiało pełną satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest sposób życia wart kultywacji także dzisiaj i także przez najmłodszych ludzi. Myślę, że nie wszyscy już gonią jedynie za kasą, za celebryctwem, za jakimiś takimi prestiżowymi osiągnięciami, że samo to poczucie zadowolenia z życia jest czymś naprawdę wiele wartym, co można osiągnąć, zajmując się takimi na pozór może egzotycznymi sprawami, jak te humanistyczne.
1: Ja myślę, że warto też się rozprawić z pewnym mitem, takim powierzchownym przekonaniem, gdzieś społecznie obecnym, że humanistyczne zainteresowania to ma ta osoba, która nie jest dobra w naukach ścisłych. Mam wrażenie, że w takim bardzo potocznym rozumieniu gdzieś tak funkcjonuje obraz humanisty, więc jakby pan spróbował zdefiniować, kim jest humanista. Co to znaczy być humanistą?
0: Pcha, to jest kolejne trudne pytanie. Amerykanie prowadzili taką ankietę wśród społeczności amerykańskiej i wyszło na to, że Amerykanie nie wiedzą, kim są humaniści. Dla jednych to byli ci, co pomagają innym ludziom, albo ci, którzy oddają krew za darmo oczywiście. Natomiast z dyscypliną, z profesją, z zawodem, z jakąś misją to się w ogóle im nie wiązało. Reprezentanci nauk ścisłych, sam znam kilkunastu takich, twierdzą, że oni są właśnie humanistami, prawdziwymi humanistami, że się interesują rozmaitymi rzeczami i być może tak jest. Humanistyka ma swoją specjalność, która, jakby to powiedzieć, no, jeśli byśmy powiedzieli, że literatura jest przede wszystkim sztuką artykulacji ludzkiego doświadczenia, to kultura jest w tym sensie także tego rodzaju działalnością, która jest, polega na artykułowaniu, wypowiedzeniu, opisowi ludzkiego doświadczenia, oczywiście w całej różnorodności i specyfice, ale zawsze konkretnego i zarazem takiego, który mówi coś nam o ludzkiej naturze, o tym, co istotne, co ważne. Jeśli interesujemy się tym, kim jesteśmy, co chcemy robić w życiu, do czego jesteśmy zdolni, jaka jest nasza relacja ze zwierzętami, z roślinami, z całą technologiczną taką cyber rzeczywistością, która nas otacza, która sprawia, że pojawiają się urządzenia, które pełnią różne role ważne w naszym życiu, zastępują ludzkie funkcje, no to zainteresujmy się humanistyką i spróbujmy iść tą drogą, bo to jest chyba najłatwiejsze, najkrótsza droga, żeby uzyskać jakąś wiedzę, jakąś przyjemność z tego, co wiemy właśnie w tym obszarze.
1: Czy literaturoznawstwo jest nauką? Bo na przykład profesor Michał Paweł Markowski w swojej książce Polityka wrażliwości twierdzi, że humanistyka nauką nie jest i że wręcz szkodliwe byłoby wkładanie jej właśnie do tego worka pod tytułem nauka.
0: Tak, tak, znam to zdanie Michała Markowskiego. Zresztą kiedyś pracowaliśmy w jednej katedrze przed wielu laty. Michał Markowski chętnie akcentuje to, ale trzeba powiedzieć, że od kilkunastu lat pracuje na Uniwersytecie w Chicago, gdzie pełni swoją funkcję szefa katedry, którą uzyskał jako katedry literaturoznawstwa, jako nauki. I absolutnie nie chcę zrezygnować z tej pozycji, która jest idealną pozycją do tego, żeby niby robił co chce, ale musi to należeć do tej kategorii. Opłacane jest właśnie z tego samego powodu, że jest to rodzaj nauki, nauki humanistycznej. Inaczej by nie wiódł takiego ciekawego życia, o którym co jakiś czas, co roku prawie przynosi nam wiadomości w swoich kolejnych książkach, więc jego zdanie na ten temat jest złożone, mówiąc delikatnie.
1: No tak, ale w naukach ścisłych pewne odkrycia powodują, że jakiś paradygmat naukowy przestaje istnieć, pojawia się następny. Natomiast badania literaturoznawcze można prowadzić z bardzo różnych perspektyw. Istnienie różnych paradygmatów sobie nie zaprzecza.
0: To jest prawda, tak. I z drugiej strony jest tak, że nic się nie przedawnia ostatecznie, że można wrócić do czytania, nie wiem, Platona, Arystofanesa powiedzmy, czy Sofoklesa, prawda, i zobaczyć w tym coś bardzo aktualnego. Co może być ważne dla nas dzisiaj. Także z jednej strony jest tak, że literatura sama nam pokazuje jakieś nowe strony rzeczywistości, żeby dać jakiś przykład. Zanim Flaubert nie napisał pani Bowary, nie wiedzieliśmy, że istnieje coś takiego jak bowaryzm, prawda? Albo zanim nie było Hamleta, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że istnieje hamletyzm, prawda? Czy Don Kiszotyzm jako zjawisko, więc wielcy pisarze odkrywają nam takie strony naszej natury, rzeczywistości, która pozostawałaby przynajmniej nienazwana, prawda? Gdyby nie zostało to uchwycone właśnie w taki przekonujący sposób. Badania literackie mają podobną rolę. Wprowadzają pewne kategorie, sposoby widzenia, takie otwierają okna, można powiedzieć, na te aspekty rzeczywistości, które pozostawałyby nienazwane, a więc nieistniejące jak gdyby, bo to, co nienazwane, to jakby trochę nie istnieje jednak. I w tym sensie pełnią konkretne funkcje poznawcze, że poszerzają nam ten obszar doświadczeniowego poznania. To jest właśnie poznanie doświadczeniowe, a nie takie poznanie epistemologiczne, prawda, w sensie stricte naukowym.
1: Czyli co by pan widział jako istotę naukowości, literaturoznawstwa, czy tylko te kwestie instytucjonalne, że jest pewna dystrybucja właśnie pieniędzy, żeby mogły być prowadzone na uniwersytetach badania literaturoznawcze, bo jakby czym jest nauka w ogóle, jakby jak ją zdefiniować i w jaki sposób literaturoznawstwo by się wpisało w te ramy?
0: Same trudne pytania mi pani dzisiaj zadaje. Nauka jest miarodajnym i opartym o dowody sposobem poznawania rzeczywistości, jakichś jej kawałków, prawda, jeśli nie całej. Musi to być taki sposób poznania, który da się powtórzyć, to w naukach ścisłych jest obowiązkowe, prawda? Jak coś zdarza się raz, to jakby się w ogóle nie zdarzyło. Musi być powtarzalne, bo wtedy nabiera charakteru pewnego prawa. No więc teorie literaturoznawcze i humanistyczne też mają trochę taki charakter, że one budują takie ramy naszej percepcji i odbioru rzeczywistości, że zastosowane przynoszą podobne rezultaty, to znaczy pozwalają zobaczyć mniej więcej to samo w jakimś nowym oświetleniu, ale jednak nadbudowujące się. No, wielkie dzieła literatury, które wchodzą do kanonu, powiedzmy Jądro ciemności, niewielkie opowiadanie cudowne Konrada, obrosło gigantyczną biblioteką interpretacji, która z jednej strony pokazuje, że ta książka jest wieloma rzeczami naraz, bo jest za każdym razem o czym innym. Jeśli czytamy takiego obrazoburcę, jak niedawno zmarły Chinua Achebe, taki nigeryjski pisarz, który powiedział, że Konrad był właściwie nieomal faszystą, a w każdym razie kolonizatorem, bo przypisał Konradowi to wszystko, co tam Kurz mówi w środku. Ale to czytelnik ma prawo robić, ma prawo tak czytać, nie brać pod uwagę hierarchii różnych punktów widzenia. A z drugiej strony mamy takie wierne odczytania rekonstruujące historyczną mentalność i świat tej powieści. No to jest ogromna biblioteka bardzo rozmaitych interpretacji. Okazuje się, że ta książka opowiada nam za każdym razem w takich ujęciach trochę inną historię, jest o czym innym. Kto inny jest bohaterem, inny rodzaj świata się odsłania, inny rodzaj wartości tam wysuwa się na plan pierwszy i tak dalej. Więc w tym sensie zawsze warto sięgać po te książki, bo one żyją jak gdyby w lekturach. To jest bardzo ważne. Inaczej jest z faktami chyba naukowymi, że one tak raptownie się nie zmieniają. Te fakty kulturowe ciągle obrastają nowymi interpretacjami i te nowe interpretacje jak gdyby stają się ich częścią. Od tej pory, jeśli interpretacja jest przekonująca, jeśli czytelnicy ją kupują, to ona staje się interpretacją jak gdyby wewnętrzną tej książki. Chociaż następna może wyprzeć to wnętrze i zaproponować inne odczytanie danej powieści. W tym sensie to jest taka ciągła, nieustająca praca interpretacji, lektury, no, która przynosi nowe znaczenia tej książce, ale równocześnie odsłania nam coś o nas samych. Bo zwykle po to czytamy, żeby się też czegoś o sobie dowiedzieć.
1: Jeszcze ciekawa jest kwestia właśnie stosunku badacza literatury czy badacza nauk humanistycznych do przedmiotu, którym się zajmuje. To nie jest jak nauka ścisła, że można zachować taką absolutną obojętność, prawda? Literatura rodzi emocje, sztuka rodzi emocje, więc trudno chyba tak nie zaangażować się jakoś emocjonalnie, nie mieć jakiegoś rodzaju swojego osobistego poglądu, który może wpływać na wynik badań.
0: Na pewno tak, ale z drugiej strony przecież emocje są również rodzajem poznania. To jest jakby taka nasza awangarda. Intelekt zawsze się spóźnia, jak wiadomo, zawsze przychodzi potem. Jeśli coś się nagłego wydarza, to właśnie emocje, afekt jest taką pierwszą odpowiedzią, która daje czas refleksji na zajęcie się tym nowym zjawiskiem. A poza tym no, wiele zjawisk ma, znaczy znaczenie ma również taką stronę afektywną. Mnie zawsze przekonywała taka krótka, anegdotyczna uwaga, którą u Williama Jamesa, wspaniałego psychologa amerykańskiego, jest do odnalezienia. On mówi, że to jest trochę tak, jak się zastanawiamy nad brakującym słowem, które mamy na końcu języka. Jak mamy na końcu języka, no to szukamy różnych słów, które przychodzą nam do głowy i odrzucamy je. A jak odrzucamy, to znaczy to, co jest po tamtej stronie, jest jakąś zupą taką płynną, nieokreśloną zupełnie. Wtedy moglibyśmy wyjąć jakiekolwiek inne słowo i uznać, że to pasuje. Nie. Odrzucamy, aż wreszcie udaje nam się, albo i nie udaje, ale jak się udaje, to trafić na takie określenie, które odpowiada temu, co jest po tamtej stronie, a co do tej pory było bez nazwy, a co ma charakter taki właśnie afektywny, prawda? Czegoś, co tak dąży do wyłonienia się i upojęciowienia, ale jeszcze nie przybrało takiej postaci. Dla mnie to jest taki prosty przykład bardzo, który jest doświadczeniem chyba każdego, który pokazuje, że ta afektywna strona nie jest czymś zupełnie nieokreślonym. Ona tylko musi czekać na dojrzenie do określonego kształtu, formy, pojęcia, prawda, i językowego wyrażenia. Więc między afektywną stroną, a tą stroną pojęciowo-językową istnieje nieprzerwany związek i takie bardzo ścisłe wzajemne relacje. Dzisiaj ten zwrot afektywny zresztą nam bardzo dobrze pokazuje, że to jest coś niekiedy nawet bardziej ważnego od tego, co w czysto taki racjonalny sposób możemy opisać. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie wydarzenia nagłe, nieprzewidziane, prawda, o to wszystko, czego jesteśmy świadkami dzisiaj na co dzień właściwie.
1: A jak to będzie z rozwojem sztucznej inteligencji, która też zabiera się za pisanie powieści, różnego rodzaju książek, jak to jest z emocjonalnością człowieka i rozwojem sztucznej inteligencji i przyszłością literatury, jak pan sądzi?
0: To jest wielkie pytanie rzeczywiście. Trochę się tym interesuje, trochę się tym niepokoję. Na przykład kompozytorzy przekonują i piszą o tym, że jeśli tak dalej pójdzie, to oni nie będą mieli nic do roboty, bo sztuczna inteligencja będzie robiła muzykę. W każdym stylu, ze względu na każdy rodzaj fabuły, malarze to samo przecież muszą stwierdzić, że niektóre narzędzia są tak już doskonałe, że potrafią właściwie w każdym stylu malarskim wykonać jakiś obraz, a nawet stworzyć coś takiego, co nie ma swojego prototypu, że tak powiem, w żadnym stylu. Z literaturą jest coś podobne. Jesteśmy wobec gigantycznego wyzwania. Dla mnie to jest zupełnie fascynujące, co może się wydarzyć i czy potrafimy określić coś takiego, co zapewni nam takie minimum bezpieczeństwa, kreatywności, ale wiadomo, że sztuczna inteligencja sama się uczy szybciej od nas, doskonale, Więc żyjemy w bardzo ciekawych czasach.
1: A czy to nie będzie tak, że nastąpi śmierć autora, ale nie taka, o której pisał Roland Barthes, o tym, że dzieło się odłącza po prostu od autora, jest niezależnym bytem do czytania, przeżywania, tylko po prostu, że jakby bycie pisarzem, pisarz może przestać być konkurencyjny wobec możliwości sztucznej inteligencji. Myśli pan, że ona mogłaby się tak rozwinąć, żeby być zdolna do tworzenia takich światów, które, nie wiem, czytelnika pochłoną?
0: No, tego nie wiemy, ale rzeczywiście jest tak, że w nowoczesności istniał taki ideał twórcy, który znika za dziełem. To był Flaubert, to był potem Kafka, który chciał spalić wszystkie swoje bruliony, żeby tylko zostało to, co zostało przez niego uznane za ostateczne. Kafce się to nie udało, bo Brod nie spalił tego, co obiecał Kafce. Natomiast taki polski pisarz jak Wacław Berendt, wybitny pisarz przełomu XIX i XX wieku, w czasie II wojny spalił wszystkie swoje notatki i bruliony, żeby zostało tylko to, co zostało wydane wcześniej. Więc to był taki ideał rzeczywiście. Dzisiaj jesteśmy świadkami czegoś odwrotnego. To autor jest na czele, prawda? Dzieło jest tylko jakby załącznikiem do jego autoportretu, do jego marki, którą on stwarza, aranżuje, przerabia, zmienia, prawda? Sprzedaje kawałki brulionów, na przykład Witkowski sprzedaje kawałki swoich utworów, sprzedawał, nie wiem, czy teraz to jeszcze robi, za pieniądze i z tego żył w internecie i tak dalej. To jest zupełnie jakby nowy rynek i nowy świat się otworzył. A jak będzie dalej? Zastanawiam się, nie wiem, ale nie wiem, czy produkty sztucznej inteligencji nie będą trochę jak gdyby wyzbyte takiego możliwości takiego bezpośredniego kontaktu. Jednak no, brakuje ludziom czasem takiego kontaktu z innymi ludźmi, jeśli są bardzo samotni. Nie wszyscy są autystyczni, prawda, tak skrajnie społecznie, a jeśli tak jest, więc ten rodzaj kontaktu może będzie również potrzebny do życia, żeby tak powiedzieć. W związku z tym ten kontakt z pisarzami, to co oni proponują, ten rodzaj właśnie takiego mikroświata, który oferują do, zapraszają, prawda, do którego zapraszają, to może być coś, co będzie bardziej cenione niż najdoskonalej wykonana fabuła jakaś przez sztuczną inteligencję. Ale to jest zagadka, nie wiemy. Dzisiejsza sytuacja chyba polega na tym, że przyszłość jest kompletnie nieprzewidywalna. Jak w latach, ja wiem, 60., 70. były bardzo modne wróżby, nie wróżby, ale prognozy Klubu Rzymskiego. To była sławna organizacja składająca się z reprezentantów wszystkich nauk całego świata, która mówiła nam o tym, co będzie za 20, 30, 50 lat. Nic z tego się nie spełniło. Klub Rzymski jest tylko legendą. Dzisiaj wiemy, że nawet co będzie za parę dni jest trudne do określenia, zwłaszcza, że mamy ciągle wojnę za plecami, prawda? I różne inne katastrofy klimatyczne na przykład wiszą w powietrzu, więc to jest specyfika chyba teraźniejszości, że przyszłość jest niewyobrażalna. No właśnie, musimy sobie z tym radzić.
1: Takie pytanie jak o zawody przyszłości właściwie nie ma sensu, bo nie wiemy, jakie zawody będą w przyszłości potrzebne.
0: No myślę, że nie wiemy, tak, tak. Niektóre będą na pewno zanikały. Dzisiaj rządzą na przykład tłumacze. Ja się martwię, że niedługo tłumacze stracą większość swoich możliwości zarobkowych, bo sztuczna inteligencja jest coraz doskonalsza w translacjach, prawda, wzajemnych.
1: A nie jest potrzebny pewien emocjonalny też stosunek do dzieła, żeby dobrze oddać właśnie, żeby je dobrze przełożyć?
0: Na pewno tak. Z tym, że również sztuczna inteligencja, to nawet mi jeden znajomy lingwista opowiadał, pozwala analizować przekłady. Za sprawą tej analizy można dojść do wniosku, gdzie który tłumacz skończył swoją pracę, a zaczął inny. I okazuje się, że najbardziej znaczące są najbardziej nieznaczące elementy, to znaczy A, U, I, częstość używania właśnie tych elementów przez danego tłumacza decyduje o jego jakby tożsamości takiej autorskiej. Ale to sztuczna inteligencja mogła pokazać. Wcześniej to było nie do dostrzeżenia właściwie, tylko te wielkie bazy danych lingwistycznych opracowane przy pomocy specjalnych programów dawały taki efekt. Więc wszystko jest w ruchu jak gdyby, a my jesteśmy w środku tego ruchu. Może trzeba się cieszyć, że to się tak kręci. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi.
1: We wcześniejszym wątku pan też wspomniał o interesującym zagadnieniu status współczesnego autora, pisarza dzisiaj. kogoś, kto jest też celebrytą, kto w mediach społecznościowych opowiada o swoim życiu, pokazuje, jak promuje swoją książkę, jakie miasta odwiedza podczas spotkań autorskich. No bardzo dużo pokazuje o sobie. Wydaje się, że no właśnie nie wiem, czy musi to robić, żeby promować swoją literaturę, ale taka postać jak na przykład Elena Ferrante, ktoś, kto się ukrywa we Włoszech pod pseudonimem Elena Ferrante i właściwie jest nieobecny jako autor albo autorka, pokazuje, że da się też tworzyć, pisać i być dobrze sprzedającym się autorem, nie robiąc tego wszystkiego. Co pan myśli o takim statusie współczesnego autora?
0: To jest rzadkie, ale jeszcze ciągle jest. No, Pynchon był w Ameryce, prawda, taką postacią. I jeszcze by się ktoś, jeden czy dwóch znalazło, którzy swoją markę opierali na swojej zagadkowości, prawda, braku możliwości zrobienia fotografii, kontaktu i tak dalej. To dalej jest możliwe, ale jednak już ma status taki chyba, takiej rzadkiej ekscentryczności. O ile to jest wyjątkowe, o tyle jest dostrzegane jako coś wartościowego. W sumie nie wyobrażam sobie, żeby zbyt wielu pisarzy mogło wybrać taką ścieżkę właśnie skrywania się, konsekwentnego skrywania się, poza medialnością jak gdyby, bycia poza medialnym całkowicie.
1: To dobrze dla literatury, czy źle, czy lepiej tego nie oceniać, po prostu zastanowić się nad tym, jaka jest dzisiejsza kultura, że właściwie pisarz stał się celebrytą, jak pan osobiście uważa?
0: To celebryctwo to jest osobna kategoria, ale z drugiej strony myślę, że w sumie zawsze nas interesował chyba ten autorski, taki podmiotowy pogląd, widzenie świata, prawda, że to jednak określonego autora jest widzenie rzeczywistości, opowiadanie historii, ale zawsze w pewien szczególny sposób, z pewnego szczególnego punktu widzenia. Więc ten autorski punkt widzenia chyba zawsze dla czytelników był ważny. No, nie jak Jane Austen mówi na końcu, czytelniku, wyszłam za niego, prawda? No bo opowiadała te historie takie o małżeństwach. No to jest jej taki znak rozpoznawczy. Cała fabuła jakby zmierza do tego końca i do tego rozwiązania, które było wtedy pomyślnym małżeństwem, powiedzmy, w tym modelu wiktoriańskiej rodziny angielskiej. A więc ten aspekt takiego indywidualnego spojrzenia chyba zawsze był ważny. Czy mogłoby to coś, jakiś inny typ całkowicie literatury mógłby przeważyć akurat ten aspekt?
1: Przypomina się takie interesujące zagadnienie, które mgliście pamiętam ze studiów kulturoznawczych we Wrocławiu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że nauki ścisłe właściwie są uprawiane w oparciu o takie XIX-wieczne kategorie. Co to znaczy?
0: XIX-wieczne? Nie wiem, czy reprezentanci nauk ścisłych by podzielali ten punkt widzenia, ci, którzy mówią o nowych teoriach fizycznych, prawda, rzeczywistości. To się chyba trochę zmieniło. Powiem może o czymś innym, ale pośrednio to się do tego odnosi. Nie tak dawno temu humaniści byli bardzo krytykowani za to, że pożyczali pewne pojęcia od nauk ścisłych i używali ich w sposób taki nieprofesjonalny, narażając się na śmieszność. Modne bzdury, to taka znana książka fizyka, który by próbował ośmieszyć i Derrida, i Foucault, i jeszcze tam innych wybitnych humanistów, że używali jakichś pojęć matematycznych, czy fizycznych, czy chemicznych w sposób nieprofesjonalny. No oni używali ich jako metafor, uważali, że mają do tego prawo. Ale teraz jest zjawisko przeciwne, bo reprezentanci nauk ścisłych zaczynają interesować się i uprawiać humanistykę. Karen Barad jest doktorem fizyki, połowę swojej wielkiej książki, ale ciekawej, Spotkanie w pół drogi z wszechświatem, tak się to nazywa po polsku, 700 stron, jest wypełniona analizami fizycznymi, a druga połowa stricte humanistycznymi. Proponuje nawet specjalną metodę analizy, którą nazywa metodą fraktalną i którą już, jak wiem, humaniści podjęli. Także teraz zaczyna się jakby trochę ruch w drugą stronę, prawda? Reprezentanci nauk ścisłych zaczynają wprowadzać, interesować się humanistyką, posługiwać się kategoriami humanistycznymi w sposób, który nie budzi śmieszności humanistów wcale, raczej zainteresowanie. Więc może tu się zaczyna coś, jakaś trzecia kultura powstawać. Jest taka znana książka o dwóch kulturach, z której wynikało, że właśnie w XX wieku nastąpił taki rozjazd jeszcze na początku XX wieku, jak mówiono, człowiek dobrze wykształcony to był taki człowiek, który rozpoznawał cytaty z Szekspira, ale potrafił też powiedzieć, na czym polega teoria mnogości na przykład, prawda? I była to jedna kultura. Cały rozwój XX wieku aż po dziś dzień, pierwszy kwartał 21, to jest rozjazd tych dwóch kultur. Kultura nauk ścisłych coraz bardziej się oddala, kultura humanistyczna niby zostaje w tyle i no, niektórzy z noblistów także dokładają wszelkich starań, żeby stworzyć trzecią kulturę, która będzie podstawą tej jedności. Tylko nie ma zgody, co ma być tą podstawą. Dla jednych podstawą są nauki ścisłe, a dla drugich humanistyczne, więc to będzie wieczny spór, który się toczy o to, czy można stworzyć jakąś podstawę, która byłaby do przyjęcia przez jednych i przez drugich. To trwa w każdym razie.
1: No dobrze, to jak pan widzi najważniejsze zadania współczesnej humanistyki właśnie w świecie, który jest bardzo już techniczny i będzie jeszcze bardziej pewnie się cyfryzował, będzie ten rozwój nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, właściwie jaką humanistyka ma rolę do spełnienia w tym świecie dzisiaj?
0: No myślę, że powinniśmy zachować, zbudować sobie jakiś taki rodzaj aktywnego, poznawczego zaangażowania, które pozwoli nam interesować się światem, ale właśnie w taki sposób, żeby nie narzucać własnej kategorii, tylko budować przestrzeń do samorealizacji przez innego. Trochę mnie to interesowało, bo kiedyś napisałem taki, znaczy zainteresował mnie przypadek Zofii Naukowskiej, która w dzienniku czasu wojny, II wojny światowej, opowiada o tym, jakim doświadczeniem było dla niej płonące getto warszawskie. Ona nie widziała tego getta, nie była tam, ale zapach, widok łuny, była pośrednim takim afektywnym świadkiem. Sprawił, że jak mówi, całkowicie się zmieniła. Zmieniło się jej życie, zmienił się jej stosunek do innych ludzi, do siebie samej tak samo. Więc ona była pierwszym dla mnie takim świadkiem afektywnym. To nie ten, który widzi naocznie, ale ten, który ma w sobie taki rodzaj wrażliwości, że tak powiem, na świat, który sprawia, że czuje się zmuszony reagować w sposób taki no, pomocowy. To znaczy taki, żeby aktywnie włączać się w rzeczywistość, która jest dookoła nas, sprawy innych ludzi, jeśli tego potrzebują, ale też sprawy zwierząt, roślin, prawda, całej tej natura kultury, w której jesteśmy, bo już nie da się oddzielić natury od kultury. Nawet to, co najbardziej naturalne jest przecież tylko takie, że chronione jest przez kulturę, prawda, przez jakieś przepisy prawne i tak dalej. Więc to jest chyba ten obszar i ten rodzaj dyspozycji takiej, który no, zapewnia nam lepsze życie i więcej satysfakcji chyba, którą możemy mieć z tego naszego życia.
1: To jest ciekawe, bo mówi się o tym właśnie, że empatia jest kompetencją przyszłości, natomiast współczesny świat jest tak zorganizowany, że osoby o wysokiej wrażliwości mają w nim bardzo trudno i wydaje się, że nie są jakby dobrze przystosowane do tego szybkiego tempa zmian, do pewnego rodzaju, no nie wiem, takiej responsywności szybkiej, która jest nieustannie potrzebna, tego nadążania i bycia obecnym i pokazywania się też na przykład w mediach społecznościowych, więc jakby jak to wszystko pogodzić? Empatię, która jest tak ważna, istotna, o czym pan wspomniał, z światem, który nie jest sprzyjający takiej wysokiej wrażliwości.
0: No tak jest rzeczywiście, ale wydaje mi się, że trzeba się nie poddawać, trzeba się zbuntować, nie wstydzić się tego, tylko robić to, co się uważa za słuszne, co jest nam najbliższe, zgodne z tym, kim jesteśmy po prostu. Jak będziemy się konsekwentnie upierać, to postawimy na swoim, uważam. Nie ma innego wyjścia. Jak będziemy się chować w kącie i udawać, że jesteśmy kim innym niż jesteśmy, no to zawsze będziemy mieli poczucie, że jesteśmy kimś gorszym. Tak się samo, jest takie pojęcie samokolonizacji, które dotyczy ludzi, ale też społeczności, jakichś grup etnicznych, które uznają w punkcie wyjścia, że są czymś gorszym. Wobec tego wszystko, co mogą robić, to naśladować tych lepszych. Ale jak długo będą naśladować, to zawsze będą właśnie gorsi, będą odróżniali od tych, będą tacy sami, tylko nie całkiem, jak mówi klasyk Homi Baba o tych, co się tak próbują dorównać do tych, których uważają za pierwszorzędnych, prawda, oryginalnych i wartościowych. Trzeba myśleć o tym, kim sami jesteśmy i dążyć do tego, żeby zrealizować to, co uważamy za słuszne. Życie jest bardzo krótkie, więc trzeba je wykorzystać, ile się da.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że to jest dobre przesłanie na koniec. Profesor Ryszard Nycz, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego, był dzisiaj gościem programu. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję pani i państwu.
1: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Nie.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Terapeuci.
1: Dobry wieczór. Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, ponad 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Monar w Graczach. Podczas dwóch ostatnich audycji przytaczaliśmy rozmowy z osobami, które przyjechały na jubileusz tej placówki. Między innymi byli to rodzice młodych ludzi, którzy odbywają roczną terapię w tym zamkniętym ośrodku. Była pani Elżbieta, mama młodego chłopaka i mama Marka, 40-letniego neofity, który po wielu latach uzależnienia pomyślnie ukończył terapię, odbył jeszcze karę więzienia i wrócił do Monaru w Graczach w charakterze pracownika. Teraz proponuję przypomnieć fragment wypowiedzi mamy Marka po to, żeby oddać klimat tych spotkań, atmosferę tych rozmów.
2: Mam na imię Jolanta. Przyjechałam z okazji 25. rocznicy działalności ośrodka Monar Gracze, w którym 5 lat temu zaczął leczyć się mój syn. Było to 5 lat temu, do dzisiaj jest 6, z czego jestem dumna i bardzo się cieszę, że tak potoczyły się jego losy. Niemniej jednak historia jego uzależnienia jest bardzo długa, dużo dłuższa niż ta jego trzeźwość. Dlatego jest mi bardzo trudno mówić o tym. Ciągle emocjonalnie przeżywamy to. No niestety choroba jednego uczestnika rodziny. Tak naprawdę chorujemy wszyscy. Odbiło się to i na mojej córce, na wszystkich naszych życiach. Gdzieś dźwigamy ten ciężar, bo jako nastolatek syn mój zaczął przygodę z narkotykami, a dzisiaj ma 41 lat. Więc przez te wszystkie lata wiele, wiele cierpienia, wiele różnych porażek, konsekwencji, prób podejmowania leczenia, do których mi się nigdy nie udało doprowadzić syna, aż do momentu 5 lat temu, który tak naprawdę sam tu już przyjechał.
1: W jakich okolicznościach dowiedzieliście się, że on bierze? Bo pewnie jakiś czas ukrywał i to sprytnie.
2: Było to takie dziecko pewnie 14 lat, które zaczęło mi opowiadać, że wiesz, mamo, to co on mi mówił o swoich kolegach, tak naprawdę mówił o sobie. Wiesz, mamo, a ten i ten kolega palił trawę. A tak naprawdę to on mówił o sobie. A ja mówię, ale skąd ty wiesz, a jak się zachowuje? To były czasy, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, jak to wygląda i tak dalej. Więc jak się zachowuje człowiek, który pali trawę, nie? A wiesz, tak się śmieje potem i coś tam zaczął opowiadać. I któregoś razu moja mama powiedziała mi, że był u niej Marek. Mówi, ty wiesz, jak on się zachowywał? Śmiał się jak kupek. I mi wtedy zapaliła się lampka. Rodzicom jest też bardzo trudno uwierzyć w to, że ich dziecko. I jak dziecko na początku, co ty, mamo, nie? Ja przynajmniej strasznie wierzyłam w to, że nie, no, a może się tam raz zdarzyło.
1: To jak to, ale nie mój syn, to nie nasze dziecko.
2: Tak. Tak, no i tak pomału się zaczęło. I zaczęły się problemy w szkole z Markiem, problemy wychowawcze, ponieważ ja sama Marka wychowywałam, bo ojciec zmarł, jak Marek miał 6 lat. Więc to życie nie było łatwe. No i tak pomału się to wszystko potoczyło w bardzo złym kierunku, bardzo. Potem ośrodek szkolno-wychowawczy, potem zakłady karne. Jako pierwszy raz do ośrodka go wiozłam, jak miał lat 16. Po tygodniu kazali mi po niego przyjechać, bo był nieletni i nie chciał tam być, więc nikt go na siłę nie będzie trzymał. No i czasem się zgadzał na leczenie w momencie, kiedy chciał, żebym oddała jego długi. To były tylko powody, w których on się zgadzał na leczenie, po czym jeszcze tego samego dnia wychodził z tego leczenia. Nie?
1: A pani te długi płaciła?
2: Jak najbardziej.
1: A co by pani powiedziała tym rodzicom, którzy w takiej sytuacji są postawieni przez dziecko? Płacić czy nie? Czy mimo, że serce ściska?
2: Serce ściska, ale nie płacić. Ja pamiętam strach i lęk w nastoletnim chłopcu, który bał się, bo wiedział, że musi oddać długi. Bał się. I ja nie potrafiłam tego przekonać. Ja ten strach widziałam w jego oczach. Dzisiaj wiem, że gdybym nie postąpiła tak, jak już było w końcowej fazie Marka brania, gdybym od niego się nie odsunęła, gdybym się nie odwróciła i gdyby nasz kontakt polegał tylko na tym, że synu, będę z tobą rozmawiała, jak będziesz trzeźwy. W ogóle do mnie urwaliśmy kontakt, zmieniłam numer telefonu. Wszystko tylko po to, żeby zaczął się leczyć. Ciągle nie mogłam ustąpić, ciągle wierzyłam, że kiedyś to się stanie. I tak naprawdę nie oddawajmy za naszych dzieci długi, nie pomagajmy im, bo po wielu latach dopiero wiedziałam, że ja mu cały czas w tym pomagam, że on ciągle mógł brać. Także ja mu w tym pomagałam, oczywiście nieświadomie, z miłości do niego.
1: To była wypowiedź pani Joli, mamy Marka, który dzisiaj jest z nami. Przypomnę, Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, ponad 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Jak zwykle wśród nas, ale my zaczniemy od syna pani Joli, Marka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Przesłuchałeś całej wypowiedzi swojej mamy. Nie wiem, jakie zadać ci pytanie. Najlepiej chyba, co miałbyś do powiedzenia? Jakbyś skomentował te słowa mamy, która przeżyła z tobą momentami, no tak po ludzku nazwę, piekło. Dzisiaj jesteś na dobrej drodze, wszyscy są z tego bardzo dumni. A ty jakbyś to podsumował, co usłyszałeś od swojej mamy? Tak w kapsułce opowiedziała to, co przeżyła przez tyle lat.
3: Kurde, ciężko jakby wyrazić to słowami, czy jakokolwiek to podsumować, ale ja chyba jedynie mogę przeprosić, bo nie wiem, nic mi innego nie przychodzi na myśl. Jest mi trudno teraz jakby w tym momencie emocjonalnie po odsłuchaniu tej audycji. I jedyne słowo, które mi się nasuwa, to przepraszam. Wiem, że moja mama mi wybaczyła. Dzisiaj potrafiłem jakby o tym wszystkim rozmawiać, ale nie wiem, jedyne słowo przychodzi mi na myśl, przepraszam. Mam nadzieję, że będę kiedyś w stanie jakby jej to w jakikolwiek sposób zrekompensować, odwdzięczyć się za jej pomoc, za jej wytrwałość przede wszystkim i za miłość do mnie, bo ja jej to mówiłem i ja to będę powtarzał. Ja uważam, że to wygrała jakby moja miłość do mamy i miłość mojej mamy do mnie. Bo ja jakby podejmując decyzję o leczeniu, nie myślałem w tamtym momencie o sobie, tylko bardziej o niej. Ja już nie mogłem patrzeć jakby jak ona cierpi i to była taka moja główna motywacja, myślę, nie? Na tamten czas.
1: Bardzo ludzkie, takie emocjonalne wytłumaczenie. Tymczasem wielokrotnie w naszych audycjach, które przypomnę, trwają 7 lat, Marek Łabudziński, terapeuta, człowiek z ogromnym doświadczeniem, mówi, że osoby uzależnione mają trudność ze zrozumieniem, z tą właśnie wrażliwością, z tą empatią. Po prostu na skutek tego, że biorą, zmienia się sposób myślenia i w tym momencie to cierpienie ich najbliższych schodzi na dalszy plan. Tak jakby otępieli. Przypominasz sobie może coś podobnego?
3: Jasne, oczywiście, bo jakby to moje uzależnienie trwało wiele lat, to nie było tak, że ja byłem w uzależnieniu rok tu i nagle zobaczyłem, że mama cierpi i podjąłem decyzję o leczeniu. To było wieloletnie uzależnienie. Tego cierpienia było mnóstwo i do mnie to docierało, myślę, etapami. W różnych jakby czasach, więc ja jakby widząc już ten płacz, moją mamę prośby o to, żebym poszedł się leczyć, przystawałem na to. Gdy ona mi pomagała finansowo, to ja jej to obiecywałem, po czym gdy moje jakby problemy ona załatwiała, czyli wspierała mnie finansowo, ja spowodzałem swoje długi, pstryk i bańka jakby znikała o leczeniu. Mój tok myślenia całkowicie się zmieniał. Znowu szukałem jakby substancji, żeby móc zażywać i to było takie błędne koło wiele lat. Wiele lat to trwało. Nie?
1: Czy ty brałeś, bo musiałeś, czyli było to takie uzależnienie biologiczne, czy też z tego powodu, że no jednak dopadało cię czasami sumienie i ten ból chciałeś ugasić właśnie tymi świństwami?
3: No tak, oczywiście, myślę, że to głównie się brało, znaczy głównie, później już brałem głównie, żeby nie odczuwać tych emocji, żeby je stłumić, żeby móc jakoś się funkcjonować i no tak, no tak.
1: No dobrze, czułeś się czasami podle, że no sam się nienawidziłeś za to, co wyprawiasz?
3: Myślę, że wielokrotnie sam siebie wyzywałem, ubliżałem sobie, miałem jakieś tam kilka prób samobójczych, na szczęście jak brakło mi odwagi i dzisiaj możemy tu rozmawiać, ale wielokrotnie się czułem podle. Wielokrotnie, w wielu sytuacjach było mi bardzo źle z tym, co robiłem.
1: Zapytam teraz Marka Łabudzińskiego, jak skomentujesz to wyznanie Marka, ponieważ to chyba jeden z nielicznych przypadków, że powiem tak patetycznie, łzy matki go wzruszyły. Na ogół przytaczasz przykłady, kiedy ludzie są tak zdemoralizowani, tak zniszczeni braniem, że po prostu nic ich nie rusza. Najbliżsi, matka, żona, dzieci, najwyżej na okrągło coś tam gadają bzdury, jak to oni są kochający mężowie, natomiast tak naprawdę nic ich nie rusza. No ludzie pozbawieni serca, można by powiedzieć. A w tym przypadku jednak jakoś to poszło inną drogą. Powiedziałbym taką bardziej ludzką.
4: Wiesz, to jest trochę taka filozoficzna dyskusja chyba o tym, czy my w ogóle potrafimy być na przykład altruistami, albo jaka jest natura człowieka w ogóle. Doświadczenie mi podpowiada setek rozmów z różnymi osobami na różnym etapie uzależnienia i na różnym etapie terapii, że właściwie ten schemat jest bardzo podobny, że jest, zresztą Marek o tym powiedział, przez szereg lat człowiek jest w tym swoim uzależnieniu, jest zamknięty na cierpienie bliskich. Ja nawet nie wiem, czy on sobie to tłumaczy. Raczej nie, bo to trudno jest sobie wytłumaczyć. To raczej narkotyki powodują, że się na to przestaje zwracać uwagę. Że to...
1: Proszę, ja to tak nazwę. Czyli narkotyki otępiają i koniec.
4: Narkotyki w ogóle otępiają. I narkotyki w ogóle powodują, że wszystkie inne ważne rzeczy w życiu schodzą na plan dalszy. Że narkotyki stają się priorytetem. Właściwie nie one same, one są narzędziem do uzyskania pewnego stanu, który staje się priorytetowy i najważniejszy. To, o czym Marek powiedział, to jest kwestia wielu lat i myślę nie tylko samego cierpienia mamy widocznego, ale też wielu innych doświadczeń, które się na siebie ponakładały. To, co zresztą mama Marka mówiła, czyli tych konsekwencji prawnych, które się jedna na drugą wskakiwały. To cierpienie mamy, zdrowie takie somatyczne, zdrowie takie psychiczne. Także wiele jest takich obszarów, które po wielu latach używania narkotyków zaczynają się tak zagęszczać, te konsekwencje zaczynają być tak już dotkliwe, bolesne, widoczne, tak? Nie da się ich już zatrzeć czy schować do szuflady, bo je po prostu widać, tak? Ilość tych czynników różnych i moc tych czynników powoduje, że człowiek podejmuje decyzję o podjęciu leczenia. Pojawiało się to już w naszych audycjach niejednokrotnie, jak dawniej wielu terapeutów mówiło o czymś, tak zresztą do dzisiaj mówią niektórzy, że trzeba osiągnąć dno. To jest właśnie takie dno, czyli ilość takich przykrych doświadczeń i już utrata całkowicie takiego komfortu używania bez konsekwencji, jednak przymusza człowieka do zastanowienia się, cholera, czy to nie za daleko poszło i czy ja jednak nie powinienem coś z tym zrobić. Przypominam też, że te dotkliwe konsekwencje są bardzo często pierwszym motywatorem do podjęcia próby leczenia, co nie jest oczywiście tożsame jeszcze ze zmianą i z trzeźwością. To jest tylko czynnik, który powoduje, że człowiek decyduje się na podjęcie pierwszego kroku. Tak, oczywiście popatrz, jeśli mnie coś boli, nazwijmy to, że te konsekwencje takie nawarstwiające się powodują, że człowiek cierpi i nie chce cierpieć i wie, że sposobem na to, żeby nie cierpieć, jest terapia, to idzie na tą terapię, ale po jakimś czasie ten ból znika. No nie wiem, on się trochę odtruwa, trochę się otrzepuje z tych narkotyków, mija miesiąc, i zaczyna się zastanawiać, kurczę, już jest dobrze, już nie boli, już mogę coś, stąd ta ambiwalencja, to niezdecydowanie, o którym wielokrotnie żeśmy już też mówili w trakcie terapii, czyli te takie kryzysy motywacyjne. Z jednej strony chcę być trzeźwy, a z drugiej strony szalenie tęsknię za stanem bycia pod wpływem. Taka wewnętrzna walka, która trwa przez jakąś część terapii, ale ona też trwa przed terapią, bo to, że Marek się zdecydował na leczenie, to nie był pierwszy pomysł Marka, żeby coś zrobić ze swoim życiem. On wielokrotnie pewnie wcześniej już miał takie myśli, tylko one się nie przerodziły w czyn, a wielokrotnie też przeradzały się w czyn, który, jak sam mówił, był raczej krótkotrwały, tak? Krótkoterminowy. Po prostu miał w tym jakiś interes, żeby pojechać do ośrodka czy podjąć terapię. Ale jak się skończył ten czynnik motywujący, typu długi, tak, bo już były spłacone, to czemu nie?
1: Także w poprzedniej audycji mama Marka mówiła, że pierwszy pobyt w jakimś ośrodku trwał tydzień, nie podobało mu się, ponieważ nie był pełnoletni, nie można było go trzymać na siłę, więc podziękował, pożegnał, i wrócił do starego koryta, tak to nazwę. Ale wielokrotnie mówiłeś w naszych audycjach, że prawdziwe zmiany, przynajmniej początek ich, może nastąpić dopiero, gdy ktoś jest chociaż parę tygodni trzeźwy. A jak było w przypadku Marka? Czy rzeczywiście ta decyzja zapadła, że na jakiś tam sposób i nie wiem z jakiego powodu przestałeś brać i wtedy dopiero, tak mówiąc w cudzysłowie, po ludzku zaskoczyłeś, bo podobno na haju czy po pijanemu nie ma mowy, bo to jest fajny stan, tak nazwę to, cytując wielu ludzi, którzy mi swoje relacje opowiadali.
3: U mnie to było jakby już, ja miałem takie stany już ciężkie psychozy, walczyłem tak naprawdę sam ze sobą, nie rozróżniałem rzeczywistości, stany psychotyczne miałem, cały czas miałem jakieś takie lęki. Ja już sobie nie radziłem jakby w życiu, w normalnym tym. Ja pamiętam, mi taka zapadła sytuacja w pamięć to bardzo mocno, gdy zadzwoniła do mnie mama i zaprosiła mnie na obiad, na weekend. Ja już nie mieszkałem w tej miejscowości, co mam dom rodzinny. I ja po tym telefonie miałem takie już loty, że ja myślałem, że ona mnie chce policji wystawić, nie? Że ona mnie zaprasza na obiad, tylko żeby mnie zamknęli, nie?
1: Czyli to były twoje jakieś takie szalone myśli, tak?
3: Bardzo szalone. Miałem już takie stany, że ja potrafiłem zażyć środki odurzające i leżeć w krzakach po 2 godziny, bo latały helikoptery, drony, wszystko mi ścigało. To jest, może się wydawać śmieszne, więc jak ja to opowiadam, nieraz ludzie się śmieją, nie? Ja dzisiaj też się z tego potrafię śmiać, ale to był dramat. Dla mnie to był największy koszmar, co ja przeżyłem w życiu i nikomu tego nie życzę. I przede wszystkim chcę jakby uprzedzić, że przeważnie się kończy tak zażywanie narkotyków. Prędzej czy później człowiek już wariuje i głowa mu już siada od zażywania, więc przestrzegam przed tym. Ja przyjeżdżając tutaj do ośrodka, czy ja miałem taką podjętą decyzję? W 100% myślę, że nie.
1: No to o tym mówi właśnie Marek Łabuziński, że zazwyczaj przyjeżdżają tu ludzie, owszem, już troszkę trzeźwi, ale tak fajnie, żeby tutaj trochę posiedzieć, no ale jakby się tak wzięło, to byłoby znowu przyjemnie. Natomiast wrócę do tego bardzo ważnego momentu. Czy musiałeś być trzeźwy, zupełnie, nie wiem, nie brać tydzień, dwa, czy pójść na detoks, żeby podjąć decyzję, jadę się leczyć? To jest bardzo ważne, kluczowe według mnie pytanie, moment zwrotny, bo wielu ludzi czasami sobie wyobraża, no dobra, jeszcze raz tam wezmę, zapalę, wciągnę cokolwiek, a później pójdę na terapię. Tymczasem specjaliści mówią, że nie ma mowy o terapii, jeśli się nie przerwie tego ciągu brania. Jak ty uważasz?
3: Podzielam zdanie terapeutów, tak. Ja przyjeżdżając tutaj, byłem ileś godzin trzeźwy tak naprawdę, czy 2 dni, czy 3, nie pamiętam dokładnie, jakby to było.
1: Wiesz co, jak ktoś z boku słucha, to się za głowę łapie, bo normalni ludzie to przez całe życie potrafią być, jakby tak zliczyć do kupy te wszystkie godziny, gdzie byli na weselach, imprezach, chrzcinach, to może by tam się jakaś doba zebrała. A ty przez 2-3 dni byłeś trzeźwy. To niesamowicie brzmi dla człowieka, który w ogóle z tym nie miał do czynienia. Rozumiesz mnie?
3: No tak, tylko że ja byłem tak jakby przećpany tymi substancjami, że ja te 2 czy 3 dni nie zażywałem. A na pewno byłem pod wpływem, o tak mogę powiedzieć.
1: Mówiąc tak po ludzku, jeszcze cię trzymało, ale nie brałeś. No to teraz potraktujmy to jako taki wątek edukacyjny. Dlaczego nie brałeś przez te 3 dni? Jak ci się udało? Co spowodowało, że nie wciągałeś od nowa? Tylko już zacząłeś wygrywać, przechodzić na jasną stronę mocy.
3: Znaczy, myślę, że to było kilka powodów. Raz, jakby nie miałem środków na to. 2, zostałem wyrzucony z innego ośrodka, więc w trakcie musiałem

0: się właśnie o ten moment zwrotny, czyli te trzy dni, trzy doby, że nie brałeś. Wprawdzie jakby cię dobrze zbadał, to jeszcze tam mnóstwo różnych świństw w krwiobiegu było, ale to był twoim zdaniem kluczowy czynnik, że jednak zdecydowałeś się zostać?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że takim kluczowym czynnikiem zostania w ośrodku była moja mama. Bo ja miałem możliwość jakby dzwonienia i ona mi mówiła, że to jest ostatni raz, że jak wyjadę, to zero kontaktu i tak dalej. I to była, myślę, główna motywacja moja, nie? Dlatego zostałem.
0: Podziwiam twoją mamę za tą determinację, że potrafiła tak mocno postawić granicę, bo z jednej strony serce jej krwawiło, no to jest straszna decyzja, a z drugiej strony zmieniła numer telefonu, o tym opowiadała przed tygodniem, w ogóle zerwała z tobą kontakt, a ktoś jej mądry podpowiedział, nie martw się, jak Marek stanie na nogi i będzie chciał cię znaleźć, to cię znajdzie. No i tak się też stało, zadzwoniłeś do domu, tam był ten mały chłopczyk i on wygadał, gdzie jest babcia i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście, ja mam ogromny szacunek dla zawodostwa twojej mamy i o to chciałem prosić o skomentowanie Marka Łabudzińskiego. Matka, która wie, że nie może pomóc synowi, choćby chciała mu przychylić nieba i nie da mu więcej pieniędzy na długi, na cokolwiek. Męska decyzja.
2: To zaraz, no to powiem, ale wrócę jeszcze do tego, co Marek powiedział, bo tak mi się jakoś połączyło to z wieloma naszymi audycjami dotyczącymi kwestii jakby motywacji, wypadania z terapii i tak dalej, nie? I tego, dlaczego ludzie w ogóle się kierują na terapię i dlaczego w trakcie terapii wyjeżdżają, nie? Przerywają te zabiegi lecznicze. Popatrz, Marek powiedział, to mama była takim motywatorem, który mnie trzymał w ośrodku. Bo powiedziała, że koniec kontaktu, że nie będę cię wspierała, jak wyjdziesz ze środka i tak dalej. Czyli z perspektywy terapeuty, czy mówiąc o motywacji, to cały czas jest motywacja taka zewnętrzna. Tak, jest jakiś czynnik, który trzyma w terapii. Nie wiem, strach przed tym, że mama przestanie, że tak powiem, go wspierać, tak? I będzie musiał liczyć tylko sam na siebie. Oczywiście jest tu ten komponent też emocjonalny, więzi i tak dalej.
0: Stracę mamę, nie będę miał nikogo już bliskiego, zostanę jak palec.
2: Ale jest to jakaś formuła, ogromny cudzysłów, jednak przymusu. Natomiast w pewnym momencie terapii musi pojawić się coś takiego, że to nie jest tak, że ja jestem tutaj w tym miejscu i walczę dzień po dniu z głodami, z kryzysami, z jakimiś sytuacjami emocjonalnie cholernie trudnymi. Walczę, bo mama, bo muszę, bo sąd, bo nie wiem, bo długi, bo coś tam, bo policja, bo wyrok. Ale jestem tu, bo rzeczywiście zaczynam odkrywać, że dla mnie, mi osobiście się to po prostu opłaca. Te zmiany, które zaczynam obserwować w sobie, to jak ja się sam ze sobą czuję, to jak ja sobie zaczynam coraz lepiej z różnymi codziennymi sytuacjami radzić, że to jest coś, co mi się w życiu przyda. Czyli zaczynam widzieć w tym osobisty interes, już nie tylko coś, co jest na zewnątrz i mnie pcha w tą terapię, tylko ja już sam zaczynam chcieć. I to jest clue, moim zdaniem, skuteczności terapii. Zbudowanie motywacji w pacjencie do tego, żeby zechciał się zmieniać, bo widzi w tym osobisty interes. To często następuje w połowie terapii, czasami nawet później. Ale nie wierzę w to po tych 20 paru latach pracy, że ludzie przyjeżdżają do ośrodka stacjonarnego z tak zbudowaną osobistą chęcią do zmiany, wiedzą po co, wiedzą czego chcą i konsekwentnie to realizują. Tak się nie zdarza. Dlatego ja uważam, że to jest w ogóle kluczowe, co Marek powiedział. I teraz do tej mamy. Czy zawodostwo? No w pewnym sensie zawodostwo, bo uważam, że to naprawdę trzeba mieć w sobie, no wykrzesać skądś ostatnie pokłady, że tak powiem, konsekwencji, która stoi w ogromnej opozycji do miłości macierzyńskiej. To jest walka z samym sobą okrutna, ale tu się kłania terapia własna też, terapia dla współuzależnionych, o której mama Marka też mówiła, że dostała dużo wsparcia i wskazówek od innych ludzi, którzy już to przechodzili sami, ale też od profesjonalistów, że nie wyręczaj.
0: Nie płać za długi swoich dzieci.
2: Nie ponoś konsekwencji za niewłasne zachowania, za zachowania własnego dziecka. On już jest dorosłym człowiekiem. On się musi nauczyć żyć. Stąd w tej naszej terapii sam o tym mówisz, co audycję właściwie wspominasz o odpowiedzialności. Bierz odpowiedzialność za własne zachowanie, bierz odpowiedzialność za słowa, które wypowiadasz, za jakość swoich relacji z innymi ludźmi, to jest po twojej stronie. Tak, to nie jest tak, że świat się na ciebie obraża. Świat reaguje na to, jak się wobec tego świata zachowujesz. I tego ich tutaj uczymy, ale żeby się tego uczyć, to trzeba chcieć. tak? I trzeba się przyznać, że nie umiem, tak? I tu jest szkopuł terapeutyczny, nie? Przyznać się, jestem chory, jestem ćpunem.

0: spierniczyłem połowę swojego życia.
1: Nie tylko sobie.
0: Nie tylko sobie zresztą. Mam ogromne poczucie winy wobec wielu bliskich ludzi, tak? Mam świadomość, ile mógłbym mieć, gdybym w pewnym momencie nie podjął decyzji, że ja idę w ten świat narkotykowy. Że moje życie by wyglądało pewnie zupełnie inaczej. No to jest ogromna walka, żeby się pogodzić z tym, gdzie ja jestem dzisiaj w moim życiu i że właściwie muszę teraz przez rok walczyć o to, żeby stanąć na nogi, żeby zacząć budować swoje życie, często niestety od zera, bo nie ma nic, bo wszystko popaliłem.
1: No i kolejny raz powiem o tym, jak ważna jest terapia dla rodzin osób uzależnionych. No i oczywiście muszę z samego Marka zapytać, bo ja jestem tak po ludzku pełen podziwu dla twojej mamy, a czy ty już teraz, kiedy macie dobre relacje, kiedy wyszedłeś na prostą, no rozmawiasz z nią o tym i wiesz, że to nie jakieś nadludzkie cechy pani Joli, tylko właśnie zawodostwo, terapia, czyli i po twojej stronie za tobą stanęli terapeuci? I za stroną mamy profesjonaliści.
2: Wytrwałość mojej mamy jest pełna podziwu dla mnie. Ja ją podziwiam naprawdę. Nieraz się sam nad tym zastanawiam, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. No uważam, że jest wbrew pozorom bardzo silną kobietą.
1: Zawsze taka była, jeśli mogę zapytać?
2: Ja mam taki obraz mamy zawsze. Ja myślę, że dzisiaj umiem z mamą o wielu rzeczach rozmawiać, nie mamy jakichś tam trudności, ale wiele lat tak nie było. I więc jakby ja myślę, że mama dużo maskowała, jakby nie okazywała tego, że jest zmęczona, gdy nas wychowała, jakby nie płakała oficjalnie, tylko tak jakby nie dostrzegałem w dzieciństwie. Mi się zawsze wydawało, że ona jest bardzo silną kobietą. Sam fakt, że wychowała dwójkę dzieci sama jest dla mnie mega wyzwaniem i to mi utrwaliło obraz mojej mamy jako silnej kobiety, no nie?
1: Ja przypomnę, że opowiadała o tym, iż straciliście ojca, gdy ty miałeś 6 lat. Czy twoim zdaniem to miało znaczenie na twojej dalszej drodze życiowej, że nie miałeś kogoś, kto by był takim partnerem mamy, kto by trochę próbował okiełznać twój temperament, czasami głupie pomysły? Jak sądzisz?
2: Myślę, że na pewno to miało wpływ, aczkolwiek trudno mi jakby myśleć, co by było gdyby, ponieważ mój ojciec też by miał problem alkoholowy, nadużywał alkoholu, więc nie wiem, co by było. Na pewno brakowało mi autorytetu męskiej strony, więc ja zacząłem jej szukać na osiedlu. Nie w tym miejscu, co trzeba i nie z tymi ludźmi, co trzeba. Także na pewno miałoby to jakiś wpływ, ale jaki, nie wiem.
0: No to, co Marek mówi, to właściwie taka klasyczna dosyć sytuacja, bardzo często powtarzająca się w historii życia tych naszych pacjentów, że jednak tych takich wzorców rodzinnych, wzorców wychowawczych brakuje. Wiesz, to oczywiście nie jest tak. Ja próbuję gdzieś tam w takich rozmowach oczywiście zwyczajnych ze znajomymi trochę rozprawiać się z takimi mitami czy stereotypami, że jak nie wiem, nie ma jednego rodzica, to jest jakiś w ogóle dramat dla dziecka. Tak? No czasami większym dramatem jest to, jak ci rodzice są, tylko oni są jacy są, tak? Więc lepiej, żeby jednego nie było. Mówię to z pełnym absolutnie przekonaniem, bo te wzorce są szalenie istotne. My, czy się z tym zgadzamy, czy nie, a najczęściej się nie zgadzamy w okresie adolescencji, w okresie dojrzewania, nie zgadzamy się z przekonaniami i sposobami reagowania naszych rodziców, irytuje nas to, wkurza, mówimy sobie w głowie, jak będę miał własne dzieci, to będę się inaczej wobec nich zachowywał, po czym 20 lat później okazuje się, że w paru kawałkach jesteśmy absolutnie wiernymi kopiami tych właśnie zachowań, sposobów reagowania, które były wcześniej u naszych rodziców. I myślę sobie, że stąd to modelowanie, te wzorce rodzinne są tak szalenie istotne, bo one naprawdę odciskają ogromne piętno. Rozmawialiśmy chyba ostatnio w audycji wspominałem o takiej kampanii Znajdź czas dla swojego dziecka, bo bliżej siebie to dalej od narkotyków. Wiele lat temu była taka kampania społeczna. No i myślę, że ten przekaz był bardzo trafny i taki bardzo istotny, tak, że jednak nasz wpływ rodzicielski na to, jakie wybory podejmują nasze dzieci, no jest przeogromny. Z jakiegoś powodu Marek wybrał właśnie takie środowisko, a nie inne. Właśnie tacy koledzy mu imponowali, a nie inni. No i jak już się trafia w taką grupę, no to wiadomo, że się będzie krakało tak samo i pewne zachowania się będzie od tej grupy przejmowało. No trudno być w takiej grupie, a zachowywać się jak ze szkółki niedzielnej, no bo to się nie poskleja, więc nie uzyska wśród tych znajomych tego, o co grał, czyli jakiejś tam akceptacji, jakiegoś szacunku, jakiejś pozycji i tak dalej, i tak dalej. No a im dalej w las, tym wiadomo, no sytuacja się zagęszcza, coraz więcej takich niewłaściwych zachowań, w pewnym momencie stają się one normą i właściwie codziennością. Już człowiek się nie zastanawia, czy to dobre, czy to złe, po prostu tak funkcjonuje, bo już tak funkcjonował od dawna. Mogę, bo ja mam takie pytanie, wiesz, bo my na dzisiaj z Markiem współpracujemy codziennie, właściwie jak jestem na dyżurze, czasami realizujemy jakieś trudne projekty, a czasami sobie heheszkujemy, ale jakoś tak nigdy się chyba ciebie nie zapytałem, Marek, kiedy nastąpił ten moment w tym twoim byciu tutaj w ośrodku? No bo ja pracowałem tu, jak ty się leczyłeś, nie? I myśmy wtedy nie mieli jakiegoś tam specjalnie kontaktu bliskiego. Szczerze mówiąc, chyba cię nawet nie lubiłem, nie? Ale tak się zastanawiam, kiedy nastąpił ten moment, kiedy ty sobie w głowie poukładałeś, tak, to jest ta filozofia życia, która mi pasuje, to jest ten sposób, w jaki chcę funkcjonować. To jest jakiś taki moment w ogóle?
1: Czyli inaczej mówiąc, nie dla mamy, tylko dla mnie, dla Marka.
2: Oczywiście, że jest taki moment i bardzo dobrze go pamiętam. To był 7 miesiąc terapii, wszedłem do swojej terapeutki Ani, usiadłem i mówię tak, nie starczy mi czasu. Czułem lęk, strach przed tym, że ten rok mi nie wystarczy, że już minęła połowa jakby programu, a ja jeszcze mam wiele do zrobienia, wiele do pracy nad sobą. I ja pamiętam, jak właśnie moja terapeutka mnie uspokajała spokojnie, że poradzi sobie, motywowała mnie, ale to był taki czas, to był 7 miesiąc, gdzie ja pracę, robiłem coś w pracy i zacząłem się tak nad tym zastanawiać. Ja poczułem coś takiego, że jakby odnalazłem swoje miejsce na ziemi. Ja się czułem tu jakby bezpiecznie, szanowany, bez żadnych jakby zobowiązań, bez żadnych zależności, bez udowadniania komuś czegoś. No czułem, że jestem w dowolnym miejscu i że mam szansę jakby odzyskać siebie. No nie? To był 7 miesiąc terapii.
1: No to jeszcze zapytam o jeden wątek, dlatego że mama mówiła o więzieniu. Ponad 6 lat taki otrzymałeś wyrok. Jaka była kolejność tych wydarzeń? No bo najpierw brałeś, później próby leczenia, terapii. Skończyłeś tę terapię roczną w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach i wiedziałeś, że pójdziesz do więzienia?
2: Przez cały czas mojego leczenia się równolegle trwał proces w sądzie. On ogólnie trwał chyba 5 lat nawet, można całość do zakończenia 5 lat. No ja zostałem skazany na 6 lat, później zmniejszono ten wyrok na 3,5, no i finalnie musiałem iść odbyć karę i to było już jak ukończyłem program. Ukończyłem program, mieszkałem tu na hostelu już, pracowałem sobie. No i przed dzień, gdzie musiałem już się wstawić z zakładu, podjąłem taką decyzję, że sam osobiście się wstawię, czego nie żałuję, z czego jestem dumny nawet można powiedzieć, bo kilkukrotnie odbywałem kary w zakładach karnych i przed terapią to jakby mi ktoś powiedział, że sam wstawił, to go po prostu wyśmiał najzwyczajniej. Nie?
1: Co byś zrobił? Pośmiałbyś się, no i co? Ukrywałbyś się?
2: No myślę, że tak.
1: Prędzej czy później by cię dopadli? Mówiąc językiem filmowym.
2: No tak, prędzej czy później, no ale wtedy pewnie bym myślał, że będzie to później. Ale nie, no jestem z tego dumny, że się wstawiłem. Dużo też zrobiłem dla siebie w tym w zakładzie względem terapeutycznym, bo zmienił mi się cały obraz i postrzeganie tego wszystkiego, funkcjonowania jakby funkcjonariuszy i mojego sposobu podejścia do nich. Na dzień dzisiejszy mam wszystko za sobą. Jestem z tego dumny i też ogromną wdzięczność mam do tutaj ośrodka, do terapeutów, do całej kadry. Śmiało mogę nazywać to miejsce moim domem i dziękuję im z całego serca.
1: Ja pamiętam, że mama o tym mówiła, że odwiedzali cię. Dyrektor Wojciech Fijałkowski cię odwiedzał w zakładzie karnym. To chyba niesamowicie ważny, symboliczny gest.
2: Tak, dokładnie. Odwiedzał mnie Wojciech, dyrektor ośrodka, co było dla mnie bardzo ważne. Mocno mnie wspierał, jak i zarówno cała kadra, bo ja miałem możliwość rozmów z nimi na Skype'ie. Także jak oni mieli zebrania tutaj kadry, to udawało mi się z nimi połączyć i rozmawiać. Byliśmy w stałym jakby w kontakcie. Też dzięki właśnie kadrze miałem możliwość założenia grupy anonimowych narkomanów w areszcie.
1: To za zgodą władz zakładu?
2: Tak, oczywiście, że za zgodą władz zakładu. Ja od samego początku ich informowałem o tym, że mam taki pomysł. Jak oni to widzą, trwało to trochę, ale się udało finalnie i z tego też jestem dumny. Nie?
1: To muszę poruszyć wątek, o którym, prawdę mówiąc, nie słyszałem jeszcze, jak traktowali cię współwięźniowie. No bo wiesz co, no tak, patrząc na pewien stereotyp, no to byłeś okazem frajera, Leszcza, nie powiem jeszcze gorzej, mówiąc językiem grypsujących. Nagle taki właśnie z kółka różańcowego wyrwał się świętoszek i chce tutaj, mało że sam świecić przykładem, chodzić za aureolą, to możliwe, że jeszcze innych do tego będzie namawiał. Tak na marginesie, tydzień temu rozmawialiśmy z Markiem Łabudzińskim, który otwartym tekstem powiedział, bo wiadomo, cytuję, że w zakładach karnych też są narkotyki. Swoją drogą chciałbym zapytać, niejednego dyrektora zakładu karnego. Jak to możliwe? No ale to chyba na zupełnie inną audycję, ale wrócę do swojego pytania. Nie miałeś kłopotów właśnie z ludźmi, którzy twój los podzielali i tak patrzyli na ciebie, jakiś czubek, świętożek, a może kapuś?
2: Miałem wiele takich sytuacji różnych, jakichś sporów, różnice zdań. Ja od samego początku mówiłem wszem i wobec, że jestem uzależniony, nie chcę mieć z tym styczności, gdzie jakby nie zostałem osadzony w jakiejkolwiek celi, od razu to mówiłem. Co do zachowań różnych współosadzonych, różnie. Bywały nawet sytuacje, gdzie ludzie zażywali substancje na celi, gdzie się miałem. Proponowali, nawet miałem taką sytuację kiedyś, ale moja jakby decyzja jest w jednym...
1: Czyli życzliwy kolega chciał cię poczęstować.
2: No, czy życzliwy, to nie wiem, ale chciał, tak, chciał. No i to, przez to się rodziła różnica zdania. Oczywiście starałem się zawsze o przeniesienie, nie interesowało mnie siedzenie z takimi osobami, to jest ich życie. Oczywiście namawiałem wiele osób na terapię, na różne, tłumaczyłem, jedni się śmiali, jedni rozumieli, jedni podziwiali, różne reakcje były, różne były reakcje, tylko że ja już jakby na tyle dojrzale tego podchodziłem, że mnie to, jakby rozumiałem ich, że mogłem, nie wiem, śmiać się czy coś, bo ja ileś lat temu też tak robiłem.
1: To nie był dla nich ten etap.
2: Dokładnie, to nie był dla nich ten etap. Nie był dla nich ten etap, była jakiś czas temu u nas rocznica i przyjechał pacjent z tego środka, który był w tym areszcie i mi podziękował, także za to, że go namówiłem na tą grupę AN i dzisiaj się leczy na wolności. Nie?
1: Czyli masz taki swój osobisty sukcesik edukacyjny.
2: Myślę, że tak. Myślę, że nawet może ich być kilka, to nie? Ale w zakładach karnych, nawet było tak, że tak pan powiedział, a ten Marek to chyba kapuje, bo on chodzi do wychowawcy czy do psychologa. No i oczywiście nauczyłem się tutaj, że trzeba korzystać z tego, trzeba umieć rozmawiać i z tego jakby korzystałem. Nie wszystkim się to podobało, ale to już jest ich problem.
1: Czy ten czas spędzony w zakładzie karnym, kiedy odbywałeś wyrok, czegoś cię nauczył? Czy to tylko było właśnie odsiedzenie wyroku, te 3 lata, no bo musiałeś, no i trochę pomogłeś innym ewentualnie?
2: Czegoś mnie nauczył, myślę, że, nie wiem, cierpliwości, pokory bardziej nabrałem. Nie wiem, czy czegoś więcej, bo jakby wielokrotnie siedziałem w zakładach karnych. No na pewno pozwolił mi zupełnie z innej strony postrzegać ludzi, którzy tam pracują. Kiedyś byłem jakby wrogo do nich nastawiony.
1: Klawisz to klawisz, prawda?
2: Dla mnie klawisz to człowiek dzisiaj. Kiedyś był klawisz to klawisz, dzisiaj jest normalnym człowiekiem, nie mam z tym w ogóle problemu i myślę, że całkiem innego podejścia do funkcjonariuszy mnie nauczyło, no nie? I szacunku myślę przede wszystkim, bo nie mają lekkiej pracy, no nie?
1: No, możemy się domyślać. Czy kończąc odsiadywanie tego wyroku, wiedziałeś, że wrócisz już do ośrodka w Graczach, że będziesz tutaj zatrudniony jako pracownik, no i że będziesz takim człowiekiem, który dużo lepiej potrafi się w różnych sytuacjach zachować, ponieważ sam to przeszedł?
2: A czy to, że wiedziałem, czy wiedziałem, że wrócę, wiedziałem, bo miałem taką zgodę jakby od kadry, żeby zamieszkać w nowym stylu, żeby się jakoś tam dostosować do normalnego życia. Czy wiedziałem o pracy? Nie. Była to bardzo miła niespodzianka, za co do was dziękuję. Coś jeszcze miałem dodać?
1: No, nie siedzę w twojej głowie, nie czytam w myślach.
2: Nie, znaczy pytanie, jakie tam było, zapomniałem na końcu.
1: No, wcześniej pytałem cię o to, czego cię nauczyła ta odsiadka, no mimo, że to przecież przykry czas i nieprzyjemny. Przynajmniej z perspektywy człowieka, który, no, korzysta z wolności.
2: No, co do odsiadki. Ja mogę jedynie podziękować tylko, myślę, mojej wyławczyni Barbarze, jeżeli mogę, która była moją wyławczynią, która jakby od samego początku wierzyła we mnie, jakby, myślę, że nawet takim zaufaniem byłem obdarzony, że szczerze podchodzę do tego, co mówię i jakby to, co mówię, jest prawdą. No, dyrekcji za to, że dała mi szansę, że wystąpiła mi o warunkowe przedterminowe zwolnienie, też chciałem podziękować.
1: No to mamy taki żywy przykład skutecznej resocjalizacji.
0: Mamy żywy przykład skutecznej zmiany, skutecznej terapii. Ja myślę sobie, że gdyby nie to, że Marek skończył terapię, to jego funkcjonowanie w tym zakładzie karnym oczywiście wyglądałoby zupełnie inaczej. Prawdopodobnie tak samo jak wcześniej. Ja przypomnę, co jest moim zdaniem pewnym ewenementem. Tu dyrekcja zakładu karnego wystąpiła z wnioskiem o warunkowe zwolnienie z tego zakładu, widząc, jak Marek w tym zakładzie funkcjonuje i jak on się tam zachowuje. Ja myślę sobie, że w przypadku Marka moglibyśmy mówić o takich 2 sukcesach terapeutycznych, tak? No bo jeden sukces to jest sukces w ogóle związany z samym rozstaniem się z nałogiem w wyniku terapii, co zostało potwierdzone absolutnie skrajnie poligonowo w zakładzie karnym, bo doświadczając takiej trudności, tak jak izolacja przez jednak bardzo długi czas i mając potencjalny dostęp do narkotyków mógł się złamać, a się nie złamał. I ja uważam, że to jest drugi sukces. Że wytrzymanie w pewnym postanowieniu w skrajnych warunkach, no jest sukcesem. To jest taka chyba ta konsekwencja wypita z mlekiem matki, o której żeśmy już mówili, że mama konsekwentnie też, jak podjęła decyzję, tak, i sobie parę rzeczy uświadomiła, to konsekwentnie realizowała pewien skrupulatny plan na Marka, właściwie na przymuszenie go do podjęcia leczenia. No i Marek też podjął decyzję, no i skrupulatnie realizuje pewien plan na siebie, na swoje życie. Oczywiście mówimy o uzależnieniach, więc my nie wiemy, jak będzie za 10 lat, czy za 15, czy za 4. Ale na ten moment wydaje mi się, że możemy mówić śmiało o dwóch takich naprawdę dużych sukcesach, w tym jeden przynajmniej wyjątkowy.
1: Marek, na koniec. Wrócę do słów twojej mamy, która powiedziała, że nie wolno płacić długów za dzieci, które biorą narkotyki, mają długi z tego powodu, czy z jakiegokolwiek innego uzależnienia, hazardu, wódki, czegokolwiek. Ty chyba jesteś najbardziej wiarygodnym źródłem takiej informacji. Potwierdzasz tę zasadę? Nie wolno płacić za dzieci, które zapracowały w cudzysłowie na to?
2: Tak, nie wolno. To myślę, że to jest błąd, ale ten błąd się wiąże z miłością rodziców do dzieci. No, ale to jest krzywdzące, więc
1: przedłużanie nałogu.
2: Dokładnie, przedłużanie nałogu. Myślę, że warto, żeby rodzice, które wiedzą, że jego dziecko ma problem, albo podejrzewają, głównie skupili się na rozmowie z nim i na podjęciu terapii dla współzależnionych, bo to szybciej ich uświadomi, jak mają działać i postępować.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, no i gratuluję tego, że tak się trzymasz. No, wszystkiego dobrego. Masz pomysł na życie? Co będziesz robił za 5, 10 lat?
2: Nie, myślę, że za 5, 10 lat jeszcze nie mam pomysłu, nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Żyję sobie dniem dzisiejszym, jestem szczęśliwy. Jeszcze raz dziękuję całej kadrze Monarów w Graczach za uratowanie życia, bo ja doskonale wiem, że gdyby nie to miejsce, to dzisiaj by mnie tu nie było. Dziękuję.
1: Zabrzmiało patetycznie, ale jak to komentować?
0: Patetycznie? Nie wiem, czy patetycznie, wiesz, no, ja oczywiście się bardzo wzruszam w takich sytuacjach, ale ja myślę sobie, że wiele osób jest takich, którzy w taki sposób postrzegają swoją taką terapeutyczną przemianę w długotrwałym procesie terapeutycznym, tak? No przypomnę, rok z okładem bardzo często, plus jakiś hostel, plus jakieś tam wsparcie później, plus jakieś grupy wsparcia w takich procesach postrehabilitacyjnych, więc ta terapia finalnie trwa dosyć długo. Ale myślę, że wielu jest takich pacjentów, zresztą oni o tym mówią, neofitów, tak, osób, które skończyły terapię wcześniej, wiele lat temu, które mówią o tym, że ewidentnie jest tak, że w tym miejscu się odrodziły, tak, że ich życie zupełnie nabrało innego kolorytu i że to jest jakby od nowa, stąd nazwa neofita, nowonarodzony. No i rzeczywiście wiele osób tak to postrzega.
1: Dziękuję Ci bardzo także za udział w tej audycji. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, ponad 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Przypomnę adres mailowy, gdyby ktoś chciał skomentować to, o czym dzisiaj mówiliśmy, ewentualnie prosić o wsparcie, nie ma problemu. Adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.
3: Terapeuci.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Jordan Rakai, jego nowy singiel pomagają nam rozpocząć audiokrację. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: Audiokracja.
1: Przepraszam, jeżeli jestem natrętny, bo słuchaliśmy rocznicowego wydania Rubber Soul również wczoraj, no ale trudno uwolnić się od tej płyty. Wydaje mi się, że nie jest to efekt placebo, że to, co zrobił Giles Martin, jeżeli chodzi o zremiksowanie tego materiału, robi spektakularne wrażenie. Jego ojciec oczywiście po mistrzowsku wyprodukował tę płytę już ponad 60 lat temu i ona się świetnie zestarzała, natomiast dzięki technologii demixingu, czyli rozdzielania przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji śladów, które wcześniej ze sobą były sklejone, udaje się jeszcze to brzmienie podrasować i naprawdę według mnie różnice słychać. Nawet teraz, jak z Państwem słuchałem tego utworu, to byłem pod wrażeniem, jak przejrzyście, czysto brzmi ta gitara grana slajdem i mnóstwo smaczków, które w tym kultowym utworze są słyszalne, a teraz są słyszalne jeszcze lepiej. Jeżeli ktoś słuchał wczoraj Audiokracji, to może pamięta, że udało nam się też sięgnąć do bonusowego dysku w tym nowym wydaniu płyty Rubber Soul, a ten bonusowy dysk pozwolił nam zajrzeć w głąb procesu twórczego The Beatles, przyjrzeć się temu, jak ci wybitni kompozytorzy tworzyli. No i zawsze to jest coś, wydaje mi się, intrygującego, ciekawego. Na przykład posłuchać sobie, jak brzmi ten trzon, fundament utworu, którego przed chwilką słuchaliśmy.